Na cztery ręce. Pod takim znakiem będzie nam mijać pierwsza godzina muzycznej nocy Euroradia w dwójce. Słuchamy bowiem występu Duo del Valle, który odbył się 6 maja tego roku. Za nami pięć

To była sonata na fortepian na cztery ręce Francisa Poulenca. Grali Victor i Luis del Valle. Przed nami teraz jedno z największych arcydzieł Maurice'a Ravela. Jego La Valse w wersji na dwa fortepiany.

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od muzyki fortepianowej na cztery ręce, no a teraz już dwa fortepiany. Za nami La Valse, słynny poemat choreograficzny Maurice'a Ravela w wersji właśnie na te dwa instrumenty, a grało duo Del Valle. Przenosimy się teraz do Ameryki, to za sprawą muzyki George'a Gershwina, jego trzy preludia w opracowaniu muzyków duetu fortepianowego.

To były trzy preludia George'a Gershwina w opracowaniu na dwa fortepiany. Grało duo Del Valle. Wracamy do muzyki francuskiej. Tym razem usłyszymy kompozycję Dariusa Mio, jego Scaramouche op. 165 b w opracowaniu, rzecz jasna, na dwa fortepiany.

Hiszpański duet fortepianowy Duo del Valle w muzyce Dariusa Mio. Wysłuchaliśmy drobnej kompozycji Scaramouche op. 165 B w opracowaniu na dwa fortepiany. A teraz wracamy do George'a Gershwina. Oto opracowana przez Percy'ego Grainger'a fantazja na temat opery Porgy and Bess.

To była fortepianowa fantazja na temat opery Porgy and Bess George'a Gershwina. Słuchaliśmy nagrania duetu Del Valle, nagrania z koncertu z 6 maja tego roku. Wracamy do muzyki francuskiej, tym razem Francis Poulenc i jego kompozycja L'Embarquement pour Citre, a następnie muzyka hiszpańska, rytualny taniec ognia Manuela de Falla.

Wysłuchaliśmy fragmentu z baletu Czarodziejska miłość Manuela de Falla, a ten fragment nosi tytuł Rytualny taniec ognia. Grało duo Del Valle. I tak kończy się nasza wizyta w Madrycie na koncercie tego niezwykłego duetu fortepianowego. Przypomnę, koncert został zarejestrowany 6 maja tego roku. A my wracamy teraz do George'a Gershwina. Oto jego poemat Amerykanin w Paryżu w wykonaniu orkiestry symfonicznej w Melbourne pod dyrekcją Jorge Mestra.

Amerykanin w Paryżu, jedna z najsłynniejszych kompozycji George'a Gershwina. Tak zabrzmiała ona w wykonaniu orkiestry z Melbourne pod dyrekcją Jorge Mestra. Wracamy do Francisa Poulenca, tym razem jego muzyka kameralna, sonata na obój i fortepian.

Kompozycje Gershwina i Pulenka przeplatały nam się w tej pierwszej części muzycznej nocy Euroradia. Po poemacie Amerykanin w Paryżu Gershwina przyszła pora znowu na Pulenka, tym razem na jego sonatę obojową. A na koniec tej części jeszcze dwie drobne kompozycje. Na początek pieśń pod tytułem Maj autorstwa Edwarda Toldry, a na koniec Darius Milhaud i jego Segowiana na gitarę solo.

Heikki Metlik wykonał Segowiane op. 366 Dariusa Mio. I to wszystko w pierwszej części muzycznej nocy Euroradia w dwójce. Już za chwilę doskonale znany Państwu sygnał i słyszymy się w drugiej odsłonie audycji.

Słuchają Państwo Dwójki. Jest czwartek, 24 września. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. Rozpoczniemy ją od kompozycji Miserere Henryka Mikołaja Góreckiego. Utwór powstał w 1981 roku po wydarzeniach bydgoskich. To muzyka niemal ascetyczna, w której chór przez długi czas narasta z prostych, powtarzalnych fraz, by dopiero pod koniec wypowiedzieć słowa modlitwy Miserere Nobis. Słuchamy nagrania duńskiego chóru narodowego. Dyryguje Jesper Grove Jorgensen.

To było napisane w 1981 roku Miserere, opus 44 Henryka Mikołaja Góreckiego. Śpiewał Narodowy Duński Chór Radiowy, dyrygował Jesper Grove Jorgensen. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania muzyka Fryderyka Chopina. Wybrane pieśni w interpretacji Ewy Podleś i Garika Olsona.

0: Wysłuchaliśmy wybranych pieśni Fryderyka Chopina. Śpiewała Ewa Podleś, na fortepianie grał Garrick Olson. I to wszystko w czwartkowym wydaniu Muzycznej Nocy Euroradia w programie drugim. Dziękuję Państwu. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Jerzy Radziwiłłowicz.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Dziś posłuchamy muzyki Andrzeja Panufnika oraz Władysława Leszczyńskiego, kompozytorów, których daty urodzin dzieli prawie dokładnie 300 lat. Zaczniemy od muzyki dwudziestowiecznego twórcy, który przyszedł na świat dokładnie 24 września 1914 roku. Dzisiaj mija więc 112 lat od tego momentu. I z tej okazji przygotowałem dwa dzieła Panufnika. Jego Hommage à Chopin oraz Concerto in Modo Antico. Zaczniemy od kompozycji, którą napisał, by upamiętnić setną rocznicę śmierci Chopina. Usłyszymy w niej melodie ludowe z Mazowsza, które w opracowaniu Panufnika stają się bardzo delikatne, intymne, jakby szeptane. Może oprócz tej przedostatniej, czwartej. Podkreśla to wykonanie kameralnego zespołu, którego teraz posłuchamy, a zagrają flecistka Dora Ombody, kwartet Apollon Musaget z kontrabasistą Sławomirem Rozlachem.

Hommage à Chopin, utwór Andrzeja Panównika, który upamiętniał setną rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Nie słychać w nim odniesień do muzyki kompozytora, ale do kultury ludowej Mazowsza, która była mu bardzo bliska, a mowa zarówno o Chopinie, jak i o Panowniku. I w tym utworze słychać tę czułość, tę tęsknotę za muzyką dzieciństwa. 5 mazowieckich melodii ludowych wykonała Dora Ombudi na flecie oraz Apollon Miserzet Quartet z kontrabasistą Sławomirem Rozlachem. Wrócimy jeszcze dzisiaj do muzyki Andrzeja Panównika. Posłuchamy jego koncertu gotyckiego. Ale najpierw sięgniemy po nagranie z 2019 roku. Wtedy zespół Anny Szostak, Kamerata Silesia razem z wiolonczelistą Marcinem Zdunikiem zaprezentowali bardzo ciekawą interpretację kompozycji Władysława Leszczyńskiego, kapelmistrza zespołu na Jasnej Górze, który objął to stanowisko w 1655 roku, krótko przed potopem szwedzkim. Mimo to udało mu się prężnie kierować zespołem i komponować. Napisał na przykład utwór, który miał towarzyszyć obrzędowi umywania nóg w Wielki Czwartek, Mandatum Novum. Posłuchajmy.

Słuchaliśmy muzyki, która towarzyszyła obrzędowi umywania nóg na Jasnej Górze w drugiej połowie XVII stulecia, czyli Mandatum Novum Władysława Leszczyńskiego. Wykonał ten utwór zespół śpiewaków miasta Katowice, Camerata Silesia, pod dyrekcją Anny Szostak, a ich śpiew komentował czy uzupełniał takimi quasi intonacjami na wiolonczeli Marcin Zdunik. Dzisiaj przypomniałem ten utwór ze względu na rocznicę śmierci Leszczyńskiego. Ten Paulin, kompozytor i magister kapeli jasnogórskiej, zmarł 24 września 1680 roku. Za mniej więcej kwadrans posłuchamy arii, którą skomponował Ludwik Mader, kapelmistrz, który pojawił się na Jasnej Górze 100 lat po śmierci Leszczyńskiego. Ale teraz wrócimy do muzyki Andrzeja Panufnika. Posłuchamy jego Concerto in modo antico, lub inaczej Koncertu gotyckiego, ilustracji muzycznej do filmu Widz stwórz, który opowiada o ołtarzu kościoła mariackiego w Krakowie. Warto pamiętać o tym arcydziele sztuki sakralnej, gdy będziemy słuchać tego utworu. Na trąbce zagra Igor Cecocho, polską orkiestrę kameralną poprowadzi Mariusz Smoli.

Wysłuchaliśmy Concerto in Modo Antico, czyli koncertu gotyckiego Andrzeja Panufnika, kompozycji z 1951 roku, napisanej z myślą o filmie O ołtarzu Wita Stworza. Na trąbce grał Igor Cecocho, Polską Orkiestrę Kameralną poprowadził Mariusz Smoli. Na koniec naszego spotkania sięgniemy jeszcze po muzykę kapelmistrza z Jasnej Góry, który prowadził tamtejszy zespół od 1784 roku, czyli Ludwika Madera. Posłuchamy jego arii in D, która z pewnością była muzyczną ozdobą niejednej mszy w słynnym sanktuarium Paulinów. Ave Mundi Spes Maria zaśpiewa Jacek Ozimkowski, bas, a zespół muzyki dawnej Kapela Jasnogórska poprowadzi Jan Tomasz Adamus.

0: Jacek Ozimkowski, bas, razem z zespołem muzyki dawnej Kapela Jasnogórska pod dyrekcją Jana Tomasza Ademusa wykonali arię in D Ludwika Madera. I to nagranie kończy dzisiejszą Fantazję Polską. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski-Wachowicz i Mateusz Nowosad.
1: Słowo na dzień.
2: Mówi ksiądz Łukasz Piotrowski.
3: Niekiedy chcemy szybko rozwiązać jakiś problem i mieć święty spokój. Coś z tej postawy jest w zachowaniu tetrarchy Heroda. Herod kazał ściąć Jana. Jak wiemy, doszło do tego w wyniku obietnicy złożonej córce Herodiady. Obietnicy, która została złożona pochopnie, ale której spełnienie pozwoliło Herodowi chociaż na chwilę odetchnąć. Zapewne wydawało mu się, że śmierć Jana zakończy jego problem z wyrzutami sumienia, jakie budził w nim ten prawdziwy mąż Boży. Dlatego, kiedy Herod słyszy o cudach zdziałanych przez Pana Jezusa, budzą się w nim uśpione na jakiś czas lęki. Z pewnością Herod obawiał się o swój los. Widział świętość Jana Chrzciciela. Bał się tej świętości. Dzięki niej wiedział, że w życiu człowieka może być coś więcej niż pusta światowość. Tetrarcha z pozoru miał wszystko. Brakowało mu tylko jednego – spokoju sumienia. Możemy zadać sobie pytanie, po co zatem pragnął spotkać Pana Jezusa? Jak sobie wyobrażał to spotkanie? Wiemy tylko tyle, że w dniu procesu Pan Jezus stanął naprzeciw Heroda. Przedwieczny król milczał wtedy przed władcą słabym i bojaźliwym, choć role mogły wydawać się odwrócone. Być może to spotkanie znowu na jakiś czas uśpiło w Herodzie wyrzuty sumienia i uśpiło demony lęku. Przecież Jezus był taki słaby. Ten wielki cudotwórca? To on? Być może tak myślał tetrarcha. Herod w gruncie rzeczy nie miał szczęścia do rozeznania duchowego. Był ociężały duchowo. Swoją światowością zaślepił swój duchowy wzrok. Nie widział Boga. Jeśli było w nim coś ze spraw ducha, to lęk w wypadku Jana, szyderstwo w wypadku Pana Jezusa. Pod wpływem dzisiejszej Ewangelii dajmy sobie szansę na to, żeby zobaczyć i swoje obciążenia duchowe. Kiedy odrzucam albo zniekształcam w sobie obraz Boga, który przychodzi, jak reaguję na wyrzuty sumienia, które niekiedy bardzo słusznie pojawiają się we mnie? Czy od nich uciekam, czy potrafię się z nimi skonfrontować? Jak widzimy, jest to bardzo ważna umiejętność duchowa.
2: Mówił ksiądz Łukasz Piotrowski.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry, Katarzyna First-Wojtkowska, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Niecicka-Mac i Klaudia Baranowska. Mówimy Państwu dzień dobry i życzymy dobrego, udanego czwartku. To 267 dzień roku. Do końca roku pozostało jeszcze 98 dni. To już drugi dzień astronomicznej jesieni. Słońce wzejdzie 25 minut po szóstej, zajdzie o 6:30 wieczorem, więc dzień potrwa 12 godzin i 5 minut. To o 4 minuty krócej niż wczoraj. Księżyc jest już niemal w pełni, a ta wypadnie za 2 dni. Czas jeszcze na życzenia imieninowe, a imieniny obchodzą dziś Gerard i Gerarda, Maria, Teodor, Herman, Seweryn i Jaromir. Życzymy Państwu udanego dnia.
1: Pogoda.
0: Dziś nad Polską wciąż niż. Dominować będzie duże zachmurzenie, choć w ciągu dnia pojawią się także przejaśnienia. W całym kraju przelotne opady deszczu, najwięcej nad centrum, w rejonie Warszawy, Łodzi i Koszalina. Na północnym wschodzie możliwe są burze, a podczas nich suma opadów może sięgnąć nawet 15 mm. A wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni, chłodniej na północy, w Koszalinie, Słupsku i Olsztynie około 13 stopni. Najzimniej w rejonach podgórskich, na Podhalu, w Zakopanem i Nowym Targu, tam 12 stopni. W Warszawie dziś to 15 stopni zazwyczaj, a towarzyszyć nam będzie słaby wiatr umiarkowany zachodni, miejscami na północy i wschodzie i podczas burz porywisty.

0: Druga część koncertu A moll Telemanna, Sigiswald Kojken, legenda wykonawstwa historycznego, grał tu na violi da gamba. Jednocześnie prowadzi założoną przez siebie ponad pół wieku temu La Petite Band. Na flecie prostym grał Bart Cohen.
1: Poranek dwójki.
0: Do siódmej zdążymy jeszcze dziś w poranku dwójki posłuchać wiersza Norwida, przejrzeć prasę z Jerzym Kisielewskim i przyjrzeć się historii opery z Agatą Kwiecińską i Adamem Banaszakiem. Autorzy jak co odcinek biorą na warsztat jedną wielką operę, rozkładając muzykę na czynniki pierwsze, czytają libretto, opowiadają jak powstała opera i skąd wzięły się krążące wokół niej anegdoty. Anatomii opery można nie tylko słuchać, ale także ją oglądać na kanale YouTube Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 6:00.

0: Tak brzmi orkiestra XVIII wieku, którą prowadził Franz Brüggen. To Wolfgang Amadeusz Mozart i trzecia część koncertu skrzypcowego D-dur nr 2. Na skrzypcach grał Thomas Cechetmajer.
1: Kalendarium.
0: Zaglądamy do naszego radiowego archiwum dźwiękowego, dzięki któremu wraz z Jakubem Jamrozkiem przypomnimy sobie za moment kilka ważnych rocznic związanych z 24 września.
2: Gdyby żył, mógłby zasiąść w jury niejednego talent show, bo był wybitnym poszukiwaczem talentów. 130 lat temu w Warszawie urodził się Tadeusz Sygietyński, kompozytor, dyrygent i założyciel zespołu Mazowsze.
3: Nieżyjąca już Mira Zimińska-Sygietyńska w wywiadzie dla Polskiego Radia wspominała pierwszy publiczny występ Mazowsza w Teatrze Polskim w Warszawie w 1950 roku.
4: Dzieciaki drżały, przede wszystkim nabożeństwo się odbyło dzień przed tym, żeby się udało. One miały natchnienie. Młodzież kochała piosenkę. A poza tym Tadeusz dyrygował i czarował. On spojrzał, zrobił gest i oni go kochali. I właściwie czarodziejem to był Tadeusz. Ja byłam ten tyran od załatwiania spraw. Myśmy ze strachem poszli, ale ludzie wstawali, piszczeli, bo oni nie znali tych kostiumów, nie znali melodii i tak im się podobało. No i tak zostało.
2: Czy wyobrażają sobie państwo, że ta aktorka pierwszą główną rolę zagrała dopiero w wieku 88 lat? Myślę o Krystynie Feldman, która zagrała postać Nikifora w filmie Krzysztofa Krauzego Mój Nikifor. Dziś mijają 22 lata od premiery tego filmu.
5: Bo Nikifora też nie można było grać, bo można się było mocno skompromitować. Gdyby ktoś zagrał Nikifora, idąc tylko po linii charakterystycznej. No, że on brudny, że on źle chodzi, że on jakiś idiota. Nie, nie, nie. To był bardzo głęboki i piękny człowiek, który miał swój świat. No ale teraz wracając do tego monodramu. Przecież ja nie mogę siebie grać. No ja poruszam tam różne sprawy. I bolesne bardzo dla nas Polaków. I bolesne dla mnie osobiście. Tylko ja właśnie to mam, co mają Lwowiaki, co mają ludzie wschodu. Ja do wszystkiego pochodzę, no jeżeli nie z humorem, to jednak z optymizmem.
2: Nasz wehikuł czasu ląduje w roku 1914, bo 112 lat temu w Warszawie urodził się Andrzej Panufnik, kompozytor i dyrygent, który za zasługi dla kultury muzycznej uhonorowany został przez królową Elżbietę II tytułem szlacheckim. To oświadczenie wygłosił w roku 1954.
6: Chciałbym podać powody, dlaczego wyjechałem z Polski. Główną przyczyną był fakt, że zmuszano mnie do działalności politycznej. W tej sytuacji znalazłem się w atmosferze wybitnie niesprzyjającej pracy twórczej. W wyniku tej sytuacji, która trwała 4 lata, moja praca twórcza stała się zupełnie niemożliwa.
2: 106 lat temu w Lozannie zmarł natomiast Peter Karl Fabergé, jubiler i złotnik.

0: Pomnik, w którego pracowniach powstawały słynne jaja, w większości wykonywane na zamówienie rodziny carskiej.
1: Wszystko zaczęło się w 1685 roku, kiedy z Francji uciekła rodzina Fabergé, której przewodził Karl Fabergé. Uciekli przed religijnymi prześladowaniami, ponieważ należeli do starej francuskiej rodziny hugenockiej. Uciekli początkowo do Estonii i dopiero ze

0: Hausa Hanbiński.
1: A przypominał o tych rocznicach Jakub Jamrozek. Zostajemy jeszcze przy kalendarium, bo 12 lat temu zmarł Christopher Hogwood, brytyjski dyrygent, klawesynista i teoretyk muzyki.

Akademia Muzyki Dawnej, prowadzona przez Christophera Hogwooda. 20 minut po 6, a wieczorem w dwójce od 20 Beethoven w wykonaniu jednego z najznakomitszych zespołów naszych czasów. O 20 Filharmonia Dwójki, a w niej zapis sierpniowego koncertu Belcza Quartet z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Dni Muzyki w Zeist. W programie trzy kwartety smyczkowe Beethovena, a audycję poprowadzi dla Państwa Marcin Majchrowski. A skoro o Belcza Quartet mowa, posłuchajmy ich już teraz. To wykonanie finałowe.

0: Belcza Quartet wspólnie z Katuare Ben i finałowe Presto z oktetu S-dur Felixa Mendelssohna. Już prawie 30 minut po 6.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: 205. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida przypada właśnie dziś. Poety, ale także malarza, rysownika i rzeźbiarza, romantycy szukali wzorów wśród ludzi wielkich, jedni sięgali po bohaterów dawnych epok, inni rozglądali się dookoła. Bywało jednak i tak, że wielkość widać było dopiero po latach, a za życia twórcy pozostali niezauważeni. I o tym jest wiersz Cypriana Kamila Norwida, który przeczyta Krzysztof Gosztyła.
2: Wielkość. Wiesz, kto jest wielkim? Posłuchaj mnie chwilę, nauczę ciebie poznawać wielkość nie tylko w mogile, w dziejach lub w niebie. Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy pochylić czoła, żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy zwyciężył zgoła. Niższym się stawszy, on zawiść poniża, a zawiść w czwały leci i czepia mu znamiona krzyża, wołając: mały! I kłamie sobie, jak kłamała pierwej, gdy on z westchnieniem przyjmuje sławę i niesławę, nerwy, prawdę, sumieniem. Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali, k temu jedynie, iż nie poznają się na wielkim mali pierwej, aż zginie. Podobnież niedźwiedź pierw trupa zakopie, by dobył strumny. Lecz to w Syberii, nie zaś w Europie bywa rozumnej.
0: Czytał Krzysztof Gosztyła Jutro mój psalm, a w najbliższą niedzielę w Teatrze Polskim w Warszawie poznamy laureatów tegorocznej nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida, przyznawanej artystom tworzącym w tym regionie w kategoriach literatura, muzyka, sztuki plastyczne, a także teatr. Tego wieczoru wręczone zostaną również nagrody za całokształt twórczości, dzieło życia. W tym roku po raz pierwszy aż 4 i trafią do Ireny Jun, Zygmunta Krauzego, Mieczysława Wasilewskiego i Andrzeja Żora. Pozostajemy jeszcze przy Norwidzie. Warto przywołać jego znajomość z Chopinem. Poznali się w Paryżu, w salonie księżnej Marceliny Czartoryskiej, uczennicy kompozytora, w lutym w 1849 roku.

0: Fryderyk Chopin i Janusz Olejniczak, który grał na fortepianie. 32 minuty po 6:00 zapowiadaliśmy już dziś powrót i kolejny odcinek Anatomii Opery. Ta wielka opera, wielkie emocje i historie, o których nie zawsze przeczytamy w podręcznikach, to to, co fascynuje Agatę Kwiecińską i Adama Banaszaka. Dzisiaj mamy dla Państwa fragment kolejnego premierowego odcinka, w którym autorzy rozmawiają o Rusałce Antonina Dworzaka.
1: Te wszystkie historie, baśnie, legendy, podania, one spotkały się w tym jeziorze, w tym magicznym jeziorku i jakoś opromienione zostały jeszcze słowiańskim duchem. Trochę to, co robi Andrzej Sapkowski w Sadze o Wiedźminie. Wszystkie te historie znamy, ale one są inaczej przyprawione i inaczej zupełnie wygląda ich ostateczny kształt. Notabene to jeziorko, z którego rzekomo Rusałka się wyłaniała, czy wyłania, ono naprawdę istnieje. Jest
2: miejscowość Wysoka, tam gdzie Dworzak pisał ten utwór, w domu, zdaje się, swojego szwagra, tak?
1: Ten dom również tam jest, przekształcony teraz w muzeum. Jest miejsce, w którym rzekomo moglibyśmy podejrzeć spotkanie Rusałki i księcia, gdzie być może Dworzak im się przyglądał.
0: Agata Kwiecińska i Adam Banaszak zapraszali Państwa do spotkania z Rusałką Antonina Dworzaka, więc my kontynuujemy ich prośbę.

Antonin Dworzak i aria do księżyca z Rusałki. Wodna nimfa zakochana w człowieku prosi księżyc, by powiedział jej ukochanemu o tym uczuciu. Księżyca już co prawda nie widać, a śpiewał dla państwa Samuel Marinho. 20 minut pozostało do godziny 7:00.

wschód słońca z trzeciej części Daphnisa i Chloe Ravela, budzące się ptaki, szmer strumieni, rosnące światło. W towarzystwie orkiestry symfonicznej

0: Nocnej z Montrealu pod dyrekcją Rafaela Pajar.
1: Przegląd prasy.
0: A wraz z tymi odgłosami porannymi, które przed chwilą fundowała nam muzyka, pojawił się Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Witamy w ten całkiem niezły pogodowo poranek. Nie leje, słońce za oknem coraz wyraźniej daje nam znać, że jest. A co tam w prasie?
2: Ciepło nie jest, ale ma być.
0: Przyszłam dzisiaj w czapce, a pan? Czy pan jest bezczapkowy, nie chodzący w czapce?
2: Chyba trzeba zacząć. Ja się boję, że jak się włoży, to już przyjdzie zima.
0: Rozumiem, czyli trzymamy się
2: jesieni.
0: Zresztą
2: spotyka się na ulicy ludzi, którzy są ubrani jeszcze na letnio, bo wierzą w to, że coś wróci.
0: Może nie mieli jeszcze czasu sięgnąć do przepasnych szaf i wyciągnąć ciepłej kurtki.
2: Natomiast rozgrzewa nas prasa i tytuły. Na jedynkach Trump naciska, Zełenski ustępuje, to dziennik Gazeta Prawna, a duży tytuł: sygnaliści, nieskuteczny system. Okazuje się, mijają 2 lata, odkąd w Polsce działa ustawa o sygnalistach, która nakazuje instytucjom i firmom publicznym zbieranie od obywateli zgłoszeń o przypadkach łamania prawa. Przepisy gwarantują sygnalistom ochronę przed odwetem, ale okazuje się, nie działa. Dobrze sugerowana jest reforma. Gazeta Wyborcza. Duży tytuł: CBA zatrzymało PR-owy duet PiS. Śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Ale na górze strony fotografia i tytuł: jesteśmy waszymi dłużnikami. A na fotografii premier Donald Tusk i Ewa Milewicz, członkini KOR-u, jedna z założycielek, no, filar KOR-u, można powiedzieć, z inicjatywy Donalda Tuska. Uroczystość z okazji 50-lecia Komitetu Obrony Robotników miała charakter państwowy. Wszyscy jesteśmy waszymi dłużnikami, bo podjęliście się działań wtedy, kiedy to było naprawdę trudne, mówił premier. Podkreślał, że aktualna jest lekcja KOR, że trzeba być przyzwoitym, kiedy nieprzyzwoitość triumfuje. Tyle pierwsza strona Gazety Wyborczej, na której jest zapowiedź wywiadu, do którego zaraz przejdziemy. Bez hedonizmu nie ma wolności. Taki mocny tytuł. Nie wyobrażam sobie pisać i jednocześnie myśleć, co inni o tym powiedzą, mówi Zyta Rudzka, której powieść znalazła się w finale Nagrody Nike. Nie pierwszy raz. Zyta Rudzka jest laureatką Nagrody Nike, a o tym już za chwilę. Rzeczpospolita, duży tytuł: skok z zonda krypto na Cypr. Giełda była o krok od uzyskania licencji na Cyprze, co pozwoliłoby jej dalej działać w całej Unii Europejskiej. Decyzje cypryjskiej komisji w ostatniej chwili zablokowały polskie służby. Ale cenimy, jak jest kultura na pierwszej stronie. Warszawa śpiewa, a Dracula tańczy. Spektakle Opery Narodowej będzie pokazywać TVP. Ale warto zwrócić uwagę na dział felietonów, gdzie jak zwykle są 3 felietony, a Zuzanna Dąbrowska, wicenaczelna Polskiej Agencji Prasowej, pisze: Trybunał Konstytucyjny jak serialowa lalka. Awantura wokół 2 ekranizacji lalki Bolesława Prusa przypomina walkę o Trybunał Konstytucyjny. Jest wściekłość, obraza i całkowity brak szans na porozumienie. I nikt nikomu nie daje pardonu. Tutaj nie chodzi już o racje, narodowe mity, demokrację czy wizję państwa i społeczeństwa. Wokół budynku Trybunału zgromadzili się tłumek przekonany, że rządzący wyślą zaraz służby policyjne. Tak rozpoczyna się ten tekst, ale przejdźmy do tej części o lalce. Podobne wzmożenie emocjonalne panuje w różnych mediach elektronicznych w sprawie lalki, pisze Zuzanna Dąbrowska. Przede wszystkim tej serialowej, zrobione przez Netflixa. Że straszne, że bohaterowie przeklinają, że Prus by tego nie napisał, że szarganie świętości, nie wiadomo o co chodzi. Poloniści wstrząśnięci, luminarze kultury oburzeni. Łęcka wyjeżdża do Ameryki, a Wokulskiemu wybija ropa. Skandal dostaje się reżyserowi, scenarzystom i aktorom. karierą. W dodatku serial pnie się w górę po szczeblach oglądalności w świecie, co dodatkowo rozjusza atakujących. A przecież mogło być spokojniej. Lalka pozostałaby tylko w wersji długometrażowej, konserwatywnej,

0: zgodnej z odcinkową, a XIX-wieczną powieścią, a Trybunał Konstytucyjny pozostawiony sam sobie jako instytucja mało ważna, której orzeczenia nie są uznawane, a drzwi porasta pajęczyna. Tak mogło być, ale może jednak czasem warto mieszać kijem w stawie, robić prowokujące filmy i budować uczciwe instytucje.
1: Mam nadzieję, że autorzy tekstów prasowych nie będą powoływać się tylko na tytuł lalki, ale także czytać felietony Bolesława Prusa, przecież także dziennikarza prasowego sprzed
0: lat. Tak jest. Dobry felieton. Co łączy lalkę z Trybunałem Konstytucyjnym? To duże pytanie. O lalce jeszcze będzie. A przejdźmy do Zyty Rudzkiej. Nie wyobrażam sobie pisać jednocześnie i jednocześnie myśleć, co inni o tym powiedzą. Mówi Zyta Rudzka. Do Nagrody Literackiej Nike została nominowana po raz trzeci. W 2023 roku dostała tę nagrodę za Ten się śmieje, kto ma zęby. 4 lata wcześniej nominację miała jej Krótka wymiana ognia.
1: Teraz tylko durnie żyją do końca.
0: Tak. Rozmowę z autorką prowadzi Marta Górna i pyta, czy lubisz ludzi. Prywatnie niektórych lubię, a niektórych nie. Wiem też, że mogę bardzo nie lubić, a nagle bardzo polubić. W swoich książkach opowiadam o ludziach surowych, nieprzystępnych, pyskatych, więc pojawia się skrót myślowy, że i ja taka jestem. W sumie nie mam nic przeciwko temu.
1: Próbuję zajrzeć panu przez ramię i mikrofon, w której to gazecie ukazał się ten wywiad.
0: W Gazecie Wyborczej. Tak jest, Marta Górna. Lubię tych, o których piszę, a ponieważ portretuję nastroszoną stronę ludzkiej natury, moim postaciom nie zależy, by inni je lubili. Co innego mają do załatwienia na świecie, niż się podobać. Jestem też gotowa na czytelnicze oburzenie, mówi w innym miejscu tego wywiadu Zyta Rudzka. Powieść poprawna, poczciwa, ilustracyjna w stosunku do oczywistych rozpoznań historii czy socjologii nie interesuje mnie. W pisaniu dobrze trochę rozbujać łódkę. I jeszcze może 2 cytaty. Jeden o bohaterach swojej powieści. Lida się nie tłumaczy, to nauczycielka WF-u z byłym powołaniem. Żyje w trójkącie miłosnym z ziutem hydraulikiem i rochem geodetą. Powiedziałabym, że nie na kocią łapę, tylko na świńską racicę, bo mają znalezionego w lesie prosiaka Elvisa. Dobrze im razem, niewiele im do życia potrzeba, nie są zepsuci modelami szczęścia, przymusem, by dużo mieć, dużo zwiedzać, rozwijać się i zmieniać. Robią co chcą, nikogo nie krzywdzą. I jeszcze o pisarskich cierpieniach. Są oczywiście pisarskie cierpienia. Mogę napisać 300 stron i nadal nie wiedzieć, od czego powieść powinna się zacząć. Pierwsze zdanie jest dla mnie czymś w rodzaju rydwanu, który ciągnie całą opowieść. Pierwsze zdanie uwodzi, zatrzaskuje czytelnika w opowieści, to zapadnia, nie ma już wyjścia, czyta się dalej.
1: To tak, Zyta Rudzka. Pierwsze zdanie jest niezwykle ważne. Ostatnio w księgarni, zastanawiając się, po co sięgnąć, zastanawiałam się, czy to okładka, czy to pierwsze zdanie jest tym, co mnie przyciągnie do kolejnego zakupu, być może, który będzie leżał na stosie książek nieprzeczytanych.
0: Tak jest z powieściami i tak jest z tekstami. Pamiętam, jak Jerzy Waldorf, zanim zaczynał pisać felieton, miał gotowy tytuł i zawsze podkreślał, że tytuł, wtedy jeszcze nie było klikalności, nie było mediów społecznościowych, natomiast uważał, że tytuł to jest to, co ma przyciągnąć czytelnika.
1: Jerzy Kisielewski w przeglądzie prasy, a także w wieściach i podstawach tego, jak kiedyś pisano felietony. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
0: I wrócę jeszcze.

0: Autopromocja.
1: To się czyta. Bora Chong, Łowcy bólu. Lek był na dobrą sprawę produktem bólu, strachu i wytrzymałości, do jakiej zmuszano chłopaka. Nie chciał już więcej o tym wszystkim myśleć. Ani o firmie, laboratorium, rodzicach i leku, ani o bólu i rozpaczy.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Zachęcam. Przemek Stippa.
0: Autopromocja.
3: A na zegarach już 7:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
3: Dziś czwartek, 24 września, to już 267 dzień roku.
5: Poranek dwójki.
3: Maria, Teodor, Herman, Seweryn i Jaromir, a także Gerard i Gerarda świętują dzisiaj swoje imieniny. Składamy Państwu najlepsze życzenia, a skoro wywołaliśmy już to imię Gerard, to zapowiemy

0: że do Gerarda jeszcze dziś wrócimy, do tancerza Gerarda Wilka. O tym między innymi dziś w poranku dwójki, a na razie czas na wiadomości kulturalne. W studiu jest już Justyna Piernik.
1: Dzień dobry Państwu. Muzyka królewskiej Polski XVII i XVIII wieku zabrzmi w Warszawie. Rozpoczyna się czwarty festiwal In Tempore Regum, muzyka czasu królów. W ten sposób otworzy się jubileuszowy 10. sezon Polskiej Opery Królewskiej. Na inaugurację w Bazylice Świętego Krzyża msza de dur Johanna Gottloba Harrera z 1735 roku. To i inne wydarzenia zapowiada dyrygent Krzysztof Garstka.
2: Tegoroczny festiwal obfituje w przeróżne wydarzenia od dzieł bardzo, bardzo, bardzo monumentalnych, tak jak już nadchodząca msza Harrera. Kompozytor mało znany, aczkolwiek zapisał się na kartach historii jako następca Bacha. Dzieło niewątpliwie atrakcyjne, bardzo monumentalne, z wielkim patosem i przepychem. Również będziemy mieli koncert po raz pierwszy właściwie u nas w operze. Konsortów fletowych, czyli muzyka właściwie renesansu. Będzie również recital klawesynowy w wykonaniu Marcina Świątkiewicza oraz na zakończenie opera wersji koncertu. Latona Indelo.
1: Wieczory festiwalowe odbywać się będą w kościołach, w sali koncertowej Nowa Miodowa, w Pałacu na Wyspie, Teatrze Królewskim w Łazienkach i na Zamku Królewskim od dziś do 18 października. Aplauz i ogrom wzruszeń pojawiły się wczoraj na festiwalu filmowym w Gdyni. Widzowie bardzo gorąco przyjęli film Piotra Domalewskiego o Jacku Kuroniu i jego żonie Nasza Rewolucja.
3: Świetny film, bardzo dobrze, że powstał.
4: No niesamowite wrażenia po prostu. Jestem w szoku, że tak można było oddać prawdę temu wszystkiemu, co było, co przeżyliśmy. Ja się bardzo wzruszyłam, bardzo, do łez nawet.
5: Bardzo ważne przypomnienie tego, co się działo w latach 80., a mam wrażenie, że wiele osób zapomniało już o tym. Bardzo wzruszające spojrzenie na udział Jacka Kuronia, jego żony w tym, co się wydarzyło i co jest dla nas bardzo ważne. Także wzruszający film.
6: Bardzo udany film. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak nie trafi ta historia, więc bardzo pozytywne zaskoczenie.
7: Popłakałam się na końcu. Oczywiście wzrusza, natomiast jest bardzo ważne i jak najwięcej młodych ludzi powinno go obejrzeć.
1: Brzmi zachęcająco, film wejdzie do kin 11 listopada. Żarmi Tropików to indywidualna wystawa malarki i rzeźbiarki Kingi Nowak w krakowskim Bunkrze Sztuki. Artystka bada wpływ kolonializmu na europejską i polską kulturę wizualną. Projekt jest krytycznym spojrzeniem na relacje między nowoczesnością a prymitywizmem oraz próbą dekolonizacji naszego myślenia. Tę ideę zawieramy w przekręconym tytule, tłumaczy kuratorka Anna Batko.
8: Ta gra słowna Żarmi Tropików, gdzie pobrzmiewa gdzieś niewypowiedziany żal, nawiązuje właśnie do Lewi Strausa i do smutku tropików, właściwie takiej klasycznej lektury jeszcze kolonialnej. A z drugiej strony też pojawia się tutaj właśnie odniesienie do tropików i do słowa tropicus, które z kolei oryginalnie znaczyło właśnie zmianę kierunku. Tutaj dodałyśmy też jakby zmianę kierunku spojrzenia.
1: Wystawa w Bunkrze Sztuki w Krakowie pozostanie do 3 stycznia. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu pożegnają dziś Alojzego Lyskę. Pisarz, historyk, a przede wszystkim znawca Górnego Śląska, zmarł kilka dni temu w wieku 84 lat. Jak mówi regionalista z klubu Jagiellońskiego w Katowicach Zbigniew Przybyłka, Alojzy Lysko cieszył się na Śląsku wielkim autorytetem.
9: Lysko był tradycyjnym, konserwatywnym Ślązakiem z krwi i kości. Jednocześnie mało jest już osób, które byłyby tak powszechnie szanowane, niezależnie od poglądów politycznych. Jego dorobek pisarski jest przeogromny. Wystarczy wspomnieć, że grany od wielu lat w teatrze Kores monodram Mianuje Mychanka stanowi adaptację jego książki.
1: Pogrzeb Alojzego Lyski odbędzie się o 10 w Kościele Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bojszowach. Kolejne informacje o 9.

0: pogoda.
1: Nad Polską wciąż utrzymuje się niż w całym kraju. Dominować będzie duże zachmurzenie, choć w ciągu dnia pojawią się większe przejaśnienia. Niemal wszędzie czekają nas przelotne opady deszczu, najintensywniejsze nad centrum kraju, w rejonie Warszawy, Łodzi i Kalisza. Na północnym wschodzie mogą wystąpić burze, a wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni, chłodniej nad morzem i na północy. W Koszalinie, Słupsku czy Olsztynie 13 stopni.

0: Najzimniej w rejonach podgórskich, na Podhalu i w Kotlinie Kłodzkiej. W Warszawie 15 stopni, we Wrocławiu i Poznaniu 16, w Krakowie i Rzeszowie o stopień cieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, miejscami na północy i wschodzie oraz burz porywisty.
1: Reklama.
2: AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
1: Reklama.
0: 7 minut po 7 na dobry dzień mamy dla Państwa płyty dwójkowe. Proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Płyta dodatkowa dziś to album Pożegnania, album Jakuba Józefa Orlińskiego. Przy fortepianie zasiadł wtedy Michał Biel. To album wydany w 2022 roku. A nasza płyta tygodnia to Lutosławski, Opera Omnia, album z muzyką, którą kompozytor pisał z myślą o najmłodszych, zarówno słuchaczach, jak i wykonawcach. Wciąż ten album można u nas zdobyć, ostatnia szansa w piątek i w sobotę. W dzisiejszym poranku wracamy do utworów dziecinnych, dziecięcych Lutosławskiego, w których sięgał po klasykę polskiej literatury dla dzieci. Posłuchamy dwóch utworów, najpierw Trąbka w wykonaniu chóru dziewczęcego Narodowego Forum Muzyki, a potem żartobliwe Kuku, kuku, do tekstu Romana Pisarskiego w wykonaniu chóru chłopięcego NFM. Przy fortepianie Agnieszka Lewandowska-Gryś, a chórami dyryguje Małgorzata Podzielny.

0: to jeden z utworów, który można usłyszeć na naszej płycie tygodnia, Lutosławski, opera Omnia, album z muzyką, którą kompozytor pisał z myślą także o najmłodszych. Jeśli mają Państwo ochotę na te albumy, płytę naszą główną, a także płytę dodatkową, album Józefa Orlińskiego, proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Tymczasem 12 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: Fotografia to, zdaje się, jest temat, o którym za rzadko opowiadamy w drugim programie Polskiego Radia, i fotografia to taka dziedzina sztuki, która gdzieś ukrywa się często w natłoku wszystkich nowości literackich, teatralnych i także wystawienniczych. Tymczasem Muzeum Narodowe w Warszawie staje na wysokości zadania i od 15 września przypomina cyklami najważniejszych polskich fotografów. Ten cykl rozpoczyna postać Józefa Czechowicza.
2: Urzekło go miasto, jego niezwykłe położenie, malowniczy pejzaż, a Czechowicz, jak się okazało, specjalizował się właśnie w widokach krajobrazowych.
0: I to między innymi przepiękne widoki Wilna. Do tego, co widział i w jaki sposób patrzył na świat Józef Czechowicz, opowiemy niebawem, a po 8:30 przyjrzymy się temu, w jaki sposób na świat spoglądają najmłodsi, a także ci nieco starsi, w jaki sposób chcą pokazać świat dzieciom. Będziemy mówić o kolejnym już festiwalu Młode Horyzonty. Od 25 września do 4 października na szczęście w kinach całej Polski dobre, wybrane, wartościowe i przede wszystkim niezmiernie ciekawe filmy. Festiwal Młode Horyzonty, o tym po 8:30 w dwójce.

0: Krystyna Branku i pieśni majowe, utwór, który zapisał się w historii Portugalii. Na zegarach już prawie 20 minut po siódmej, a my zaglądamy teraz do Poznania, na Zamek Królewski w Poznaniu, do Muzeum Sztuk Użytkowych. Opowiemy o artystce, która tworzyła rzeźby i z tej działalności jest najbardziej znana, ale jest także znana z projektowania medali. Anna Krzymańska odeszła w 2021 roku, a była związana z Poznaniem i tutejszym parkiem przy Alei Niepodległości. Tam stoi jej słynny paw. Dotychczas nie było przeglądu jej twórczości, aż do teraz, do czasu najnowszej wystawy w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. O tej postaci przypomina prawie 250 obiektów, a w tym zestawie dominują wspaniałości ze złotej epoki polskiej sztuki medielerskiej, w której niewątpliwym hegemonem był Józef Stasiński. O wystawie z kuratorem ekspozycji Witoldem Garbaczewskim rozmawiał Jacek Butlewski.
1: Jeden z tematów jest bardzo aktualny, bo konkurs Wieniawskiego, a widziałem tam prace nawiązujące do Wieniawskiego właśnie, ale jakich innych twórczych tematów w medalierstwie szukała Anna Krzymańska?
2: Anna Krzymańska, moim zdaniem, jej najciekawsze dzieła z zakresu drobnego reliefu to są plakiety artystyczne, w których artystka jakby pokazywała swój własny, wewnętrzny świat. To są dzieła, które można uważać za taki szczyt jej wytwórczości artystycznej, jeśli chodzi właśnie o drobny relief. Tam ona operuje różnymi elementami, różnymi motywami, które jakby bierze swoich własnych doświadczeń, układa różne kompozycje bardzo interesujące właśnie to także to są zdecydowanie najciekawsze dzieła. Natomiast oczywiście na zamówienie, ale nie tylko na zamówienie, wykonywała wiele innych medali. To przede wszystkim medale związane z szeroko pojętą tematyką wojskową, zarówno jeśli chodzi o rocznice różnego rodzaju, czy to bitew, czy wojny, czy powstań, na przykład powstania wielkopolskiego. Stosunkowo dużo medali wykonała dotyczących właśnie

0: poświęconych kolejnym rocznicom Powstania Wielkopolskiego. Wykonywała również, podobnie zresztą jak Józef Stasiński, takie medale kronikarskie, jeśli można tak powiedzieć, czyli jakby dokumentujące pewne wydarzenia, które działy się w Wielkopolsce. Czy to wydarzenia, czy to rocznice, które związane są bezpośrednio z Wielkopolską. Właśnie tutaj bardzo się zbliżają do siebie Krzymańska i Stasiński, jakby jak w tej funkcji kronikarzy w brązie, że tak to ujmę. Wykonywała również bardzo dużo portretów. Mamy portrety jakby bardziej malarskie, mniej malarskie, bardziej przekształcone, mniej przekształcone. No to wszystko pokazujemy tutaj na wystawie i jest to naprawdę, wydaje mi się, bardzo, bardzo interesujący fragment tej wystawy, tej portrety.
1: Artystka wpisuje się w ten złoty chyba okres medalierstwa polskiego. Teraz już nie ma aż tylu kontynuatorów i też nie każde wydarzenie, nie każda postać jest przypominana medalem, a wtedy, zwłaszcza w latach PRL-u, to było niemalże powszechne i to nie były tylko i wyłącznie tematy związane właśnie z Polską Ludową, ale chociażby rocznice, chociażby jakieś postaci, wydarzenia kulturalne.
0: Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że właśnie wtedy, w latach 60., 70., 80. medal był w modzie. Zdecydowanie był w modzie. Jeśli ktoś chciał uczcić, czy to jakiś jubileusz, czy to jakąś postać, po prostu zamawiał medal. Tych medali była cała masa. One się różniły między sobą pod względem jakości, bo były znakomite medale zamawiane u artystów, którzy byli uważani za najlepszych na świecie wówczas artystów, medalierów, ale były też medale, które były wykonane anonimowo, odlewane w jakichś odlewniach zakładowych. Po prostu odfajkowywano, że tak to nazwę, żeby po prostu był medal, ale niekoniecznie musiał być to jakieś dzieło sztuki. Faktycznie tych medali jest bardzo dużo, natomiast okres połowa 60. lat i później lata 70. to rzeczywiście uważane jest za takie złote lata medalierstwa polskiego. Wtedy pojawiają się, kontynuują swoją działalność, bądź pojawiają się takie nazwiska, które dzisiaj są wręcz ikonicznymi nazwiskami w medalierstwie. To jest Chromy, to jest Habdas, to jest Markiewicz-Nieszcz, to jest Sikora, Olszewska-Borys, no i na naszym gruncie właśnie Józef Stasiński, którego uzna się należy za jednego z najlepszych medalierów polskich działających po 1945 roku.
1: A Krzymańska, także medalierka, jest także znana poznaniakom z realizacji rzeźbiarskich. I tu na wystawie takie miniatury rzeźbiarskie też kilka zobaczymy. No i przede wszystkim zdjęcie tego pawia najsłynniejszego.
0: Tak. No zdecydowaliśmy się, że zdjęcie tego pawia jednak trzeba dać na wystawę, bo z tym pawiem jednak Krzymańska jest najbardziej kojarzona. Zresztą to była jej taka, można powiedzieć, ulubiona rzeźba, bo to chyba była, jeśli dobrze pamiętam, była to pierwsza rzeźba, za którą dostała nagrodę i to była nagroda znacząca. Natomiast te rzeźby, które tutaj pokazujemy, czyli tak zwane małe rzeźby Anny Krzymańskiej, to też jest bardzo interesujący i charakterystyczny dla niej kierunek twórczości. Ona praktycznie tymi małymi rzeźbami zajmowała się od początku swojej artystycznej drogi, tyle tylko, że początkowo traktowała je jako tak zwane wabiki dla zleceniodawców, którzy na ich podstawie mieli zamiawać właśnie rzeźby monumentalne. Ale że to nie bardzo jednak wychodziło. A Anna Krzymańska z kolei jakby w tej właśnie twórczości małej, czy też właśnie tych rzeźb małych zasmakowała, to wykształciły się one później w osobny kierunek i stały się takim znakiem rozpoznawczym Anny Krzymańskiej. Pokazujemy je tutaj, bo one bardzo dobrze uzupełniają się właśnie z tymi dziełami drobnego reliefu.
2: Opowiadał kurator ekspozycji Witold Garbaczewski, a Anna Krzymańska i jej dzieła. Można oglądać jej pracę na wystawie w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu do stycznia.

London Haydn Quartet i kwartet smyczkowy numer 2 F-moll Józefa Haydna. Jest prawie 30 minut po siódmej. Za niespełna godzinę opowiemy Państwu o festiwalu Młode Horyzonty, który rozpoczyna się dosłownie za parę dni. To festiwal filmów dla najmłodszych. Pytamy dziś Państwa, jakie filmy z dzieciństwa Państwo pamiętają i jakie filmy z dzieciństwa to te Państwa ulubione. Po szybkiej sondzie na radiowych korytarzach mamy faworytów, to Żwirek i Muchomorek i serial telewizyjny Janka. A jakie są Państwa głosy w tej sprawie? Poranek dwójki @polskieradio.pl i telefonicznie 22 645 22 22. Czekamy na Państwa głosy.

0: Słuchaliśmy sześciu rumuńskich tańców ludowych Beli Bartoka. Na fortepianie grał Andras Schiff. 35 minut po godzinie 7 przenosimy się teraz do Muzeum Narodowego w Warszawie, bo tam wystawa zdjęć Józefa Czechowicza. Fotograf Wilna, tak zatytułowana jest ta odsłona, najnowsza odsłona gabinetu fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie. O prekursorze fotografii ojczystej z kuratorką wystawy Danutą Jackiewicz-Król rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak.
1: Gabinet fotografii zagościł już na stałe w repertuarze Muzeum Narodowego. Skąd pomysł, by oddać fotografii część ekspozycji?
2: Właśnie, fotografii oddano część, niedużą, ale ważną, Galerii Sztuki XIX wieku. Danuta Jackiewicz, kustosz w zbiorach fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie. Bardzo to

0: Podkreślamy, że nasz gabinet znajduje się właśnie w ramach galerii XIX wieku, ponieważ jak wiadomo, fotografia odegrała ogromną rolę, kiedy się pojawiła w rozwoju sztuki. Nasza ówczesna kurator Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, a obecna dyrektor, decydowała, żeby jeden mały gabinet poświęcić tej dziedzinie sztuki. To był rzeczywiście ewenement, ale też efekt pracy naszej tutaj w muzeum nad fotografią, nad jej historią, która trwa już od bardzo wielu lat. Ale od tych kilku, czyli już od 4 lat, mamy właśnie gabinet i możemy Państwa zapraszać co 3 miesiące na nową wystawę, ponieważ względy konserwatorskie, dbałość o tę niezwykłą technikę XIX-wiecznej fotografii sprawia, że rzeczywiście krótko możemy ją pokazywać.
1: Kolejna edycja poświęcona Józefowi Czechowiczowi. Co wiemy o tym artyście?
0: Józef Czechowicz, fotograf Wilna, tak nazywa się nasza ekspozycja, bo pokazujemy rzeczywiście zdjęcia Wilna wykonywane przez tego autora, który zamieszkał w Wilnie w 1865 roku. Wcześniej miał szalenie bogatą biografię, jak się okazuje, gdyż niedawno badacze litewscy znakomicie zbadali całą jego biografię. To było dość niełatwe, trzeba było korzystać z wielu archiwów rosyjskich, ukraińskich, białoruskich, ponieważ no, w XIX wieku, w drugiej połowie, wiadomo, że Polacy byli rozrzuceni po całej wschodniej części Europy i Czechowicz urodził się w Połocku, a właściwie w jego okolicach w 1818 roku w katolickiej rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do szkoły w Połocku, potem osiedlił się w Witebsku, później w Kijowie, podróżował po Europie, był w Paryżu, gdzie uczył się fotografii. Ostatecznie wybrał na swoje miejsce pobytu i pracy Wilno i w Wilnie dokonał najwięcej, jeśli chodzi o dziedzinę fotografii.
1: Jakie było to Wilno okiem Czechowicza?
0: Przede wszystkim, kiedy Czechowicz osiedlił się w Wilnie, był już wytrawnym fotografem. Założył tam pracownię fotograficzną i pozostał, bo jak sądzę, właśnie urzekło go miasto, jego niezwykłe położenie, malowniczy pejzaż, a Czechowicz, jak się okazało, specjalizował się właśnie w widokach krajobrazowych. Najwięcej fotografii, a również negatywów, tych słynnych negatywów szklanych, kolodionowych, zachowanych jest w galerii imienia Ślędzińskich w Białymstoku. Rodzina Ślędzińskich związana jest bardzo ściśle z Józefem Czechowiczem, ponieważ ten fotograf za partnerkę życiową miał Annę Derotę, która po jego śmierci nie tylko zajęła się pracownią fotograficzną, całą spuścizną Józefa Czechowicza, nadal wykonywała pozytywy z negatywów Czechowicza, sygnując je nie tylko pieczęcią z Czechowicza, ale również własną pieczątką jako fotografka Anna Ślędzińska.
2: Danuta Jackiewicz-Król opowiadała Ludwice Gołaszewskiej-Siwiak o najnowszej odsłonie gabinetu fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawę fotografii Józefa Czechowicza mogą Państwo oglądać do 13 grudnia, a największy zbiór prac Czechowicza znajduje się oczywiście tam, gdzie fotograf pracował, w Litewskim Muzeum Narodowym w Wilnie. Tam ponad 300 oryginalnych odbitek i blisko 150 szklanych klisz. Trzymam kciuki za wycieczki, by oglądać fotografię Czechowicza, czy w Warszawie, czy w Wilnie. 20 minut pozostaje do godziny 8:00.

Jan Sibelius i pierwsza symfonia e-moll, część trzecia, skerco w wykonaniu orkiestry paryskiej pod dyrekcją Pawła Jerwiego. Prawie kwadrans pozostaje do godziny ósmej.

0: Zagląd prasy.
1: Jerzy Kisielewski powrócił obłożony gazetami przygotowane z fragmentami artykułów prasowych zaznaczonymi długopisem.
2: Jestem, dzień dobry ponownie. Jeszcze troszkę z dzisiejszej prasy, z dzienników. Warszawa śpiewa, a Dracula tańczy. To tekst Jacka Marczyńskiego z Rzeczpospolitej. Spektakle Opery Narodowej będzie pokazywać Telewizja Polska. Takie związki operowo-telewizyjne do tej pory się u nas nie zdarzały. Jacek Marczyński rozpoczyna swój tekst frekwencyjnymi hitami Opery Narodowej, w tym między innymi Najlepsze Miasto Świata, czyli opera o Warszawie, a dokładnie o jej odbudowie po II wojnie światowej. To utwór z muzyką Cezarego Duchnowskiego i librettem inspirowanym bestsellerową książką Grzegorza Piątka. Został wyłoniony w drodze specjalnego konkursu. Zdawałoby się niemożliwy temat na operę. Pomysł skomponowania takiej opery wydawał się karkołomny, jednak powstał spektakl niezwykle ciekawy. Od premiery cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że trzeba było organizować dodatkowe pokazy. Bohaterem najlepszego miasta świata jest Warszawa i jej mieszkańcy, a muzyka łącząca tradycyjną orkiestrę z elektroniką przykuwa uwagę swoją dramaturgią. Autorką inscenizacji jest Barbara Wiśniewska. Inne hity to między innymi Rigoletto, a także na styku klasyki i popkultury plasuje się Dracula. Krzysztof Pastor, twórca spektaklu i dyrektor Polskiego Baletu Narodowego, sięgnął po powieści Brama Stokera, wykorzystanej przez wielu twórców filmowych, a historię przedstawił tańcem, wykorzystując muzykę Wojciecha Hilara skomponowaną przez niego do filmu Coppoli, do Trendowatej i do Ziemi Obiecanej. A jeśli chodzi o relacje z telewizją, Jacek Marczyński pisze, jak to robią inni, i że Metropolitan Opera w Nowym Jorku już w latach 50. Choć transmisja Carmen do 22 miast USA zebrała wiele uwag krytycznych z powodu złej jakości obrazu w latach 50.
1: No teraz w przypadku TVP Kultura zapewne będziemy mogli mówić tylko o fantastycznej realizacji.
2: I okazuje się, Jacek Marczyński przypomina austriacką ORF, Mezzo Arte, która Arte wręcz organizuje własny sezon operowy, prezentując spektakle z różnych teatrów. A okazuje się, że u nas barierą były koszty, dlatego że koszt transmisji z Opery Narodowej wynosi około 1 000 000 zł. Teatry były i są za biedne na tego typu wydatki, ale w dobie streamingów te sprawy zostały ze związkami zawodowymi uregulowane, bo artyści chcą większe honorarium przy takiej transmisji. Szybka realizacja porozumienia z Telewizją Polską była możliwa także dlatego, że obecnie TVP Kultura otrzyma przedstawienia już zarejestrowane przez Operę Narodową, która prowadziła swój własny streaming, między innymi w pandemii. No i okazuje się, że pokazywanie spektaklu, a to już się zaczęło, powoduje większe zainteresowanie Teatrem Wielkim i sprzedaż.
1: No to teraz trzymamy tylko kciuki za widownię i państwa czas, by państwo mieli czas zasiąść i oglądać albo udać się na wycieczkę do tego słynnego warszawskiego gmachu.
2: W Rzeczpospolitej jeszcze polecamy związki serialowej Lalki z Trybunałem Konstytucyjnym. To Zuzanna Dąbrowska i felieton.
1: Wyrwana strona z gazety wędruje do mnie. Tak. Czytam ten tekst, dziękuję.
2: I książkowo, jest książkowo. W Wyborczej omówiliśmy wywiad, ciekawy wywiad Zyty Rudzkiej, finalistki Nike. A z kolei Wojciech Szot, finaliści Nagrody Bookera, jest jeden główny faworyt. Wojciech Szot w krótkiej informacji podaje 6 kandydatów do Nagrody Bookera, która zostanie przyznana 9 listopada, a jako faworyta podaje Marlon James i jego książka Disappearers. Kanwą książki jest prawdziwa historia homofobicznego ataku na gejowską trupę teatralną, która działała na Jamajce w latach 80. Jurorzy Bookera określili powieść jako napisaną

0: pełną złożonością i miłością przez kogoś, kto doskonale zna miejsce akcji i jego sprzeczności. Marlon James.
1: Nagrody Bookera i ci finaliści to jest także doskonała wskazówka nie tylko dla polskich wydawców, jakie książki zagraniczne tłumaczyć, ale także dla nas, na jakie czekać, bo ja w ten sposób znalazłam książkę Tyl, opowieść o poszukiwaniu korzeni w świecie i książka, która nawiązuje do historii Dyla Sowizdrzała. To była jedna z finalistek nagród Bookera sprzed lat i to chyba jest moja ulubiona książka. Wpadłam na nią dzięki tej nagrodzie.
0: Powroty książek to też jest temat. Tygodnik Powszechny, który temat z okładki to zetki, nasz świat nie jest nasz. Dlaczego młodzi Polacy wierzą w spiski i fejki, a nie wierzą w demokrację. Natomiast Lektor, autor felietonów o książkach, jesienny przypływ nowości książkowych budzi radość z przymieszką grozy. Bo jak to ogarnąć? Zawsze coś ważnego się pominie. Są jednak zjawiska, których pominąć po prostu nie sposób. Triumfalny powrót Williama Faulknera. I to w nowych przekładach. Między innymi Jacek Denel. Faulkner, klasyk amerykańskiej prozy, noblista z 1949 roku, był u nas po przełomie październikowym tłumaczony dość obficie. Po roku 89 rynek zdominowały nowe nazwiska. Lektor wychwala nowe przekłady i fakt, że niełatwy w lekturze William Faulkner wraca. A z kolei sąsiadujący tekst, który sygnalizowałem już, Anita Piotrowska, Zabawa lalką. Na czas tego seansu lepiej porzucić wszelkie analizy porównawcze. Miniserial Netflixa od początku miał być grą z literackim pierwowzorem, a nie jego wiernym przeniesieniem na ekran. Mimo to na długo przed emisją ruszyła prawie ogólnonarodowa dyskusja nad słusznością i sensem przerabiania czy nadpisywania jednej z najważniejszych polskich powieści. Twórcy tego serialu bez wątpienia bawią się lalką, pisze Anita Piotrowska, ale bawią się nią inteligentnie. Zamiast próbować doścignąć oryginał, prowokują i fantazjują, jakkolwiek jest to zabawa trochę dla wtajemniczonych. Na dodatek gotowych, żeby podjąć ryzyko takiej gry. Autorka przypomina, że współautor scenariusza, czyli Paweł Demirski, w swoich licznych sztukach teatralnych...
1: Już nas troszkę przyzwyczaił do takiego sposobu patrzenia
0: na świat. Jak w imię Jakuba
1: S.,
0: czy Nieboska Komedia, Ja wszystko powiem Bogu, pokazywał społeczno-polityczny pazur i brawurowo dyskutował z polskimi świętościami czy mitami. Reżyser Maślona odtwarza tamtą epokę bez dosłowności serialu Ryszarda Bera z 1977 i zarazem bez artystycznego rozbuchania Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku. Przywiązanym do tamtych wersji i zaczytanym w Prusie z początku może być trudno przyswoić to łobuzerskie, wręcz zbójnickie traktowanie tak samej intrygi, jak i rysunku postaci, ale na pewno warto spróbować, mówi Anita Piotrowska.
1: Jerzy Kisielewski przeglądał dla państwa prasę. Ciąg dalszy nastąpi. Proszę słuchać naszych poranków i wyczekiwać kolejnego spotkania z Jerzym Kisielewskim. Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.

0: autopromocja.
1: Kompozycje Karłowicza, które powstały jako bezpośrednie pokłosie berlińskich studiów u Heinricha Urbana, to swoisty wstęp i przygotowanie do jego opus magnum, czyli poematów symfonicznych. Drugi odcinek serii Giganci poświęcę dwóm jego wczesnym pracom, berlińskiej Białej Gołąbce i nieco później napisanemu w Warszawie koncertowi skrzypcowemu. Mieczysław Karłowicz w cyklu Giganci, jak zwykle w niedzielę o 14. Do usłyszenia, Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
2: A na zegarach już 8. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydaje Katarzyna Fitzwilliams. Utwory do dzisiejszego poranka wybrała Klaudia Baranowska, a przed mikrofonem Małgorzata Niecicka-Matz. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry.
0: Poranek dwójki.
2: Dziś czwartek, 24 dzień września i 267 dzień tego roku, a także drugi dzień astronomicznej jesieni.
0: Pogoda.
2: Zacznijmy od dobrych wiadomości. To już ostatnie takie chłodne dni przed przerwą. Od niedzieli opady ustaną, a nad Polskę przyjdzie wyż. W przyszłym tygodniu termometry pokażą miejscami nawet 26 stopni. To będzie prawdziwe babie lato. Nad Polską wciąż

Wciąż mamy aktualnie niż, dominować będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Niemal w całym kraju czekają nas dzisiaj przelotne opady deszczu. Najintensywniejsze nad centrum w rejonie Warszawy, Łodzi i Kalisza. Na północnym wschodzie możliwe są burze, a podczas nich nawet 15 mm deszczu. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg, a temperatura od 14 do 17 stopni towarzyszyć nam będzie w większości kraju. Najchłodniej będzie na północy około 13 stopni, a najzimniej w rejonach podgórskich, tam 12 stopni.

trzecia część sonaty skrzypcowej A-dur Gabriela Faré, Bonsori Kim i Rafał Blechacz. Duet, którego w listopadzie będzie można posłuchać na żywo w Polsce. 11 listopada w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, 14 listopada w Filharmonii Łódzkiej i 16 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Poranek

0: W audycji zaprosimy Państwa między innymi na wystawę zdjęć i pamiątek po Gerardzie Wilku, urodzonym w Gliwicach, tancerzu, gwieździe Teatru Wielkiego.
1: Można go było zobaczyć stale, raz jako księcia z baletu klasycznego na scenie Teatru Wielkiego, a raz jako rozkołysane biodra do muzyki Kurlewicza.
0: O Gerardzie Wilku opowie autorka książki i przyjaciółka tancerza Zofia Rudnicka. A co słychać w cyklu Rekomendacje kulturalne?
2: To jest książka o Kazachstanie. Historia w zdumiewający sposób zupełnie mało znana, o której mało się mówi, a niezwykle bliska, jak się okazuje.
0: Paweł Dobrowolski, dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, opowie Państwu, co czytać, to niebawem. A po 8.30 porozmawiamy o filmach dla młodej widowni, o festiwalu Młode Horyzonty. I pytamy Państwa i czekamy na Państwa głosy i wspomnienia, a także rekomendacje, co polecić i pokazać najmłodszej widowni, to także te filmy sprzed lat. Proszę do nas pisać, poranek dwójki, @polskieradio.pl.

Usłyszeliśmy uwerturę do Pigmaliona Jeana Philippa Rameau, a grali Les Ambassadeurs pod dyrekcją Alexisa Kosenki. 8:10 wracamy do Gliwic, do Centrum Kultury Wiktoria, do miejsca, w którym zaglądaliśmy, do którego zaglądaliśmy już w naszym programie nieraz. Tym razem zapraszamy na wystawę zdjęć i pamiątek po Gerardzie Wilku, urodzonym w Gliwicach tancerzu, gwieździe Teatru Wielkiego, który u szczytu kariery wyjechał z Polski i podbił świat. O nim i o towarzyszącym wystawie trzydniowym maratonie Anna Lisiecka rozmawiała z przyjaciółką Gerarda Wilka, jego partnerką sceniczną, autorką książki.

0: książki Gerard Wilk, tancerz, Zofię Rudnicką.
1: Sytuacja jest przewrotna i jednocześnie fantastyczna, ponieważ myśmy zabiegały o wystawę w Warszawie w Teatrze Wielkim, a tutaj dostałyśmy propozycję z Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach, gdzie Gliwice chcą uczcić jakby pamięć wybitnego artysty, który jest ich wizytówką. Jest tym słynnym gliwiczaninem, który rozsławił to miasto przy okazji.
2: Dla naszego pokolenia Gerard Wilk był ikoną sztuki i ikoną stylu.
1: Pracował na etacie w Teatrze Wielkim, gdzie awansował na pierwszego solistę, a jednocześnie występował w telewizji, pociągał go inny ruch, inny charakter tańca i z Krystyną Mazurówną zachwycał rozkołysanymi biodrami na przykład. Możecie Państwo to zobaczyć w teledyskach na YouTubie. I w tych czasach można go było, Gerarda, zobaczyć stale. Raz jako księcia z baletu klasycznego na scenie Teatru Wielkiego, a raz jako rozkołysane biodra do muzyki Kurlewicza.
2: Balet Gry w reżyserii Lasoty zdobył Pri Italia.
1: Choreografia Konrad Trzewiecki, w głównej roli Gerard Wilk, kostiumy Ksymena Zaniewska, Mariusz Chwedczuk. Całe przedsięwzięcie zorganizował Grzegorz Lasota. To było coś naprawdę wspaniałego. Miałam okazję brać w tym udział, bo tancerze byli potrzebni, tancerze z Teatru Wielkiego akurat. Przyznam, że nie był zbyt zadowolony z tego, jak tańczymy, bo on przyjechał z tańcem moderny, gdzie jest tok, release, technika Marty Graham, a myśmy byli troszeczkę zieloni i zbyt klasyczni.
2: Zofia Rudnicka była przyjaciółką Gerarda Wilka, koleżanką jeszcze z bursy baletowej.
1: To jest zadziwiające, że on na przestrzeni kilku lat, w 64 roku zaczął tańczyć w operze, w 70 wyjechał, a był słynnym modelem, tancerzem, artystą,
2: aktorem,
1: duszą towarzystwa, każdy chciał z nim być. Był po prostu jedyny, wybitny i niepowtarzalny.
2: Ustawiał też ruch sceniczny do spektakli w teatrze, między innymi do słynnego Play Strindberg w reżyserii Andrzeja Wajdy z Łomnickim, Łapickim, Kraftówną.
1: Największe jego sukcesy to rola Spartakusa w balecie Spartakus z muzyką Arama Haczaturiana. Wspaniały spektakl. Też piękną rolę zatańczył w Romeo i Julii z Marią Krzyszkowską i niestety po spektaklu wyjechał na wakacje, z których nie wrócił.
2: To jest historia jak do filmu. Jego wyjazd turystyczny
1: był rzeczą do załatwienia, ale wykupienie biletu trzeba było mieć paszport. I Gerard poszedł do Orbisu. Pani oniemiała, że to pan Wilk, i sprzedała mu bilet bez paszportu i w jedną stronę. Tak była nim zauroczona, więc wyobraźcie sobie Państwo, jaka to była magia, charyzma i chemia. Bez całego sztabu ludzi, którzy go będą lansować i ubierać. Ubierał się u Barbary Hof, pokazując modę. No i w końcu wziął i wyjechał i zrobił światową karierę. Tańczył 11 lat w zespole Maurice'a Béjarta, Ballet du XXe siècle.
2: Czyli balecie XX wieku.
1: Zwiedził cały świat, zachwycając sztuką. Béjart robił wspaniałe balety, one miały podłoże filozoficzne, technika to była klasyka, ale jednak w stylu béjartowskim, można tak powiedzieć. I po tych 11 latach, miał wtedy 37 lat, powiedział, że już kończy karierę. Nie za bardzo wiedział, co będzie robić, bo mówił, że nienawidzi uczyć, a nigdy nie uczył. Piotr Nardelli mu zaproponował, żeby przyszedł do niego do studia i poprowadził lekcje. I po takim tygodniu przeszkolenia Gerard pojechał do Paryża i tam zaskoczyło. Okazało się, że jest pasjonatem nauczania i bardzo mu to dobrze idzie. Przychodziły do niego gwiazdy na lekcje. Pojawiła się kiedyś nawet Sylwii Guillem, w której on się kochał i uważał ją za największą balerinę świata.
2: A ona przyszła do niego odebrać od niego lekcje techniki.
1: Tak.
2: Wilk w ruchu to jest tytuł wystawy zorganizowanej w Gliwicach.
1: Centrum Kultury Wiktoria. Wystawa będzie otwarta jutro o godzinie 17.
2: Potem będzie zorganizowane spotkanie z tobą.
1: Ze mną jako autorką książki o Gerardzie, Gerard Wilk, tancerz, i pokaz filmu Podróż magiczna, który nakręciliśmy z Gerardem, jak tańczył już u Beżarta, miał akurat

0: Jakieś wolne dni, udało mu się przyjechać.
1: Tańczyli obok Gerarda Wilka, Ewa Głowacka i Stanisław Szymański. No same legendy Teatru Wielkiego. Na tym pierwszym dniu się nie skończy. Będzie to wszystko trwało 3 dni.
0: Pani Anna Rosikon wymyśliła to na 3 dni. W drugi dzień będzie spektakl teatralno-baletowy Anatomia Wilka. Choreografii pod

0: związane z Gerardem bardzo mocno i ze mną, a wieczorem jeszcze raz zostanie powtórzona sztuka dramatyczno-taneczna pod tytułem Anatomia Wilka.
1: Wilk w ruchu to tytuł wystawy w Gliwicach, a o trzydniowym maratonie towarzyszącym tej wystawie z Zofią Rudnicką rozmawiała Anna Lisiecka. To wystawa, na którą zapraszamy, a do poczytania polecamy książkę Zofii Rudnickiej Gerard Wilk, tancerz.

0: Philip Glass i utwór napisany dla skrzypaczki N. Akiko Myers. Na zegarach 22 minuty po 8 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Rekomendacje.
0: Paweł Dobrowolski przez lata pracował jako dramaturg i autor tekstów, współpracując z czołowymi polskimi reżyserami, m.in. z Michałem Zadarą, Natalią Korczakowską, Agnieszką Błońską czy Jakubem Skrzywankiem. Dziś Paweł Dobrowolski kieruje jednym z najszybciej rozwijających się polskich teatrów, teatrem imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Od poniedziałku dzieli się z nami swoimi rekomendacjami kulturowymi, a dziś poleci nam lekturę.
2: Chciałbym polecić może tutaj reportaż, literaturę non-fiction Joanny Czeczot, Cisza nad stepem, to jest książka o Kazachstanie. Historia w zdumiewający sposób zupełnie mało znana, o której mało się mówi, a niezwykle bliska, jak się okazuje. Wydaje mi się, że to, co udaje się autorce tej książki, to opowiedzenie właśnie wielkiej historii, takiej naprawdę wielkiej historii, przez perspektywę zwykłych, prostych, indywidualnych istnień ludzkich, z którymi się spotyka i z jakąś taką niezwykłą wrażliwością wsłuchuje się w ich historię, a one szkicują rzeczywiście tę wielką historię tego przedziwnego kraju, które było właściwie w całości łagrem olbrzymim. No jest to oczywiście wstrząsająca lektura, ale też, tak jak właśnie powiedziałem, bardzo, bardzo, bardzo bliska w jakimś sensie i pokazująca różne jakieś takie mechanizmy psychiczne, które też są w nas, jakiegoś wypierania pewnej przeszłości, życia, szukania jakiejś takiej jakości życia pomimo pewnych warunków, w których przychodzi nam się mierzyć z rzeczywistością. No wspaniała, wspaniała książka, też nominowana do wielu nagród, teraz do Angelusa, wcześniej jeszcze do Nagrody Kapuścińskiego. Bardzo bym chciał, żeby ona jak najdłużej istniała właśnie w takim obiegu, była polecana i czytana, bo naprawdę warto.
0: Cisza nad stepem, tak zatytułowana jest książka, reportaż, o którym opowiadał Paweł Dobrowolski, dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. 15 minut, 24 minuty po 8:00 przed nami aria z Ody Henry'ego Purcella na Dzień Świętej Cecylii, patronki muzyki. Śpiewa kontratenor Tim Mead, a towarzyszył mu Le Musicien de Saint-Julien pod dyrekcją François Lazarewicza.

0: Tim Mead i Le Musicien de Saint-Julien. Z muzycznego świata muzyki sprzed lat przenosimy się do teraźniejszości, a nawet można powiedzieć, że w przyszłość, bo będziemy mówić o tym, co w kinie może zainteresować młode pokolenie. Już jutro rusza 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty. Największe w Polsce święto kina dla młodego widza.
1: Gość poranka dwójki.
0: Pani Kamila Tomkiel-Skowrońska, dyrektorka festiwalu Młode Horyzonty, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Szkoda, że o filmach dla dzieci mówimy w czasie, kiedy większość dzieci jest zapewne w szkole, no ale może to dobry czas dla rodziców, by mogli z uwagą posłuchać.
2: No jeśli mówimy o młodszych dzieciach, to jednak przychodzą za rękę z mamą albo z tatą, więc myślę, że mimo wszystko możemy o tym porozmawiać.
0: Zdecydowanie festiwal Młode Horyzonty nie jest tylko dla tych małych dzieci, które chodzą jeszcze za rękę z mamą i tatą, ale także dla tych, którzy za rękę już chodzić nie chcą, z mamą i tatą, z innymi może i tak. O tym, czego szukać w tegorocznym programie, będziemy starały się opowiadać, ale zacznijmy może od tego, co w radiu publicznym, w polskim radiu jest najważniejsze i mówię to z głosem drżącym ze wzruszenia, bo to nagroda imienia Katarzyny Stoparczyk, która zostanie przyznana w tym roku filmowcom.
2: Tak, to jest tak, że od wielu lat już przyznajemy nagrodę dla najlepszej polskiej produkcji jako Festiwal Młode Horyzonty. Rok temu dowiedzieliśmy się o tym, że Kasi już z nami nie ma. Była wielką przyjaciółką festiwalu i co roku przy okazji festiwalu, ale też innych naszych młodohoryzontowych projektów się spotykaliśmy. No, była osobą tak ciepłą, tak wrażliwą, tak zaangażowaną i oddaną raz swoim słuchaczom, słuchaczkom, czyli najmłodszym, a z drugiej strony tak zainteresowana kulturą i tym, co się w polskiej kulturze, również w filmie dzieje, że już rok temu wiedzieliśmy, że bardzo byśmy chcieli, żeby została patronką tej nagrody. No i w tym roku się to dzieje. Bliscy Kasi wyrazili na to zgodę, w związku z tym od tego roku najlepsza polska produkcja, która zostanie wyróżniona na festiwalu, będzie otrzymywała nagrodę imienia Katarzyny Stoparczyk.
0: Nagroda imienia Katarzyny Stoparczyk to kolejne upamiętnienie wyśmienitej dziennikarki, a także osoby, która z niezwykłą wrażliwością zajmowała się najmłodszymi odbiorcami. Od czego rozpocznie się ten festiwal i dlaczego filmem otwarcia jest właśnie to dzieło?
2: Zaczynamy jutro seansem filmu Lucy Lost. Jest to jeden z

0: filmów z naszego konkursu głównego, animacja. Dla widzów nie najmłodszych, ale takich od 10 roku życia, to jest bardzo trudne wybrać film otwarcia, bo wszystkich filmów w programie mamy 175, w związku z tym wybrać jeden, ten, którym zaczynamy, jest bardzo trudno. No Lucy Lost jest dla nas wyjątkowa, ponieważ jest filmem niesamowicie wzruszającym i obraz, i muzyka w tym filmie naprawdę bardzo ujmują, a mimo tego, że akcja filmu dzieje się w czasie I wojny światowej, to wszystko to, o czym w tym filmie mowa, jest nadal wciąż bardzo aktualne, więc stwierdziliśmy, że w tym roku z wzruszeniem, z pewną nostalgią i opowiadając o ważnych tematach, ale tak, to Lucy Lost jest naszym wyborem na film otwarcia.
1: Zatonięcie Lusitanii, I wojna światowa, a także problem, który w społecznościach jest do dziś, masz inny kolor włosów, zostajesz odrzucona. Tu dziewczynka o białych włosach zostaje przez wioskę uznana za czarownicę. Czy to jest dobry film na otwarcie festiwalu dla dzieci?
0: To jest dobry film na otwarcie festiwalu dla dzieci, bo filmy dla dzieci nie muszą być tylko zabawne i tylko doprowadzać nas do śmiechu. One mogą nas też zapraszać do tego, żeby się nad czymś zastanowić, o czymś podyskutować. Ten temat tego, że dziewczynka z białymi włosami jest uznawana za czarownicę, to jest po prostu o tym, że ktoś jest inny. Może inaczej wyglądać, może inaczej myśleć, może mieć inne poglądy, ale powinno być dla niego miejsce wśród nas. O tym jest ten film, o odwadze, o tym, żeby nie oceniać, o tym, żeby z czułością do kogoś podejść, a nie od razu zakładać z góry, jaki ten ktoś jest. O tym jest ten film.
1: Filmy, które państwo pokazują, to nie tylko filmy dla dzieci, ale po prostu bardzo dobre filmy, o czym świadczy nie tylko publiczność tych filmów na całym świecie, ale także nagrody. Film Lucy Lost, który otworzy festiwal, prezentowany był w tym roku w Cannes. W zeszłym roku prezentowali państwo filmy Mała Amelia i Arko, które dostały nominacje do Oscara. Czy to znaczy, że kino dzieci przestaje być gatunkiem drugiej kategorii, czy my dopiero... Zawsze tak było, że zawsze były to filmy świetne, ale być może gdzieś w świecie rządzonym przez dorosłych po prostu gubiły się.
0: Myślę sobie, że animacji jest łatwiej. Animacja, oprócz tego, że jest oczywiście kategoryzowana jako film dla młodej widowni, jest często uznawana jako film artystyczny. W związku z tym tym animacją jest troszkę łatwiej, kinu aktorskiemu trudniej. Natomiast my lubimy przyczepiać łatki, więc jeśli coś może obejrzeć dziecko, to nazywamy to kinem dziecięcym, kinem familijnym i segregujemy to do odpowiedniej szuflady, odkładamy. Natomiast my zachęcamy do tego, żeby się takiemu kinu też przyglądać, znaleźć w tym coś też dla siebie. Niekoniecznie trzeba być dzieckiem, żeby oglądać animację Lucy Lost. To jest film, na którym naprawdę dorośli również się wzruszą i no, obiecuję, że nie stracą tych 90 minut. Bardzo często, ponieważ przypisujemy naszym filmom kategorie wiekowe, żeby zasugerować rodzicom, opiekunom, nauczycielom, od jakiego wieku sugerujemy, że ten film można oglądać, ale jak państwo zerkną w nasz program, przy wielu filmach dajemy taką kategorię od iluś lat do nieskończoności. I to jest właśnie nasza obietnica, że niezależnie od tego, ile mamy lat, gwarantujemy, że na tym filmie naprawdę można spędzić dobrze czas.
1: To chwała państwu za to, za taką informację, bo czasami rodzice no czasami przez pęd, a czasami po prostu lekceważą to, co dzieci mogą zobaczyć w filmie, a często jest to nieodwracalne albo trudno odwracalne.
0: To prawda, warto chwilę się zastanowić nad tym, na co zabieramy dziecko, w jakim wieku, ale też wiek to nie wszystko, bo to chodzi o to, jakie to dziecko jest, jakie ma potrzeby, jaką ma wrażliwość. Czasem już samo siedzenie na sali kinowej może być przeżyciem, prawda, przy zgaszonym świetle, albo zbyt wielki tłok, albo hałas. Są tematy, na które dziecko jest bardziej wyczulone, a są takie, którym się bardzo interesuje i wiadomo, trzeba tym sterować. Nasze kategorie wiekowe są tylko sugestią. Oczywiście każdy rodzic, każdy opiekun zna dziecko najlepiej i będzie decydował. Natomiast my staramy się trochę podpowiadać. Opisujemy też filmy szczerze. Jeśli uważamy, że o czymś powinniśmy ostrzec, to też to dopisujemy i takie informacje są i na stronie, i w katalogu. Więc mamy nadzieję, że to będą tylko dobre wybory i dobre strzały w festiwalowy program.
1: W ubiegłym roku udało mi się obejrzeć między innymi ekranizację książki Lampka. To jest taka ścieżka, która mam nadzieję doprowadzi nas do rozmów o dwóch tematach. Po pierwsze Skandynawia. Jest coś niesamowitego w tej stronie świata, w ich sposobie opowiadania dzieciom historii, nie tylko filmowo, ale także w książkach. A drugi temat to sekcja z nosem w książkach, bo państwo, mimo tego, że to festiwal filmowy, stale o literaturze i tej sile czytania przypominają.
0: No oczywiście, że tak. Książki są ważne i to, że zajmujemy się filmem, nie znaczy, że nie lubimy książek. Wręcz przeciwnie, kino czerpie z literatury i

0: kino dla młodej widowni i kino dla dorosłych. Mamy właśnie hit lalek, prawda, na ekranach i tych streamingowych, i tych kinowych. Więc kino czerpie z literatury, bo ma sprawdzony temat, ma świetną historię, którą można próbować przełożyć na ekran. Tak się dzieje również w kinie dla młodych widzów. I tych najmłodszych, i tych trochę starszych. Więc sekcja z nosem w książkach to jest sekcja, która właściwie od pierwszej edycji festiwalu z nami jest i mam nadzieję, że zawsze będzie.
1: Sekcja duńska i sekcja norweska, czyli to, co zobaczymy na ekranie, pewnie będzie też niezwykle estetyczne i w pięknych kolorach.
0: To prawda, to są wyjątkowe, obrazy, a też mam wrażenie bardzo aktualne historie, bo jeśli mówimy o tym, że kino z jakiegoś regionu jest jakieś, to myślę, że kino skandynawskie traktuje widza zupełnie serio, ale też twórcy z tych krajów mają taką pełną świadomość tego, dla kogo kręcą filmy. To nie są filmy dla nich, czyli dla wspomnienia dzieci, którymi byli sami, tylko takie wyczulenie na to, co się dzieje teraz, czego potrzebuje młoda widownia, jaka jest, jakim językiem trzeba do niej mówić. To jest aktualne, dlatego staramy się to pokazywać. W tych krajach produkcję dla młodej widowni traktuje się zupełnie serio. To nie jest kino drugiej kategorii, to jest pełnoprawna produkcja filmowa. Dlatego staramy się ją przywozić tutaj do nas i pokazywać.
1: Jaki film albo jakie filmy to będą te na festiwalu, które niczego od dzieci nie chcą? To znaczy, my często zmagamy się z taką falą, na przykład w literaturze, że każda książka to jest jakaś literatura dydaktyczna, która chce dzieciom coś pokazać, czegoś nauczyć. No a kino to przecież też, nie oszukujmy, wspaniała po prostu rozrywka.
0: Oczywiście, że tak. I absolutnie mam nadzieję, że udział w festiwalu będzie po prostu rozrywką. Ja nie potrafię tak kategoryzować, który film tylko bawi, a który nauczy czegoś więcej, bo zarówno w tych filmach, które są poważne, jak i w tych filmach, na których naprawdę śmiech będzie na sali kinowej rozbrzmiewał bardzo, bardzo szeroko, te filmy zawsze o czymś opowiadają i czegoś uczą. To jest raczej pytanie, w jakiej formule to robią. To może być wzruszająca artystyczna animacja, to może być też świetny film aktorski, który jest komedią, jest przygodą, ale zawsze ma jakiś temat. Zawsze to jest o czymś i jeśli można mówić o tym, jak wybieramy filmy do programu, no to zawsze staramy się mieć takie filmy, po których obejrzeniu i po wyjściu z kina można o czymś porozmawiać.
1: Takim filmem jest zapewne film Kandydaci Śmierci. Film, który można obejrzeć według Państwa wskazówek, jeśli ma się 16 lat. A na końcu jest nieskończoność.
0: A na końcu jest nieskończoność. Pewnie idealną sytuacją byłaby wycieczka ojca z synem na taki film, bo o tym też jest ten film. To jest dokument prezentowany w naszej sekcji konkursowej kina dokumentalnego. Polski, więc szczególnie bliski naszemu sercu. Film Macieja Cuskę. Opowieść o tym, jak można spędzać czas kochając filmy, jak może spędzać czas ojciec z synem kochając filmy i robiąc te filmy.
1: No tak, bo to także film o wielkiej miłości do kina i trudnej często relacji ojca i syna, a także relacji
0: pokazywanej na przestrzeni lat, prawda? Bo to jest film, który nie pokazuje konkretnego momentu w życiu, tylko pokazuje przygodę, dorastanie i ta relacja, która się zmienia cały czas, jest inna. No ale o tym to jest.
1: Film Kandydaci Śmierci Macieja Cuskę to jest tytuł, do którego już nie raz powracamy w Dwójce i ten temat przewija się i powraca, ale to jest chyba znak, że ten film naprawdę należy zobaczyć. Bardzo Państwu polecamy.
0: Ja go też serdecznie polecam, jest wspaniały.
1: Ci, którzy mają dzieci, którzy nie mają dzieci, także ci, którzy może chcieliby odbywać podróże krótsze, bardziej budżetowe, a jednocześnie bardziej fascynujące. Na koniec chciałabym zapytać o film, którym Państwo zamykają festiwal, czyli Powrót do Chaplina i Keatona z muzyką na żywo.
0: A to też jest nasza tradycja. Już od wielu lat robimy taki seans i z roku na rok, kiedy już zamykamy festiwal, wręczymy wszystkie nagrody i zaczyna się seans kina niemego z muzyką na żywo, to salwy śmiechu, które się po sali kinowej roznoszą, to jak bawią się przy tym i młodsze dzieci, i nastolatki, i widzowie dorośli, pokazują nam, że to jest wciąż aktualne. Komedia slapstickowa grana z muzyką na żywo to jest naprawdę wyjątkowe przeżycie. Coraz rzadziej mamy możliwość oglądania w kinie takich seansów z naprawdę muzykami, którzy grają na żywo, interpretują różne sceny. Więc stwierdziliśmy, że tak, to jest nasz ukłon do początków kina, do historii kina. Lubimy to robić i często mam wrażenie, zanim ktoś na taki seans kina niemego z muzyką na żywo przyjdzie, to ma wrażenie, że dla dzieci on będzie teraz to kino będzie teraz niezrozumiałe. Czym wszystko, co się w kinie takim przygodowym dla młodszych dzieci działo wcześniej, czyli wszystko oparte na slapsticku, na poczuciu humoru, na dobrej zabawie, no bierze się właśnie

0: Stąd to jest początek kina i warto go młodym widzom pokazywać.
1: My dzisiaj pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jakie filmy także w oparciu o literaturę poleciliby młodemu pokoleniu. Napisał do nas m.in. pan Sebastian, przypominając pana samochodzika i pyta, czy sprawdziłby się w obecnej rzeczywistości. Jak pani sądzi, czy młode pokolenie jest w stanie oglądać to, co podobało nam się dekady temu?
0: Z tym jest bardzo różnie. Niektóre filmy są bardziej aktualne, inne mniej. No, my mamy w tym roku w programie naszego festiwalu film Dzieci z Bullerbyn, który ma już lat kilkadziesiąt, no, ale oparty jest na tak świetnej książce i opowiada o tak fantastycznych sprawach i właściwie każdy z nas pewnie ma sentyment i do książek Astrid Lindgren, i do samych Dzieci z Bullerbyn i trochę sobie wyobraża, że w tej wiosce Bullerbyn też mogłoby żyć. No i proszę mi wierzyć, naprawdę bilety na te seanse wykupują się jako jedne, wyprzedają się jako jedne z pierwszych, czyli tak, kino, które powstało lata temu, wciąż może być aktualne.
1: Często borykamy się z takim problemem, że opowiadamy w Warszawie o tematach warszawskich albo tematach, które dotyczą tylko centrum kraju. Tym razem jest fantastyczna wiadomość, bo państwo wychodzą do kin w całej Polsce, tam gdzie są kina Helios, tam będą młode horyzonty.
0: To prawda, myśmy od pierwszej edycji festiwalu wiedzieli, że nie chcemy robić festiwalu, który odbywa się tylko w jednym mieście, więc zawsze mieliśmy wyprawę do innych miast, do innych kin. W tamtym roku tych miast było 18, a w tym roku oprócz Warszawy i Wrocławia, w których mamy pełny program, czyli te 170 filmów, mamy kilka kin studyjnych i mamy całą sieć Helios, czyli 52 kina, które zagrają wybór. Oczywiście nie cały nasz program, ale 7 pozycji z naszego festiwalu.
1: I ten festiwal jest przyjazny rodzinom, dużym grupom. Można wziąć na przykład klasę do kina.
0: Można wziąć klasę. Mamy program i harmonogram seansów ułożony także zarówno w weekend, jak i w tygodniu, po południu, po pracy, po szkole czy po przedszkolu, jak i w ramach lekcji z nauczycielem można filmy oglądać. No a jeśli ktoś mieszka tak daleko, że nawet do kina Helios w którymś z wybranych miast nie może dojechać, no to mamy również edycję online. Kończymy festiwal za ponad tydzień, kilka dni przerwy i od 8 października rozpoczynamy edycję online. Ponad połowa naszego programu trafia do sieci, więc albo kiedy trafi się katar i przeziębienie, albo kiedy do kina jest daleko, to można sobie zrobić seans w domu.
1: No właśnie, z ekranami trzeba uważać, szczególnie jeśli ma się trochę nie tak dużo lat, ale wartościowy czas przed ekranem to może być właśnie ten z festiwalem Młode Horyzonty.
0: Myślę, że zawsze warto zwrócić uwagę na to, co się ogląda i wtedy ekran nie jest aż taki straszny.
1: Kamila Tomkiel-Skowrońska, dyrektorka festiwalu Młode Horyzonty, zapraszała i tych młodszych, i tych nieco starszych widzów do kin. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A my kończymy także filmowo.

Mówiliśmy o festiwalu Młode Horyzonty. To utwór z animacji Dzieci Morza, kompozytora znanego m.in. z tworzenia ścieżki dźwiękowej do filmów.

Misaka Yeko. Jest kwadrans, pozostaje do godziny 9:00. My mamy dobre wiadomości dla pani Magdaleny i pana Piotra. Pani Magdalena dostanie od nas płytę dodatkową, płytę Orlińskiego, a pan Piotr z Łodzi płytę Tygodnia. Proszę zatem czekać na przesyłki od programu Drugiego Polskiego Radia.

trzecia część czwartej symfonii B-dur Ludwika van Beethovena grała orkiestra rewolucyjna i romantyczna pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Katarzyna First-Wojtkowska, Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska, Małgorzata Nieciecka-Mac. Dziękujemy za ten poranek, a po dziewiątej na kanon dwójki zaprosi Państwa Magdalena Łoś.

0: Autopromocja.
1: Performance. Czy to jeszcze część teatru?
2: Czy można nazywać go spektaklem?
1: I dlaczego w Polsce wciąż jest na uboczu?
2: Odpowiedzi na te pytania poszukamy w poniedziałek w audycji Teatr Teraz.
1: Naszymi gośćmi będą Anna Karasińska i Tomasz Plata.
2: Czekamy na Państwa kilka minut po 13.
1: Maria Czok
2: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.
3: Program drugi jest 9.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Siwek.
3: Zapraszam Państwa na wiadomości kulturalne. Justyna Piernik. Pępek Świata od dziś znajduje się w Zakopanem. To nazwa przeglądu organizowanego przez tamtejszy Teatr Witkacego. W programie teatr, taniec, muzyka, wystawy, rozmowy i działania performatywne. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod przewrotnym witkacowskim hasłem. Poza rzeczywistością nie szukaj już tego, bo wistość tych rzeczy jest nie z świata tego. Mówi Marzena Wnuk, zastępczyni dyrektora teatru.
5: Chcielibyśmy skupić się na temacie, który dotyczy rozumu, intelektu, a z drugiej strony właśnie jest cały ten świat transcendencji, snu, podświadomości. Spojrzymy na to i od strony historycznej, i od strony literackiej. Poprzez te wydarzenia, które w czasie Pępka będą tutaj u nas prezentowane, chcielibyśmy się zastanowić, czy takim panaceum na nasze obawy, lęki, czy taką rolę spełnia dzisiaj na przykład sztuka.
3: Podczas wydarzenia wystąpią m.in. Teatr Biuro Podróży z plenerową burzą Szekspira, krakowskie sceny Barakach i Teatr KTO, holenderscy tancerze i akrobaci, a Krzysztof Garbaczewski pokaże premierę Nowych Światów według Witkacego. Pępek Świata w Zakopanem potrwa do 28 września. Nowe nazwiska, nowe kierunki współpracy i oczywiście premiery, zarówno dzieła barokowe i klasyczne, jak i współczesne projekty łączące muzykę z teatrem i innymi dziedzinami sztuki. Takie plany ma Warszawska Opera Kameralna na nowy, jubileuszowy 65. sezon. Inauguracja już jutro, mówi

0: dyrektor sceny Alicja Węgorzewska.
1: Rozpoczynamy wielką premierą Mask of Might, opery napisanej przez Davida Ponteneya, całego libretto, do muzyki Henri'ego Purcella. Potem przechodzimy przez Judytę Triumfującą Juliusza Cezara i kończymy z nową operą w reżyserii i z librettem Davida Ponteneya. Będzie to Serenata Delitti. To również koncert Bruno de Sana Zamku Królewskim. To powrót do dzieła Leszka Możdżera, do tekstu Juliana Tuwima, Bal w operze.
0: Bal w operze z muzyką Leszka Możdżera w listopadzie, a już jutro otwarcie sezonu. 5 premier planuje w nowym sezonie Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Po kilku latach przerwy wraca też Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych Raport. Dziś w programie monodram Voyage Voyage, cytrynowa podróż w ramach Raport Support, czyli zapowiedzi październikowego przeglądu teatralnego. Inne wydarzenia zapowiada szefowa teatru Marta Miłoszewska.
2: Próby do pierwszej premiery nowego sezonu ruszą jeszcze w październiku i będzie to spektakl Wzgórze Psów na podstawie powieści, słynnej powieści Jakuba Żulczyka. Reżyseruje Cezary Studniak. Premiera Wzgórza Psów zaplanowana jest na początek roku. Zaraz potem rozpoczną się próby do, i to mówię z nawet niepewną, ale dużą nieśmiałością, mojego pierwszego spektaklu, bo uważam, że już czas najwyższy, żebyśmy poznali się z zespołem także w ten sposób. Premiera jest zaplanowana na wiosnę.
0: A na razie w Teatrze Miejskim w Gdyni trwa zapowiedź festiwalu Raport. W Kwaterze Polskiej w Ponarach w Wilnie odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni ponarskiej. Była to największa zbrodnia popełniona w okresie okupacji niemieckiej na dawnych kresach północno-wschodniej II Rzeczpospolitej.
3: W tym roku mija 85 lat od rozpoczęcia zbrodni ponarskiej. Uroczystości rozpoczną się w południe polową mszą świętą. Następnie odbędzie się apel pamięci z udziałem Wojska Polskiego oraz złożenie wieńców. Las Ponarski przez 3 lata od 1941 roku był miejscem masowych egzekucji dokonywanych przez niemieckich okupantów i współpracujących z nimi litewskich kolaborantów. Zamordowano tam dziesiątki tysięcy ludzi. Byli to przede wszystkim Żydzi z Wilna i Wileńszczyzny, którzy przed II wojną światową byli obywatelami Polski, a także Polacy i inne narodowości. Wśród polskich ofiar byli przedstawiciele wileńskiej inteligencji, duchowieństwa i młodzieży, a także żołnierze i członkowie polskiego podziemia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: pogoda.
1: Dziś będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na północnym zachodzie, możliwe burze. Wysoko w Tatrach okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni. Miejscami na północy 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami na zachodzie porywisty z kierunków zachodnich.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: Reklama. Słuchają Państwo dwójki, 5 minut po 9.

Dziś czwartek, 24 dzień września. Za konsoletą niezmiennie od świtu Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszamy na Kanon Dwójki.

Klawesynowa muzyka Bacha, grana na fortepianie współczesnym, to właśnie moje muzyczne powitanie i nagranie Piotra Anderszewskiego. Uwertura w stylu francuskim i finał, zabawa z echem. To oczywiście nie był klawesyn, to był współczesny fortepian, ale można jeszcze inaczej.

Bach i przekłady jego muzyki klawiszowej na różne brzmienia, w tym wypadku to nagranie z płyty Więcej Bacha, proszę. A Więcej Bacha prosi i opracowuje jego muzykę, przekładając na brzmienie orkiestry Rinaldo Alessandrini. To Concerto Italiano i kolejny album, do którego dziś wracam w kanonie dwójki, bo nie ma to jak zacząć od muzyki Bacha, nasze spotkanie i tak właśnie czynimy. Współczesny fortepian Piotr Anderszewski, Concerto Italiano, jej nagranie, które ukazało się 2 lata temu, to teraz sięgam do tej, w moim pojęciu, kultowej płyty tych wykonawców poświęconej muzyce Bacha i jej opracowaniu, przykładom na różne instrumenty. Wariacje na temat wariacji.

Tak rozpoczyna się program nagrany w 2018 roku. W 17 roku wtedy ukazała się płyta, a więc to już prawie 10 lat minęło od premiery nagrania wariacji na temat wariacji. I owe wariacje przez instrumentację tworzą muzycy Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini, przekładając muzykę klawiszową Bacha na brzmienie orkiestry. Swego czasu rozmawiając z Rinaldem Alessandrinim o tym programie, o tym pomyśle stosowanym przez tylu zresztą wspaniałych muzyków, no doszliśmy do wniosku, że może być coś na rzeczy, takie porównanie Państwu przywołam. Czarno-biała fotografia, którą nagle możemy zobaczyć w kolorach. Odtwarzamy kolory sceny, którą znamy doskonale. Ale dzięki kolorom instrumentów, te prace głosów, te kontrapunkty, imitacje, gąszcz, który przed chwilą Państwo słyszeli, możemy sobie jakoś śledzić przez te kolory instrumentu, zrozumieć pracę tych głosów, ich linię odtworzyć zupełnie inaczej. Więcej słyszymy, jak więcej widzimy. Passacaglia c-moll w katalogu Bacha, pozycja 582. Bach i gąszcz jego muzyki, komplikacje, jaką sam. Proste formy wariacyjne nigdy by go nie interesowało, ale stworzyć wariacje goldbergowskie z tak prostej arii w tak kunsztownej formie opracowanej, no, jest to absolutnie rzecz typowa dla tego mistrza komplikacji i sumy wszystkich stosowanych dotychczas technik. No to może jeszcze fragment tego najważniejszego dzieła, albumu przełożonego przez tych muzyków na brzmienie instrumentów.

0: Concerto Italiano, Bach i Rinaldo Alessandrini z albumem wydanym w 2017 roku Wariacje na temat wariacji. Aria i pierwsza z wariacji goldbergowskich to dziś w pierwszej części Kanonu Dwójki, w której słuchaliśmy muzyki Bacha. 9:31.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami czwarty już fragment powieści jednej z najważniejszych pisarek koreańskich, Bory Chung, zatytułowanej Łowcy Bólu. Minęło 12 lat od przełomowego odkrycia leku całkowicie eliminującego ból i krwawego zamachu, w którym zginęli jego twórcy. Teraz śledztwo skupia się na dwojgu bohaterach skazanych.

0: skazanym za zamach terroryście i córce zamordowanych naukowców. Czyta Przemysław Stipa.
1: Którejś nocy T wybrał się nad wodę sam. Blask wzywał go do siebie. Mama i brat wciąż spali, a on nie chciał ich budzić. Świecący byt wołał w końcu tylko jego. Chłopiec wyszedł więc na zewnątrz i skierował się nad jezioro. Był bardzo mały, nie osiągnął jeszcze wieku, w którym dzieci lubią samotne wędrówki bez opiekunów. Mimo to nie czuł strachu. Nawołujący głos i blask napawały go spokojem. Podążał za nimi, o niczym nie myśląc. Okrągłe światełko krążyło nad taflą, rysując w powietrzu półprzezroczyste wzory. Żaden z nich nie był przypadkowy. Każdy ruch zmierzał w konkretnym kierunku do pewnego celu, kreślił symbole zgodnie z wolą świecącego bytu. Niewyraźne wzory przez chwilę migotały, by zaraz zniknąć. Ognik przemykał nad wodą bez chwili wytchnienia, raz po raz tworząc w ciemności kolejne kształty. Mały T obserwował jego ruchy przez kilka godzin, zupełnie oszołomiony. – Dobrze się bawisz? – spytał świecący byt. – Tak – zawołał podekscytowany chłopiec. – Dlaczego? – spytało światło. – Bo są takie śliczne – odparł T. Czy przyjemność estetyczną można uznać za tożsamą z dobrą zabawą? Te nie rozumiał pytania. Świecą! Wykrzyknął. Goblinie ogniki, mieniące się niewyraźnie nad przejrzystą taflą pośród ciemności i chłodu, były tak piękne, że mały te czuł się szczęśliwy. Śliczne! Wyraził na głos swój zachwyt. Świecący byt spojrzał na chłopca. Pamiętaj, rozkazał. Albo lepiej zapomnij. Po tych słowach światło nakreśliło w powietrzu wielki, imponujący wzór. Chłopiec zaniósł się śmiechem i piszczał z radości. Dalszym życiem te wcale nie kierowała wiara. Wpłynęły na nie tamta pojedyncza rozmowa i upojenie światłem. Głos świecącego bytu, który przywołał go nad jezioro, gdy chłopiec dopiero zaczynał świadomie odbierać życie i świat, uczył go, jak gromadzić w pamięci wspomnienia. Zgodnie z wolą blasku zapomniał treść tamtej rozmowy, lecz mimo to zaważyła ona na jego losie, a także na losie wielu innych osób. W przypadku Hana było zupełnie inaczej. On też był jeszcze mały, więc nie pamiętał dokładnie dnia, w którym matka zabrała synów i opuściła ojca. Z biegiem czasu spędzonego w nowym miejscu wśród obcych ludzi zupełnie zapomniał, że coś takiego się wydarzyło. Wspomnienia powróciły do niego w chwili, gdy usłyszał głos swojego ojca. Mężczyzna krzyczał, ale to samo w sobie nie stanowiło problemu. Od zawsze miał donośny głos. Hałasował zarówno, kiedy się cieszył, jak i wtedy, gdy ogarniał go gniew. Przechodził z jednej emocji do drugiej w mgnieniu oka. Nie było między nimi żadnego odstępu. A nawet jeśli się pojawił, trwał co najwyżej ułamek sekundy. Powodem, dla którego Han odzyskał wspomnienia, wcale nie była wściekłość kryjąca się w tym wrzasku. Usłyszawszy głos, chłopak wyszedł na zewnątrz. Napotkał wzrok stojącego w oddali ojca, a wtedy ten zawołał go po imieniu. Radość i zadowolenie, które wybrzmiewały w głosie mężczyzny na widok syna, sprawiły, że Han w jednej chwili wszystko sobie przypomniał. Dokładnie pamiętał, jak szybko ojcowska wesołość ustępowała miejsca po irytowaniu i złości, jak bardzo go to dezorientowało i jak przeraźliwie się bał. Zwłaszcza wspomnienie niepewności i strachu odżyło w nim tak wyraźnie, że sam się zdziwił. Nie zrobił więc kolejnego kroku, tylko przystanął na progu, wpatrując się w ojca, który przyglądał mu się z daleka, powstrzymywany przez grupę ludzi. Wrzeszczał, próbując ich odepchnąć. Tak jak chłopak się spodziewał, radość w jego krzyku momentalnie przemieniła się w złość i frustrację. Han dobrze znał ten głos, ten ton. Sam był w szoku, jak wyraźnie je pamięta. Wiedział też, co nieuchronnie następowało zaraz po podobnych wrzaskach. W takich momentach między gniewem ojca a małym Hanem stawała matka. Nie zawsze była obok,

0: lecz w wielu przypadkach zagradzała ojcu drogę. Wtedy już jej nie było. Han był na tyle młody, żeby wciąż wyraźnie wszystko pamiętać, ale musiał poczekać jeszcze kilka lat na osiągnięcie pełnoletności w świetle prawa. Jedyną osobą, która mogła stanąć między nim a biologicznym ojcem, krzyczącym, pełnym wściekłości i poirytowania głosem o prawach do własnego dziecka, był... Wracaj do środka! Ktoś poklepał go po ramieniu. Zaskoczony spojrzał za siebie. Za nim stał przywódca ich piętra. Był najstarszym spośród wszystkich nastolatków zamieszkujących jeden poziom, łącznie z Hanem i Te. Co prawda dopiero niedawno osiągnął pełnoletność, ale na dźwięk jego głosu Han obrócił się bez słowa i wszedł z powrotem do pomieszczenia. Zanim zdążył otworzyć usta, by wyjaśnić, kim jest robiący zamieszanie mężczyzna i po co tu przyszedł, albo zapytać, co się stanie, jeśli ten postanowi zabrać go ze sobą, przywódca w jednej chwili ukrócił krzyki intruza. To teren prywatny. Osoby nienależące do wspólnoty nie mają tu wstępu. Chłopak podszedł do drzwi, nieśpiesznie je zamknął, po czym, jak gdyby nigdy nic, wydał Hanowi polecenie. Umyj ręce i przygotuj się do nabożeństwa. Była to typowa instrukcja, jaką Han dostawał każdego dnia o tej porze. Poczuł ulgę. Pomaszerował do łazienki. Ojciec nie wrócił. Nikt nie wyjaśnił Hanowi, w jaki sposób go przepędzono, co powiedziano, żeby więcej się tu nie pojawiał i co powinien zrobić, gdyby z jakiegoś powodu znów do nich przyszedł. Sam też zresztą nie dopytywał. Teren był własnością prywatną i nikt spoza wspólnoty nie mógł się na nim znaleźć. Han był jej członkiem, ojciec nie. Wspólnota chroniła wiernych, czyli również Hana. Chłopak nigdy dotąd nie napawał się tą świadomością z taką siłą. Jeszcze nigdy nie dawała mu ona tak głębokiej ulgi. Władze zgrupowania nie domagały się od niego wyjaśnień na temat ojca. Nie poinformowano go również, jak rozwiązano sprawę. Wizyta tego człowieka z czasem zbladła i się rozmyła, jakby nigdy tak naprawdę do niej nie doszło. Han może i skrył w sercu to zajście, ale nigdy o nim nie zapomniał. W jego krótkim życiu nikt tak dobrze o niego nie zadbał, nie otoczył bezwarunkową opieką jak wspólnota. Dlatego decyzja o oddaniu się jej w podzięce była w pełni świadoma. Nie miał co prawda większego wpływu na okoliczności, które doprowadziły do jej podjęcia, ale Han widział w tym sens i nadał swojemu postanowieniu znaczenie. Ono zaś zadecydowało o jego dalszych losach. Dlatego myślę, że pewnie zabili mojego brata, powiedział Te. Niby czemu? Spytała Giong. Bo kradł i zażywał leki, a to koniec końców zaszkodziło wspólnocie, wyjaśnił. Serio nazwali go bezpańskim psem? Zaśmiała się. Nie za bardzo kojarzy się to z lojalnością. To imię nadała mu wspólnota, odparł niechętnie. Tobie też? Spytała. Te skinął głową. Jak się naprawdę nazywasz? Nie wiem, rzucił. A nie chciałeś się nigdy dowiedzieć? Drążyła Giong. Spytałem o to kiedyś brata, odparł po chwili namysłu. I co? Zapytała, przysuwając się bliżej. Nie zdradził mi tego.
1: Przemysław Stippa przeczytał czwarty fragment powieści Bory Chung, Łowcy bólu. Przekład Dominiki Chybowskiej-Young. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. Wrócimy do niej jutro w dwójce o 9:30.

Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Magdalena Łoś, ostatni w tym tygodniu Kanon Dwójki i jego najdłuższa muzycznie część. Spędzimy ją w świetnym towarzystwie, słuchając znakomitych wykonań Jordiego Savala. Będą i

te barokowe, ale zacznijmy od romantyzmu. Zacznijmy od XIX wieku, bo jak się wydaje, tym właśnie mistrz fascynuje się w ostatnich latach szczególnie intensywnie.

Symfonia Włoska Feliksa Mendelssohna w 2023 roku, a było to dokładnie jesienią. No tak, jesień to zawsze jest czas obfitości premier płytowych. Saval zaproponował dwie wersje z różnych lat pochodzące tej właśnie kompozycji, zestawiając je na jednej płycie, jedną po drugiej. No to tylko on mógł chyba by rzeczywiście wpaść na ten pomysł i go zrealizować. I płyty te już w całości słuchaliśmy. Kolejne XIX-wieczne dzieła to temat, który nam regularnie proponuje i myślę, że niedługo posłuchamy nowego nagrania muzyki Schumana. Obiecuję Państwu, że tu po raz pierwszy, chociaż fragmenty, zresztą dziś może nawet jeden mały, uda mi się przywołać tego właśnie najnowszego nagrania muzyki Roberta Schumana, bo to jest temat, do którego też Saval powraca. Dziś także barok w jego wykonaniu, a teraz muzyka Glucka, XVIII wiek, więc już nie barok i temat, który kojarzy się Państwu przede wszystkim z tą reformą teatru muzycznego, to Orfeusz i Eurydyka, a tymczasem Saval w nagraniu, po które teraz sięgam, tropił ten temat w dwóch ważnych dla niego baletach. Nagranie to ukazało się w 2022 roku i przynosi Don Juana i rok później napisaną Semiramidę. Ten balet Pantomima to dzieło, którego muzyki, suity teraz posłuchamy. Premiera Semiramidy rok 1765, więc już po Don Juanie nie rok, a 4 lata premiera się odbyła. No i teraz istotna rzecz, na czym polega próba reformy teatru operowego podejmowana już w baletach. No na tym, by poszczególne sceny miały tworzyć muzycznie spójną opowieść, zrozumiałą opowieść, a orkiestra nie miała być tu zredukowana do towarzyszenia tancerzom, lecz też budować nastrój i to w sposób bardzo istotny dla przekazania emocji poszczególnych postaci, emocji dzieła. Semiramida, królowa, która doprowadza, jest winna śmierci męża, postanawia ponownie wyjść za mąż, wybiera młodego Niniasa, nie wiedząc, że jest jej synem. To oczywiście domaga się zemsty. I ta zemsta, ten mrok też będzie muzycznie ilustrowany.

Semiramida, balet Krzysztofa Grimalda Glucka i nagranie Jordiego Savala, które Państwu przypomniałam, bo premiera tego albumu przedstawiającego muzykę do dwóch baletów kompozytora Don Juan i właśnie Semiramida ukazała się już dwa lata temu. No i słuchaliśmy wtedy premierowo razem, oczywiście w kanonie dwójki. Ten temat tańca dziś jeszcze powróci w nagraniach Savala. Będziemy słuchać muzyki francuskiego baroku w dawnych interpretacjach mistrza z jego zespołami. No ale teraz Schumann, nie ten najnowszy, który ukazał się dopiero co, Raj i Peri, to w pewnych fragmentach, w wyborze oczywiście także będę Państwu przedstawiać. Pewnie w kanonie dwójki niebawem, ale teraz sięgam po album z ubiegłego roku. Ukazał się w 2025. No i to jest nagranie, które, jak zapowiada Jordi Savall w komentarzu, po sukcesach, jakie przyniosły mu nagrania symfonii Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, opublikował swój pierwszy album poświęcony muzyce Roberta Schumana i Antona Brucknera. No i jak zawsze chce nam pokazać coś nowego, wybrane utwory od nieznanej strony, pod innym kątem, a tym razem przypada też mu, no myślę, przyjemność pokazania utworów zdecydowanie mniej popularnych, choć doskonale znanych twórców. Album zatytułowany Zapomniane Symfonie, to już zaznaczam, Jordi Savall na wstępie przynosi interpretację tak zwanej symfonii zerowej Brucknera, która zafascynowała Savalla swoim duchowym wymiarem, oraz symfonię Zwickauer Roberta Schumana, z której partytury wydobywa tu paletę barw i też wielki żar. W komentarzu programu Savall kreśli drogę, jaką przebywał ze swoimi muzykami od twórczości Beethovena do Brucknera. Inspiracją było tu zaproszenie na Festiwal Muzyki Brucknera w Lińcu, przygotowanie z tej okazji nowego programu. To właśnie często festiwale są inicjatorami poszerzania repertuaru i kroczenia tą chronologiczną drogą odtwarzania osi czasu, historii, muzyki, jak w tym wypadku właśnie się to stało. Słuchamy zatem Zwickauer, nazwy symfonii G-moll Schumana. Związana jest ta nazwa z rodzinnym miastem Zwickau. No i nagranie Le Concert des Nations, które prowadzi szef, założyciel, kataloński gambista, dyrygent Jordi Savall.

Nagrania Jordiego Savala to temat, który proponuję Państwu w tej drugiej części dzisiejszego Kanonu Dwójki i za nami nagranie opublikowane w ubiegłym roku pod tytułem Zapomniane symfonie. Tam zerowa Brucknera i wysłuchana przez nas przed chwilą symfonia G-moll, młodzieńcza symfonia Roberta Schumana, Zwickauer nazwa to przypomnienie o rodzinnym mieście Zwickau i części kompozycji, której słuchaliśmy w nagraniu Le Concert des Nations, Adagio Allegro Molto un poco andante più mosso, andantino quasi allegretto intermezzo, quasi scherzo allegro assai. Jordi Savall i temat, który obiecałam, że powróci, on się pojawia także w tej suicie orkiestrowej muzyki napisanej do teatru Mieszczanin Szlachcicem, wszystko jasne, ten duet Molière-Lully na naszej dwójkowej scenie i przypomnienie dawnego nagrania Savalla opublikowanego w 1999 roku.

Jordi Savall i jego nagrania z jego zespołami, w tym i te dawne, to akurat wysłuchane przed chwilą, suita orkiestrowa ze sztuki Mieszczani Szlachcicą, muzyka Jean-Baptiste Lulliego, ukazało się w 1999 roku. Le Concert des Nations, Jordi Savall, z tymi artystami spędzamy to przedpołudnie. W tej drugiej części kanonu dwójki, która powoli dobiega końca, potem oczywiście kwadrans bez muzyki i do muzyki jeszcze wrócimy. To może nagranie teraz jeszcze z przed 8 lat, Francja, owszem, trochę późniejsza muzyka niż Lully, Couperin i jego kompozycja Passacaille, L'Espagnol i zespół Savalla, Hesperion 20.

0: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Reklama. Słuchają Państwo, Dwójki zbliża się 11.
2: Kwadrans. Bez muzyki.
1: Underground. Świat wyrwany z ciemności. Tak zatytułowaną wystawę można oglądać w Muzeum Tatrzańskim Zakopanem. Ekspozycja przybliża tajemnice jaskiń, sztolni i podziemnego świata. Podziemia jawią się tu jako nieznany mikrokosmos. Na ekspozycji odnajdziemy wątki historyczne, geologiczne, zoologiczne, botaniczne, a nawet techniczne. Kurator wystawy dr Marcin Warchałowski oprowadza po niej Aldonę Łaniewską-Wołk.
3: Jesteśmy teraz w podziemiach Muzeum Tatrzańskiego. Weszliśmy na wystawę, która tej części dotyczy naszego świata.
4: Nazywa się Underground i faktycznie pojęcie jest bardzo szerokie. Trochę nam o to chodziło, bo mamy tutaj typowo przyrodnicze eksponaty, ale również świadczące o tej takiej podziemnej aktywności ludzi.
3: Widzę, że wśród obiektów na wystawie są bardzo małe organizmy.
4: Dlatego tutaj rozdajemy, proszę zobaczyć, takie lupki. I zachęcamy również do ubrania kasku, bo pod ziemią jest zawsze niebezpiecznie, może nam coś spaść na głowę. A ponieważ mamy właśnie bardzo małe obiekty, mamy takie specjalne lupki, możemy sobie podejść tutaj do pierwszego
3: organizmu. I zobaczyć studniczka Tatrzańskiego.
4: Dokładnie, i zobaczyć studniczka Tatrzańskiego w powiększeniu. I proszę zobaczyć, to jest taka zakopiańska krewetka. A ta nazwa Studniczek Tatrzański wynika z tego, że zoolog, który ją opisał, dostał ją w kubku z wodą przyniesioną ze Studni Tatrzańskiej. Nocując gdzieś u jakiegoś górala, dostał wodę, no i zauważył, że na dole coś pływa, no i po wyłowieniu okazało się takim organizmem. To są takie bardzo drobne, jak widać właśnie, organizmy żyjące w wodach podziemnych, żyjące w potokach albo jakichś rozlewiskach, zbiornikach podziemnych, no ale czasami te wody podskórne, jesteśmy w stanie z nich zaczerpnąć wodę ze studni i wtedy razem z tą wodą przez przypadek możemy zaczerpnąć również takie organizmy. No i stąd nazwa. Mamy również pajęczaki. Proszę zobaczyć, te pająki są duże, więc nie możemy zobaczyć całkiem dużego, jak na polskie warunki, pająka. Także to nie jest miejsce dla tych, którzy się boją pająków, bo czasami bezpośrednio twarzą w twarz trzeba z takim dużym pajęczakiem stanąć oko w oko. Mamy oczywiście nietoperze, mamy ich szkielet. Bardzo często opowiadamy o przystosowaniu nietoperzy do życia w locie, jego echolokacji. To wszystko ma wpływ na budowę samego organizmu, tą zewnętrzną, którą na co dzień widzimy, ale również tą taką anatomiczną. No i mamy oczywiście rośliny, bo przy otworowej przestrzeni znajdują się różne rośliny. Zazwyczaj to są mchy, porosty, czasami jakieś paprotki. I są to organizmy odporne na trudne warunki, ale przede wszystkim takie, które potrafią

0: trafią w deficycie rzeź, bo tam mało jest gleby, mało wartości odżywczych, często tam jest goła skała, no jest wilgotno i w związku z tym to muszą być specyficzne rośliny i organizmy, które są w stanie żyć w takich warunkach. No a w samym środku jaskini czy podziemi nie ma roślin, bo nie dochodzi światło. Każdy z nas uczył się o stalaktytach, stalagmitach, stalagnatach, w związku z tym oczywiście je tutaj również możemy zobaczyć, ale też proszę zobaczyć, że na dole czasami wydłubywano całe fragmenty z pąk, który był w jaskini i tam gromadziło się mleczko jaskiniowe, które oblewało różne elementy, które się również znalazły mniej lub bardziej przypadkowo w tej jaskini. I tutaj proszę zobaczyć, spośród tego węglanowapnia widzimy wychodzące fragmenty kości, jakieś zęby i czasami, kiedy to odkuto, kiedy wydobywano te kości, no to możemy tam zobaczyć taki szkielet niedźwiedzia jaskiniowego, który właśnie z takich kości został stworzony. Tu mamy taki ciekawy fragment stalaktytu, który pochodzi z jaskini Bystrej. I to jest przykład, że czasami z tymi eksponatami wiąże się historia w pełni ludzka i sensacyjna wręcz, ponieważ ten stalaktyt został pobrany przez profesora Łaska w czasie, kiedy w latach 80. była w jaskini Bystrej wypadek, taka nieprzyjemna sytuacja, kiedy jeden z jugosłowiańskich nurków utknął, po prostu utonął. W związku z tym, kiedy próbowano go wyciągać, kiedy prowadzono akcję, no należało spuścić z tej zazwyczaj mocno zalanej jaskini wodę i ją udostępnić. A ponieważ jaskinia Bystra jest źródłem, z którego wychodzi potok Bystra, który z kolei jest źródłem wody dla miasta Zakopanem. W związku z tym ta sensacja w mieście była tak duża, że niektórzy mówili, że woda gumą pachnie, prawda, od czasów tej akcji. W związku z tym pokazuje, że czasami ten jakiś fragment, no dla kogoś właśnie fragment jakiejś skały, kamienia, może wiązać się z takimi sensacyjnymi jakimiś historiami. Mamy oczywiście różne formy, kolejne naciekowe, mniej lub bardziej finezyjne. One były przede wszystkim zbierane przez braci Zwolińskich i wiele tych obiektów, które tutaj jest, zawdzięczamy właśnie braciom Zwolińskim, ich pasji speleologicznej. Tutaj mamy między innymi taki obraz namalowany przez Tadeusza Zwolińskiego w 1940 roku, Fantazja ze świata podziemnego teatr. Oczywiście tak jaskinie tatrzańskie nie wyglądają.
1: A to jest bajkowy krajobraz.
0: Bez wątpienia to jest tak, jakby chciał Zwoliński, aby te jaskinie wyglądały, ale w czasie II wojny światowej oni prowadzili kawiarnię i ta kawiarnia była udekorowana na ścianach właśnie obrazami ich autorstwa. Przede wszystkim Tadeusza. Tadeusz był kartografem, w związku z tym miał takie zdolności plastyczne, byśmy powiedzieli. No jest to obraz, który bez wątpienia pobudza naszą wyobraźnię, co znajduje się pod ziemią. Tutaj znajdują się również kości, które zostały wydobyte przez Tadeusza i Stefana Zwolińskich w czasie eksploracji Kopy Magury. Kości wydobyto z Kopy Magury bardzo dużo. W naszych zbiorach jest ponad 6 tysięcy elementów kostnych niedźwiedzia jaskiniowego, ale te kości są wyjątkowe na skalę światową, ponieważ to jest trzeci najbardziej kompletny szkielet niedźwiedzia jaskiniowego. Kiedy odkrywano nowe sale, okazało się, że w jednej sali leży prawie kompletny szkielet niedźwiedzia, który po prostu padł, ponieważ większość kości, których tutaj wydobywamy, na przykład ten szkielet jest tworzony, to jest tak naprawdę każda kość prawdopodobnie pochodzi od innego niedźwiedzia. To wynika z tego, że woda niosła materię, obmywała, więc te kości są mocno niekompletne, one są zniszczone, zerodowane. One tak troszeczkę nie wyglądały, a nawet czasami bardzo tak nie wyglądały jak dziś, ale taka historia geologiczna była tych jaskiń, w związku z tym te kości no, mają swój charakter. No, a te kości są bardzo, jak widać, kompletne. One są poddane analizie przez doktora Ryżewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego wiele lat temu, ale wtedy też była zakonserwowane, w związku z tym proszę zobaczyć, tutaj pewne ubytki są wypełnione, one są troszeczkę innej barwy, one są jak najbardziej zakonserwowane i opisane, ale właśnie te kości są wyjątkowe. A dlaczego ten taki symboliczny kamień głaz obok? Ponieważ ten niedźwiedź, jak głosi legenda, został przygnieciony przez fragment spadającego głazu, w związku z tym ten dodatkowy eksponat, już tym razem nieprzyrodniczy, ma nam o tym przypominać. No i przejdźmy może do drugiej części, ona jest poświęcona bardziej takim aspektom ludzkim, tak powiem, podziemią. I tutaj mamy od takiej części zupełnie takiej historii głębokiej, można powiedzieć, bo mamy obiekty archeologiczne, fragmenty narzędzi krzemiennych, które znaleziono na przykład w jaskini obłazowej. To jest ciekawe, ponieważ zauważono już wtedy, że te kamienie, które teraz byśmy nazwali po prostu kamieniami, były surowcami, czyli tak jak teraz po

0: ziemią, czy później w XIX wieku poszukiwano pod ziemią rud, żelaza, w XX wieku uranu chociażby. Tak kiedyś po prostu dla nas poszukiwano zwykłe kamienie. Ci ludzie bardzo dobrze znali się na obróbce tego materiału. Proszę zobaczyć, jak oni potrafili finezyjne kształty wytworzyć bez posiadania metalowych narzędzi. Uderzano skałą o skałę, tworzono takie charakterystyczne jakieś rylce, narzędzia, które teraz by nam przypominały może jakieś dłutka albo może nawet noże czasami. No i na końcu taki najbardziej charakterystyczny, najważniejszy chyba obiekt dla Głazowej, statuetka Wenus. To jest taka statuetka, która niekoniecznie przypomina tak bezpośrednio kobietę w ciąży, ale ta plakietka faktycznie, kiedy się przyjrzymy, może przypominać kobietę w ciąży i tutaj jest dowód już takiej wyższej działalności ludzkiej, jeśli mam na myśli tylko narzędzi. Mamy też właśnie wątek dotyczący górnictwa i hutnictwa. My dosyć często zapominamy o tych wątkach.
1: Że to tutaj się rozwijało.
0: Dokładnie. Tak? Kuźnice dla nas są po prostu nazwą, ale ta nazwa skąd się wzięła i to górnictwo i hutnictwo w pewnym momencie naprawdę bardzo mocno wpłynęło na wygląd teatru. On wpłynął również na ten dzisiejszy wygląd, czyli to jest konsekwencja tych działań.
1: A w jaki sposób na przykład?
0: No proszę zobaczyć, to jest cały mechanizm, w jaki sposób wytwarza się albo wytwarzano w Tatrach stal, czyli mamy rudę, czyli zauważono, że w niektórych górach, w niektórych pojedynczych miejscach w Tatrach znajdują się rudy, z których można uzyskać żelazo. Tak? Czyli tutaj akurat mamy włożony hematyt, aby ten hematyt przerodził się w coś metalowego, na przykład jakieś narzędzie, młotek, siekierę, tutaj akurat mamy kaganek dla przykładu, no to musimy z tej rudy wyciągnąć to, co nas najbardziej interesuje, żelazo, więc musimy poddać jej wysokiej temperaturze, aby podnieść tę temperaturę, najlepiej trzeba by coś spalić. Węgla kamiennego w Tatrach bezpośredniej okolicy nie było, ale było drewno, więc ścinano drzewa, no i tutaj już następuje znaczna, mocna przebudowa drzewostanów. Wytwarzano z tego drewna, tak jak teraz powiedzmy jeszcze w Bieszczadach się robi, węgiel drzewny. Węgiel drzewny wykorzystywano w hutach. Efektem ubocznym jest do tej pory, można w Tatrach znaleźć bardzo dużą ilością szlaki. Szlaka, tak jak żużel, jest odpadem produkcyjnym. Proszę zobaczyć, ona czasami jest przepojona różnego rodzaju innymi metalami, które zabarwiają na charakterystyczny kolor. Tutaj czasami są takie granatowe, czasami, jeżeli mamy do czynienia z miedzią, takie zielone. Kiedyś ludzie przyszli do mnie z takim pięknym okazem wyszlifowanym przez wodę i powiedzieli, że malachit znaleźli w Tatrach. Faktycznie ta szlaka jest bardzo ładna i zwłaszcza w kuźnicach w pewnych miejscach można znaleźć bardzo duże pokłady właśnie jeszcze takich odpadów i to świadczy o tym, że tutaj ten przemysł był jak najbardziej na dużą skalę prowadzony. No i efektem takim zupełnie końcowym jest oczywiście stal, z której można było wytworzyć przede wszystkim narzędzia. Ten przemysł nie utrzymał się, ale dążono, tak jak widać, troszeczkę zaśmiecić te Tatry, wydrążyć tego materiału, ale przede wszystkim bardzo dużą ilość drzew ściąć, co przyczyniło się do zmiany. Kiedy popatrzymy na XIX-wieczne zdjęcia kuźnic, to tam po prostu jest łyso. To jest zupełnie inne miejsce, to trudno poznać i dopiero ukształtowanie terenu, można podpowiedzieć, że to jest faktycznie to samo miejsce. W dzisiejszych czasach wytworzył się ruch speleologiczny, który jest taki bardzo charakterystyczny, bardzo ciekawy. Ludzi, którzy tam wchodzą, bo widzą tam skarby, ale niekoniecznie takie skarby materialne. No i tutaj mamy oczywiście ekwipunek. Mamy ekwipunek, który pochodzi od znanych speleologów, wspomnianych braci Zwolińskich, których możemy zobaczyć na filmie za panią, którzy właśnie eksplorują różnego rodzaju jaskinie. Oni mieli właśnie, nie mieli takich latarek w naszym rozumieniu. To wszystko były karbidówki, to były takie lampki, które były źródłem chemicznego światła, tak spalania. Latarki wtedy były czymś drogim i mało skutecznym tak naprawdę. No i wystarczały na dosyć krótki okres. Tak? W związku z tym stosowano inne techniki, inne kaski, inne ubiory. Proszę zobaczyć, te ubiory nie przypominały współczesnych, jak tutaj widać, kombinezonów, które są ze specjalnego materiału nieprzemykalnego wytworzone. A tutaj mamy fragment właśnie, jak Zwolińscy wydobywają kości. Ciekawostka, te kości, które oni mają w ręku, one były już na stanie naszego muzeum. To są eksponaty nasze, prawda czasu, prawda ekranu, one zostały wykorzystane po raz drugi, zaniesione tam i wytworzone. A tutaj jeden z panów wyławia studniczka, o którym

0: wspominałem, w związku z tym można zobaczyć, o właśnie, jak on sobie żyje. Ta kultura powodowała, że wielu tych znanych geologów, speleologów pozostawiło po sobie nie tylko to dziedzictwo w postaci publikacji, nowych odkryć, map i takiej swoistej, wytworzenia się swoistej subkultury chyba podziemnej, można powiedzieć. Mamy tutaj na przykład taką busolę geologiczną po braciach Zwolińskich, mamy wypożyczony kask po bardzo znanym takim geologu Pulinie. On był tak popularny, że w wielu miejscach pisano tutaj, tu byłem, Pulina. To jest ciekawa postać. Pokazuje, że to od wielu pokoleń interesowały te podziemia różnych ludzi i z różnych powodów tam wchodzili, ale już nie dlatego, że poszukiwali tam takich bezpośrednio materialnych przedmiotów, które po prostu mogły poprawić ich byt, ale dlatego, że chcieli odkrywać te tajemnicze podziemia i pobudzały ich wyobraźnię. W związku z tym ta ewolucja była daleka.
1: Ta wystawa też pokazuje, jak bardzo ta opowieść o jaskiniach, o świecie podziemnym jest związana z Tatrami, co oczywiste, bo jesteśmy w Muzeum Tatrzańskim i też to muzeum tym regionem się zajmuje. Natomiast jak bardzo czerpał Pan też ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, bo te eksponaty, to wszystko pochodzi ze wspaniałych, olbrzymich zbiorów Muzeum Tatrzańskiego.
0: Kolekcja założycielska, od tego wszystko się zaczęło i ta ponad 130-letnia tradycja naszego muzeum spowodowała, że mamy 70 tysięcy zbiorów przyrodniczych. Oczywiście są więksi, są w kolekcjach przyrodniczych tacy, którzy mają milionowe kolekcje, ale to, co Pani zauważyła, to są jednak kolekcje z relatywnie małego obszaru, tworzone przez wielu naukowców, co tu widać, przez wielu pasjonatów, przez wiele, wiele lat i taki mamy efekt, że właśnie możemy bardzo różnorodne wystawy problemowe, bo proszę zobaczyć, że to jest dosyć szeroki temat, te podziemia. Tutaj może każdy ktoś dla siebie coś znaleźć, może miłośnik czy absolwent AGH coś dla siebie znaleźć, może właśnie speleolog, który chodzi, coś zobaczyć, archeolog, bo takie też przecież eksponaty
1: ma. Miłośnik sztuki.
0: Miłośnik sztuki również oczywiście. No i oczywiście kolekcje zoologiczne, które są największe w naszym muzeum i dlatego tutaj najbardziej licznie reprezentowane na tej wystawie.
2: O wystawie Underground, świat wyrwany z ciemności, opowiadał jej kurator dr Marcin Warchałowski. Ekspozycję można oglądać w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem do końca lutego.

Kanon Dwójki. Dwójki państwo słuchają w czwartek, to 24 dzień września. Katarzyna First-Wojtkowska i Magdalena Łoś. Zapraszamy na trzecią, ostatnią część ostatniego kanonu w tym tygodniu.

Muzyka Mozarta, jej będziemy słuchać w tej części spotkania. Teraz fragment, trzecia część, Rondo Allegretto, koncertu fletowego de Dur. W katalogu dzieł kompozytora pozycja 314, ubiegłoroczne nagranie francuskiej flecistki Anny Besson i zespołu Anocte Temporis, który prowadzi Rein van Mechelen. To nagranie starsze od tego kameralnego, pod tym samym szyldem, z tymi samymi wykonawcami, przedstawianego Państwu w kanonie dwójki, myślę, dwa tygodnie temu, bo to już zupełnie gorąca nowość. Kwartety fletowe, też opracowania muzyki klawiszowej Mozarta w formie takiej właśnie kwartetu z fletem. To rzecz, którą już Państwo poznali. No to teraz takie wspomnienie jako instrumentalne poprzedzenie kolejnej nowości, do której obiecałam powrócić, gdy słuchaliśmy mszy krótkiej Missa Brevis Józefa Haydna z albumu wydanego we wrześniu. Belgijski zespół proponuje właśnie łączenie mszy dawnych, klasycznych z tym zamawianym repertuarem, wpisującym się w pewien kontekst dawniejszy. Missa Brevis Fabiana Fioriniego, napisana specjalnie na zamówienie tego zespołu, projektu, zespołu Etezian, belgijskiej grupy wokalno-instrumentalnej, dopełnia całości. Był Haydn, to dziś Etezian i msza krótka Mozarta, Missa Brevis de Mol w katalogu kompozytora numer 65, powstała w Salzburgu w styczniu 1769 roku. Mozart miał 13 lat, no i to jest jeszcze jeden przykład krótkiej, kunsztownej mszy o tej formie liturgicznej. Missa Brevis, tym szczególnym skondensowaniu muzycznej oprawy i skondensowaniu samego tekstu, mówiłam Państwu, gdy słuchaliśmy Haydna, więc kolejny przykład z nowego albumu belgijskiej grupy teraz przed nami.

Nowe nagranie, wykonanie kolejnej krótkiej mszy epoki klasycznej, tym razem młodzieńcza, dziecięca wręcz kompozycja Mozarta z cyklu zatytułowanego Missa Brevis, właściwie msze krótkie, bo to liczba mnoga powinna być, Missa Brevis, i nagranie belgijskiej grupy wokalno-instrumentalnej Etezian, zespół prowadzi Gabriel Hollander, słuchaliśmy już tu w tym miejscu, w tym tygodniu, w kanonie dwójki mszy Haydna. Teraz ta krótka demol w katalogu dzieł Mozarta. Pozycja 65. Na tej płycie jest też zamówiona do tego projektu współczesna kompozycja, by dopełnić właśnie tego cyklu, by tę myśl kontynuować także w naszych czasach i tą krótką mszę dołączoną do programu, zamykającą program płyty, skomponował Fabian Fiorini. Kanon dwójki, 11.37. Zostaniemy przy Mozarcie. Teraz posłuchamy nagrania skrzypaczki, która za niecały miesiąc, 22 października, wystąpi w naszym drugim muzycznym domu, czyli w sali koncertowej w Katowicach, sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, razem z Marcinem Świątkiewiczem, Rachel Podger, bo o niej mowa i jej za chwilę posłuchamy. Przedstawiać będą Drogi do Bacha z Bachem. Oczywiście także w tym programie uwzględnionym. A teraz coś, czym na naszej antenie zasłynęła przed laty, pokazując w nagraniu z Garym Cooperem wszystkie utwory, najpierw komplet sonat, ale też i wariacje. Teraz one przed nami, Mozarta na fortepian i skrzypce.

niewinny temat, choć temat piosenki całkiem smutny i dramatyczny. To było 6 krótkich wariacji na temat piosenki Hélas, j'ai perdu mon amant w katalogu Mozarta numer 374 z literką B, wariacje w tonacji molowej. G-moll rzeczywiście adekwatnie do wymowy tej krótkiej piosenki, no ale ona jest pretekstem do tworzenia o całych fajerwerków muzycznych w tych 6 krótkich wariacjach, co przedstawili w nagraniu wydanym w 2009 roku Rachel Podger i Gary Cooper. Tylko Mozart w tej części spotkania, nowe nagrania, a także powrót do tych dobrze znanych i zaproszenie na spotkanie z Rachel Podger i Marcinem Świątkiewiczem za niecały miesiąc w Nosprze, 22 października, ich wspólny występ. To rzecz, którą Państwu bardzo gorąco polecam. Dziękuję za 4 spotkania w kanonie dwójki. On się właśnie kończy w tym tygodniu, ale my się słyszymy jutro w Dawno Niedawno. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
1: W tym tygodniu słuchamy wierszy Ewy Chruściel, poetki i wykładowczyni akademickiej, autorki 3 tomów wydanych po polsku i 4 napisanych w języku angielskim, wydanych w Stanach Zjednoczonych.
2: Akty wygnania. Mój 80-letni tata przyjeżdża z rodzinnego kraju. Klub Global Cafe, który prowadzę na uczelni, organizuje warsztaty tańca brzucha. Dla uczestników warsztatów ustawiono stół z napojami i chipsami. Kiedy warsztaty się zaczynają, mój ojciec znajduje sobie miejsce w kącie i zasiada w fotelu z miską pełną chipsów. Po raz pierwszy biorę udział w warsztatach tańca brzucha. To jego pierwsze spotkanie z chipsami. Chipsy, symbol zgniłego zachodu, były niedostępne w czasach reżimu komunistycznego. Po upadku reżimu były jednym z najdroższych towarów importowanych na polskich półkach. Zginam nogę w kolanie, żeby opuścić biodro, a potem prostuję ją za każdym razem, żeby znowu podnieść biodro. Mój tata w swoim kącie podnosi do ust chipsa za chipsem. Niby w komediowym skeczu każdy oddaje się temu, co zakazane. Trener tańca brzucha mówi: wyobraź sobie, że masz ręce pełne zakupów i biodrem zamykasz drzwi samochodu. Pamiętam, jak przed laty mój tata zgubił się, kiedy był po raz pierwszy w amerykańskim supermarkecie. Wyobrażam sobie, jak się tam ukrywa, dopóki nie zamknął sklepu, błądzi między rzędami półek, podjadając z każdej, co popadnie. Jest teraz moim jedynym dzieckiem, skulony w kącie pokoju, z pustą miską w rękach. Dziś wieczorem powie, że nie jest głodny i nie będzie jadł kolacji. Im bliżej ziemi, tym łatwiej znajdziesz równowagę, mówi trener. Oboje to właśnie staramy się robić. Teraz przeczytam wiersz, który ma wyjść w nowym tomiku Squall Canticle w kwietniu 2027, przetłumaczony przez Artura Grabowskiego i był zainspirowany ten wiersz płaczem matki u Myśliwskiego. Królowa matka wyszła na polanę chuda, apatyczna, w rudej szacie. Wtem uszy jej drgnęły niczym zdziczały gest dłoni królowej. Ale poza mną tłoczyły się tu jedynie źdźbła trawy, łubiny, jaskry, jastrzębce i wyki. Stała tak chwilę, płakała, a był to płacz w obcym języku. Za płaczem szły cienie, skacząc po główkach stokrotek i mleczy, a ona wodziła za nimi oczami. Nagle wydała z siebie wysoki i metaliczny dźwięk, krótki, rytmiczny alarm. Patrzyła na mnie z oddali. Jej oczy proste jak sosny i pewne jak dęby. Krążyła tam i z powrotem wrzeszczała, wybuchając raz po raz salwą głośnych szczeknięć. Czy udawała ranną, żeby jej szczenięta mogły gdzieś przycupnąć? Czy może szczenięta już były ranne? Czy tym szczekaniem

0: nim chciała się oddać w ofierze? Susza, burze, głód, myśliwi, rysie i niedźwiedzie. Czy pewnego dnia wścieklizna we krwi każe jej się zwrócić przeciw własnym dzieciom? Nie ukoił jej ani deszcz, ani koniczyna kładąca się do snu, ani wiatr przeczesujący trawę. Trawie wszystko jedno, w którą stronę się pokłada. Czy zasiała łzy na przyszłe kołysanki? Gdzieś tam nad głowami trznadle śpiewają w żółtych jarmułkach. Nie wiedzą zapewne, na którą stronę kłaniają się źdźbła, a jednak żną nieskończone łany traw psalmami radości. Źdźbła jeden za drugim tulą się do ziemi. Zawyła. W jej krzyku krzyczały wszystkie matki. W jej wyciu wyło samo macierzyństwo. Płacz mojej mamy odbił się echem w jej krzyku. Płakała w niej matka pod krzyżem. Płakał mój płacz za dziećmi, których nie będę miała. Była grobem, wyjącym grobem Łazarza.
1: Swoją twórczość amerykańską w przekładzie Artura Grabowskiego na język polski prezentowała Ewa Chruściel. Jutro ostatnie spotkanie z poetką.

0: Juro do A.
1: Magdalena Teichma, dzień dobry. Czasem zdarzają się takie audycje, które poświęcone są jednej postaci. Tak będzie również i dziś. Dzisiejszy odcinek Źródeł poświęcimy Janowi Jakielaszkowi, skrzypkowi z Gaci Przeworskiej. Gać i Markowa, dwie sąsiadujące ze sobą wsie, będą przewijać się w całej tej rozmowie. To dwa bardzo ważne punkty na muzycznej mapie regionu. O tym świecie Jan Jakielaszek, urodzony w 1919 roku, opowie Państwu już za chwilę. Będzie to rozmowa nagrana w 1990 roku w Kazimierzu przez Annę Szotkowską. Jan Jakielaszek na skrzypcach zaczął grać jako bardzo młody człowiek. Występował podczas imprez organizowanych przez Uniwersytet Ludowy w Gaci, a po wojnie jego muzyka wyszła daleko poza rodzinną wieś. W 1945 roku grał już w Warszawie podczas ogólnopolskiego zjazdu młodzieży wiejskiej Wici. Jakielaszek był nie tylko skrzypkiem, budował cymbały, tworzył ruchome szopki bożonarodzeniowe, a przede wszystkim przez lata gromadził i przekazywał melodie swojej okolicy. Związał się jako skrzypek z kapelą towarzyszącą regionalnemu zespołowi pieśni i tańca Gacoki. Kapela wyrastała z lokalnej tradycji muzykowania, skupiała także muzykantów, którzy wcześniej grali na wiejskich weselach i zabawach. W tej rozmowie Jan Jakielaszek zabierze Państwa także na takie dawne wesele w Gaci i Markowej. Opowie o polkach lewych, prawych, galopkach, sztajerkach, walczykach i innych charakterystycznych dla regionu tańcach, jak na przykład polkach tramelkach. Szczególne miejsce w tej opowieści zajmuje wesele. Była dobranocka, czyli melodie grane pod oknami panny młodej, a także wiecha, podczas której dobry śpiewak potrafił przez kilka godzin siedzieć na dachu, improwizować, wyśpiewywać o ludziach, którzy gromadzili się na dole. Taka wiecha szczególna była w Markowej, o czym także Jan Jakielaszek opowie. Jan Jakielaszek zmarł w roku 2007, ale jego melodie wciąż są przechowywane wśród członków zespołu Gacoki. Posłuchajmy zatem jego opowieści, a także muzyki kapeli Gacoki nagrywanej w latach 70.

0: Nasza gać to jest tako krótko w słowie znaczenie, bo krótko, bo tylko trzy litery, gać. No. Ale jako historyczno to jest bardzo, bardzo ważne. No bo u nas ta nizina to była kiedyś porośnięta taką trzciną, ta cała nizina trzciną, i tam była droga, która prowadziła het z gór od Bieszczad, od Węgier, te kupcy jeździli bez naszą wieś, tu do Wieliczki posłali i tam i dali. I w te właśnie nasze gaci, w te zagato, tam zawsze nocowali. Bo tam była ta tak zwana zagata, ta trzcina to była zagato. To jechali w tę stronę, czy z powrotem, to się pytali, gdzieś tam nocowo, a to za to gato, za zagato. I to powstało zamiast zagato, to zagacio, gać. Nazwali to z tego tytułu gać. Pierwszy osadnik to był Ostrowski, w 1320 roku pierwszy się osadził u nas w gaci. A i potem tak to 1400 roku to już było około 140 numerów u nas w gaci, ta osada. A w ten czas właśnie, w tych latach, już było 14 karczmów u nas. Żydzi prowadzili te karczmy. A aż potem dopiero 1700 czy coś takiego był u nas taki ksiądz. Przedtem należał do Kanczugi jako parafia. A potem wybudowano u nas kościołek drewniany, ale Tatarzy naszli, spalili ten kościół. Potem wybudowano drugi kościołek drewniany. Trwał do 1800 roku. W 1800 roku postawili u nas nasi dziadkowie. Murowany do tego czasu stoi ten kościołek. I ten ksiądz właśnie nazywał się Broniecki. On to założył taką wstrzemięźliwość. Chodził do tych wszystkich ludzi, bo to ludzie dawniej to popijali. Siedzieli w karczmie i przepijali całe majątki. On chodził do tych ludzi pijających i zobowiązywał ich, żeby się podpisywały na jeden dzień, żebyś nie pił. Potem jak już urobił na jeden dzień, to na dwa dni, potem na tydzień. I tak męczył tych ludzi, dotąd ja się oduczył picia. I te Żydzi nie mieli z czego żyć, karczmy zmienili. Została tylko jedna karczma do dnia, do wojny. O, Żyd miał to jedna karczma. I potem Niemcy przyszli, zastrzeli tego Żyda i karczmy się skończyły. Tak.
1: Jak pan poznał historię swojej miejscowości? Czy pan no gdzieś bo, to wyczytał?
0: No bo u nas upisowali ludzie historię, tak. A zresztą słyszałeś, jak mam małym chłopakiem, to mnie to ciekawiło. Byli taki Brożbar, Tadeusz, oni to bardzo się interesowali tym. Oni to upisowali tę historię. Historia tych gaci.

8 lat, jak miał, to żebym chodził z turami grać. Tury, takie przebierańce, chodziłem u nas zbierać na Dom Ludowy, to tam przygrywałem. Co dzień 10 domów weszły, 12. Tak jak trafiłem na tamte miejsce, co była panna, tam robili zawsze po tańcówkę, ja nie wiem, tam przygrywał. Ale tylko we dwóch, to dawniej nie było takiej muzyki jak teraz. Skrzypki, bębenek albo tam.

0: drugi skrzypki sekund. I to się odbywały te właśnie takie potańcówki. To było w zimie, od nowego roku tak się zaczynało i tak chodziły i chodziły, bez całą wieś przeszły. I to każdy tak czekał na tych turów, bo każdy był zadowolony tymi turami, bo to było takie rozmaicenie. Ale to jak już trafiły tam, gdzie panny były, to już tam robili taką potańcówkę, tam się schodziły takie ze wsi. No i to dawniej była moda, taka, że Polki. Tylko Polki lubieli, Polki lewe, Polki prawe. I to tak zamawiali zawsze. 10 Polek, graj muzyczku. No to grałem 10 Polek, takich różnych, za porządkiem. To tam jedna tancerka była, a tych tancerów było parę, zmieniali się. Potem znów inne tancery umiały znów na lewe Polki, na lewą stronę tańcować. No, wtańcowali inne tancerzy, znów lewe Polki. I tak to zabawa wieczorowa zawsze się odbywała. Ale to było dawno, jeszcze w 25, 6, 7, 8 roku, w tych latach. To parę lat chodziły te nasze tury, pozbierali na straż pożarną, na dom ludowy. Oj, tak, na orkiestrę, potem orkiestra się jeszcze u nas tworzyła. No, ale to już tak, orkiestra, potem zaszła wojna. No i to wszystko przekreśliło. Tak. Był taki sąsiad niedaleki, tam chodził ze mną, tak nabędnie mi pomagał. Tak. A jak nie, to byli taki starszy muzyk janicki, tak zwany Sobek, Marcin. Oto z niemi grywałem, a on zawsze sekund prowadził. Tak. To ja tam grał. Dawniej nie trzeba było nut, bo każdy przed muzyką śpiewał. Każdy śpiewał przed muzyką, to nie trzeba było nut. To grało się, co kto sobie zaśpiewał. To było bardzo dobrze grać.
1: Jakie to były najczęściej melodie? Polki, lewe, prawe?
0: Sztajery. Polki lewe, Polki prawe. Tak. No takich wolnych to tam nie uznawali tam gdzieś. To była tam młodzież, tak, żywa u nas to trochę podgórsko, to tylko te prędkie. Prędkie obyczaje były. A co jeszcze ważne? Pamiętam sobie, bo małym chłopakiem już podsłuchywam, jak to muzyki grają u nas pod oknami. Wciąż było ślub, był zawsze we wtorek. We wtorek. W poniedziałek wieczór były tak zwane osłęby, tak zwane dobranoc. Ta dobranocka musiała muzyki pod oknami wygrać 12 melodii. Już tych muzyków żadnych nie ma, nikt nie pamięta. Ja to jeszcze mam zapisane i mamy ochotę teraz nagrać w Rzeszowie do radia to. Bo to jak umrzemy, to już zginie to.
1: I te dobranocki to się grało pod oknami panny młodej?
0: Panny młody, 12 melodii się wygrało, dopiero gospodarz wesela wyszedł, zaprosił muzyków do domu i tam te najbliżsi. Drużba, starosta, starościna, rynkownica, swaszka. Tam były chwile, pogościły się tak do północka, po morsku już każdy szedł do domu, no bo na drugi dzień ślub, wesele był. Ta dobranocka to była bardzo ważna. Dobranocka to była najweselsza muzyka i co było najważniejsze? Wiecha. Na drugi lub na trzeci dzień wiecha wieszano. Tam na te wiesze to przeróżne piosenki śpiewano. Tam. Siedział drużba na dachu i taki śpiewający, zawsze tak się dobierało takiego śpiewającego, co umiał dużo układać tak na galop. No i siedziałem na dachu, podlewałem te wiechę tym piwem i tak raz na wiechę, raz do buzi. No i śpiewali. Patrzyli z dachu, a ludzie się schodzili na dole i nawet ze wsi popatrywać jabłoń, to wysadzają te wiechę. To tamten śpiewający no popatrzył na dół i zobaczył kogoś tam, już każdemu wyśpiewał. Każdemu. I nikt się nie pogniewał, no bo to taka była moda. Taki rytuał był. To była bardzo wesoła ta wiecha. Pamiętam sobie raz z Markowym, my tam grali na weselu, to zaczyna się wieczór, jeszcze za widoku do północka była wiecha. Przeważnie drugi dzień wesela. Jak się pogościli, jak się poschodzili, tak wieczorem wieszanie wiechy. To wiecha to była, jak był dobry śpiewak, to śpiewał 2-3 godziny na dachu śpiewał. A my mu przygrywali na dole. Co prześpiewał jedną zwrotkę, to my mu przytego. A on patrzył na dół i każdego obserwował i każdemu tam dopiął tak, że no, ale nikt się nie gniewał, każdy się cieszył temu śmiechu, było radości, że to tak potrafi wymyślić na golu. Na golu, tak. Taki miał talent.
1: Czy słyszał pan, żeby w innych wsiach na ziemi przeworskiej był ten sam zwyczaj?
0: Był zwyczaj wiecha, ale żeby tako jak w Markowie, w sąsiedniej wsi mojej zaraz. Jak w Markowie, takie uroczyste wiechy, takie urocze wiechy nigdzie nie było. No właśnie, bo to była zawsze śpiewana na dachu. U nas to była coś wiecha w gaci, jeszcze

0: pamiętam, tam młody grad, ale to wysadzano, tam podlewano, zeszły ten drużba z tym śpiewający, ale tam troszkę pośpiewano, ale nie dużo tam. A Markowe to było obowiązkowe, ta wieszanie wiecha.
1: I co było po tym, następnego dnia?
0: A to jeszcze, to czasem było wesele i 3-4 dni było, tak. Bo to nie na tym koniec, że tylko była wiecha. Potem jeszcze jeden dzień było wesele, więc to tam się zjeżdżali, znowu takie przebierańce, zwozili do pani młody wróżbę, starostę, na wozie, koni tak poprzebierali, konie rozmaite takie wariaty, wstężki, pomalowały, jak był siwy koń, to go pomalowały farbą, tak i to przyjechali do pani młody z tymi wszystkimi, co pozbierali po wsi, potem jeszcze wróżba wjechał na konie do domu, a jeszcze tam w domu rozmaite takie imprezy wyrobił na tym koni. Teraz by nie wjechał do domu. No bo jest parkiet taki śliski, koń by się wrócił i drużba z nim i nie wyszło bez tego nic.
1: A pan miał jeszcze takie wesele?
0: No pewnie, to wszystkie wesele w Markowie my grali, bo ja grałem z markowskimi muzykami. W Markowie miałem dwóch muzyków, oj, swoich dwóch. I jeden się też był taki też saksofonista, to my tam chodzimy razem grać najwięcej po Markowie. A Markowa długa jest jakie 7 do 8 kilometrów długa to wieś. To się ta wieś bardzo różniła. Dół Markowy, początek i góra Markowy różniła się. Tu na dole nie było takich śpiewaków. Wesele były już troszkę inne. Były wesele, też wesołe, ale tych śpiewaków takie. A góra Markowa to tam wszystko śpiewało. Wszystkie te, nawet i te wieczorowi, co przychodzili. Bo u nas no, było inna moda. U nas jak było wesele w pierwszy dzień, to było ślubie. Gościli się naprzód, mieli, gościli się, drużba wyprowadzał wszystkich młodych, swatów, drużki, pobawili się, a potem wychodzili starzy, seniorzy. No to seniorzy tańczyli przeróżne tańce i wszystkie śpiewane tańczyli. Przepiórki, tańczyli Żyda, tańczyli Mietlarza, tańczyli Chusteczkę. Tańczyli krzyża, bardzo dużo rozmaitych tańców i wszystko śpiewali, wszystko z figurami. Sztajer Polka, jako to piękny taniec, Sztajer Polka. Początek to jest tak, na walczyka, a potem druga część na Polkę. Ach, to urocze. Łowca tańczyli.
1: A co to jest ten obiec?
0: Ja pram, paj, ja da rada, rada, ja traj, daj, ram, ta rada, rada, ja tram, taj, rada, rada, raj, rada, rada, rada, ram, pa. A potem takie figury, jam, pa. Tam, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, jampa, jampa, jadera, dera, dera, pa. Albo szewca tańczyli. O, jaki to piękny szewc, na kolanach. Klękają na kolanach, muzyka im przygrywa i śpiewają. Szyjo buty gackie, szewce, szyjo i chodoki. Tak się zaczynało. No nie chcę dalej śpiewać, bo to długie piosenka. To się tam śpiewają, my im przygrywamy i tam potem rozmaite figury. Wstają i znów figury. Tańczą i znowu od początku, znów śpiewają, znów druga zwrotka, trzecia zwrotka. Tak, to były bardzo urozmaicone te tańce. Teraz tego nie ma.
1: Te figury to były po prostu pokazywane czynności, które wykonuje szewc na przykład,
0: tak,
1: mietlarz.
0: Szewc, tak, mietlarz, o jakie to było piękne taniec. A chusteczka nie? Przecież to śpiewali, całe wesele śpiewał ta chusteczka jak tańczyły. Wszystko całe koło śpiewało. Starsi jak odchodzili do domu z wesela, to zawsze mieli taką piosenkę. Jeszcze nie do domu, tu da, a jeszcze nie do domu. Jeszcze piwka pół brzęczy i muzyczka ładnie brzęczy. Jeszcze nie do domu, tu da, a jeszcze nie do domu. Jeszcze nie do domu, tu da, a jeszcze nie do domu. Jeszcze jedno obreczek tańcuje z tobą, tu da, a tańcuje z tobą. Takie to starze przeważnie mieli te takie przyśpiewki na ostatku i już się rozchodzili. Już bym wiedział, że już będzie koniec wesela. Kiedyś to było całe towarzystwo i młodzi i starzy, wszystko było rozśpiewane. Bo przypuśćmy w maju, no cały maj śpiewano przy kapliczkach. Cały maj rozległ się. Teraz tak, młynów dawniej nie było, myły, każdy mył w żarnach. O sobie mył w żarnach tam i to zawsze do dnia. No to jak myli w żarnach, no śpiewali godzinki. Ile zawsze śpiewać godzinki, tyle był w żarnach. I na drugi dzień znowu był w żarnach i tak po drobinie się składało, aż namył na chleb. I z godzinki, jak się przeszedł po wsi, to wszędzie rano do

przy tych przędzeniu układali rozmaite piosenki, tak samo śpiewali. Także całe wieś to było rozśpiewana przed wojną. Potem jak nasza wojna, jak przekreśliło to wszystko, tak, do tego czasu już każdy ura. Też z weselnych waliotów to pamiętam i zwyczajów, tych obyczajów. To jak ubierano pani młoda, to wszyscy śpiewali, ci co ubierali, bo tam było parę tych, to była ta co szyła sukienki, welon, to wianuszek, to prześpiewali te pani młodzi. Zawsze niczym do kościoła już jechała, to ogromne ilości tych prześpiewań. Wy je takie pamiętam, że śpiewały. W niedzielę raniusieńko, w niedzielę raniusieńko, kąpało się słoneńko, kąpało się słoneńko.

0: Jehova. Ratuj mnie, mamuś, ratuj. Ratuj mnie, mamuś, ratuj. Nie daj zaginąć światu. Nie daj zaginąć światu. A mamusia odśpiewa. Niech cię już ten ratuje. Niech cię już ten ratuje. Co ci świat zawiązuje. Co ci świat zawiązuje. Wender Marysiu, wender, wender Marysiu, wender, z tych mamusinych węgieł, z tych mamusinych węgieł. Jużej się tu dość nabyła, jużej się tu dość nabyła, we wianku nachodziła, we wianku nachodziła.
1: Wender to znaczy?
0: No, żeby wyszła.
1: Żeby już wyszła.
0: Żeby
1: z domu.
0: Tak, z domu, tak. Żeby już wychodziła. To już porodzaja ja i potem śpiewaja do Kościoła Bożego, do domu, do ślubu małżeńskiego, do stanu małżeńskiego i tak. To jest ogromnej ilości. Ja żebym wiedział, że pani tak by chciała nagrać, to by sobie był przywiózł takich rozmaitych, bo to mu napisane. Bo ja to napisałem opis kiedyś do sceny krakowskiej, będzie może za 3 lata temu, czy 4 lata temu. Pisali do mnie, żeby pisać te stare obyczaje i zwyczaje. I ja to napisałem. Nawet bym dostał nagrodę, ten czas pierwsze miejsce za to. To były tych piosenek przeróżne, te prześlubne, ślubne, poślubne. To wszystko było, a potem te piosenki, co śpiewali w czasie weselu, w czasie tańca, wszystkie piosenki w czasie wiechy, to było wszystko opisane.

0: Jak to jest teraz z tym graniem? Czy muzyka ludowa, ta tradycyjna, polki, sztajerki, walczyki, czy to się jeszcze podoba?
1: Młodym nie bardzo. Oni wolą tak jakieś te rumby, samby, bugi bugi, takie o to wszystko. Wolę, a te sztajerki, to nie bardzo. My tu tak czasem nas tam wezna jeszcze o tę naszą kapelę, na wesele takie jakieś tam, niewielkie wesele, to nas tam biera, ale tak widzę, u młodych to nie bardzo takie zadowolone są. Starzy tak, starzy, o, to dzisiaj my się pobawili, o, dzisiaj my posłuchali porządne muzyki. Tam się gra te sztajery. Walczyki, jakie są porządne, starodawne, ach, jakie melodyjne, tango, jakie piękne są, polki, jak nieraz przyjdzie taki moment, że tak troszkę sobie popija, to polki, a te przeróżne starodawne polki, nie to tego jest, galopków polek to tak znam pewnie no, około 20, a lewych polków to kiedyś bym tak poznaczył sobie, no to 12 już bym zaznaczył.
0: A te skrzypce, na których pan teraz gra? Skąd pan nie ma? Co
1: to o, kupiłem mu kolegi, Bartman. On to grał na skrzypkach, lata grał, a teraz przestał grać, po tym starszym. Jednym z przodu, jeszcze jednym ma. Tak. Ja miałem parę skrzypek, ale tak mi nie odpowiadała jak te. Choć nie, choć są małe skrzypki, są, ale mają głos dobry, mocny. Przyjdzie w zespole grać, to...
0: A nie wie pan, kto robił te skrzypce?
1: Z Jarosławia jakiś ludnik, bo tu pisze nawet w środku. No, stare nie są, jeszcze gdzieś w 30. W czwartym czy drugim roku tu pisze, zdaje mi się, że nie trzeba by zaglądać aż. Tak, ale skrzypki są bardzo dobre.
0: A proszę mi powiedzieć, najpierw zaczął pan grać na skrzypkach i miał pan bębnistę. Potem z czasem przybył drugi skrzypek, to był sekundzista.
1: A potem na harmonii. Byli taki Wołta Franciszek. O, tak razem by tak.
0: I jaka to była harmonia?
1: Harmonia
0: trzyrzędówka?
1: Tam, nie, ta harmonia była prawdziwa, tylko że mała harmonia. Ale my to już grały, we wojnę, to już całą wojnę my to grają oba dwa, no bo przed wojną to mało grał z tym z większymi muzykami, bo to nie było tak dużo muzyków. Było tak dwa, trzy, chyba tak było. Potem dopiero tak w czasie wojny, już później to rozegrało się, to już było tak więcej tych muzyków, to już my grali po weselach, po zabawach wszędzie. Tak. Ale jak zaznaczam, że takie wesela, z taką wiechą i z taką uroczystości jak Markowy u nas w gaci, żadne okolice nie miały. Bo zaraz sąsiedna wieś, Sieter, już tego nie było. Czy Kosina, już tego nie było, to co innego. Już inne melodie trzeba było grać, każdy był nauczony co innego. Ale tamto środowisko, gać, Markowa, muzyka była bardzo wesoła i ludzie chodzili słuchać. Bo tak później przychodziło wieczór, to schodzili się takie wieczorowi tak zwani. Co to się naschodziło tego? To każdy sobie kazał grać, każdy sobie śpiewał, a weselni ustępowali im, macie tam wolnego, tam 2 godziny, 3 godziny, pobawcie się, a potem my przyjdziemy, jak się pomyślimy. I tak było. Ale była moda jeszcze taka, bo przypuśćmy, jak tańczyli Polki, to sobie rozkazowali. Tańcujemy na 2 pary, albo 3 pary, nie wolno było więcej. Następna znowu 2 pary, 3 pary, no bo takie polki, galopki, to jest...
0: Trzeba mieć dużo miejsca, żeby się nie pozderzać w tańcu.
1: Żeby się nie pozderzać, to tak tańczyli, zdawało się, to pływa wszystko. Teraz Polki nie umie nikt tańczyć, nikt. Teraz tylko takie hugi, bugi, hop do kęczugi, oj.

0: Cymbały były, był taki cymbalista u nas w Gaci, nazywał się Janicki Jan. Zaraz po wyzwoleniu, w 1945 roku, pojechałem oba grać do Warszawy. Był taki występ, to był zjazd wiciowy. Pierwszy zjazd wiciowy, to we dwóch my grali w Warszawie, w domu Roma. Taki ten dom Roma jeszcze został, się nie był zburzony. Tam był to cały, ten cały zjazd i tam my przegrywali we dwóch. To był pierwszy cymbalista. Potem wyjechał z Gaci. Po wyzwoleniu drugi był taki Piątek Józef. O, to był cymbalista dobry. To już urodzone muzyki. Też umarł. Teraz gra jego brat Piątek Stanisław. Tu na zjeździe cymbalistów w Rzeszowie, no to zawsze zdobyło miejsce. Bo on wszystkie tonacje, jakie tylko, wszystkie gra. Bo ma cymbałki nastrojone chromatycznie, tak jak harmonia. To nie przeszkadza mu ani moli, ani dury, ani w krzyżach, nic mu nie przeszkadza. Wszystko gra na tych cymbałkach. Z nim każdy muzyk może grać i z każdym potrafi. Znaczy nie melodię, tylko akompaniament. A melodia też gra osobiście, tak nieraz występujemy, to melodia też gra różna. Takiego cymbalista już nie będzie tutaj u nas, w naszej okolicy.
1: W regionie przeworskim są tak zwane polki tramelki. Skąd ta nazwa jest i jak to się tańczyło?
0: Z czego to powstało, to nie mam pojęcia, ale to jest całkiem odrębne. Te tramelki to się tańcuje, drobniejko tańcowali. Tam te nogi chodziły drobniejko, ach, to było tak. Kapelusz na głowie tak był, tak, ani że można było jajo położyć na nim, tak nie spadło. Tak tańcowali te trameleczki, tak. Bo polki to było co innego.

rodzaj polek galopków to było trzy. Znaczy, była pierwsza tak, polka galopka, polka wściekła i polka najwścieklejsza. Z tych figur to były tak, jeszcze była polka suwana, polka krzyż była, zmienna, o, zmiany polka, potem była taka mieszanka. To było tych gatunków polek ogromnej ilości. Polki lewe, a jaka to była polka lewa piękna.

Jak wyjeżdżam na rozmaite imprezy, przykład z kapelą, to moja żona, ona tam cieszy się tym, że jadę, że to chodzi, jeszcze mnie widzą, ale tak nieraz mi mówi, aj stary, stary, jak ci się to jeszcze chce na stare lata, ale ta tylko w morze to, no to nie cieszy to człowieka, też cieszy to, tak żona powie, choć przynajmniej tyle.

ścieżka. Chowaj, mamuś, pieska, masz córeczkę ładną, bo ci ją ukradną, bo ci ją ukradną. Masz córeczkę ładną, bo ci ją ukradną, bo ci ją ukradną.

wychodzili bez jej tatareczkę, aż se wychodzili tę ładną córeczkę, tę ładną córeczkę. Aż se wychodzili tę ładną córeczkę, tę ładną córeczkę.

To były melodie w wykonaniu skrzypka Jana Jakielaszka, a także niezwykłe opowieści tego nieżyjącego już muzyka z Gaci Przeworskiej. Na koniec posłuchajmy muzyki kapeli Brodów. Będzie to oczywiście Mazurek Jakielaszka, a także inne melodie z tego regionu. Ja natomiast dziękuję już za dziś. Magdalena Teichma, do usłyszenia.

0: Dorota Gacek, witam Państwa. W tym tygodniu w cyklu Zapiski ze współczesności słuchamy opowieści Juliana Kornhausera. Poeta, tłumacz, eseista, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego przyszedł na świat w Gliwicach 20 września 1946 roku. Był współzałożycielem grupy poetyckiej Teraz, krakowskiego skrzydła Nowej Fali, działającej w Krakowie przy klubie pod Jaszczurami. Współtworzył z Adamem Zagajewskim program ideowo-artystyczny formacji poetyckiej Nowa Fala. Pierwszy tom wierszy Juliana Kornhausera, Nastanie święto i dla leniuchów, został wydany w 1972 roku. Poeta był jednym z pierwszych twórców, którzy w PRL-u zaczęli wydawać w drugim obiegu. W 1973 roku razem z Witem Jaworskim opublikował tomik Własnym sumptem. Zbiór Zabójstwo zawierał wiersze odrzucone przez cenzurę. W 1975 roku Julian Kornhauser otrzymał razem z Adamem Zagajewskim Nagrodę Fundacji imienia Kościelskich za książkę Świat nieprzedstawiony. Jest także m.in. laureatem Nagrody Poetyckiej imienia Andrzeja Bursy, Nagrody Orła Jana Karskiego i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. Przypominamy jego opowieści nagrane w 1996 roku.
1: Chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów o swoich przygodach z prozą. Dlaczego z prozą? Jestem autorem trzech powieści, czy też mini powieści, a właściwie czterech. Czwarta niestety nie doczekała się druku i już nigdy nie ujrzy światła dziennego, ponieważ maszynopis tej powieści nie zaginął, tylko został zniszczony przeze mnie, zresztą pod wpływem jakiejś silnej emocji i zbyt moim zdaniem surowej krytyki. No ale nie o tym w tej chwili chciałem pomówić. Moja pierwsza proza ukazała się w połowie lat 70. Była to powieść Kilka chwil. Z czego wyniknęła? Wyniknęła z tej burzy umysłów po 68 roku. Wyniknęła z przeżycia pokoleniowego. Tak, była to książka wyraźnie pokoleniowa, aczkolwiek przecież także i prywatna, także bardzo subiektywna. Charakterystyczny dla tej prozy jest język, jak myślę. Język bardzo poetycki, tak zresztą moi koledzy ją czytali. Wyraźnie twierdzili, że jest to powieść napisana przez poetę, że to widać od razu, od pierwszego zdania. Tak, ja nawet chciałem właśnie tak skonstruować tę książkę, żeby było widać moje poetyckie wnętrze. Książka ta była hermetyczna, ona miała taką atmosferę poetycką. Ona składała się z takich chaotycznych obrazów, nie była ciągiem narracyjnym, była jakby świadomym chaosem, który miał informować czytelnika o jakimś silnym zburzeniu. Tej książce wiele zawdzięczam, bo jakby na tej książce nauczyłem się mówić jako prozaik, bo konstruowałem do pewnego stopnia akcję, bo stwarzałem bohaterów, bo już nie tylko liczyłem na swoje

swoją wyobraźnię i na potrzeby podświadomości, jak w poezji. To było trudne doświadczenie, ale mam nadzieję, że skończyło się dla mnie sukcesem. Książka ta w jakimś sensie łączyła dwa poziomy tematyczne. Z jednej strony silne przeżycie związane ze śmiercią mojego ojca i ten wątek ojca jest tutaj bardzo ważny i to jest także jakby powrót do dzieciństwa, aczkolwiek to dzieciństwo jest tutaj jakoś tak wyraźnie utajnione. Ono jeszcze nie zostało wówczas przeze mnie dobrze zobaczone. Ojciec, rodzina, ale to wszystko rozpływało się w jakiejś takiej mgle. To było jakby przesłonięte taką matową szybą. I taka dziwna atmosfera niepokoju, atmosfera oczekiwania, nastrój nostalgii, jesień, opadające liście, zmazane obrazy. Więc taki klimat niepokoju, silnego wzburzenia, śmierć najbliższej osoby, no i właściwie stan lęku. Co dalej? Czy można pójść własną drogą i w jakim stopniu zdobyć się na własny krok? To jest jedna sprawa. I ta druga sprawa pokoleniowa. Pierwsze przyjaźnie, pierwsze rozterki, pierwsze pytania, na które nie ma jasnej odpowiedzi. Grono ludzi znajomych tu z Krakowa, atmosfera czegoś niezwykłego, wspólnota generacyjna, takie pierwsze próby przekroczenia zakazu, stworzenie czegoś na prędce, co byłoby wyrazem buntu, spontanicznej reakcji. Więc połączenie tych jakby dwóch płaszczyzn, tej płaszczyzny bardzo osobistej, do pewnego stopnia niezwykłej, z tym, co było już takie namacalne, konkretne, co stanowiło o jakby mojej świadomej młodości, dało w rezultacie taką przestrzeń, wprawdzie może niewyraźną, ale jakby poetycko napiętą i jakoś przemawiało do mnie na pewno. Do czytelnika tego dokładnie nie wiem, ale mogłem się spodziewać, że także, aczkolwiek na pewno czytelnik mógł napotkać tutaj na pewną barierę niezrozumiałości, czy też no, zbytniej jakiejś emfazy poetyckiej. W każdym razie ta książka, jak powiadam, ona dotknęła pewnej struny we mnie, której ja dokładnie jeszcze nie znałem. Potrąciłem ją zaledwie, ale wiedziałem, że za chwilę przecież ten dźwięk się odezwie, być może w sposób mocniejszy. I rzeczywiście to nastąpiło niebawem, pod koniec lat 70., kiedy zacząłem pisać nowy utwór prozatorski o dziwnym być może tytule Stręczyciel idei. Tym razem ta książka, którą ukończyłem w 76 roku i która ukazała się dopiero w roku 80, ponieważ była zakazana przez cenzurę przez długi okres i miałem z nią kolosalne kłopoty, no ale jakoś udało się je pokonać. I ta książka wreszcie dostała się w ręce czytelników. Ta książka już była inna. Być może ta gorączka była taka sama, to wzburzenie podobne, ale język już był inny. Język był podobny do języka moich wierszy z tamtego okresu, więc język bardziej konkretny, bardziej oschły, rzeczywistość surowa, ascetyczne mówienie, narracja wcale nie taka chaotyczna, tempo nie przyspieszone, no i także inny temat. Mianowicie tu już chodziło o coś bardziej jednoznacznego. Tu chodziło o postawę młodego człowieka wobec ohydnej rzeczywistości. Ohydnej w znaczeniu szarości, ale także i prowincjonalności myślenia, ale w pewnym sensie także w tym znaczeniu, że pewne ograniczenia nie dawały człowiekowi większych możliwości. Więc bohaterem był człowiek uwikłany w historię, uwikłany we współczesność. Człowiek, który wraz z innymi starał się buntować, ale do końca nie wiedział, do czego ten bunt jest sprowadzony i czy przyniesie jakiś poważny skutek. Więc ten mój bohater był pewnego rodzaju odbiciem nastrojów
mojej generacji.

racji. Ale to, co najbardziej mnie tam interesowało, to właśnie sprawa innego sposobu obserwowania rzeczywistości. Więc nie już deformowanie rzeczywistości, metaforyzowanie jej, tylko w sposób taki realistyczny, czasami i naturalistyczny, dawanie jej hołdu. To jest jedna sprawa, którą warto tutaj wspomnieć. Druga sprawa to problem takiej jakby etycznej odpowiedzialności, która się pojawia w życiu tego bohatera. Ów bohater jest pełen dobrej woli. On chce coś zmienić i także w swoim życiu prywatnym. On chce kochać, on chce mieć przyjaciół, on pragnie działać z innymi, on wie, że za chwilę nadejdzie jakaś zmiana, ale to, że on wie, albo to, że on chce, to jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że tutaj potrzeba czegoś więcej, tu potrzeba jakiejś odwagi. Odwagi. Ja tutaj mówię właśnie o braku tej odwagi, o braku takiego monolitycznego zacięcia ideowego. Tego brak temu młodemu człowiekowi i on w momencie, kiedy trzeba się włączyć do tłumu, kiedy trzeba coś agresywnego uczynić, ucieka od tego tłumu i idzie w stronę księgarni. Więc takie zakończenie, być może symptomatyczne dla mnie, ale trochę zaskakujące dla ludzi, którzy by oczekiwali po mnie jako pisarzu czy prozaiku, no, innego zakończenia. No i trzecia książka to jest powieść Dom, sen i gry dziecięce. Czy to jest powieść? No trudno mi to jednoznacznie określić. To jest raczej właśnie taka forma graniczna. To pogranicze powieści i opowieści, pogranicze szkicu autobiograficznego i opowiadania racyjnego. Celowo nie chciałem tutaj zmieścić tej swojej relacji w czymś trwałym od strony gatunkowej. Nie chciałem wymyślić jakiejś wyrazistej konwencji, ponieważ jakby sam temat, który tutaj poruszam, jest pełen ograniczeń, pełen pytań i wahań. Ja rzeczywiście tutaj mówię o sobie, o swoim dzieciństwie, ale z pewnego dystansu. To jest dziwny mój wybór, taka niespodziewana decyzja, bo w końcu ja mogłem napisać tę swoją autobiografię w sposób naturalny, nie stwarzając żadnego bohatera, mówiąc od tak, od siebie, o tym wszystkim, co przeżyłem, kim byli moi rodzice, kim ja jestem sam, jak wyrastałem, czym było dojrzewanie, dlaczego wahałem się ciągle między dwiema kulturami, dwiema religiami, światami różnych wartości. No ale nie zdecydowałem się na to. Być może, że tutaj zadecydowała o tym jakaś granica wstydu. Być może nie chciałem do końca powiedzieć wszystkiego. Coś mnie hamowało, coś mnie zatrzymywało. Dlatego też właściwie bohaterem tej sentymentalnej opowieści, jak brzmi pod tytuł, nie jestem ja sam, tylko jakiś jod. Więc ten dystans mi był potrzebny do tego, ażeby uogólnić życie tego młodego człowieka, który oczekuje od życia czegoś stabilnego, który stara się unieruchomić w rzeczywistości to, co mu się wyśniło, wymarzyło. A więc opowieść sentymentalna o dzieciństwie każdym, które przeżyło wiele osób. Ale oczywiście jest coś szczególnego w tej opowieści, bo ta opowieść rozgrywa się nie w scenerii jakiejś metaforycznej, w przestrzeni znikomej, ale w świecie konkretnym, na Śląsku, w Gliwicach, wśród ludzi pochodzących i ze Lwowa, i wśród autochtonów, i wśród Niemców, i Ślązaków, w środowisku żydowskim i katolickim, w takim konglomeracie różnych postaw i wartości, w rzeczywistości, która się ucierała dopiero tuż po 1945 roku. Więc to dzieciństwo ma taki szczególny rys i to chciałem także przecież zatrzymać tam chociażby na chwilę. Wielu czytelników ma mi za złe, że książkę tę skończyłem w sposób taki niespodziewany, urywając opowieść na wyjeździe młodego bohatera do Krakowa na studia. A cóż dalej, pytają się, dlaczego w tym momencie?

0: A ciekawi bylibyśmy, co się stało potem. Dlaczego tak szybko zrezygnowałem z opisu tego dzieciństwa? No, moja odpowiedź jest taka, że o tym, co się stało z tym chłopcem, z tym tajemniczym J, napisałem już w kilku chwilach i Stęczycielu Idei. To jest jedna z możliwych odpowiedzi, ale druga odpowiedź jest taka, że być może tu się kończy ta bariera dzieciństwa, a za tą barierą już jest młodość i dorosłość. I o tym już nie chciałem powiedzieć. Ja chciałem zawrzeć to tylko w kilku zdaniach, w kilku takich napomknięciach. I to mi wystarczyło. Oczywiście rozumiem ten niedosyt, on jest całkiem na miejscu, ale trudno, no gdzieś musiałem postawić kropkę. I postawiłem ją właśnie tutaj i tak szybko.
1: O swoich książkach prozatorskich opowiadał Julian Kornhauser. Ostatnia jego opowieść w Dwójce jutro o 12:45.
2: Dwójka, jesteś na miejscu? Rafael Bichon.
3: Jest 13:00. Zapraszam Państwa na wiadomości kulturalne Justyna Piernik. Sztuka dla zwycięstwa to akcja polskich artystów dla Ukrainy. Swoje prace, obrazy, grafiki, rzeźby i fotografie przekazało ponad 80 twórców. Do 30 września można je oglądać w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie, a następnie zostaną zlicytowane w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Chcemy pomóc walczącym na froncie żołnierzom, podkreśla pomysłodawca, pisarz, scenarzysta i fotograf Maciej Pisuk.
4: Pomysł był taki, żeby zorganizować zbiórkę, która nie jest zbiórką na ofiary wojny, tylko to jest zbiórka na obrońców, żeby podkreślić bardzo ten aspekt. I myśleliśmy sobie, że jeśli w środowiskach twórczych tu będzie jakiś entuzjazm, to będzie dobry znak. I rzeczywiście na taki entuzjazm trafiliśmy. W tym momencie jest 83 artystów, ale prac jest znacznie więcej.
3: Swoją fotografię przekazała na aukcję nagradzana fotoreporterka Agata Grzybowska.
5: To jest praca bez tytułu. Ona została zrobiona w Charkowie w 2022 roku i pochodzi z cyklu Dom. Jest to praca przedstawiająca dwójkę wolontariuszy, którzy biorą ślub w Ukrainie. Ja Ukrainę fotografuję od 2013 roku, wtedy kiedy się rozpoczęła rewolucja na kijowskim Majdanie. I ja przekazałam swoją pracę, no bo jest to ważne, żebyśmy przez cały czas wspierali, żeby mówić przez cały czas o tej wojnie i przeciwdziałać tej całej mowie nienawiści, która się wylewa dzisiaj wobec Ukraińców.
3: Oficjalne rozpoczęcie aukcji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 30 września. Wciąż można zgłaszać kolejne donacje. Łódzkie Muzeum Sztuki we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku przygotowuje serial oparty na teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Współcześni artyści zinterpretują fundamentalną dla polskiej historii sztuki pozycję. Będą to m.in. Wilhelm Sasnal, Mykoła Rydni i Agnieszka Polska, informuje dyrektor Muzeum Sztuki Daniel Muzyczuk.
6: To jest książka niezwykła o tyle, że Strzemiński używa pojęcia świadomości wzrokowej, żeby opisać nasze widzenie jako rzecz dynamiczną. To znaczy dla niego oko jest częścią mózgu, a więc pamięta, jest w stanie rozpoznawać i uczy się nowych modeli przedstawiania. W tym układzie sztuka ma szczególną rolę. Pokazuje nam, jak nasz świat wizualny się zmienia. Uczy nas widzieć. Dla mnie też bardzo ważnym aspektem tej książki jest to, że ona jest niedokończona.
3: Międzynarodowa premiera teorii widzenia odbędzie się w listopadzie. Pierwszy przegląd twórczości Anny Krzymańskiej, projektantki medali i rzeźbiarki, ma miejsce w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Wieczorem otwarcie wystawy artystki, która zmarła przed kilku laty. W kolekcji Poznańskiego Muzeum jest blisko 300 jej obiektów, z czego większość zostanie wyeksponowana, mówi kurator Witold Garbaczewski.
7: To są dzieła, które można uważać za taki szczyt jej wytwórczości artystycznej, jeśli chodzi o drobny relief. Oczywiście na zamówienie, ale nie tylko na zamówienie, wykonywała wiele innych medali. To przede wszystkim medale związane z szeroko pojętą tematyką wojskową, zarówno jeśli chodzi o rocznice różnego rodzaju, czy to bitew, czy wojny, czy powstań, na przykład Powstania Wielkopolskiego. Stosunkowo dużo medali wykonała poświęconych kolejnym rocznicom Powstania Wielkopolskiego. Wykonywała również, podobnie zresztą jak Józef Stasiński, takie medale kronikarskie, jeśli można tak powiedzieć, czyli jakby dokumentujące pewne wydarzenia, które działy się w Wielkopolsce.
3: Wernisaż wystawy o 18:00 w Muzeum Sztuk Użytkowych w

0: Poznaniu. Czas, który nie nadszedł, debiut reżyserski Julii Rogowskiej, dziś zostanie pokazany na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Chcecie wiedzieć, ile mam lat?
2: Nie. U nas się o takich rzeczach nie rozmawia.
3: Julia Rogowska swoim filmem chciała pokazać pewne zjawisko, które związane jest z lękiem przed starością.
4: Wydaje mi się, że to jest o tym, żebyśmy się temu przyjrzeli, zastanowili się, dlaczego tak jest i poszukali jakiegoś rozwiązania, żeby jednak w tym wszystkim znaleźć swoje miejsce i swoją wolność i swoje wybory.
2: No jesteś stara, ale przysługiwała ci kuracja antygeriatryczna, prawda?
3: W rolę Sary wcieliła się Agata Kulesza. Aktorka tłumaczy, że film Czas, który nie nadszedł, to wielopłaszczyznowa, egzystencjalna refleksja nad życiem.
5: Że czasem miłość jest poza wiekiem, że potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości. To jest film o wyborach, o refleksji, jak sobie wyobrażamy naszą starość, jak chcemy ją przeżyć.
6: A jak ty się czujesz, jak wiesz, że ci się kończy termin przydatności?
3: Film pokazywany jest w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: Dziś też m.in. odbędą się pokazy filmów z konkursu głównego Violetta Villas, to pełnometrażowy reżyserski debiut fabularny Karoliny Bielawskiej, a także Mniej obcy w reżyserii Christophera Rusa, czyli historia Jana Borysewicza. I to na razie wszystko. Kolejne wiadomości kulturalne o godzinie 16.
7: Autopromocja.
8: Setne urodziny Giorgiego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana dziś o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl.
7: Autopromocja. Studio projektowe.
9: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Dziś w audycji poświęconej architekturze będziemy znów rozmawiać o modernizmie, a to za sprawą książki, która nosi tytuł Turysta, futurysta, jak czytać, czuć i rozumieć polski modernizm, autorstwa Macieja Czarneckiego, którego dzisiaj goszczę w studiu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Maciej Czarnecki jest fotografem architektury i propagatorem, jak prosił, żeby go przedstawić, propagatorem modernizmu. Za co tak bardzo kochasz modernizm?
10: Po pierwsze, za warstwę ideologiczną, to jest ciężkie słowo, ale powiedzmy społeczną, za to, że architektura modernizmu, przez to, że ma takie podwaliny prospołeczne, pozwoliła dostąpić zaszczytu obcowania z architekturą każdemu. Mhm. Wcześniej było to z reguły zarezerwowane dla najwyższych warstw społecznych, dla możnych. Pałace były tylko dla wybranych. Modernizm spowodował, że pałace zaczęły być także dla ludu. I zdecydowanie podoba mi się to, że jest to architektura, która położyła człowieka w centrum, zwykłego, szarego człowieka, no, który stanowi jednak zdecydowaną większość społeczeństwa. Mm-hmm. Podoba mi się to, że modernizm zaczął zadawać pytania i użył nowych technologii bez jakiegokolwiek zająknięcia po to, żeby nasze życie spróbować uczynić lepszym, zamiast tylko zmieniać kolejne ubrania, zmieniać dekoracje na tych samych bryłach, które posiadają te same wady. Zastanowił się nad tym, jak te wady po prostu wyeliminować. A poza tym, to już tak mniej obiektywnie, a bardziej subiektywnie, bardzo go cenię po prostu za warstwę wizualną, co może nie jest oczywiste, no bo modernizm kojarzy się z tą architekturą właśnie przez to, że jest pozbawiona dekoracji, no to jest tak jakby tej architektury w cudzysłowie mniej. Natomiast ja uważam, że właśnie ta myśl jest nieco głębsza ze względu na to, że modernistyczna architektura gra całymi bryłami, gra światłocieniem, fakturami. Jest to być może nieoczywiste w pierwszym momencie, trochę trudniejsze w odbiorze i wymagające zagłębiania się w to, ale dla mnie to jest akurat zaleta.
9: Też to widać w twoich zdjęciach, to jak bardzo tę bryłę modernistyczną, że tak powiem, wykorzystujesz, jak wspaniale potrafisz pokazać na tych zdjęciach detal tych budynków. Ta książka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, Turysta, futurysta, to jest wielkie tomiszcze, album, który zawiera bardzo dużo fotografii. Ile tych fotografii jest tutaj?

0: Około 300 fotografii i około 200 miejsc jest tak, przedstawionych to są, na tych 300 fotografiach.
1: Wszystkie te fotografie są twojego autorstwa, ale w tej książce, co równie ważne, jest część merytoryczna, napisany przez ciebie wstęp, też część poświęcona historii, modernizmu i konkretnym budynkom. To jest bardzo, bardzo świeża publikacja. Wczoraj odbyła się jej premiera. Właśnie w Warszawie, w pawilonie Zodiak, też budynku modernistycznym. Moją uwagę zwrócił wstęp impresyjny, w którym piszesz właśnie o tym, co cię tak bardzo w tym modernizmie porusza. I to, co mnie zdziwiło, ale też spodobało mi się w gruncie rzeczy w tym twoim podejściu do modernizmu i w ogóle do architektury, takie spojrzenie oparte na wrażeniach. Są tam takie zdania: dłoń prowadzę po prostej drewnianej balustradzie. Tak odbierasz architekturę, bo rozumiem, że nie tylko tutaj chodzi o modernizm.
0: Tak, to jest taki, powiedzmy, już drugi stopień, bo pierwszy to jest to pierwsze wrażenie, którego jeszcze nie obejmujemy jakoś w pełni świadomie, bo jest to zbiór jakichś pierwszych wrażeń, pierwszych bodźców wzrokowych, zapachowych, dźwiękowych, które nasz mózg sobie gdzieś automatycznie upraszcza. Bo z reguły mózg to robi, że jeżeli coś nie wydaje się na ten moment potrzebne i nie zmusimy się sami do zaangażowania w wiele takich rzeczy, jak kontemplacja tego, co nas otacza, to prawdopodobnie mózg to zautomatyzujemy i przejdziemy obok tego obojętnie. Te pierwsze bodźce prawdopodobnie budynek nam zaszufladkują i w większości to po prostu wystarczy. Natomiast jeżeli zmusimy się do tego zagłębienia w architekturę, w jej detale, no to właśnie możemy tych przedmiotów, detali dotknąć, możemy je poczuć bardziej świadomie, zastanowić się, dlaczego one takie są. Zwróciłem mocną uwagę na warstwę wrażeniową ze względu trochę na to, o czym powiedziałem na początku. Architektura modernistyczna przywróciła architekturę, a właściwie nie przywróciła, podarowała architekturę ludowi. I osobiście trochę uważam, nie jest to żaden przytyk, ale wokół architektury narosło przez lata coś takiego, że jest to temat może trochę snobistyczny, trochę premium. O architekturze się z reguły mówi w sposób bardzo specjalistyczny pod względem inżynierskim albo w przesadnie, nawet czasami grafomańskim, jeśli chodzi o opisywanie idei, która stała za danymi budynkami. I wydaje mi się, że architektura ogólnie, gdy oddzieliłem od czystej turystyki i zwiedzania najbardziej znanych landmarków, to architektura w rozumieniu takiego zainteresowania faktycznie budynkami, tym jak one są zbudowane, jak wyglądają i jak na nas oddziałują, jest w ostatnich latach albo i dłużej trochę niszowym zainteresowaniem. Chciałbym propagować ten modernizm, ale też ogólnie całą architekturę, no bo cała architektura na to zasługuje. Ja po prostu najbardziej lubię modernizm i uważam, że modernizm tego najbardziej potrzebuje, bo jest najbardziej niedoceniony. Chciałbym propagować taką wrażliwość na te budynki, a jako człowiek, który nie jest zaangażowany, nie jest zainteresowany jakoś głębiej architekturą, do tej pory nie był, no raczej nie zainteresuje się takimi stricte inżynierskimi rzeczami, typu w jaki sposób są zbudowane stropy, albo w jaki sposób układ urbanistyczny ma wpływać na rentę spekulacyjnych budowniczych, tak? To są ciężkie tematy. Natomiast takimi tematami, które dla nas wszystkich są jasne i proste do zrozumienia, są wrażenia wizualne, są jakieś emocje, są bodźce i myślę, że jeżeli komuś się to spodoba, to sam już pewnie będzie chciał się gdzieś zagłębić. Od niego już będzie zależało, jak głęboko dalej w tę warstwę taką historyczną, w historię użytkowników, twórców i to, co za tymi budynkami jeszcze stoi, no bo nierzadko nawet za przeciętnymi budynkami stoją niesamowite historie.
1: Z jednej strony są te wrażenia pierwsze, nas odbiorców, ludzi, ale z drugiej strony, nawet jak mamy taką potrzebę, chęć wczytania się w ten budynek, musimy znać język, czy mieć narzędzia, którymi możemy się w tym czytaniu architektury wesprzeć. Mam wrażenie, że tą książką takich narzędzi czytelnikowi dostarczasz. Czy miałeś takie ambicje, że nauczysz nas tego, jak architekturę odbierać, jak ją rozumieć?
0: W pewien sposób tak, aczkolwiek no nie mam jakiejś ambicji, żeby być tutaj belfrem i kogokolwiek uczyć. Bardziej bym nazwał to zarazić zajawką, zainteresowaniem, pokazać w jaki sposób ja to rozumiem, w jaki sposób ja to odczuwam i że to jest ciekawe. Może być ciekawe, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, nie wymaga jakiegoś lat, nie wiadomo jakiego treningu, bo owszem, kiedy pewne rzeczy, no już ja muszę opisać, czy dotrzeć do pewnych budynków, do pewnych historii, no to wymaga już doświadczenia, wiedzy, możliwości logistycznych. Natomiast wszystko u mnie też nie zaczęło się od tego, że ja miałem 4 lata, wsiadłem w samochód i pojechałem oglądać modernizm, tylko oglądałem sobie album Cuda

0: świata, który zresztą ma bardzo podobną układkę do książki Turysta Futurysta. Tam były modernistyczne obiekty, one przykuwały moje oko i od tego się zaczęło. Od tego, że wziąłem aparat fotograficzny do ręki, chodziłem po mieście i sam szukałem tych rzeczy. I ja nawet wtedy, jak miałem 12 czy 13 lat, ja nie rozumiałem zależności przysłony od czasu naświetlania, bo mi to do niczego nie było potrzebne. No, po prostu cieszyłem się tymi miejscami, w których przebywam, które zwiedzam, oglądam, w jaki sposób je odczuwam. I to jest może takie puszczenie bardziej oczka, że to jest bardzo łatwe. To można zrobić w drodze do pracy, w drodze do szkoły, na zwykłym spacerze, kiedy chcemy rozprostować kości. Na wszystkie można zawiesić oko. Na wszystko jest interesujące. Wszystko opowiada jakąś historię. Nawet pozornie nieciekawe rzeczy. Nawet brzydkie rzeczy też są przecież jakąś wartością poznawczą. Pokazują nam, jak nie powinno być. I też się możemy nad tym zastanowić, dlaczego tak jest. I to jest bardziej w tę stronę, a coś, co można by nazwać nauką, lekcją, jest troszkę efektem ubocznym. To po prostu jest, no siłą rzeczy tak, w taką formę to przybiera, no bo taka forma jest chyba najbardziej efektywna.
1: Ja wspomniałam o tej edukacji, dlatego że mówiłeś o tym, że temat architektury jest takim niszowym tematem, trochę snobistycznym. Bardzo niesłusznie oczywiście, ale też wydaje mi się, że to bierze się z tego, że nie potrafimy rozmawiać o architekturze. Wierz mi, że z wieloma architektami nie udaje się w takim dyskursie humanistycznym bez mówienia o rodzajach właśnie wspomnianych przez ciebie stropów albo zaplanowania klatki schodowej, porozmawiać po prostu o tym, co ten budynek mówi. I wydaje mi się, że bardzo w tym wszystkim wybrzmiewa to, że edukacji architektonicznej jest bardzo niewiele w Polsce, w polskich szkołach oczywiście też. Trochę to próbuje i wydaje mi się, że bardzo dobrze dotychczas to robił Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, bo tę edukację architektoniczną rzeczywiście prowadzi, ale ciągle to jest taki temat, w którym się czujemy słabymi.
0: Tak, i są to pewnie pokoleniowe zaniedbania, bo jak czytam archiwalne numery czasopism czy stare książki, to mi nawet jako osobie obeznanej w tym czasem jest ciężko zrozumieć trochę o co chodzi. Architekturą też się można interesować na wiele sposobów. Właśnie można tym aspektem humanistycznym, można bardziej technologią budowlaną, co u nas chyba najprędzej jest tak, że jednak ludzie, którzy siłą rzeczy po budowie domu, po remoncie mieszkania, to jest taki okres, w którym zyskują trochę wiedzy i co nieco zaczynają wiedzieć. Też można oczywiście w jakiejś takiej formie biznesowej też o niej rozmawiać, co też jest troszkę powierzchownej wiedzy dzięki wszystkim deweloperskim tematom, które w ostatnim czasie są w opinii publicznej, w dyskusji politycznej. Z reguły, no tak, taka biznesowa, polityczna strona to z reguły jest taka strona antagonizująca. Strona inżynierska, no prędzej czy później poczujemy się głupi, no bo gdzieś ta nasza wiedza się kończy. Bo to, że nawet zrobiliśmy remont i sobie sami zrobiliśmy to czy tamto, to jak mamy dyskutować o rodzajach klejów i który lepiej wiąże i jaką warstwę nałożyć? Tego się nie da. O tym się nie da dyskutować, nie będąc pracownikiem budowlanym przez lata, który z tych kilku rodzajów klejów korzystał. I ten aspekt humanistyczny faktycznie, który byłby taki najbliższy nas i który, myślę, że dobrym dowodem na to, że właśnie jest, tak jak mówimy, jest architektura wnętrz. Też nie jest tak, że zjedli zęby na tej architekturze wnętrz i też rozpoznają od razu każdy rodzaj drewna po słojach, ale to jest znowu inżynierski aspekt architektury wnętrz, ale samo zainteresowanie ludzi tym, jak się czują we własnych wnętrzach, jest przykładem na to, że my bardzo często dążymy do tego, żeby się zastanowić nad tym naszym otoczeniem i nad tą architekturą wnętrz, która w tej chwili chyba jest bardziej dziedziną sztuki niż inżynierii, jest nam się łatwiej zastanowić i tych materiałów jest mnóstwo. Są programy w telewizji, które ludzie urządzają wnętrza, olbrzymia ilość kanałów, jak ludzie tworzą meble, jak remontują swoje mieszkania i tak dalej. Natomiast cały czas ten taki aspekt budownictwa na większą skalę jest traktowany jakby nie dla dzieci, krótko mówiąc.
1: Wrócę jeszcze do tego wstępu, bo on mi pokazał, jak można odbierać architekturę. Ty we wstępie piszesz o tym, jak patrzysz na zapomniany już teraz budynek. To jest Audytorium Chemii we Wrocławiu. Budynek obecnie opuszczony. Jak wygląda jego sytuacja i czym on tak bardzo cię zachwycił? Tutaj w tej twojej, jak już powiedziałam, impresyjnej wypowiedzi, mimo wszystko, że jest to takie bardzo skupione na wrażeniach. Jest tutaj też dużo informacji o materiałach, o tym, jak ten budynek wygląda w środku. Dużo takiej też fachowej wiedzy w gruncie rzeczy też jest.
0: Tak, i właśnie dlatego trochę go wybrałem na początek, bo to jest budynek, który zamyka wszystkie aspekty w jednym. Te obiekty, które wybrałem do książki i tak są po jakiejś selekcji, po tym, żeby właśnie przede wszystkim oddawały duchę.

epoki. Dopiero gdzieś dalej były te aspekty inżynierskie, typowo budowlane, czyś funkcjonalne, chociaż one oczywiście były równie ważne. To nie była proporcja 80 do 10 do 10, tylko bardziej 40 do 30 do 30. Natomiast ten budynek właśnie zamyka wszystkie możliwości w jednym. On nie dość, że robi niesamowite wrażenie pod względem, czy stworzonej, ta atmosfera sama z siebie wynikała dzięki temu, że on po prostu nie został wyremontowany.

0: a może i chęci, tego nie wiem. Dzięki temu został on zamknięty jako taka kapsuła czasu, w której się bardzo łatwo przenieść do tego okresu, bo tam są faktury, tam są kolory, tam są zapachy, tam są temperatury, wszystko, co można sobie wyobrazić, a jednocześnie właśnie można o tym opowiedzieć w sposób humanistyczny i tak jak mówisz, impresyjny, a można też o tym opowiedzieć w kontekście czysto budowlanym, o tym, jakie materiały zostały tam użyte i w jaki sposób one właśnie powodują, że my je dzisiaj tak odczuwamy. Kolejną rzeczą jest to, że ten budynek przeżył kilka epok, w czasie których inaczej na niego patrzono po prostu, bo te oceniania architektury też z każdą dekadą się trochę zmieniało. I kolejna bardzo ważna rzecz, można dużo opowiedzieć o jego funkcjonalności, o czasach, w których powstawał właśnie za jego pomocą, o sytuacji społeczno-politycznej, o tym, jak się rozwijała Polska w tamtych latach, o tym, że powstawały uczelnie wyższe w zniszczonym Wrocławiu po powojennej pożodze, o tym, że te przeszklenia, bo potrafimy zrobić duże szkło, nie tak jak kiedyś, że trzeba było je łączyć szprosami w mniejsze kawałki, są aluminiowe ramy, no bo przemysł wojenny spowodował, że hutnictwo aluminium stało się powszechne.
1: Cała historia wokół
0: tak,
1: tego.
0: Tak, to jest po prostu całe uniwersum wokół jednego budynku i uważam, że większość budynków posiada takie uniwersum. Jak wszędzie, jedne są bardziej rozbudowane jak Harry Potter, inne są mniej rozbudowane jak powieści początkujących pisarzy, ale z każdej można coś wyciągnąć i poczuć to po prostu. Tak jak właśnie literatura trochę buduje naszą wyobraźnię i to świetnie widać, po literaturze, opisach literackich budynków. Przecież jak pisarze najpierw muszą nam nakreślić, w jakim budynku, w jakiej przestrzeni się znajdujemy i świetnie potrafią to opisać. W ogóle nikt tego tak nie opisuje w czasopismach architektonicznych. W filmie wręcz robi się to w sposób teatralny, ale to są te same odczucia, które my czujemy, tylko wzmocnione dla przekazu, bo film musi nas wyrwać trochę z krzesła i wciągnąć w siebie i architektura też potrafi to zrobić, tylko nie jesteśmy tego nauczeni, a jestem przekonany, też zresztą o tym pisałem w książce, że dobrze zaprojektowana architektura, taka wysokiej jakości, to tylko z wyjątkiem bardzo skrajnych odczuć, jak jakiś ból fizyczny czy psychiczny, jest w stanie nas po prostu zabrać i przykryć nasze emocje po prostu swoim oddziaływaniem. I wielokrotnie w niektórych budynkach miałem takie poczucia, że zapominałem po prostu o wszystkim, bo zapachy, bo światło, bo dźwięk, tak na przykład echo odbijających się kroków w pustym budynku, to też są jakieś bodźce. Plus dochodzą też bodźce nostalgiczne, z którymi na pewno w wielu przypadkach jesteśmy związani.
1: Teraz te budynki powojennego modernizmu, przykładem czego może być na przykład Dom Książków, który też pokazujesz w Tarnowie, który stał się bardzo głośny ostatnio. Ta historia, z tego co wiem, ma już pozytywne zakończenie, bo Narodowy Instytut Dziedzictwa zdecydował się zakupić ten obiekt, więc on pozostanie w obrębie polskiego dziedzictwa. Czy w przypadku Audytorium Chemii we Wrocławiu miałeś też taki zamysł, żeby o tym budynku przypomnieć, bo tych realizacji jest mnóstwo w Polsce, takich bardzo wartościowych, trochę zapomnianych. I jak myślisz, czy jakaś przyszłość jeszcze przed tym budynkiem jest?
0: Audytorium Chemii ma jedną zasadniczą przewagę dwie zasadnicze przewagi nad Domem Książków. Po pierwsze, ewentualny remont już w tej chwili musiałby się odbyć za pieniądze publiczne, bez zakupowania tego przez instytucje, no bo to uczelnia musiałaby to sfinansować, być może przy jakimś współudziale instytucji, które statutowo mogłyby to wspomóc finansowo. A drugim takim niepodważalną przewagą jest to, że jest w rejestrze zabytków. To jest jeden z najmłodszych zabytków w Polsce, więc w teorii przynajmniej, bo już różne rzeczy oczywiście widzieliśmy, jak niedawno burzenie mozaiki w Kowarach dzień po rozpoczęciu procedury, która na szczęście została zatrzymana, burzenie, oczywiście nie procedura, procedura trwa, to nie da się go po prostu zniszczyć, nie da się go zburzyć tak bezkarnie, nie da się go wyremontować jakoś źle. To już o nim będzie wiadomo, bo to jest budynek, który już istniał w szerokiej dyskusji, przynajmniej w świecie architektonicznym. Więc tutaj może nie do końca musiałem go przywracać na właściwe miejsce na mapie, bo on już tam był. Natomiast też zawsze warto o nim przypomnieć, bo to jest budynek najwyższej klasy i mało jest tak dobrze zachowanej architektury, tak kompleksowo, bo nawet jeżeli w wielu budynkach spotykamy jakieś zachowane elementy, to nie zawsze od A do Z i nie wszędzie jest podświetlany układ pierwiastkowy, który uruchamia się konsolą zatopioną w blacie z lastryko, więc to chociażby dlatego warto o nim przypominać.
1: Wspomniałeś o nostalgii, to też jest ważny punkt twojego odnoszenia się do architektury w książce. Ta nostalgia w kontekście architektury

0: modernistycznej, zwłaszcza tej powojennej, jest dosyć ważnym elementem postrzegania tych budynków. Mam wrażenie, że czasami zaburza jasność widzenia.
1: Tak, dlatego postulowałbym, żeby nostalgia nie była tym pierwszym, najważniejszym sprzymierzeńcem, choć oczywiście w tej chwili zdecydowanie jest naszym sprzymierzeńcem. To, że nostalgię czują do tego osoby, które nawet nie wychowały się w tym systemie, to sprawia być może, że ta architektura stała się popularna wśród młodych osób, stała się popularna dzięki temu w mediach nowego rodzaju, w social mediach. Ale uważam też, że gdybyśmy ograniczyli postrzeganie tej architektury przez nostalgiczny filtr, to byśmy to spłycili na niekorzyść. Mhm. Bo kurz nostalgii może opaść, a coś wtedy musi zostać. Musi zostać ta niepodważalna wiedza, niepodważalna opinia, niepodważalna warstwa, która będzie świadczyła o jakości tej architektury. Jeżeli następne pokolenie nie będzie czuło tej nostalgii, a pokolenie, które tę nostalgię czuje, prędzej czy później pożegna się ze światem, to my musimy jednak ciągle mieć jak argumenty za tą architekturą, bo czy ktoś z nas czuje, nie wiem, nostalgię do baroku czy do renesansu, pewnie się znajdą tacy ludzie, którzy mają
0: wychowali się w pałacu barokowym.
1: Tak, albo nawet może z rodzicami jeździli za młodu i akurat coś ich bardzo ujęło w renesansowym budynku i czuje się taką nostalgię, ale nikt nie stara się wytłumaczyć nam, że renesans jest wartościowy i trzeba go zachować ze względu na nostalgię. Tam się mówi bardzo konkretne rzeczy, dlaczego renesans jest wartościowy, bo jest świadectwem swoich czasów, bo takich budynków jest już niewiele, bo to są to dzieła wybitnych architektów, są to rzeźbiarski kunszt rzemieślników, są to dzieła sztuki najlepszych malarzy renesansowych. Tak się to tłumaczy i modernizm też musimy tak tłumaczyć. Póki nostalgia jest sprzymierzeńcem, to trzeba tego sprzymierzeńca jak najbardziej wykorzystać, wziąć ze sobą, ale nie może być frontmanem.
0: Piszesz o tym, że architektura modernistyczna istnieje w trzech stanach skupienia. Stanie stałym, płynnym i powiedzmy gazowym, czyli dotyczącym atmosfery. Czy możesz nam o tym opowiedzieć, jak te trzy stany skupienia można na architekturę, zwłaszcza modernistyczną, przełożyć?
1: Stan stały, zacznę od niego, bo jest najprostszy, no to jest właśnie ta materia fizyczna. Cegły, zbrojony beton, szkło, aluminium, cement i wszystko, co fizycznie buduje tę architekturę i sprawia, że ona jest związkiem różnych kształtów, komórek, które składają się ostatecznie na fizyczny kształt tego budynku. To oczywiście posiada każdy styl architektoniczny, z wyjątkiem budynków hologramów, oczywiście, ale to nie jest żaden osobny nurt póki co. Jest też warstwa właśnie ta gazowa, którą opisuje dość mocno, ale w pewnym sensie też można ją przypisać każdemu stylowi architektonicznemu, chociaż uważam, że w dawnych stylach to tylko i wyłącznie najlepsze dzieła były projektowane w sposób, który świadomie budował pewne odczucia u ludzi, bo teraz jakie można odczucia budować? No można budować uczucie małostkowości, czyli no wszedłby chłop do pałacu jakiegoś możnowładcy i znałby swoje miejsce w szeregu, bo po prostu on nie miał, jak tam jest bogato i złoto. Ale to są odczucia, których uważam, że we współczesnym społeczeństwie nie powinniśmy budować. Powinniśmy budować raczej uczucia, nie wiem, pogłębiające nas, jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi, pogłębiające jakieś nasze zmysły poznawcze, może nawet jakąś duchowość. No i to może i robił gotyk w swoich katedrach. Bardzo jasne, te strzeliste wieże, które symbolizowały wznoszenie rąk do Boga. No, było to coś, powiedzmy, trochę takiego górnolotnego, co można też w niektórych modernistycznych dziełach zauważyć. Oczywiście było to też wskazanie miejsca w szeregu ludzkości, no żeby czuli swoją małość wobec istoty nadprzyrodzonej. Mimo wszystko wszędzie gdzieś ta atmosfera ogólnie jest, bo takie, nie wiem, domy drewniane z XIX czy XVIII wieku, no to gdy do nich wejdziemy, to tam bez wątpienia jest jakiś klimat. Natomiast czymś, co odróżnia modernizm od reszty stylów, jest ten trzeci stan, czyli stan ciekły. Ze szkoły pamiętam, że no stan ciekły powoduje, że dana materia przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje. I to był styl, w którym wreszcie odwróciła się pewna rola architektury, no bo w dawnych stylach architektura przede wszystkim manifestowała władzę, bogactwo inwestora. tak naprawdę. Oczywiście były też, pojawiały się myśli humanistyczne. Trudno, żeby filozofowie nie myśleli też o humanizmie w kontekście

0: czy architektury, czy planowania miast, czy myślę, że nawet i Imhotep o tym mógł myśleć, nawet jeżeli niewiele mógł. Natomiast nie było to powszechne myślenie. Modernizm upowszechnił to myślenie, że architektura powinna przybierać kształt sposobu życia ludzi. W drugą stronę może go nawet troszkę kształtować, co generalnie z perspektywy czasu zakończyło się lekkim fiaskiem. Natomiast też było ciekawym eksperymentem społecznym. Natomiast samo założenie modernizmu jest takie, że to nie manifestacja bogactwa, tylko dopasowanie do naszego trybu życia, do tego, żeby miasto w pewien sposób było maszyną i zmieniało się wraz z naszymi potrzebami. A XX wiek był bardzo szybki, XXI jest jeszcze szybszy. To się bardzo dużo się zmienia. Postęp technologiczny, postęp materiałowy, sytuacja społeczno-polityczna, no świat się po prostu całkowicie zmniejszył, więc wszystko dzieje się szybciej i architektura musi umieć na to reagować. Dlatego trochę się też czasami zastanawiam, czy modernizm się już skończył, bo to też różnie badacze mówią. Jedni twierdzą, że także postmodernizm to już był koniec modernizmu, inni twierdzą, ja na przykład twierdzę, że jeszcze nie możemy za bardzo tego określić, dopóki nie wyłoni się coś, co równie rewolucyjnie zmieni nasze podejście. Ja myślę, że to musi być architektura jakaś organiczna, biodegradowalna, coś związanego po prostu z ekologią. Ale z drugiej strony modernizm to jest też sposób myślenia właśnie, żeby nie przywiązywać się do pewnych dogmatów. Bo skoro nasze życie się zmienia i to ta architektura też musi się zmieniać razem z nami, to ona się musi do nas dopasować. I tak rozumiem trochę ten stan ciekły. I nawet jeżeli wszystkie te stany istniały w poprzednich stylach, to ja uważam, że poza stanem stałym, to dopiero modernizm to upowszechnił i sprawił, że stało się to powszechnie świadome. Tak samo jak właśnie budowanie atmosfery, jakiegoś napięcia we wnętrzach, no bo nawet jak budowano dawniej hotele, one miały typową funkcję schronienia. Tam nie było to aż tak dobrze przemyślane jak dzisiaj, gdzie po prostu każdy centymetr kwadratowy hotelu jest obliczony i przemyślany pod względem jakiegoś wzbudzenia nastroju w ludziach. No wówczas dawniej, no jeszcze 100-120 lat temu, to bardziej hotel próbował przyciągnąć tym, że ma dobre jedzenie, że jest muzyka na żywo, takimi zwykłymi rozrywkami. Nie myślano jeszcze o tym, że pewien dźwięk taki głuchy, te grube wykładziny, tak wygłuszający dźwięk w hotelu, po prostu potrafią człowieka w jakiś taki błogi nastrój sprawić, że on wchodzi do hotelu, czuje się jak gość, zapomina.
1: Przygaszone światła w korytarzach.
0: Tak, jakaś muzyczka gra i każdy czuje się jak szef. Uważam, że właśnie modernizm świetnie w te buty wszedł i architekci przez to, że zaczęli grać nie ornamentem, nie kształtami, a właśnie użyli wszystkich bodźców, wszystkich zmysłów, którymi możemy odbierać architekturę, to dlatego ta architektura jest wielowymiarowo ciekawa.
1: Tę atmosferę, przede wszystkim tę atmosferę architektury modernistycznej, też jej usytuowienie w konkretnych warunkach historyczno-ekonomiczno-społecznych próbujesz pokazywać poprzez swoje fotografie. I rzeczywiście jest tak, że każde z twoich spojrzeń na tę architekturę jest inne. To znaczy, to zawsze jest jakaś inna historia. Dużo w tej twojej książce jest zaskoczeń. Zdziwiło mnie, jak można trafnie poprzez obraz fotograficzny pokazać, co tak naprawdę jest istotą danego założenia, czy danego projektu, danego budynku. Mówię o założeniu, bo mam przed sobą jedno ze zdjęć, o którym chciałam powiedzieć. To jest zdjęcie przedstawiające osiedle Tysiąclecia w Katowicach. Założenie bardzo znane, ale ty pokazujesz to osiedle prawie z lotu ptaka, pewnie to się jakoś profesjonalnie nazywa, i pokazujesz, o co tak naprawdę w tym założeniu chodziło, w tym założeniu urbanistycznym, o tym zanurzeniu bloków w zieleni.
0: Między innymi tak, też akurat to ujęcie wybrałem, żeby zobrazować Tausen, no bo też jest dość popularnym i już szeroko docenianym osiedlem i większość twórczości fotografów akurat jest związana z kukurydzami, które się tam znajdują.
1: No
0: nie był oryginalną częścią tego założenia. Natomiast te zwykłe bloki na Tausenie, które są prostopadłościenne i można by niewprawne oko właśnie powiedziałby, że są nieciekawe i nudne, właśnie bardzo fajnie zyskują w całej skali, kiedy są taką ścianą budynków, ścianą takich pojedynczych rzeźb wśród zieleni. Trochę zawsze staram się pokazać w tej architekturze też to, jak ona koresponduje z otoczeniem, bo to w modernizmie również było ważne. O tym, żeby pokazać jakiś taki detal, który jest jednocześnie reprezentacyjny, ale też i reprezentatywny.
1: Pokazać rytmy tych budynków, czy elementów na tych budynkach, bo to też jest charakterystyczna cecha modernizmu.

0: stylistycznych
1: tak, realizacji. Tak, użycie balkonów do tego, żeby stworzyć jakąś rytmikę, jakiś głęboki światłocień na fasadzie, to też jest modernistyczna metoda wyrazu, której wcześniej generalnie nie używano. Balkon był na pierwszym piętrze, tam gdzie mieszkanie miał właściciel kamienicy, cała reszta tam w oficynie nie miała balkonów, a tutaj nagle każde mieszkanie ma balkon i w sumie to możemy balkonowi nadać jakiś kształt z prefabrykatu, możemy dać inny kolor, inną fakturę, możemy użyć rytmu naprzemiennego, możemy nieregularnego, czy całkowicie regularnego i to wszystko tworzy inny efekt wizualny. I fajne jest to, że dzięki temu uzyskujemy dwie skale. Skalę detalu oraz jakąś taką makroskalę, kiedy już zbiór rytmicznie rozłożonych detali w jakiś świadomy sposób rysuje nam nowe rzeczy na tych fasadach.
0: I widzę, że dla ciebie bardzo fotogeniczne są klatki schodowe w realizacjach modernistycznych.
1: Myślę, że nie tylko. Nawet nie wyróżniłbym ich akurat ponad inne detale, chociaż oczywiście zawsze cenię, kiedy klatka schodowa jest dodatkiem, no bo też no budynek nie kończy się na fasadzie. To jest też, a może i przede wszystkim to, co jest w środku. Fasada to jest oczywiście pierwsze, co widzimy i coś, co przyciąga nasz wzrok jako turystów w mieście, nawet własnym, no bo nie każdy chodzi tak jak ja i zagląda do środka, więc to oczywiście jest jak najbardziej ważna, no bo też chodząc po mieście powinniśmy być otoczeni estetyczną przestrzenią, bo to na pewno wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie, jeżeli wokół jest ładnie, ale nie możemy zapominać o tym, że i w środku są jeszcze użytkownicy tego budynku, dla których ten budynek nie kończy się na fasadzie.
0: Ważne też jest światło, o tym wspominam też a propos klatek schodowych, jest taka jedna fotografia, klatka schodowa w domu dla samotnych, to jest jeden z budynków 8 kolonii na Żoliborzu w Warszawie, rozświetlona, schody pełnią tutaj ciekawą funkcję na tej fotografii, ale przede wszystkim to światło, mozaika na podłodze, to też zwraca bardzo uwagę i to światło też jest takim elementem istotnym bardzo w modernizmie.
1: No światło buduje wszystko, wszystkie efekty, każdy materiał swoją potęgę uzyskuje w świetle, kiedy widzimy jak to reaguje, jak to, że drewno nie jest jakąś jednolitą powierzchnią, tylko słoje w zależności od tego, ile oleju czy żywicy w sobie zawierają, inaczej to światło odbijają, inaczej odbija posadzka kamienna, światło w miejscu, gdzie jest bardziej wydeptana, inaczej tam, gdzie jest mniej wydeptana. Światło jest podstawowym budulcem modernizmu.
0: I fotografii.
1: I właśnie, tak, i do tego trochę też dążę, że fotografii i myślę, że dlatego jest tak wdzięcznym tematem, modernizm jest wdzięcznym tematem dla fotografów, bo fotografowie też przecież budują ze światła. Bez światła po prostu nie ma fotografii i bez światła nie ma modernizmu. Światło przez cały dzień pada na całkowicie różne sposoby. Inaczej o różnych porach roku, o różnych porach dnia. Czasami pada przez lekko zamglone powietrze, czy przez powietrze ze smogiem, jest nieco bardziej rozproszone, czasami jest ostre, ma różną temperaturę.
0: Masz taką, tutaj jest taka fotografia, która przedstawia we mgle zarys budynków tylko.
1: Tak, to prawdopodobnie dom wczasowy Orlen w Karpaczu. No właśnie, ale bez światła to nic tam by nie było widać, tak nawet przez tę mgłę. Mgła też jest pięknym rozpraszaczem. No są moim zdaniem inny klimat jest właśnie też zbudowany przez światło ostre wpadające do wnętrza. Inny klimat buduje światło lekko rozproszone, na przykład przez firanki. Na zewnątrz również dzieje się to samo. No niektóre budynki właśnie fajnie się fotografuje, nie wiem, w zachodzącym świetle, kiedy tak delikatnie po prostu długie cienie, niskie i ciepłe światło muska tę fasadę. Inne świetnie wyglądają na przykład w mroźny zimowy dzień i tak przykładowo jakiś brutalizm albo space age, kiedy stają się takie bardziej dystopijne lub utopijne. Jakieś ciepłe wnętrza domów czy klatek schodowych, barów mlecznych, no bardzo fajnie wyglądają, kiedy te takie zachodzące słońce wpada dość ostro do środka. Stołówki ośrodków wypoczynkowych fajnie wyglądają, kiedy to światło rozprasza delikatnie firankę.
0: Czyli masz sposób na każde wnętrze.
1: Tak, chociaż no, niestety nie nauczyłem się jeszcze wywoływać pogody, co by mi bardzo ułatwiło pracę, więc z reguły muszę sobie radzić z tym, co zastałem na miejscu. Nie zawsze mam możliwość, w Polsce to jeszcze mam możliwość wrócić gdzieś, o ile czegoś nie zburzą. Natomiast najtrudniej jest za granicą, na zagranicznych wyjazdach, kiedy wiem, że w jakieś miejsca nie wrócę, albo będzie mnie to bardzo dużo kosztowało i trzeba w ogóle cały dzień rozplanować, żeby w danym budynku być o danej porze, bo właśnie wtedy świeci światło. I może być i tak, że rozplanuję to sobie, a okaże się, że tego dnia są chmury i to nie ma znaczenia, więc tak naprawdę w ogóle research i planowanie to jest bardzo duża część takiego zbierania takiego

0: materiału.
1: Jest też sporo fotografii, które pokazują dany budynek, który już znamy, z zupełnie innej perspektywy albo w zupełnie inny sposób. Takim przykładem jest choćby fotografia przedstawiająca Hotel Granit. Najczęściej o nim się mówi jako o strukturze wtopionej w zieleń, w przyrodę. Tu oczywiście też to widać, ale zrobiłeś to w krajobrazie pejzażu zimowym, gdzie tak, tej zieleni nie ma właśnie.
0: Zgadza się i to też lubię takie rzeczy uwzględniać w fotografiach, jak warunki środowiskowe. Gdyby granit był wtopiony w wydmę nadmorską, prawdopodobnie wolałbym ją sfotografować w lecie, w jakiś letni wieczór, natomiast jest wtopiony w wzgórza Szklarskiej Poręby, więc Szklarska Poręba i ogólnie Karkonosze i Sudety kojarzą mi się głównie z zimą i myślę, że góry po prostu kojarzą się trochę. Wiele z nich wydobywa się zimą, takiego fotogeniczności, dlatego postanowiłem właśnie go pokazać w śniegu. Być może nie widać przez te jego zielonych tarasów, ale z drugiej strony może nawet lepiej widać jego strukturę, tego jak on spływa po prostu po tym zboczu.
1: Wiem, że specjalnym uczuciem darzysz architekturę Space Age, styl kosmiczny. Przykładem takich realizacji jest Spodek w Katowicach, czy dom Iglo Witolda Lipińskiego, ale tutaj też spotkałam się z wielkim zaskoczeniem, bo przyznam, nie wiedziałam o istnieniu hali wystawowej Kapelusz w Chorzowie. To jest niesamowity budynek, przynajmniej tak wygląda na twojej fotografii. Dużo jest takich, twoim zdaniem, odkryć w tej książce, takich budynków, które może nie są powszechnie znane?
0: Mi jest to ciężko określić trochę, to właśnie ty byś mi musiała powiedzieć chyba, albo najlepiej całkowity laik, bo przez tyle lat zbierania tego materiału ciężko mi jest odróżnić, które budynki właściwie są znane, a które nie. W Bańce być może większość jest znana, poza Bańką większość jest nieznana, ale tak właściwie na pewno ktoś, kto dopiero zaczyna przygodę z architekturą albo w ogóle jeszcze nie zaczął, no to może i 90% to będą odkrycia. No, są tutaj budynki, no, które gdzieś nieskromnie mógłbym powiedzieć, że trafiłem tam być może pierwszy albo i pierwszy ewentualnie jakoś może zrobiłem im porządny portret fotograficzny, architektoniczny i gdzieś to opublikowałem i opisałem.
1: Czy to dotyczy kawiarni, pływającej kawiarni Arizona?
0: Nie nazwałbym się pierwszym, natomiast jest to na pewno budynek, czy to w ogóle można nazwać budynkiem, przecież to jest właściwie pojazd, tak naprawdę. To jest ciężkie do sklasyfikowania, bo Arizona miała swój silnik i pływała. Ale jest w kształcie Spodka i zdecydowanie do tego wszystkiego pasuje. Arizona była mniej więcej troszkę znana, w środowisku jest znana, powiedzmy. Poza środowiskiem myślę, że może być zupełnie nieznana i bardzo atrakcyjna, no bo pływający po jeziorze Spodek z lat, projektowany w latach 50., no brzmi, myślę, atrakcyjnie. Zwłaszcza szkoda, z jednej strony szkoda, że on jest zniszczony i leży na tej mieliźnie, czy pływa, czy siedzi na mieliźnie. Natomiast z drugiej strony to jest takie coś, co wokół tego Space Age'u również opisuje trochę ten Space Age. To jest coś, co pokazuje, jak w tamtym czasie był optymizm w projektowaniu, nie tylko zresztą architektonicznym, ale w szeroko rozumianym wzornictwie. I do powszechnych lotów w kosmos ostatecznie nie doszło. I w sumie po prostu te wszystkie pojazdy kosmiczne, którymi mieliśmy podróżować i oglądać Ziemię z gwiazd, gdzieś
1: osiadły
0: po prostu
1: osiadły
0: na mieliźnie, zgadza się.
1: A za co lubisz Space Age?
0: Za odwagę, przede wszystkim odwagę formy, odwagę inżynierską, za to, że tam bardzo mocno kombinowano z bryłami samonośnymi, z jakimiś całkowicie nowymi metodami wyrazu, też pod kątem wizualnym, że tam są fasady, które przypominają różne struktury komputerowe w czasach, kiedy tak naprawdę komputerów jeszcze nie znano. Są to budynki o bardzo miękkich kształtach, które nawet dziś wyglądają nowocześnie. No i myślę, że to jest przykład nurtu, który bardzo wyraźnie pokazuje, jak architektura odwzorowywała nastroje na świecie. No, Polska znalazła się, no, chcąc czy nie chcąc, na trasie wyścigu kosmicznego, wówczas po stronie bloku wschodniego. No ale Stany Zjednoczone i ZSRR rywalizowały ze sobą w kosmosie, także za pomocą architektury. Z obu stron ta rywalizacja miała zupełnie inny przebieg, inną trajektorię lotu. W przestrzeni publicznej miast Związku Radzieckiego było to trochę bardziej widoczne jeszcze do lat 80., podczas kiedy no, Stany porzuciły to już w latach 60. całą tę architekturę.

0: I u nas jeszcze to też w Polsce nie jest aż tak mocno widoczne jak w samej Rosji, czy nawet w Uzbekistanie, gdzie tych motywów kosmicznych jest zdecydowanie więcej niż u nas. Bo tak naprawdę u nas, kiedy Hermaszewski poleciał w kosmos, to były już czasy niedoboru i tego entuzjazmu nie, ciężko to było odwzorować jednak w naszej architekturze, bo tutaj zastanawialiśmy się, jak, gdzie jest sklep z zaopatrzeniem, a nie żeby latać w przestworze.
1: Książka nosi tytuł Turysta, Futurysta. Czy tę książkę można traktować trochę jak przewodnik albo propozycja odbycia różnych podróży po Polsce śladem tych budynków?
0: Myślę, że nawet trzeba. Tylko z tym przewodnikiem bym się nie zapędzał, bo waży 1,3 kilo. Więc jeżeli ktoś chce to sobie wziąć do autobusu, do plecaka, na rower czy do tramwaju, to niech się zastanowi, czy ma na to siłę. Czy nie lepiej przejrzeć ją w domu i zapisać sobie. To też jest trochę tak, że większość obiektów jest na jednej fotografii, chociażby dlatego, żeby nie odkrywać wszystkich kart. Żeby ktoś, kto zainteresuje się jakimś budynkiem, żeby pozostał stawić mu też trochę do odkrywania samemu.
1: A uprawiasz taką turystykę architektoniczną?
0: Tylko taką właściwie. W 95%. Czasami już uczę się uprawiać inną w miejscach, w których już byłem 100 razy i wszystko widziałem i sfotografowałem w każdych możliwych warunkach. To takie, w takich miejscach staram się już też wybierać inną. To znaczy architektura zawsze mi towarzyszy w podróży, ale kultura, inna architektura, przyroda również mnie interesuje. To jest wszystko połączone. Wymaga też odpowiedniego tempa zwiedzania i robienia 40 tysięcy kroków dziennie.
1: Być może też jest tak, że to, że w danym punkcie naszego kraju jest jakiś ciekawy budynek, to jest pretekst do tego, żeby to miejsce zobaczyć, odwiedzić i może ten budynek nie jest jedynym elementem, który warto w danym miejscu zobaczyć, czyli jest tylko takim punktem odniesienia do większej całości.
0: Zdecydowanie tak, albo też i na odwrót, jeżeli już jesteśmy w jakimś miejscu, które zwiedzamy ze względu na to, że jest z jakiegoś powodu znane i cenione, to być może warto też wyjść poza Śródmieście na przykład i zobaczyć coś, o czym wcześniej nie słyszeliśmy, a jest tego zdecydowanie warte.
1: O książce Turysta, Futurysta, jak czytać, czuć i rozumieć polski modernizm rozmawiałam dziś z Maciejem Czarneckim, fotografem architektury i propagatorem modernizmu. Właśnie bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Bardzo dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Witam i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa.
2: Ach, Boże! Krzyknęła znowu pani baronowa, zataczając się. Wysłuchaj mnie, panie sędzio. Ja nie mogę patrzeć na tego drugiego, bo on ciągle robi minę jak nieboszczyk. Kto tu jest podobny do nieboszczyka? Patkiewicz? Taki przystojny chłopak? Kiedyż panowie zapłacą 12 rubli kopiejek 50 za miesiąc styczeń? Spytał sędzia. Niech nam pani baronowa zabierze umeblowanie. Ach, nic już nie chcę, nic. Tylko wyprowadźcie się, panowie. Nie mam żadnej pretensji o komorne, zawołała baronowa. Jak się ta kobieta kompromituje, szepnął nasz adwokat. Włóczy się po sądach, bierze takiego szubrawca na doradcę. Ale my mamy do pani pretensje o szkody i straty, odezwał się Maleski. Kto słyszał o tej porze wymawiać przyzwoitym ludziom komorne? Gdybyśmy nawet znaleźli lokal, to będzie taki podły, że przynajmniej ze dwu z nas umrze na suchoty. Pan Patkiewicz, zapewne w celu dodania większej wagi słowom mówcy, zaczął poruszać uchem i skórą na głowie, co w sali wywołało nowy atak wesołości. Pierwszy raz widzę coś podobnego, rzekł nasz adwokat. Taką sprawę? Spytał Wokulski. Nie, ale żeby człowiek uchem ruszał. To artysta. Sędzia tymczasem napisał i przeczytał wyrok, mocą którego panowie Maleski i Patkiewicz zostali skazani na zapłacenie 12 rubli i 50 kopiejek komornego, tudzież na opuszczenie lokalu przed 8 lutym. Tu zdarzył się fakt nadzwyczajny. Pan Patkiewicz, usłyszawszy wyrok, doznał tak silnego wstrząśnienia moralnego, że twarz zrobiła mu się zieloną i zemdlał. Szczęściem padając trafił w objęcia pana Maleskiego, inaczej strasznie rozbiłby się nieborak. Naturalnie w sali odezwały się głosy współczucia, kucharka pani Stawskiej zapłakała. Zakłopotany sędzia przerwał posiedzenie i kiwnąwszy głową Wokulskiemu, skąd oni się znają, poszedł do swego pokoju, a dwaj stójkowi prawie wynieśli na rękach nieszczęśliwego młodzieńca, który tym razem był naprawdę podobny do trupa. Dopiero w przedpokoju, gdy złożono go na ławce, a jeden z obecnych zawołał, ażeby oblać go wodą, chory nagle zerwał się i rzekł groźnie: no, no, tylko bez głupich żartów. W tej chwili zbliżył się do naszej ławki jakiś oficjalista sądowy i szepnął Wokulskiemu, że sędzia prosi go na śniadanie. Stach wyszedł, a pani Misiewiczowa zaczęła nawoływać mnie rozpaczliwymi znakami. Jezus Maria, rzekła, nie wiesz pan, po co sędzia wezwał tego najszlachetniejszego z ludzi? Pewnie chce mu powiedzieć, że Helenka zgubiona. O, ta niepoczciwa baronowa musi mieć wielkie stosunki. Już jedną sprawę wygrała i pewnie będzie to samo z Helenką. O, ja nieszczęśliwa. Czy nie masz pan, panie Rzecki, jakich kropli trzeźwiących? Pani słabo? Jeszcze nie, choć tu jest zaduch. Ale strasznie boję się o Helenkę. Jeżeli ją skażą, zemdleje i może umrzeć, jeżeli prędko jej nie otrzeźwimy. Czy nie sądzisz, kochany panie, że dobrze bym zrobiła, gdybym upadła do nóg sędziemu i zakleła go? Ależ pani, to wszystko niepotrzebne. Właśnie mówił nasz adwokat, że baronowa może by i chciała cofnąć skargę, tylko już nie wolno. Ależ my ustąpimy, zawołała staruszka. O, co to, to nieszanowna pani, odezwałem się trochę niecierpliwie. Albo wyjdziemy stąd kompletnie oczyszczeni, albo... Umrzemy, chcesz powiedzieć? Przerwała staruszka. O, nie mów tego. Pan nawet nie wiesz, jak przykro w moim wieku słyszeć o śmierci. Cofnąłem się od zrozpaczonej staruszki i podszedłem do pani Stawskiej. Jakże się pani czuje? Doskonale, odpowiedziała z mocą. Jeszcze wczoraj bałam się okropnie, ale już po spowiedzi lżej.

0: Okej, odetchnęłam, a od chwili, kiedy tu jestem, czuję się zupełnie spokojną. Uścisnąłem ją za rękę, długo, długo, jak umieją ściskać tylko prawdziwie kochający, i podbiegłem do swej ławki, gdyż Wokulski, a za nim sędzia, weszli do sali. Serce mi uderzyło jak młot. Spojrzałem wokoło. Pani Misiewiczowa widocznie modliła się z zamkniętymi oczyma. Pani Stawska była bardzo blada, lecz zdecydowana. Pani baronowa szarpała swoją salopę, a nasz adwokat spoglądał na sufit i tłumił ziewanie. W tej chwili i Wokulski spojrzał na panią Stawską i niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie dostrzegłem w jego oczach rzadko trafiającego się tam wyrazu rozczulenia. Żeby jeszcze parę takich procesów, jestem pewny, że zakochałby się w niej na śmierć. Sędzia przez parę minut coś pisał, a skończywszy, zawiadomił obecnych, że teraz toczyć się będzie sprawa Krzeszowskiej przeciw Stawskiej o kradzież lalki. Jednocześnie zawezwał strony i ich świadków na środek. Stałem przy ławkach, dzięki czemu mogłem słyszeć rozmowę dwóch komorzek, z których młodsza i czerwona na twarzy tłumaczyła starszej. To widzi pani, ta ładna pani ukradła tamtej pani lalkę. Także miała się na co łakomić? Ha, trudno. Nie każdy może kraść magle. To pani ukradłaś magle, odezwał się spoza kumoszek gruby głos. Nie ten złodziej, co zabiera swoją własność, ale ten, co da 15 rubli zadatku i myśli, że już kupił. Sędzia wciąż pisał, a ja chciałem przypomnieć sobie mowę, którą ułożyłem wczoraj na obronę pani Stawskiej, a na pohańbienie baronowej. Ale że mi się w głowie plątały wyrazy i zdania, więc zacząłem oglądać się po sali. Pani Misiewiczowa wciąż modliła się w ławce po cichu, a siedząca za nią Marianna płakała. Pani Krzeszowska miała szarą twarz, przycięte usta i spuszczone oczy. Ale z każdego fałdu jej ubrania wyglądała złość. Obok niej stał Maruszewicz, wpatrzony w ziemię, a za nim służąca baronowej tak przestraszona, jakby ją miano prowadzić na szafot. Wokulski ściskał pięści, a pani Stawska spoglądała kolejno na wszystkich z takim łagodnym spokojem, że gdybym był rzeźbiarzem, wziąłbym ją za model do posągu oskarżonej niewinności. Wtem, pomimo protestu Marianny, Helunia wybiegła na salę i chwyciwszy matkę za rękę, spytała półgłosem. – Mamo, czego ten pan kazał mamie tu przyjść? Ja coś powiem do łóżka. Pewnie mama była niegrzeczna i teraz będzie stać w kącie.
1: – To wyuczone! –
0: rzekła czerwona kumoszka do starszej. – Żebyś pani tak zdrowa była! – mruknął za nią gruby głos. – Pan będziesz zdrów za moją krzywdę! – odparła z gniewem kumoszka.
1: A pani skonasz na konwulsję i będą cię w piekle maglować na moich maglach, odrzekł jej antagonista.
0: Ciszej, zawołał sędzia. Co pani Krzeszowska mówi o sprawie? Wysłuchaj mnie, panie sędzio, zaczęła deklamować pani baronowa, wysunąwszy nogę naprzód. Po zmarłym dziecku została mi jako najdroższa pamiątka lalka, która bardzo podobała się tej oto pani, wskazała na Stawską, i jej córce. Oskarżona bywała u pani? Tak, wynajmowałam ją do szycia.
1: Ale mi jej nic nie zapłaciła,
0: huknął z końca sali Wirski. Ciszej, zgromił go sędzia. Tak i cóż. W dniu, w którym tę panią oddaliłam od siebie, mówiła baronowa, zginęła mi lalka. Myślałam, że umrę z żalu i zaraz na nią powzięłam podejrzenie. Miałam dobre przeczucie, gdyż w kilka dni później przyjaciel mój, pan Maruszewicz, zobaczył z okna, że ta pani, która mieszka vis-a-vis niego, ma u siebie moją lalkę i dla niepoznaki przebiera ją w inną suknię. Wtedy poszłam do jego mieszkania z moim doradcą prawnym i zobaczyłam przez lornetkę, że moja lalka jest rzeczywiście u tej pani. Na drugi dzień więc udałam się do niej, zabrałam lalkę, którą tu widzę na stole i podałam skargę.
2: Do lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa powrócimy jutro o tej samej porze.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu, szal Richard Hamlet.

0: A słuchają nas Państwo we czwartek, 24 września, minęła 14.
1: Koncert w porze lunchu.

Katarzyna First-Wojtkowska i Krzysztof Dziuba. Zapraszamy na ostatnie już w tym tygodniu spotkanie. Dzisiaj wracamy do miejscowości Saint-Jean-de-Luz na festiwal Ravela. Będziemy kontynuować hiszpańskie spotkanie z muzyką Ravela i DeFi. Ale na początek witamy jesień, witamy muzycznie tę porę roku wraz z zespołem New Koto Ensemble z Tokio.

A jesień witamy w towarzystwie Antonia Vivaldiego, odwiedzającego Tokio. New Koto Ensemble i finał koncertu Jesień. Dzisiaj na początek koncertu w porze lunchu.

w dwójce. No a dalej będzie już hiszpańsko, bo powracamy na festiwal Ravela i koncert, który wypełniły dzieła inspirowane właśnie tym krajem, niezwykłą Hiszpanią. Przypomnę, że wczoraj słuchaliśmy dwóch kompozycji, dwóch punktów programu tego koncertu. Rozkładamy sobie go na dwie części. Zaczęliśmy od Ravela i jego Rapsodii Hiszpańskiej, później zabrzmiały Noce w ogrodach Hiszpanii Manuela de Falla. No a dzisiaj ciąg dalszy i ponownie muzyka Ravela i de Falla, tym razem suita z baletu Trójgraniasty Kapelusz de Falla i Alborada del Gracioso oraz słynne Bolero Ravela. Wystąpi przed nami Narodowa Orkiestra Kapitolu w Tuluzie, prowadzona przez Josepa Ponsa, a ten koncert odbył się 26 sierpnia w miejscowości Saint-Jean de Luz w tamtejszym kościele świętego Jana Chrzciciela. Na początek wracamy do Manuela de Falla i do muzyki z baletu Trójgraniasty Kapelusz. To historia młynarza, jego pięknej żony i pewnego podstarzałego urzędnika, który bezskutecznie próbuje zdobyć względy młynarzowej. Komedia omyłek, zazdrości i miłosnych forteli opowiedziana językiem przede wszystkim hiszpańskiego tańca. Premiera baletu miała miejsce w Londynie w 1919 roku, a wystawiły ten słynny balet de Falla balety rosyjskie Siergieja Diagilewa. W koncercie w Pożelanczu posłuchamy drugiej suity orkiestrowej złożonej z trzech tańców z tego baletu. Najpierw Seguidilla, którą sąsiedzi młynarza tańczą podczas świętojańskiej zabawy. Później pełna temperamentu Farrukka, popisowy taniec samego młynarza, w którym pobrzmiewają rytmy flamenco. No i na koniec żywiołowa Jota, towarzysząca finałowi całej historii. Przed nami Narodowa Orkiestra Kapitolu w Tuluzie pod batutą Josepa Ponsa. Oto druga suita z baletu Trójgraniasty Kapelusz Manuela de Falla.

trójgraniasty kapelusz Manuela de Falla. Tak ta muzyka zabrzmiała 26 sierpnia w miejscowości Saint-Jean-de-Luz we Francji, w kościele świętego Jana Chrzciciela, a grała Narodowa Orkiestra Kapitolu w Tuluzie pod dyrekcją Josepa Ponsa. Słuchamy drugiej części koncertu festiwalu Ravela Saint-Jean-de-Luz. No i teraz przed nami muzyka patrona tego festiwalu. Twórcy, który fascynował się Hiszpanią niewątpliwie. Przypomnę, że Maurycy Ravel urodził się we francuskiej części kraju Basków, zaledwie kilkanaście kilometrów od hiszpańskiej granicy. No i też niezwykle blisko właśnie hiszpańskiej granicy, w tej francuskiej części kraju Basków, położona jest miejscowość, w której odbywa się festiwal Ravela. Jego matka była Baskijką, wychowaną w Madrycie, i to właśnie od niej Ravel miał przejąć tę fascynację hiszpańskimi melodiami i rytmami. Hiszpania, choć Ravel nigdy w niej na stałe nie mieszkał, stała się jednym z najważniejszych źródeł jego muzycznej wyobraźni. No a my posłuchamy teraz kompozycji Alborada del Gracioso, czyli poranna pieśń błazna. Kim jest tytułowy błazen? To postać znana z dawnego hiszpańskiego teatru, sługa, żartowniś, niekiedy także niefortunny kochanek. Utwór z 1905 roku jest częścią cyklu Zwierciadła, no a my posłuchamy jego wersji orkiestrowej, którą Ravel stworzył kilkanaście lat później. Niezwykle efektowna to muzyka, odziana w najróżniejsze szaty orkiestrowe, oczywiście z tymi hiszpańskimi elementami w tle. Przed nami ponownie Narodowa Orkiestra Kapitolu w Tuluzie i Josep Pons.

Alborada del Gracioso, czyli pieśń Poranny taniec błazna Maurycego Ravela. Dzieło w wersji orkiestrowej. Tak zabrzmiało w sierpniu tego roku na festiwalu, którego patronem jest właśnie Maurycy Ravel. A grała Narodowa Orkiestra Kapitolu w Tuluzie pod dyrekcją Giuseppa Ponsa. No i pora na finał tego francusko-hiszpańskiego koncertu. Dzieło symbol, dzieło niezwykle popularne, na temat którego powiedziano już właściwie wszystko. Słynne bolero Maurycego Ravela. Kompozycja, która być może w ogóle by nie powstała, gdyby nie pewne komplikacje związane z prawami autorskimi. Ida Rubinstein zamówiła u Ravela muzykę do baletu, a ten zamierzał zinstrumentować fragmenty Iberii Isaaca Albeniza. Takie było pierwotne założenie, ale okazało się, że wyłączne prawo do takiego opracowania posiadał hiszpański dyrygent Enrique Fernandez Arbos. I choć ostatecznie gotów był z tego prawa zrezygnować, Ravel zdążył już wymyślić coś zupełnie innego. No i tak narodził się jeden z najśmielszych eksperymentów w historii muzyki symfonicznej. Posłuchajmy bolero w nagraniu z festiwalu Ravela, Narodowa Orkiestra Kapitolu w Tuluzie pod dyrekcją Giuseppa Ponsa.

Właściwie każda z kompozycji zaprezentowanych w programie przez Narodową Orkiestrę Kapitolu w Tuluzie nadawałaby się na efektowny finał. Czy to Chota z baletu Trójgraniasty Kapelusz Manuela de Falli, czy albo Rada del Gracioso Ravela, no ale chyba jednak Bolero to jest strzał w dziesiątkę. Chyba najbardziej efektowna z tych kompozycji. No trudno uwierzyć, że jeden z najsłynniejszych utworów orkiestrowych XX wieku opiera się na tak prostym pomyśle, ale w tej prostocie tkwi genialność, geniusz Ravela. Bolero z 1928 roku w nagraniu z 26 sierpnia z festiwalu Ravela w miejscowości Saint-Jean-de-Luz. I tak kończy się nasza wizyta w tym miejscu. Przypominam, że w koncercie w porze lunchu gościliśmy w tamtejszym kościele świętego Jana Chrzciciela, słuchając muzyki Ravela i de Falli. A na prawie sam koniec naszych spotkań w tym tygodniu, w tym cyklu, proponuję przenieść się z Hiszpanii na Kurpie. Oto fragment cyklu pieśni kurpiowskie opus 75 Henryka Mikołaja Góreckiego. Zaśpiewa chór Polskiego Radia, dyryguje Włodzimierz Siedlik.

Hej, z góry i ciemna nocka ciemna. Dwie pieśni kurpiowskie z cyklu Henryka Mikołaja Góreckiego, opus 75. Śpiewał chór Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. Ta muzyka tak dla kontrastu po tej barwnej, efektownej twórczości Defai i Ravela. Tutaj surowość, prostota, no prostota, która odnosi się do tego ludowego oryginału. I tak kończymy ostatnie w tym tygodniu spotkanie w koncercie w porze lunchu. Dziękuję Państwu za wszystkie dni. Już za chwilę na naszej antenie Mariusz Gradowski, który podzieli się nowościami ze świata muzyki filmowej i serialowej. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

0: Tu program drugi Polskiego Radia. Zbliża się godzina 15.
1: Muzyka

Dzień dobry Państwu. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis, a przy mikrofonie, jak co tydzień o tej porze, Mariusz Gradowski. Dziś w audycji dużo muzyki polskiej. Będą przedpremiery, między innymi muzyka Basza do serialu Lalka i muzyka Pawła Stolarczyka do Syrenki Picassa. Będą stare nowości, także przedpremierowo, między innymi Korzyński, Kilar, Trzciński. Ale zaczynamy od przypomnienia, że trwa rok Andrzeja Wajdy, w którym kompozycje do

Bo filmów tego znakomitego reżysera brzmią zupełnie inaczej. No, do współtworzonego z Edwardem Kłosińskim serialu Z biegiem lat, z biegiem dni, także ta muzyka brzmi zupełnie inaczej.

To jeszcze nie muzyka do lalki, choć epoka, którą opisał dźwiękami Stanisław Radwan, właściwie ta sama. Serial Z biegiem lat, z biegiem dni w roku Andrzeja Wajdy. Grała orkiestra Akademii Beethovenowskiej, dyrygował Rafał Jacek Delekta. To początek muzyki w kadrze, a teraz czołówka, a dokładniej czołówka do filmu Jerzego Gruzy Pierścień i Róża. To pierwsza dzisiaj tak zwana stara nowość, zapowiedź płyty, która ukaże się za kilka dni i na której znajdą się po raz pierwszy wszystkie utwory i piosenki do tego dobrze znanego filmu Pierścień i Róża.

król Paflagonii, Krym Tataria, Książęta Lulejko, Bulbo, Czarna Wróżka, no i Ruzia, której buzi użyczyła Katarzyna Figura. Musicalowa baśń, pełna przebojów, no momentami dosyć slapstickowych piosenek, ale jednak utworów, które zapadają w pamięć, utworów stworzonych przez duet Jerzy Gruza. No i właśnie, Andrzej Korzyński, ja ciekaw jestem, czy po jednej nutce by państwo zgadli, że to jest ten twórca. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, charakterystyczne brzmienie syntezatorów, charakterystyczne rytmy. Po prostu cały Andrzej Korzyński w tej krótkiej próbce dźwiękowej się zawiera. No, może nie cały, ktoś powie, bo przecież i ten eksperymentujący, i ten orkiestrowy to trochę inny Andrzej Korzyński, ale jeśli chodzi o syntezatory, to to jest, można tak powiedzieć, wzorzec jego stylu. Muzyka do filmu, ale i serialu, jak to wtedy, no teraz też tak się robi. Wtedy tak robiono może częściej, że najpierw pojawiał się film, a później z tego materiału serial. Pierścień i Róża po raz pierwszy, oryginalne nagrania na płycie Lada Moment, proszę wypatrywać. A tymczasem pozostajemy przy nowościach i tym razem nie będzie to aż tak duży przeskok stylistyczny jak między muzyką Stanisława Radwana a Andrzeja Korzyńskiego, bo jednak pozostajemy w latach 80. Przed nami druga stara nowość. Stara, a więc coś, co państwo znają, a nowość, bo po raz pierwszy na płycie. Wojciech Trzciński, kompozytor, który zmarł w lutym zeszłego roku, znany z wielu piosenek, przebojowych piosenek Ireny Jarowskiej, Bandy i Wandy i wielu innych, pisał także muzykę do większych form, na przykład Kolęda Nocka, część z państwa pamięta, ale także muzyka filmowa. I co się okazuje, ta muzyka filmowa właśnie trafia na płytę. Muzyka do filmu Krzyk, filmu w reżyserii Barbary Sass Dort. I to jest muzyka niezwykle wyrazista, drapieżna, bezkompromisowa, pełna brzmień gitar, trochę kojarząca się z rockiem progresywnym, ale nie tylko. I świetne jest to, że na tej samej płycie znajdzie się muzyka z drugiego filmu, do którego dźwięki napisał Wojciech Trzciński. Tym razem jest to telewizyjny film Stanisława Jędryki, Kino objazdowe. I tu jest już trochę inaczej, więcej syntezatorów, więcej spokoju. Jest też piosenka śpiewana przez Andrzeja Zauchę. Na płycie obydwie ścieżki uzupełniają się moim zdaniem bardzo dobrze, więc niech i teraz zabrzmią obok siebie. Najpierw fragment ze ścieżki dźwiękowej do filmu Krzyk, a zaraz potem ballada śpiewana przez Andrzeja Zauchę z filmu Kino objazdowe. Muzyka Wojciecha Trzcińskiego.

Jeszcze nie zima, jeszcze nie mróz. Choć jesień faktycznie przyszła i kiedy dziś rano przed 7 wyszedłem z psem i wszedłem w gęstą mgłę, pomyślałem sobie, że ta piosenka ze słowami Jerzego Janickiego będzie dziś pasowała idealnie. Muzyka Wojciech Trzciński, śpiewał Andrzej Zaucha. Piosenka z filmu Kino objazdowe Stanisława Jędryki, a wcześniej gitarowy temat Wojciecha Trzcińskiego do filmu Krzyk. Skoro jesteśmy przy starych nowościach, to jeszcze jedno wypełnienie białej plamy fonografii polskiej muzyki filmowej. Jeszcze jedno wykopalisko Michała Wilczyńskiego i Gad Records. Co prawda muzyka Wojciecha Kilara do Bilansu kwartalnego pojawiała się na różnych płytach zbierających tematy filmowe kompozytora, ale tu, na tej płycie, pojawia się po raz pierwszy w całości. Czy jest czego słuchać? Czy jest coś więcej niż to, co znamy? Ba, oczywiście. Jak to zawsze u filmowego Kilara.

ważna moim zdaniem muzyka Kilara do słynnej iluminacji Krzysztofa Zanuskiego. Także i tutaj ten wspaniały duet daje się poznać od najlepszej strony w filmie i na samej ścieżce dźwiękowej, na samej płycie również dźwięki Kilara się doskonale bronią. Sięgnę po muzykę do iluminacji za tydzień. I na marginesie przypomnijmy, że w zeszłym roku ukazała się też muzyka Kilara do Lalki Hasa. Można do niej wrócić na fali gorących dyskusji wokół najnowszych adaptacji. A tak się składa, że możemy do tych dyskusji nawiązać, ponieważ przedpremierowo, dzięki uprzejmości kompozytora Basza, czyli Bartosza Schmidta, mamy dla Państwa muzykę do serialu Lalka z Sandrą Drzymalską, Tomaszem Szuchartem, Piotrem Adamczykiem, Jackiem Braciakiem, kogo tam nie ma. O serialu, o jego swobodzie traktowania tekstu Prusa, o nawiązaniach do współczesnego fantazy historycznego spod znaku Bridgertonów, ale także do Quentina Tarantino, do jego myślenia o realiach historycznych i o tym, co z tymi realiami można zrobić, o ostrości języka, o wulgaryzmach, o uwspółcześnieniu i reinterpretowaniu zachowań bohaterów Prusa. O tym powiedziano wiele i w superlatywach, ale i w słowach krytycznych. Tutaj skupmy się na muzyce. Moim zdaniem jest ona warta uwagi. Dźwięki są chropowate, momentami dosyć ciężkie, momentami groteskowe. Tak jakby miały podkreślać, no oczywiście oprócz tych podstawowych funkcji muzyki filmowej, ale także umowność przedstawionego świata, jakąś ironię, jakiś pastisz, jakieś mrugnięcie okiem. Chociaż czasami to mrugnięcie pokazuje, że ten humor, który pojawia się w ekranizacji Lalki, jest humorem tylko, jak gdyby to jest jedna część tego przekazu. Pod humorem są znacznie poważniejsze problemy, znacznie poważniejsze tematy, ale też to działa w drugą stronę, kiedy sceny są mocne, wyraziste, epatują różnościami, to muzyka zdaje się czasami komentować, nie bierzmy tego tak zupełnie serio. To jest do pewnego stopnia pastisz. Jeśli miałbym wskazać, to chyba troszkę bliżej muzyce Basza do muzyki właśnie wspomnianego wcześniej Kilara, do Lalki Hasa. Jest tutaj dużo emocji, sporo zabawy dźwiękiem. No i do tego jest to muzyka moim zdaniem bardzo dobrze wykonana, bo mamy tutaj oprócz kompozytora także Michała Pepola, grającego na wiolonczeli. Mamy Artura Wieczerzyńskiego, altówka. Jest Aleksander Żurowski, fortepian. Robert Alabrudziński, perkusja. Tomasz Mreńca, skrzypce. Także Michał Kropidłowski, waltornia. I Tadeusz Cieślak, grający na flecie. A do tego oczywiście kompozytor grający elektroniką, planami barwnymi, tym wszystkim, co daje dzisiejsze studio kompozytorskie. Także pewnego rodzaju zaśpiewy, wokalizy, dźwięki wokalne, to również jest kompozytor. Posłuchajmy i ci z Państwa, którzy serial widzieli, i ci, którzy go nie widzieli, ci, którzy go lubią, ci, którzy za nim nie przepadają. Skupmy się teraz na muzyce. Moim zdaniem jest warta uwagi.

W czasie pandemii słuchaliśmy gęstej i ciemnej jak powiśle u Prusa płyty Basza Noc. A dziś słuchamy jego muzyki do serialu Pawła Maślony Lalka. Przed chwilą Przytułek, a wcześniej Arystokracja i Pokojówka. Słuchaliśmy tej muzyki przedpremierowo dzięki uprzejmości kompozytora. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że płyta ukaże się, choćby cyfrowo, by móc do niej wracać. Ale jeśli się nie ukaże, to mogą Państwo liczyć na program drugi, na muzykę w kadrze. Jest 15:34. Ja myślę sobie, że no nie ma rady, nie da się uciec od porównań, więc ja jestem, tak, jestem ciekaw, jak będzie słyszał lalkę tę filmową z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską Łukasz Targosz, który napisał do tego filmu muzykę. Jeszcze nie trafiłem na pokaz przedpremierowy, filmu nie widziałem, nie słyszałem muzyki. Ciekaw jestem, tak. I żeby zaostrzyć apetyt, sięgnę po inną ścieżkę Łukasza Targosza, wydaną w tym roku muzykę do serialu Proud. Czy w tę stronę pójdzie kompozytor filmowej lalki? Zobaczymy.

Łukasz Targosz, Be Proud Piano, muzyka z serialu Proud. A jak tylko pojawi się możliwość zaprezentowania muzyki do filmowej lalki, z ciekawością posłucham jej razem z Państwem. Dziś dużo muzyki polskiej, ale nie może być inaczej, skoro takie premiery płytowe, skoro takie premiery serialowe i filmowe. Dodajmy jeszcze jedną. Oto nowy film Janusza Zaorskiego, którego twórczości, jeśli pamięta się Matkę Królów, Jezioro Bodeńskie czy Piłkarski Poker, warto się przypatrywać. Film Syrenka Picassa swoją premierę ma w tych dniach na festiwalu w Gdyni. Oto historia rysuje się następująco. Mary przypadkowo odkrywa syrenkę narysowaną na ścianie swojego małego mieszkania w Warszawie. Okazuje się, że narysował ją Pablo Picasso podczas swojej wizyty w roku 1948. Kobieta jest zachwycona. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że syrenka postawi jej życie na głowie. Tyle opis. Na film czekamy. Historia jest znakomita i to zdaje się ciekawy punkt do refleksji nad historią, nad teraźniejszością. W obsadzie widzimy znane nazwiska: Andrzej Seweryn, Dominika Kluźniak, Maciej Musiał, Magdalena Koleśnik. Bardzo ciekawa, i to zaraz będą mogli Państwo sami sprawdzić, jest muzyka, którą do tego filmu skomponował Paweł Stolarczyk. Oszczędna, subtelna, dużo w niej ducha amerykańskiego minimalizmu, ale też jest coś swojskiego, warszawskiego, chciałoby się powiedzieć. Ta muzyka intryguje i cieszę się, że mogę się nią z Państwem, dzięki uprzejmości kompozytora, przedpremierowo, absolutnie przedpremierowo, podzielić. Posłuchajmy. Oto suita z filmu Syrenka Picassa. Paweł Stolarczyk.

Ładnie, bardzo ładnie to brzmi i kompozytorsko, ale też pod względem produkcji dźwięku. Delikatnie, subtelnie, nastrojowo, dyskretnie. Ciekaw jestem, jak muzyka Pawła Stolarczyka brzmi w filmie Janusza Zaorskiego Syrenka Picassa. Kto na festiwalu w Gdyni ma jeszcze szansę sprawdzić? Kogo w Gdyni nie ma, nie musi długo czekać. Premiera kinowa już za miesiąc. Obiecałem Państwu w zapowiedziach nową muzykę filmową multiinstrumentalisty, choć głównie jednak saksofonisty, Colina Stetsona. Nie byłem w stanie się zdecydować. Wybieram więc dwie ścieżki z trzech, które ukazały się w tym roku, a jest przecież jeszcze płyta autonomiczna. No cóż, Stetson to niezwykle płodny twórca. I zróbmy może tak. Utwory przedstawię na końcu, a na razie po prostu dajmy się ponieść muzyce. Bo Stetson to Stetson. Niezależnie do czego pisze, niezależnie czy serial jest dobry, czy gorszy, czy bardzo dobry, czy nie najlepszy, czy film nam się podoba, albo nie podoba się wcale, ta muzyka rządzi się swoimi prawami, nawet jeśli jest pisana do filmu czy do serialu. Warto się w nią wsłuchać poza kadrem.

Colin Stetson razy dwa. Najpierw The Girl with the Blue Sweater, muzyka z filmu Szeptacz, The Whisper Man, a zaraz potem Liftoff z filmu Mayday, katastrofa w duecie, gdzie obok Kenneth'a Branagha i Ryana Reynoldsa gra Marcin Dorociński. Drodzy Państwo, zapowiadana muzyka Volkera Bertelmana do filmu Rebelia zabrzmi, ale już nie dzisiaj, zabrzmi za tydzień. Dziś na koniec jeszcze raz coś z Wajdy, jako się rzekło, jego rok. I skoro Marek Konrad wraca na ekrany, warto sprawdzić go w dawnej, kiedyś niezbyt dobrze ocenianej roli. No, może rola była oceniana dobrze, ale film niekoniecznie. Jak jest dziś? Czy po latach ogląda się Smugę Cienia lepiej? Proszę sprawdzić, to dobra okazja. A jeśli chodzi o muzykę Killara, ta zawsze brzmiała bardzo dobrze, dziś jest tak samo i tak samo będzie po roku Wajdy. Bardzo dziękujemy. Magdalena Wojtulanis, Mariusz Gradowski. Udanego popołudnia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Na forum ONZ prezydent Zełenski uprzedził, że w odpowiedzi na rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną i grzewczą Ukrainy, jej wojska postarają się, aby w Rosji zima była bolesna. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Andrzej Mastalerz.
2: Olaf Clemensen. Bez tytułu. A potem śniegu nie będzie. Wyłącznie krew, która pachnie paloną gumą, którą... krew. Wplatają w dredy na głowie tej wiosny, która prawdopodobnie kiedyś jednak wyjdzie zza rogu i mimo wszystko będzie. A teraz nerwowo pali papierosa za papierosem, starając się nie uciec z mojego miasta przestraszonym wierszem.

0: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. Zdjęcia i wypowiedzi Jerzego Giedroycia znalazły się na wystawie w Warszawie. Ekspozycja na placu Józefa Piłsudskiego przybliża przechodniom działalność księcia z Maison Lafitte oraz znaczenie Instytutu Literackiego i paryskiej kultury. Wystawę otworzył wiceminister kultury Maciej Wróbel.
1: Rok Jerzego Giedroycia to jest także czas, kiedy możemy dostrzec, że jego myśl jest nadal aktualna. Myśl o Polsce bezpiecznej, jej relacjach z sąsiadami, myśl o przyszłości cywilizacji, o przyszłości kultury i odpowiedzialności ludzi kultury za nią. Instytut Literacki Pismo Kultura to nie było zwykłe wydawnictwo emigracyjne i miesięcznik. Jerzy Giedroycz stworzył i przez ponad pół wieku stał na czele najważniejszego ośrodka niezależnej polskiej kultury.

0: kultury, wolnego słowa i myśli politycznej.
1: Prezeska Stowarzyszenia Instytutu Literackiego Kultura Anna Bernhardt powiedziała, że aktualność przesłania Jerzego Giedroycia wynika z zasad, jakimi się kierował.
2: Zasadą naczelną Jerzego Giedroycia było myślenie o interesie państwa i działanie nie w interesie jakiejś partii, jakiejś grupy interesów. On określał siebie mianem państwowiec. Jerzy Giedroyć przyznawał, że właściwie za swoją zasługę uważa zmianę nastawienia społeczeństwa polskiego do polityki wschodniej, a zwłaszcza, że Polska jako pierwsze państwo uznała niepodległość Ukrainy. I to jest dzisiaj nadal aktualne.
1: Okazją do ustanowienia roku Jerzego Giedroycia są rocznice 120 jego urodzin i 80. powołania Instytutu Literackiego. Violetta Villas już po premierze na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej znalazł się w konkursie głównym. Jest to opowieść o życiu artystki z punktu widzenia jej syna Krzysztofa, podkreśla autorka.
3: Film o Violetcie Villas może powstać 100. Miała tak bujne życie. Natomiast relacja matka-syn jest dla mnie czymś najważniejszym i ta historia mnie porwała i niosła przez tyle lat. Oczywiście nie było to łatwe, żeby przekonać Krzyśka do tego, aby zrobić ten film, ponieważ chciał opowiedzieć o Violetcie Villas jako o artystce. Natomiast dla mnie było ważne, żeby to była ta perspektywa tej relacji, jego, że on ma być narratorem filmu.
1: Violettę Villas zagrała Sandra Drzymalska. Jak mówi aktorka, rola ta kosztowała ją wiele emocji i była ogromnym wyzwaniem.
4: Ja na początku bardzo się bałam, bardzo się borykałam z tym, czy ta rola na pewno jest dla mnie, bo to była ogromna osobowość. I też z biegiem czasu zaczęłam traktować ją z ogromną czułością i wrażliwością i zaczęłam się z nią zaprzyjaźniać. No i w pewnym czasie, w pewnym procesie myślę, że w jakiś sposób oddałam jej bardzo dużą część siebie. I to nie było łatwe i chyba się zorientowałam dopiero po zdjęciach, że ten proces był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny.
1: Dziś jeszcze w Gdyni inna filmowa biografia, film pod tytułem Mniej obce o życiu założyciela Lady Punk Jana Borysewicza w reżyserii Christophera Rusa. Proszę śmiało wchodzić, zostaniecie dobrze przyjęci. Tym tytułem Michał Siarek zaprasza na swoją wystawę w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. Artysta opowiada na niej o wielowymiarowym doświadczeniu światła. Fotograf spędził 4 lata w norweskiej wiosce Gamvik. Przez rok opiekował się najdalej wysuniętą na północ latarnią morską na świecie.
5: Lokalne muzeum zaprosiło mnie jako fotografa rezydenta w tak zwanej tradycji norweskich fotografów wiejskich, czyli fotografów, którzy tworzyli portrety społeczności w określonym czasie. I w konsekwencji ja zostałem wiejskim fotografem na kilka lat, co było fascynującym doświadczeniem samym w sobie, ponieważ mogłem pracować dokumentalnie, jednocześnie pracując z innymi dziennikarzami. Przejawem ogromnego zaufania był ten moment, kiedy po raz pierwszy dostałem klucze do latarni, a potem, kiedy zaproponowano mi, że być może jednak chciałbym przenieść się z mojego rachitycznego domku i zamieszkać na stacji. Później nastąpiła dopiero propozycja pracy.
1: Fotograficzną relację z tej niezwykłej rezydencji można oglądać w Warszawskim Instytucie Fotografii Ford bezpłatnie do 15 listopada. Dziś o 20 z udziałem autora odbędzie się na niej performance muzyczny pod tytułem Strażnicy Światła. W Wilnie odbyły się główne uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni ponarskiej. W Lesie Ponarskim w czasie II wojny światowej Niemcy wraz z litewskimi kolaborantami zamordowali dziesiątki tysięcy ludzi. Wśród nich byli przede wszystkim wileńscy Żydzi, Polacy i przedstawiciele innych narodowości.
6: W kwaterze polskiej w Ponarach została odprawiona polowa msza święta oraz odbył się apel pamięci z udziałem Wojska Polskiego. Złożono także wieńce. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel mówi Polskiemu Radiu, że zbrodnia ponarska wciąż jest mało znana i trzeba o niej przypominać.
7: Musimy przede wszystkim też pamiętać o tych, którzy tutaj zginęli i oddać im honor, oddać im cześć.
6: W tym roku mija 85 lat od rozpoczęcia zbrodni w Ponarach.
8: Nasza obecność tu co roku wraz z rodzinami ponarskimi to obowiązek, bo nie można budować tożsamości narodu bez pamięci, nawet pamięci o tak tragicznych wydarzeniach jak Ponary.
6: Mówi Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród uczestników była też młodzież ze szkół polskich na Litwie oraz wileńscy harcerze.
9: Przyjeżdżają na otwartą lekcję historii, żeby poznać nie tylko z podręczników, jak to się działo.
6: Mówi Edward Trusewicz, prezes Fundacji Polonii Europejskiej i wiceprezes Związku Polaków na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: I to wszystkie wiadomości kulturalne dzisiaj. Są one do odnalezienia również na naszym portalu. Justyna Piernik, dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
0: Reklama.
3: 7 minut po godzinie 16. Dziś czwartek, 24 dzień września, to jest 267 dzień roku. Słońce w znaku Wagi zajdzie 31 minut po godzinie 18, a imieniny obchodzą Gerard, Herman, Maria, Rupert, Teodor i Tomira. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Magdalena Wojtulanis, Krzysztof Dziuba, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18, a proponujemy Państwu dziś rajd po wystawach, bo przyjrzymy się kilku, choćby wystawie Ręce mam czyste, podłogę mam zieloną.
4: Tak układałem je, żeby one nawzajem nie walczyły ze sobą, tylko żeby sobie dawały przestrzeń, żeby podnosiły swoją jakość wizualną nawzajem, żeby dialogowały. To też jest jakieś budowanie przez to charakteru tej wystawy.
3: Do galerii Labirynt w Lublinie zabierzemy Państwa za kilka minut. A potem odwiedzimy Luna Park. Luna Park Europa to tytuł wystawy obrazów Ryszarda Woźniaka w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. To już trzecia prezentacja, która przybliża indywidualne poszukiwania artystyczne uczestników legendarnej grupy. Po wystawach Ryszarda Grzyba i Pawła Kowalewskiego teraz Ryszard Woźniak zaproponuje publiczności wybór ponad 100 obrazów namalowanych na przestrzeni ostatnich 25 lat. O tej wystawie opowie Borysław Czyżak, autor książki Grupa Buntownicy Sztuki, która na nowo przybliża historię i dorobek twórców tej właśnie zjawiskowej grupy. To spotkanie dziś po godzinie 16.30, a później zabierzemy Państwa na wystawę Symbole Wolności, Historia Godła i Barw Narodowych.
5: Bardzo często ludzie myślą, że nasze barwy symbolizują biel, czystość i niewinność, a czerwień krew przelądza ojczyzny. No to jest jedna z rzeczy, które się pojawiają we wczesnej podstawówce, w podręcznikach i potem to zostaje w głowach powsze czasy.
3: A jak jest naprawdę? Do tej kwestii wrócimy, odwiedzając Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie pod Kościerzyną. To jeszcze przed godziną 17. Później porozmawiamy o drugim przeglądzie filmów Marii Dłużewskiej. Ten przegląd odbędzie się w najbliższą sobotę, a my porozmawiamy z organizatorami tego wydarzenia po godzinie 17. Potem zajrzymy jeszcze do Łódzkiego Muzeum Sztuki, gdzie trwają przygotowania do premiery serialu na podstawie teorii widzenia Strzemińskiego.
6: Strzemiński używa pojęcia świadomości wzrokowej, żeby opisać nasze widzenie jako rzecz dynamiczną.
3: O świadomości wzrokowej, o patrzeniu dynamicznym powiemy więcej przed 18.00.

0: Niezawodna Alison Balsam i orkiestra kameralna z Bremy pod dyrekcją Tomasa Kluga. Słuchaliśmy trzeciej części koncertu na trąbkę, koncertu S-dur Józefa Haydna. Kwadrans po godzinie 16. Ręce mam czyste i podłogę mam zieloną. To jest tytuł wystawy w Galerii Labirynt w Lublinie. Tytuł został wzięty z obrazu Marka Sapetto z 1971 roku i ten tytuł jest punktem wyjścia do refleksji nad statusem kolekcji sztuki Galerii Labirynt. Zbiory tej instytucji, konsekwentnie budowane od lat 60., obejmują kilkaset prac, które na wystawie zostały poddane ponownej analizie i reinterpretacji. Wystawa jest analogowa, mówi jej kurator Paweł Korbus, przyjemna i odprężająca. Nie ma multimediów, nie ma głośnej muzyki, nie ma migoczących ekranów monitora. Za to kurator chciałby nakierować widza na kontemplatywne spędzanie czasu z obrazami, z ich materialnością, znaczeniami i aurą.
1: Te obrazy układają się w ciągi, ciągi motywów, ciągi kolorów, ciągi form i kształtów. Tak układałem je, żeby one nawzajem nie walczyły ze sobą, tylko żeby sobie dawały przestrzeń, żeby podnosiły swoją jakość wizualną nawzajem, żeby dialogowały. No to też jest jakieś budowanie przez to charakteru tej wystawy, więc układałem je w te ciągi, potem w ławice.

0: Ławice obrazów. Bardzo lubię ten termin i tutaj zapożyczyłem na potrzebę tej wystawy. Ławica ryb, ławica obrazów.
1: Faktycznie między Dwórnikiem a Makarskim nie widzę żadnego podobieństwa, ale kiedy patrzę niemal na raz na oba te obrazy, się rzeczywiście nie kłócą. Mieszczą się w tej ławicy.
0: No właśnie, dla mnie to tutaj też jest kilka takich zaskakujących zestawień. Dwórnik i kaplica. Łazorek, Dwórnik i w środku jest Telmasiak. Jakby oni byli kolegami i nawzajem zaszczepiali się ideami, albo tak kolorystycznie jest coś zbieżnego. Uwielbiam tutaj trzy obrazy Łazorka. Kojarzy się z pejzażem kazimierskim, ale to są prace koniec lat 60. Wdowa po panu Łazorku powiedziała mi, że on wtedy miał możliwość wyjazdów do Londynu. I ktoś mu pokazywał i tu jeden obraz, moim zdaniem, w mojej interpretacji oczywiście, jest odbiciem jakiegoś Francisa Bacona. Więc mamy lubelskiego Bacona, to mocne, ekspresyjne ciało w krajobrazie. I tutaj można zastanawiać się, czy wiszący obok krajobraz, abstrakcyjny właściwie, ale interpretowany obraz jako pejzaż z Telmasiaka, czy to też nie jest ciało człowieka?
1: Krwioobieg jest bardzo wyraźny.
0: Organiczne kształty, ciało człowieka w krajobrazie emocjonalnym, organicznym, tym z materii, z liści, z krwi, z żył. Też jest obraz Macieja Modzelewskiego. I to są nagie kobiety z wstążkami w jeziorze, jakby rusałki, ale też pojawiają się flagi narodowe. I tu robi się to ciało w kontekście politycznym już. I chciałem jakby wyminąć te aspekty krytyczne, zrobić przyjemną do patrzenia wystawę lekką. I to jest lekka wystawa, ale to też dotyka to, kim jesteśmy. Człowiek jest skomplikowany. To jest też odbicie tego, co w tych artystach, artystkach było. I tu kontekst polityczny wydziera się. Też mamy takie dość ekspresyjne prace z początku lat 80. Stan wojenny, rogatywka, jest taka małpa ekspresyjnie malowana, nowidzicy. Tu można dopatrzyć się różnych motywów w tym obrazie. I tak zastanawiam się, czy to jest krytyczne, czy to jest polityczne, czy to jest po prostu ze złości, czy to jest fantazja. Można sobie budować tę narrację, układać, przekładać. Ja chciałem zrobić ładną wizualnie wystawę w przytulnej przestrzeni, jeśli te hale, galerii, labirynt mogą być przytulne.
1: Okazuje się, że mogą.
0: Zastanawiam się z tymi obrazami niektórymi, jak ta estetyka, ta stylistyka, estetyka, w której ci autorzy malowali, tworzyli, jak ona zestarzała się, jak to działa dzisiaj, jak działa dzisiaj na młode osoby. Czy jest to tylko sentyment, czy coś z tego dynamicznego gestu, koloru, czy to dzisiaj działa? A jeśli działa, to na które pokolenie i jak? Bo to jest część naszej historii, naszego, używając dużych słów, dziedzictwa, kultura wizualna. Coś, co tutaj było pokazywane, coś, na co Lublinianie patrzyli.
1: Czyli pytasz tak naprawdę o to, jak myśmy się zmienili?
0: Jak myśmy się zmienili, jak zmieniła się nasza percepcja, te prace nie zmieniły się. Ja jestem performerem, robię prace efemeryczne, znikają po chwili. A tu są te stabilne formy trwające w czasie. Ja lubię patrzeć na tą wystawę, no i te prace podobają się.
1: To obraz może się podobać? Może po prostu sprawiać nam przyjemność patrzenie na ten obraz? To nie za mało?
0: Nie powinien. Powinien drapać po duszy i wykręcać trzewia. Zawsze coś nam się podoba bardziej, a coś mniej. Coś nas pociąga, porywa, a coś nie za bardzo. Mnie te obrazy z kolekcji porwały, pochłonęły. Chociaż jak ktoś mnie pyta, czy to jest dobre malarstwo, to mnie zupełnie nie interesuje. Nie odpowiadam na te pytania. To są wartościowe prace, na które trzeba patrzeć. Bo tam jest dużo wartości wizualnych, dużo rzeczy, których możemy się dzisiaj przeglądać.
2: To się nazywa Zachęta. Z twórcą prac eterycznych, efemerycznych i z kuratorem Pawłem Korbusem na wystawie Ręce mam czyste i podłogę mam zieloną w Galerii Labirynt w Lublinie rozmawiała Grażyna Lutosławska. Program drugi, 21 minut po 16:00.

0: Koncert na dwoje skrzypiec i dwie wiolonczele C-dur Antonia Vivaldiego i zespół Sonatorii della Gioiosa Marca. 25 minut po godzinie 16 pozostajemy jeszcze przez chwilę w kręgu muzyki dawnej, ponieważ szczególne zaproszenie ma dla Państwa Artur Malka.
1: W Gliwicach trwa 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej All'Improvviso w jego jesiennej edycji. I najserdeczniej zapraszam na najbliższe wydarzenie, które zaplanowaliśmy w tegorocznym programie festiwalu. Już w tę sobotę o godzinie 19 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach odbędzie się koncert włoskiego zespołu Segreti Armonici. To bardzo młody zespół, powstały w 2025 roku i w Gliwicach pojawia się w ramach szerokiego przedsięwzięcia, którego nasz festiwal jest partnerem, takiego czteroletniego europejskiego projektu wspierającego młode zespoły muzyki dawnej. Artyści już od poniedziałku przygotowują w Gliwicach w ramach rezydencji artystycznej program, który mają w planie wykonać w tę sobotę, a program to niezwykły repertuar pochodzący z archiwów bolońskich klasztorów. Zespół pochodzi właśnie stamtąd, z Bolonii, z okolic i za cel obrał sobie odkrywanie archiwów sakralnego repertuaru z okresu XVI, XVII i XVIII wieku. A Segreti Armonici to te tajemnicze, sekretne harmonie, myślę, że w zasadzie jeden do jednego oddają, jak niezwykłą jest ta muzyka. Troje śpiewaków i basso continuo. Miałem okazję słuchać fragmentów próby i jestem przekonany, że będzie to odkrycie także dla naszej publiczności. Więc wszystkich serdecznie zapraszam już w najbliższą sobotę, godzina 19, sala koncertowa Szkoły Muzycznej w Gliwicach. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Zapraszał dyrektor artystyczny festiwalu All'Improvviso, festiwalu muzyki dawnej improwizowanej. Gdyby chcieli Państwo zetknąć się z muzycznymi odkryciami z Bolonii, mamy dla Państwa zaproszenie na sobotni koncert. Przypomnę, sala koncertowa Gliwickiej Szkoły Muzycznej.

0: Symfonia Adur Karla Dietersa von Dietersdorfa. Słuchaliśmy orkiestry z Lizbony. 16:30.
1: Gość dwójki.
0: Borysław Czyżak, autor m.in. książki Grupa Buntownicy Sztuki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dziś nie o książce, bo o niej pan już w dwójce opowiadał. Dzisiaj porozmawiamy o wystawie obrazów Ryszarda Woźniaka, czyli jednego z tych, którzy współtworzyli grupę. Pan spędził sporo czasu z twórcami grupy. Jak umiejscowiłby pan na tle całego tego zjawiska Ryszarda Woźniaka, jego twórczość? Jego postać też.
2: Po pierwsze, jako artystę bardzo zaangażowanego w obserwację świata, w reakcję na świat, na przemoc, na głupotę. Przy czym to
0: nigdy,
2: nigdy to nie jest jakaś prosta publicystyka, taka doraźna. To zawsze jest przeniesione na poziom taki, można powiedzieć, uniwersalny. Ale rzeczywiście jest bardzo dużo wątków takich światowo-polityczno-socjologicznych w jego opowieściach. A poza tym, od strony takiej formalnej, czyli tego, jak on maluje, to Paweł Kowalewski kiedyś w takim czasopiśmie, które oni razem wydawali, oj dobrze już, napisał, że Woźniak jest Bobem Bimonem polskiej sztuki, czy w ogóle sztuki. Bob Bimon, jak może państwo pamiętają, to był taki rekordzista świata w skoku w dal, który jako pierwszy skoczył ponad 8 metrów i przez wiele, wiele lat ten rekord pozostał niepobity. Tu chodziło o to skakanie. Ryszard Woźniak bardzo mocno zmienia swój taki język wypowiedzi.

0: malarskiej, zawsze dobierając go jakby od nowa do tego, co chcę powiedzieć. I to go bardzo wyróżnia. To zaangażowanie i ta różnorodność języka.
1: O zaangażowaniu i o pracach, które od jutra będzie można oglądać w Radomiu, w tamtejszym Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, za chwilę powiemy więcej. Ale słowo jeszcze o elektrowni właśnie, bo wystawa prac Ryszarda Woźniaka to będzie już kolejna prezentacja prac byłych członków grupy. Czyżby elektrownia miała zakusy, żeby przybliżyć wszystkich?
0: Tak wygląda. Trzymamy za to kciuki, bo warto to zrobić. Tam jest świetna przestrzeń, ogromna, w której te często bardzo duże prace naprawdę znajdują oddech. Oni bardzo dobrze wydają katalogi też, często dwujęzyczne, z bardzo dobrą jakością ilustracji. Ja właśnie też obok profesora Baranieckiego coś pisałem do tego katalogu Ryszarda Woźniaka i była wystawa Pawła Kowalewskiego, była Ryszarda Grzyba, teraz jest Ryszarda Woźniaka. I z tego, co wiem, są planowane następne i już są dość zaawansowane.
1: Czy można powiedzieć, że Luna Park Europa będzie wystawą bardzo, ale to bardzo osobistą, bo kuratorem jest w zasadzie autor, Ryszard Woźniak.
0: Tak, na pewno tak. Aczkolwiek osobisty jest dobór, właśnie jest sposób wypowiedzi, ale zagadnienia, które są podejmowane, tak, oczywiście z jednej strony mówią nam o tym, co gra w duszy malarza, ale z drugiej i pokazują właśnie świat, jaki on obserwuje.
1: Tytuł wystawy to Luna Park Europa, dlatego że prace inspirowane nieczynnym już parkiem rozrywki w Warszawie, to jest główny motyw tej wystawy, czy jakoś trzeba po prostu było tę prezentację zatytułować?
0: Nie wiem, czy to jest główny motyw, czy motywem jest to, że Luna Park to wesołe miasteczko, czy blisko cyrku generalnie i że uczestniczymy w jakimś takim kłębiącym się wesołym miasteczku, które jest trochę śmieszne, trochę straszne. I w tych obrazach jest bardzo dużo napięcia, więc to jest, jeśli to jest śmiech, to taki trochę przez, nie wiem nawet czy przez łzy, czy przez zaciśnięte zęby.
1: To jest około 100 prac, tak, które składają się na całą wystawę. To są przede wszystkim prace dawniejsze, czy jednak przegląd tego, co tworzył Ryszard Woźniak przez ostatnie dekady?
0: To są prace z ostatnich 20 lat. A więc przekrój znaczący, z jednej strony odejście od tej klasyki lat 80. i jeszcze 90., tej takiej ekspresji, z której grupa i Ryszard Woźniak zasłynęli, a z drugiej strony jednak też kawał czasu. I ponieważ tam są obserwacje dotyczące właśnie tego, co się dzieje wokół nas, między innymi nawet spraw ukraińskich, ale też różnych dyskusji na temat naprawiania świata i czym one czasem się kończą, na dobre lub złe. To jest taki trochę zapis też czasu.
1: Powiedzmy coś więcej o motywie przewodnim, o tym tytułowym motywie, bo on odnosi się do bardzo konkretnego miejsca. Jakie refleksje wysnuł Ryszard Woźniak, przyglądając się Luna Parkowi działającemu kiedyś w dzielnicy Stegny Rożek?
0: Refleksje w moich oczach takie bardzo mieszane. Właśnie, że coś, co jest z pozoru pogodne i co jest z pozoru ma nas bawić i cieszyć, okazuje się jakąś maszynerią, która jest, w której jest coś, nie wiem, no, złowrogiego, można nawet powiedzieć.
1: Pan miał okazję, żeby ten Luna Park odwiedzić?
0: Nie.
1: Bo on działał, no, dawno temu, w latach 95.
0: Tak, przejazdem, jakby pamiętam go, nie odwiedzić, pamiętam go jakby z samochodu, można powiedzieć, czy przejeżdżając. Natomiast z tego, co pamiętam, chyba nie, teraz się zastanawiam, czy z naszymi dziećmi tam byliśmy. Nie pamiętam w tej chwili. Wydaje mi się, że w sposób czynny chyba nie odwiedzałem, nie.
1: W każdym razie prace inspirowane tym miejscem to jest jeden z elementów tej wystawy. Jakiego rodzaju tematyka jeszcze się pojawi, a właściwie już pojawiła, bo zakładam, że prace wiszą?
0: Jest taki cykl, który się nazywa Ukraina istnienia. Tam są takie obrazy kolejne.

0: Dziwne zjawy. Taki cykl, który był pokazywany w Kijowie tuż przed wybuchem wojny. I to są takie obrazy bardzo enigmatyczne, trochę nawiązujące do barw ukraińskich, takich niebiesko-żółtych, bardzo takie tajemnicze, wielowarstwowe przestrzenie, z których wyłania się taka zjawa trochę w kształcie jakiejś postaci, z takich jakby naskalnych jakichś rysunków, ale ma też w sobie trójząb, symbol ukraiński, który z kolei w Polsce kojarzy się z trudną historią polsko-ukraińską. I Ryszard Woźniak też tego nie ukrywa. On te wieloznaczności takie zawiera w swoich pracach i możemy to odczytywać w bardzo różny sposób. Tam nic nie jest przypudrowane, aczkolwiek bywa jednoznaczne. Wieloznaczne. Natomiast nie jest przypudrowane. Ten trójząb jest taki, no, warto się w niego wpatrzeć. To nie jest nigdy prosta historia. Z drugiej strony jest na przykład taka praca A.H., w domyśle chyba Adolf Hitler. To pamiętam, opowiadał mi Ryszard Woźniak, że to była taka jego reakcja takiego wkurzenia na sytuację, w której na wystawie, jeśli dobrze pamiętam, chyba w Wiedniu pokazano taką woskową figurę Hitlera. Wśród innych woskowych figur słynnych ludzi nagle znalazł się Hitler dobrotliwie siedzący za biurkiem w takiej bardzo przytulnej, przyjemnej bibliotece, w swoim takim gabinecie. To rzeczywiście rodziło to bardzo daleko idące kontrowersje, czy wręcz oburzenie, że stawia się go w takim przytulnym miejscu, stawia się takiego ciepłego, starszego pana. Ktoś tam się wkurzył na tej wystawie, uciął mu łeb. Po prostu. I Ryszard Woźniak to namalował. Znaczy namalował tego po prostu bez głowy, z uciętą głową. Także to są takie reakcje, czasem jakieś enigmatyczne wypowiedzi, ale czasem one są takie bardzo wprost, taki sprzeciw przeciwko głupocie i złu, po prostu.
1: Czy w Radomiu będą też jakieś prace premierowe, takie, których jeszcze gdzie indziej oglądać nie można było?
0: To musiałbym sprawdzić. Wydaje mi się, że większość tych prac była wystawiana, ale nie dam głowy w tej chwili. Nie dam. Musiałbym to sprawdzić.
1: Mówimy o pracach, które powstawały w ciągu kilku ostatnich dekad. Jak bardzo zmieniał się w tym czasie styl wypowiedzi Ryszarda Woźniaka, a co pozostało niezmienne, co pozostało stałe?
0: Niezmienne pozostało to zaangażowanie, ta obserwacja świata często bezkompromisowa i sprzeciw często, czy bunt przeciwko światu. Natomiast forma zmieniała się dość mocno. To nadal można poznać, że to jest malarstwo Ryszarda Woźniaka, no bo jak każdy wielki twórca ma swój styl oczywiście. Natomiast to, co w latach 80. było taką ekspresją bardzo szorstką, można powiedzieć krzyczącą, takim szerokim gestem było malowane, co też odpowiadało czasom, w którym to było malowane, bo to były często brutalne czasy. Można szorstkie. Powiedzieć szorstkie, że to było szorstkie, brutalne malarstwo. Jest taki fenomenalny obraz Ryszarda Grzyba, Rozbij czaszkę, który się odwołuje właściwie do takiego okrucieństwa nie tylko kulturowego, ale czy politycznego, ale takiego bardzo nawet pierwotnego. Wydaje mi się, że to jest taki obraz, który będzie zrozumiany również za 500 lat i później. Natomiast to było takie bardzo ekspresyjne, brutalne, szorstkie malarstwo. W tej chwili ono bywa stonowane. Jest więcej bieli, jest bliżej abstrakcji. Czasem są jakieś momenty, które są jakby zaczerpnięte z twórczości innych artystów, Stanisława Drużdża na przykład, jakieś takie litery, które są cytatami z jego prac, na tym pojawiają się jakieś motywy Woźniaka, ale to często bywa bardziej subtelne niż było kiedyś. Jest też bardzo złożone, jest taka jedna z moich ulubionych prac na tej wystawie, to jest portret Edyty Stein. I to jest taki bardzo wprost malowany, figuratywny taki portret. Wiadomo, kto jest namalowany bez specjalnych jakby zabiegów, takich zniekształceń. Natomiast on jest fenomenalny, on jest bardzo, ta

0: taki wielowarstwowy. Po pierwsze działa bardzo wprost, bo to jest przejmująca postać po prostu. Jak ona na nas patrzy, to rzeczywiście ciarki przechodzą i przypomina się cała jej historia, co przy okazji znowu jest historią zła, opresji, uwięzienia, śmierci, ale też kiedyś jej przeciwstawiania się złu, odwagi, no wszystkie
1: oporu
0: te wątki.
1: Oporu zła, tak.
0: Wszystkie te wątki mamy po raz kolejny tutaj, a jednocześnie ten portret bardzo inteligentnie nawiązuje do słynnego portretu z kolei Gertrudy Stein, który malował Picasso i który jest traktowany jako jeden z takich pierwszych obrazów, które sygnalizowały pojawienie się kubizmu jeszcze w bardzo takich delikatnych zniekształceniach twarzy. I tutaj mamy Gertruda Stein, Edyta Stein. Nawiązania do Picassa, nawiązania do słynnej pracy kogoś innego, oddanie hołdu, a jednocześnie właśnie te wątki, które postać Edyty Stein ze sobą niesie.
1: Zresztą Ryszard Woźniak twierdzi, że uprawia plądrografię takich...
0: Tak.
1: Zapożyczeń, takich cytatów, takich nawiązań jest więcej?
0: Jest więcej, jak to mi kiedyś powiedział, jak byłem u niego w pracowni. W końcu jestem postmodernistą, kto mi zabroni?
1: No właśnie, pan pisząc książkę, przypomnijmy, grupa Buntownicy Sztuki rozmawiał z artystami. Ryszard Woźniak naprawdę wierzy w to, że można malarstwem, performansem zmieniać świat, poprawiać świat, czynić go chociaż trochę lepszym?
0: No to pewnie sam profesor Woźniak by najlepiej na to pytanie odpowiedział. Wydaje mi się, że gdyby nie wierzył, to by tego nie robił. To znaczy jednak to, co oni robili w latach 80., to był silny sprzeciw i to był jeden z silnych sprzeciwów. I te wszystkie sprzeciwy i te wszystkie bunty złożyły się na taką wielką lawinę, która w końcu coś zmiotła i coś poprawiła. I wydaje się, że to jest taki imperatyw chyba wewnętrzny, po prostu chęć wypowiedzenia się mocnego i naprawiania świata, takiego pewnej bezkompromisowości też.
1: Od jutra w Radomiu, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, można podziwiać pracę Ryszarda Woźniaka. Na wystawę Luna Park Europa zapraszał państwa Borysław Czyżak, autor m.in. książki Grupa Buntownicy Sztuki. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Program drugi, 16:45.

0: Finałowy fragment Fantazji Cemol op. 80 Ludwika van Beethovena. 16:49. Biel, czerwień i orzeł. Ten zestaw kojarzy się dość jednoznacznie z Polską. W Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie pod Kościerzyną w przyszłym tygodniu we wtorek ruszy nowa wystawa czasowa. Symbole wolności, historia godła i barw narodowych. Ekspozycja została przygotowana w oparciu o zbiory własne tego oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku, a jej sercem jest bogata kolekcja wizerunków godła narodowego, która pozwala prześledzić ewolucję Białego Orła.
1: Jako Muzeum Hymnu zajmujemy się właśnie nie tylko samym hymnem. Tak się złożyło, że mamy bogate zbiory dotyczące pozostałych symboli narodowych i chcemy pokazać ich historię. Skąd się wzięły, dlaczego są takie, a nie inne? Przemysław Rej, kurator Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Na tej wystawie pokażemy historię herbu, czy też godła, właściwie godła, które jest herbem, oraz barw narodowych, które wynikają z tegoż herbu. To dość taka mała dygresja, że bardzo często ludzie myślą, że nasze barwy symbolizują biel, czystość i niewinność, a czerwień krew przelaną za ojczyznę. To jest jedna z rzeczy, które się pojawiają we wczesnej podstawówce, w podręcznikach i potem to zostaje w głowach powsze czasy. No niestety jest to nieprawda, o czym też będziemy mówić na tej wystawie. Jako że Sejm Królestwa Polskiego, który w czasie powstania listopadowego ustanawiał barwy narodowe, barwy kokardy narodowej wówczas, ale z tego się też wzięła flaga, bardzo jasno podał, że biel oznacza orła białego, a czerwień czerwoną tarczę. I tak jest zresztą w większości flag, które występują w Europie, w niemieckiej i ukraińskiej, że właśnie one podają, czy reprezentują barwy występujące w herbie. Tak jest też u nas, ale pokażemy te barwy, pokażemy na początku orły, które zresztą nie są orłami, bo bielik nie jest orłem, o tym też powiemy. A pokażemy, jak się zmieniały. Przejdziemy przez kolejne formy naszego państwa, kończąc na aktualnej III Rzeczpospolitej, ale też pokażemy w drugiej sali flagi. I teraz jest taki problem, że wydaje się, że każda flaga jest taka sama i właściwie o czym tu rozmawiać? No właśnie nie każda jest taka sama. Okaże się, że tych flag mamy trochę różnych. Mamy i flagi, i bandery. Są różne flagi stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i je też pokażemy. A taką ozdobą najbardziej widoczną naszej wystawy będzie bandera z Daru Pomorza i bandera z ORP Błyskawicy, które nie są małymi flagami, więc robią wrażenie. Więc zapraszamy od 29 września, żeby poznać historię naszych symboli narodowych.
2: Zginać, porozklejać to wszystko. Jeszcze jakaś folia?
1: Ale to już widać, że jest to coś, co nam się

0: bardzo przyda. O, bo jako, że mamy mało orłów w naszej kolekcji, no to właśnie przyjechał nam nowy orzeł, ale taki bardzo nowy, całkiem nowy. Tablica urzędowa emaliowana z aktualnym wzorem orła białego. No więc idealnie się nam przyda.
1: Małgorzata Gańska, kustosz Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Będziemy też pokazywali orły czapkowe tak zwane, które należały do żołnierzy, do służb państwowych. Przede wszystkim skupiamy się tutaj na policji. Bardzo nietypowe orły haftowane, których używano na początku XX wieku, zanim jeszcze ustaliliśmy, jak wygląda nasze godło, nasz herb, były w użyciu właśnie takie dosyć nietypowe, więc pokazujemy też, jak to właśnie wyglądało w tych na samych początkach. Widzimy, że one są bardzo się podobne, ale jednak troszeczkę się różnią od tych, które później uchwalono jako nasze symbole narodowe.
2: Jaki orzeł znajduje się w naszym herbie?
1: Jeżeli się dokładnie przyjrzymy, to na pewno jest to bielik, a wiemy to dlatego, że bielik ma charakterystyczne nogi. Gdybyśmy spojrzeli na orła, to widzimy, że pióra zakrywają właściwie całe nogi, tak jakby nosił długie spodnie względem ludzi, natomiast bielik jakby nosił krótkie portki, tak to wygląda. No i dokładnie to mamy na naszym godle, więc na pewno wiemy, że jest to bielik. No, a bielik nie należy do rodziny orłów, tylko jastrzębiowatych.
3: Z Małgorzatą Gańską i Przemysławem Rejem rozmawiała Marzena Bakowska. Wernisaż wystawy Symbole Wolności, Historia Godła i Barw Narodowych, przypomnijmy, rozpocznie się we wtorek w południe. Ekspozycja potrwa do końca 2027 roku. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, mieści się w zabytkowym Dworze Szlacheckim, gdzie urodził się Józef Wybicki, autor słów polskiego hymnu.

0: Autopromocja.
1: Szalony finał warszawskiej jesieni 2026. To ostatnie prawykonanie z zamówień festiwalu. BSCH Sławomira Wojciechowskiego, metamuzyka z graficznej partytury Bogusława Szefera i Theory of the Subject Tronta Reinholdsena, Ellen Ugelwik, fortepian i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamonde. Transmisja w sobotę o 19.30. Joanna Grodkowska.
2: Kompozycje Karłowicza, które powstały jako bezpośrednie pokłosie berlińskich studiów u Heinricha Urbana, to swoisty wstęp i przygotowanie do jego opus magnum, czyli poematów symfonicznych. Drugi odcinek serii Giganci poświęcę dwóm jego wczesnym pracom, berlińskiej Białej Gołąbce i nieco później napisanemu w Warszawie koncertowi skrzypcowemu. Mieczysław Karłowicz w cyklu Giganci, jak zwykle w niedzielę o 14.00. Do usłyszenia, Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
3: Program drugi, minęła 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Przygotowała i przedstawi Monika Pilch.
4: Dziś między innymi o nowym wystawieniu pokojówek Żeneta oraz o atrakcyjnych filmach, które będzie można zobaczyć na londyńskim festiwalu filmowym. Prawie 1 000 000 euro za rzeczy, które przez lata należały do Brigitte Bardot. Europejskie dzienniki, w tym brytyjski Guardian, rozpisują się o niezwykłej aukcji pamiątek po jednej z największych gwiazd francuskiego kina. W paryskim domu aukcyjnym Milan sprzedano 285 przedmiotów związanych z Bardot. Od słomkowych kapeluszy i okularów przeciwsłonecznych po meble i zastawę stołową z jej domów w Paryżu i Saint-Tropez. Łączna kwota, niemal 1 000 000 euro, okazała się prawie 20-krotnie wyższa od przewidywanej. Wśród licytowanych pamiątek znalazły się też przedmioty o szczególnie osobistym charakterze. Dwie obroże dla psów, wycenione na zaledwie 30 euro, sprzedano za 9400 euro. Autoportret Bardot osiągnął cenę blisko 40 tysięcy euro, a maszyna do pisania, na której autorka stworzyła swoją autobiografię, została sprzedana za ponad 4600 euro. Na aukcję zarejestrowało się około 3000 osób z Francji i zagranicy. Bardot zmarła w grudniu w wieku 91 lat. W latach 70.

0: wycofała się z kina i poświęciła działalności na rzecz ochrony zwierząt. Dla jej współpracowników sprzedaż pamiątek ma symboliczne znaczenie. Jak podkreślają, przypomina aukcję z 1987 roku, kiedy Bardo sprzedała część swoich rzeczy, aby sfinansować działalność fundacji. Pozostajemy jeszcze w świecie sztuki i pamiątek. Były dyrektor Luwru, Pierre Rosenberg, przekazał swoją ogromną kolekcję powstającemu Musée du Grand Siècle. Placówka, która ma zostać otwarta w 2028 roku w Saint-Cloud pod Paryżem, będzie pierwszym we Francji muzeum poświęconym w całości sztuce XVII wieku. O kolekcjonerze i jego zbiorach czytamy w Die Welt. Pierre Rosenberg kierował paryskim Louvrem do 2001 roku. Do dziś muzealni strażnicy rozpoznają go jako byłego dyrektora po charakterystycznym czerwonym szaliku, gdy przechadza się po salach. Urodzony w 1936 roku w Paryżu w rodzinie niemieckich Żydów, Rosenberg jest wybitnym znawcą sztuki XVII wieku, specjalistą od twórczości Nicolasa Poussina, a także, jak sam przyznaje, zapalonym kolekcjonerem. Jego kolekcja robi wrażenie. To 670 obrazów, około 3500 rysunków, 50 tysięcy książek oraz 800 szklanych figurek z Murano. Wszystkie te przedmioty Rosenberg przekazał już Musée du Grand Siècle. Na otwarcie muzeum trzeba jeszcze poczekać, ale przedsmak kolekcji można zobaczyć już teraz. Jej fragment prezentowany jest podczas targów sztuki Fine Arts Paris, które przygotowały specjalną wystawę poświęconą przyszłemu muzeum. Dla Rosenberga kolekcjonowanie przez lata było czymś więcej niż tylko hobby. Stało się pasją, którą dziś postanowił przekazać kolejnym pokoleniom. 80 lat po premierze pokojówek sztuka Jeana Geneta powraca do Théâtre de l'Antenne. W tym samym miejscu, w którym w 1947 roku Louis Jouvet po raz pierwszy wystawił dzieło autora. Wówczas twórca był bardziej znany z kryminalnej przeszłości niż z literackiej sławy. Tym razem pokojówki reżyseruje Carme Portacelli, dyrektorka Narodowego Teatru Katalonii, zaproszona przez nowego dyrektora Comédie Française do otwarcia nowego sezonu. 80 lat to dla teatru wieczność, a jednak sztuka Geneta nie zdradza wieku, nie trzeba jej odmładzać ani aktualizować. Jak czytamy w Le Figaro, wystarczy ją wystawić, by znów zabrzmiała z niepokojącą siłą. Genet napisał sztukę o pragnieniu przekroczenia własnego miejsca, o upokorzeniu zazdrości i potrzebie stania się kimś innym, o człowieku, który odkrywa własne ja poprzez rolę narzucone mu przez innych i poprzez rozpaczliwą próbę ich odrzucenia. Po 80 latach pozostaje więc nie tyle pytanie, czy pokojówki są jeszcze aktualne. Pytanie brzmi raczej, czy kiedykolwiek przestały być aktualne, konkluduje swoją entuzjastyczną recenzję Anthony Palou na łamach Le Figaro. Dziennik Observer rekomenduje produkcje warte zobaczenia podczas londyńskiego festiwalu filmowego. Są to m.in. debiut fabularny Jordana Firstmana, jeden z największych hitów tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. Film Club Kid opowiada o podupadłym promotorze klubowym z Manhattanu, który zostaje zmuszony do dorosłości dopiero wtedy, gdy poznaje syna, o którego istnieniu nie miał pojęcia. Z kolei Marin Atlan w filmie Gra Diva opowiada o grupie francuskich licealistów podczas ekscytującej, pełnej hormonalnych zawirowań wycieczki klasowej do Pompejów. To odkrywcze dzieło, które z łatwością splata wątki fabularne swojej licznej obsady. Bez wątpienia to jeden z najlepszych filmów tego roku. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Prasę zagraniczną przeglądała dziś dla Państwa Monika Pilch. Bardzo dziękuję.

0: Menuet z symfonii 29 A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, Akademia Muzyki Dawnej z Berlina i Bernard Fork. Jest 10 minut po godzinie 17. W sobotę pojutrze odbędzie się drugi przegląd filmów Marii Dłużewskiej, zmarłej 2 lata temu znakomitej dokumentalistki. O szczegółach opowiedzą organizatorzy tego wydarzenia.
1: Goście dwójki.
2: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. 26 września Maja Dłużewska obchodziłaby 75. urodziny. Obchodziłaby, ale od ponad 2 lat nie ma jej z nami. Maja Dłużewska, znakomita reżyserka, pisarka, działaczka podziemia w stanie wojennym. Ale jest, pozostał jej dorobek. Rok temu przyjaciele Majki zainaugurowali cykliczną imprezę Przegląd filmów Mai Dłużewskiej. Dokładnie w rocznicę jej urodzin odbędzie się drugi przegląd jej filmów. Do rozmowy o przeglądzie, ale i do wspomnień o Majce zaprosiłem dziś panią Martę Ławacz i pana Marka Dorsza ze Stowarzyszenia imienia Mai Dłużewskiej. Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Zanim opowiecie o filmach, które zobaczymy w tym roku, chciałbym was prosić o osobiste wspomnienie Majki. Jak, w jakich okolicznościach ją poznaliście?
4: Panowie patrzą na mnie, więc zacznę. Dobrze. Ja poznałam Majkę chyba w 2012 roku na promocji jej książki. I to był początek naszej znajomości. Ona się tak rozwijała powoli. Okazywało się, że mamy coraz więcej wspólnych znajomych i wspólnych tematów do rozmów. Potem zaczęła się współpraca, ponieważ ja pracowałam w instytucji, która miała taką ambicję jeździć po

0: po Polsce i pokazywać między innymi filmy Majki. I żeśmy sobie razem jeździły, na przykład pojechałyśmy sobie do Kalisza, miałyśmy taką wyprawę, to było bardzo fajne. Zaczynała się pandemia i my żeśmy przez tą Polskę tym autobusem jechały i żeśmy sobie rozmawiały i chyba wtedy tak najbardziej zaskoczyło między nami. I potem już właściwie byłyśmy w stałym kontakcie i cały czas byłyśmy razem.
1: A ty, Marku?
2: Ja poznałem Majkę, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 83. Majka wtedy była tuż po premierze swojego monodramu Przątka. I poznałem ją w mieszkaniu u Anny Bochdziewicz. W tamtym czasie organizowałem Dni Kultury Chrześcijańskiej, które były organizowane w całej Polsce, w różnych miastach. I potrzebny mi był ktoś, powiedzmy sobie z Warszawy, ponieważ te Dni Kultury były w Białej Podlaskiej, z której pochodzę. I znałem Annę Bochdziewicz, ona mi poleciła Majkę, która prowadziła teatr w Ursusie. Ale sytuacja była taka, że udało mi się z nią spotkać, i ona powiedziała, że dobrze. Ja mówię, ale trzeba by jeszcze parę wierszyków przeczytać na mszy świętej. Ona mówi z radością. No i przyjechała do tej Białej Podlaskiej, co wyprawa niesamowita. Przeczytała te dwa wierszyki, zdaje się. Ten ksiądz urzeczony był ekspresją wypowiedzi, recytacji. Później została, żeby na terenie parafii przedstawić swój monodram. Ponieważ w Białej Podlaskiej były zakłady wełniane, to się nazywało Biawena, więc Przątka jak najbardziej pasowała. I też spektakl się zaczął. Wychodzi jakaś kobitka, taka ubrana prosto z kolejki gdzieś z siatami i zaczyna mówić. Efekt był niesamowity. Ludzie reagowali bardzo spontanicznie. Nikt nie wyszedł. Oczywiście sala była pełna. Kobiety płakały. A na koniec przyszły pytać księdza, czy mogą pani przynieść jakieś tam wiktuały czy coś, żeby jej pomóc.
3: No to wtedy było ważne.
2: Było bardzo ważne. Księdzu też łza w oku i pytał, czy ona to napisała sama. Ona mówi, że nie, to jest prawdziwy pamiętnik Przątki Łódzkiej. No i przyjaźń z tym księdzem trwała do śmierci Majki. Bardzo często do nas przyjeżdżała. Jeździliśmy do Kodnia, do innych takich miejscowości, Pratulin. W 86 roku były obchody Unii Brzeskiej i przyjechał Bohdan Skaradziński, nasz przyjaciel. No i Majka wzięła Erazma Ciołka, który robił zdjęcia. No piękne to były reportaże z tego jubileuszu i zachowało się takie jedno zdjęcie, w którym stoimy nad brzegiem Bugu, za nami już Białoruś. Erazm tak pokazuje ręką, a Majka się śmieje. Tak żeśmy tęsknili za tym miejscem, za tą kulturą, która była po tamtej stronie. Po tamtej stronie zostawiliśmy mnóstwo pięknych historii, które na nas nadal, uważam, czekają.
3: No, ja natomiast poznałem Majkę gdzieś w okolicach 2000 roku i moje dziecko, moja córka studiowała w Akademii Teatralnej w Warszawie. I to jest zadziwiające, bo to moja córka nas poznała. A wydawałoby się, że mieliśmy tak duże grono wspólnych znajomych z podziemia, że powinniśmy się znać, bo tam się wszyscy tak naprawdę znali. A my żeśmy się nie znali. No ale po tym 2000 roku chyba żeśmy sobie bardzo przypadli do gustu, spotykaliśmy się, śmialiśmy się. Tu w programie drugim zrobiłem z Majką rozmowę o jej książce zatytułowanej Dama. To była także dla mnie ważna książka. W tym roku powstało stowarzyszenie imienia Majki Dłużewskiej. Powiedzcie, jakie są założenia, jakie są plany na przyszłość stowarzyszenia?
0: Założenia są takie, że chcemy promować i przypominać twórczość Majki. Majka zostawiła niesamowitą spuściznę po sobie. I nie można o tym zapomnieć. Poza tym, tak jak tutaj kolega powiedział, pisała sztuki. Zostały dwa monodramy na pewno i też naszą ambicją jest możliwość inscenizacji tychże.
3: No ale Majka pozostawiła też książki.
0: I książki, tak.
3: Więc mam nadzieję, że również będzie można wracać do tych książek,

0: rozmawiać o nich, pokazywać i zachęcać przede wszystkim ludzi do czytania, prawda?
1: Oczywiście, one były bardzo fajne i zawsze były związane z filmami, które tworzyła, prawda?
0: Powiedzcie, jakie filmy zobaczymy w tym roku?
2: No, zobaczymy film Balladyna, opis podróży z rękopisem Balladyny. Oczywiście w cudzysłowie jest to podróż. 4 września 1941 roku była 130. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego i w liceum jego w Krzemieńcu szkoła zrobiła wystawę. Na tą wystawę wypożyczono oryginał Balladyny, oryginał, rękopis. I wiemy, co było. Wybuchła wojna, niektórzy goście dopisali i przyjechali 4 września do Krzemieńca, aby obejrzeć to miejsce, aby spotkać się z tymi, którzy jeszcze żyją, absolwentami, aby porozmawiać o tym, co się dzieje, w jakiej sytuacji jesteśmy. Zebrało się tam bardzo liczne, zacne grono intelektualne Polski międzywojennej. Majki film jest o tym, jak się potoczyły losy tego rękopisu. Co się z nim działo? Jest tam bardzo ciekawa opowieść. Nie chcę tutaj zdradzać, ale jest to film, który uważam, każdy człowiek, który jest wrażliwy na polską historię, a szczególnie historię literatury, powinien to zobaczyć, bo on wnosi coś bardzo nowego. On łączy tą historię z 4 września 1941 roku z tą historią, która jest dzisiaj. Bo zdjęcia do tego filmu były robione, kiedy na Ukrainie już była wojna.
0: No bo to jest film z 2024 roku.
1: Tak, ale ten film pokazuje jeszcze coś innego. Pokazuje metodę pracy Majki, ponieważ ona często, kończąc jeden film, znajdowała kolejny temat, tworząc dany film. Więc to jest jedna rzecz i pokazuje sztafetę pokoleń, bo bohaterami tego filmu, to nie jest tajemnica, są państwo gwiazdowie. A Majka wcześniej robiła o nich film i dowiedziała się właśnie o historii Balladyny od nich.
0: Bo gwiazdowie lubią wędrować po górach, więc tam się znajdowali i Majka znalazła ich też. Oczywiście znali się lata całe. A drugi film, który obejrzymy, to chyba właśnie jest ten przypadek, o którym mówiłaś, że czasami Majka robiła film jakby przy okazji. Tak. Robiąc inny film, nagle wpada na pomysł. Temat pączkował i nagle powstawał inny, znakomity film.
1: Znakomity. Krótkie popołudnie na Mazurach. To jest film o Kelusach.
2: No, Krzysztof Kelus przede wszystkim jest bardem, można powiedzieć, tamtych czasów. To się zaczęło, zdaje się, w 76 roku, kiedy on bardzo z małżonką oczywiście, bardzo dobrą robotę zrobili w Radomiu. Tam natychmiast ludzie byli wyrzucani z domów. Współdzielnia mieszkaniowa odmawiała natychmiast tym, którzy zostali uznani za wichrzycieli. Na ulicę wynosili wszystko i im domy zabierali. I on jeździł z pomocą, organizował nie tylko pomoc jakąś materialną, również pomoc prawną. I on to opisał, czy też zaśpiewał w swoich piosenkach.
0: No, zwłaszcza w Szosie 7.
3: Ballada o Szosie 7. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworce Gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Czerwiec nas zastał z dala od miasta, jesienią Konrad już na nas czekał. Pierwsze pieniądze właśnie zebrano, pojechaliśmy, ktoś musiał jechać. Naprawdę trzeba było coś zrobić, naprawdę gliny były na dworcach. I stąd te całe nasze jeżdżenie szosą E7, dziwny autostop.
0: Trzeba też powiedzieć, że podobnie jak w zeszłym roku, po tych filmach będą panele dyskusyjne.
2: panelu dyskusyjnego.

konferencyjnym zostali zaproszeni ludzie, którzy w jakiś sposób są zainteresowani twórczością Majki, znają ją, tą twórczość. Został zaproszony pan mecenas Andrzejewski, został zaproszony pan Jan Ruman do prowadzenia tego spotkania, została zaproszona pani Elżbieta

0: Człowieku wielkiej odwagi w każdych czasach. To nie tak, że tylko w podziemiu Majka potrafiła walczyć o swoje racje, do których była przekonana, potrafiła walczyć o ludzi, do których była przekonana, ale była też bardzo stanowcza w odmowie kompromisu w sytuacjach, w których no, tego kompromisu zawierać nie należało, prawda? Majka była w Solidarności Walczącej, była dobrze zakonspirowana. Majka prowadziła, czy też była lektorem, przygotowywała wiadomości w podziemnym radiu Solidarność. Tu wiem, że Marek wtedy z nią współpracował. Powiedz jeszcze o tych
1: no, zdarzeniach. To był rok, początek roku 87, jak pamiętam. Była jakaś wpadka w radiu. I Majka powiedziała, musisz mi pomóc, zrobimy audycję, przyjdzie Janek Stręgowski. Janek Stręgowski przyniósł aparaturę w takim plecaku alpejskim i robiliśmy audycję. I później to trwało no, już dosyć długo. Robiliśmy tę audycję, ta audycja była nie dłużej jak 10 minut, ona zakłócała program telewizyjny i słuchało ją bardzo dużo osób. Marek Saturnus był tym, który emitował programy.
0: A Majka je czytała.
1: A Majka czytała i też jeszcze kilka osób przychodziły na czytanie, dlatego żeby, no, jak miał ktoś jakieś wątpliwości, że jest śledzony, czy coś się dzieje, no to trzeba było kogoś innego znaleźć, żeby naczytać się, że tak się wyrażę. I myśmy to kontynuowali do 80. prawie 9 roku. Ostatnia audycja, co dziwne, tego Radia Solidarność była w Garwolinie. Tam były tak zwane próbne wybory. I ta ostatnia audycja, którą pojechaliśmy z Majką tam zrobić, nagraliśmy tam materiały w Garwolinie i tam było wyemitowane dwa razy.
0: Muszę Państwu powiedzieć, że w roku 84 siedziałem w więzieniu na Rakowieckiej i w którymś momencie, to było lato, usłyszeliśmy głos Radia Solidarność i to było po prostu tak niewiarygodne. To było takie wzmocnienie ducha więźniów politycznych siedzących na Rakowieckiej, że tylko należałoby się nisko kłaniać ludziom, którzy mieli odwagę, determinację, żeby takie rzeczy robić. To było coś zupełnie niezwykłego i czas zupełnie niezwykły. Ale jak powiadam, Majka swoje przekonania, swoją determinację, swój artyzm też wielki, bo to trzeba powiedzieć, to była artystka, nie waham się, najwyższego formatu. Trzeba chyba czasami używać wielkich słów, ale jej spojrzenie na kulturę, na sztukę, na Polskę było po prostu niewiarygodnie piękne. Powiedzcie Państwo jeszcze, gdzie będziemy mogli na te filmy pójść, zobaczyć i o której godzinie oczywiście, bo zapraszamy wszystkich serdecznie. Trzeba jeszcze powiedzieć, że wstęp jest wolny, prawda?
2: Wstęp jest wolny, tak samo jak było w zeszłym roku i myślę, że zawsze będzie wolny. Zapraszamy na Plac Grzybowski do Kościoła Wszystkich Świętych. Plac Grzybowski 3:05 i zaczynamy o godzinie 14, ponieważ to jest sobota. W związku z tym uznaliśmy, że nie ma co zaczynać późno. Możemy późno skończyć, natomiast zaczynamy o godzinie 14.
0: Tam jest piękna sala w Kościele Wszystkich Świętych na dole, sala widowiskowa, więc bez obaw możecie Państwo przyjść. Pokazy są za darmo. Zmieści się tam sporo ludzi.
2: 150 osób.
0: W zeszłym roku frekwencja była ogromna, sala wypełniona do ostatniego miejsca, nawet były dostawki, na podłodze ludzie siedzieli. Tak będzie na pewno też w tym roku, więc proszę przyjść troszkę wcześniej, żeby sobie zająć miejsce.
2: Dobre miejsce, tak.
0: Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. O Majce Dłużewskiej, o jej dorobku, o kontaktach z nią, o tym, jak pięknym była człowiekiem, rozmawiałem dzisiaj z panią Martą Ławacz i z panem Markiem Dorszem ze Stowarzyszenia imienia Maji Dłużewskiej. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo i zapraszamy na przegląd.
0: Ja już też się z Państwem żegnam. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.

pierwsza część drugiego koncertu skrzypcowego Edur Feliksa Janiewicza. W partii solowej Bartłomiej Nizioł towarzyszyła mu Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. To jest poniekąd również zaproszenie na naszą sobotnią transmisję ze studia imienia Władysława Szpilmana od godziny 17 z klasyką przez Polskę. Wystąpią wspomniany przed momentem Bartłomiej Nizioł i Hugh Lee. 34 minuty po godzinie 17. Teraz proszę o skupienie, bo mamy ogłoszenia i zaproszenia. Pierwsze dla słuchaczy z Gliwic i okolic, czyli właściwie z całej aglomeracji śląskiej. Otóż trwa 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej Alimprovizo i na najbliższy koncert w sobotę o 19.00 mamy dla Państwa zaproszenia. Zabrzmią muzyczne odkrycia z Bolonii, a wystąpi zespół Segreti Armonici. Jeśli chcieliby się Państwo wybrać na 19.00 na ten właśnie koncert, proszę do nas zadzwonić 22 645 22 22. A jeśli trzymają w dłoniach teraz telefony słuchacze z Warszawy, to proszę rozważyć ewentualną wizytę w teatrze, konkretnie w Instytucie Teatralnym. Mamy dla Państwa zaproszenia na jutro na godzinę 18 i 20.30 na spektakl Przed Wschodem, Przed Zachodem. To jest nowy spektakl Teatru Warszawy. Opowieść o dwójce nieznajomych, którzy spotykają się przypadkiem i postanawiają spędzić razem noc. Rozmawiają o rzeczach najróżniejszych, o miłości, o życiu, o marzeniach, o samotności, strachu i przyszłości. A jeśli brzmi to znajomo, to nie jest to przypadek, bo spektakl powstał na kanwie scenariuszy filmów Przed Wschodem Słońca i Przed Zachodem Słońca. Występują Monika Markowska i Robert Mróz, a my, jak wspomniałem, mamy dla Państwa zaproszenia na jutro, na 18 i na godzinę 20.30. Przed Wschodem, Przed Zachodem. 22 645 22 22.

0: Giovanni, do tego jeszcze Benedetto Platti, jego Concerto Grosso F-dur, słuchaliśmy części drugiej. 38 minut po godzinie 17, czas na Łódź. W tamtejszym Muzeum Sztuki we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku przygotowywany jest serial oparty na teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. Czworo artystów zinterpretuje fundamentalną dla polskiej historii sztuki pozycję, przekładając koncepcję malarza na współczesny kontekst. Audiowizualna forma ma pomóc w dotarciu do jak największej widowni, mówi dyrektor Muzeum Sztuki Daniel Muzyczuk.
1: To jest książka niezwykła o tyle, że Strzemiński używa pojęcia świadomości wzrokowej, żeby opisać nasze widzenie jako rzecz dynamiczną. To znaczy dla niego oko jest częścią mózgu, a więc pamięta, jest w stanie rozpoznawać i uczy się nowych modeli przedstawiania. W tym układzie sztuka ma szczególną rolę, bo jest jednocześnie takim agentem, który pokazuje nam, jak nasz świat wizualny się zmienia, uczy nas widzieć nowe rzeczy. Dla mnie też bardzo ważnym aspektem tej książki jest to, że ona jest niedokończona, bo teoria widzenia urywa się gdzieś wokół impresjonizmu. Więc to był pierwszy impuls do tego, żeby w ogóle pomyśleć o adaptacji jako o zaproszeniu artystów wizualnych, żeby tą historię nam dopełnili. Mnie zawsze fascynowało takie zadanie, które polega na próbie przełożenia na język filmowy książki teoretycznej. I były takie próby. Jedną z najsłynniejszych i najpiękniejszych być może jest niedokończony projekt wymarzony przez Sergeja Eisensteina przełożenia Kapitału Marksa na film. Chciał do tego projektu zaprosić Jamesa Joyce'a, żeby napisał scenariusz na podstawie książki teoretycznej Marksa. Ale mamy też do czynienia z tradycjami, które gdzieś być może pomagają nam w tym, żeby wyobrazić sobie, czym taki serial mógłby być. Bo teoria widzenia bardzo często jest porównywana ze sposobami widzenia. Książką i serialem zrealizowanym dla BBC przez Johna Bergera, wspaniałego brytyjskiego historyka sztuki, który starał się właśnie powiązać rozwój sztuki z rozwojem społeczno-politycznym.
2: Czy każdy z tych odcinków, który będzie tworzony też przez różnych artystów, będzie miał taki swoisty scenariusz?
1: Tak. One są w części nawet filmami fabularnymi. Na ten moment mamy takie jeszcze robocze montaże filmu Wilhelma Sasnala i filmu zrealizowanego przez Antona Widokle i Liama Gillika. W szczególności film Wilhelma jest po prostu aktorskim filmem fabularnym dotyczącym realizmu w malarstwie, ale też i doświadczenia zagłady jako doświadczenia, które kształtuje świadomość wizualną w języku Strzemińskiego.
2: Do jakich jeszcze kontekstów sięgają artyści?
1: Agnieszka Polska pracuje nad przełożeniem tego dzieła na myślenie o ekonomii uwagi, o sztucznej inteligencji i o obrazach wytworzonych w ogóle bezkamerowo, co oczywiście w kontekście Strzemińskiego jest rzeczą nową. Nie mógł on wyobrażać sobie sztucznej inteligencji w tamtym okresie. Mykoła Rydni to też twórca z Ukrainy, który uważnie obserwuje rozwój nowych technologii wojskowych. Bohaterem jego filmu jest snajper. Film też pyta o to, w jaki sposób być może przydaje się, czy wykorzystywana jest świadomość wzrokowa właśnie na polu walki. Natomiast Anton Widokle i Liam Gillick zrealizowali swój film w Łodzi, między innymi w ikonicznych wnętrzach Imki, ze słynnym aktorem Jimem Fletcherem, członkiem Wooster Group. I to jest być może

0: Może najbardziej zagadkowy odcinek, ponieważ twórcy skupili się na diagramach z książki Strzemińskiego i postanowili przenieść je na język choreografii.
1: Czyli przełożenie czegoś jednak hermetycznego, jednak domeny nie zawsze otwartej dla wszystkich. Z różnych względów, czasami to myślę z takich uprzedzeń, które są absolutnie gdzieś do odrzucenia, do przekonania się, a jednocześnie wyciągnięcie tej teorii i przełożenie ją na taki język, który no, jest bardziej dostępny dla szerokiego odbiorcy.
0: Postrzegamy ten projekt też jako po prostu próbę upowszechnienia tak dziedzictwa Muzeum Sztuki w Łodzi, jak i w szczególności dzieła Władysława Strzemińskiego, próbę dotarcia do innych publiczności. Trzeba powiedzieć, że jest to projekt, który wspiera wydanie pierwszego tłumaczenia na angielski tej fundamentalnej książki Strzemińskiego, a więc jest on również w dużym stopniu skierowany do naszych zagranicznych odbiorców. Dlatego też premierę będzie miał w Nowym Jorku.
1: Premiera jesienią?
0: Premiera jest zaplanowana na drugi tydzień listopada.
1: Ta światowa.
0: Po niej nastąpią premiery krajowe.
1: Po pierwszym sezonie pojawiają się kolejne. Czy w związku z tym macie też takie plany?
0: Powołam się na to, w jaki sposób funkcjonują seriale w tej chwili. Pierwszy sezon służy do sprawdzenia, czy jest zainteresowanie drugim sezonem. Więc jak tylko zapremierujemy, przepraszam za neologizm, ten pierwszy sezon, to będziemy myśleć, co dalej.
2: Ciekawe, czy teoria widzenia Władysława Strzemińskiego przegoni lalkę na przykład. No, przekonamy się już niedługo. 17.45.

To Wanda Warska w utworze Antonia Carlosa Jobima. Oczy masz niebiesko-zielone. To prawie jak Woland, prawda? Chociaż nie, u Wolanda było trochę inaczej, bo tam, zdaje się, prawe było czarne, a lewe, jeśli pamięć mnie nie myli, zielone. No ale jakieś nawiązanie to jest. 17.48, program Drugi Polskiego Radia. Mamy dla Państwa jeszcze zaproszenia na warszawską jesień, bo o tym festiwalu przecież nie wspominaliśmy, a on cały czas trwa. Wprawdzie zbliża się koniec tegorocznej warszawskiej jesieni, 69., ale mamy zaproszenia dla Państwa na jutro, na godzinę 19.30 do naszego studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego na koncert European Workshop for Contemporary Music, a więc piątek, 19.30, studio koncertowe Polskiego Radia w Warszawie. Czekają zaproszenia. 22 645 22 22.

0: Program drugi, 17:52.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa!
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Droga Leszka Wójcika do studia nagraniowego przy sali koncertowej Carnegie Hall nie była prosta. Znakomity reżyser dźwięku opowiadał o tym w reportażu Małgorzaty Kałuży, nagranym w 1992 roku w Nowym Jorku dla Wolnej Europy.
5: Dowiedziałem się w Waszyngtonie o tym, że jest taka instytucja, która się nazywa National Public Radio. Po prostu złożyłem tam podanie. Ktoś tam z tej instytucji, z tego National Public Radio, przysłał mi list z takim zawiadomieniem, że chcą się ze mną zobaczyć. To było jesienią 79 roku, także dosłownie w parę miesięcy po moim przyjeździe tutaj. Powiedzieli, że każdą osobę, którą oni tutaj przyjmują na pozycję inżyniera dźwięku, każda taka osoba musi zdać taki test specjalny, który oni tutaj mają. Czy ja chcę ten test zdawać? Nawet powiedziałem, oczywiście, że tak. Na szczęście pozwolono mi korzystać ze słownika, takiego malutkiego słownika, który tam wziąłem. Tam zaś było wymagane coś, nie wiem, 75% na tym teście, żeby był zaliczony. Ja zaś tam miałem coś 85% wtedy. Niektórych pytań po prostu nie zrozumiałem, mimo pomocy słownika. Taka ta moja angielszczyzna była wtedy. Skończyło się to tak, że zrobiłem tam więcej niż było wymagane. I powiedziano mi o tym, tak jak normalnie mówią tutaj przy okazji właśnie zdania takiego testu, że oczywiście będziemy z tobą w kontakcie, że ewentualnie się skontaktujemy i tak dalej. Więc tak czas mijał, ja pracowałem dorywczo. No i oni tam mnie z tego National Public Radio prosili mnie od czasu do czasu na taką rozmowę, na jakieś spotkanie. Teraz jak sobie tak o tym myślę, to sądzę, że robili te spotkania ze mną, żeby sprawdzić, jaka jest moja angielszczyzna, bo pewnie chcieli mnie zatrudnić, ale nie byli pewni, czy podołam w kontaktach z innymi ludźmi, a przecież o to właśnie chodzi, jak się w radiu pracuje. Na początku marca 81 roku, czyli po przeszło roku od czasu, kiedy miałem ten test, szef tego działu technicznego zadzwonił do mnie i powiedział, że ma dla mnie pracę, jeżeli chce, że nie mam nic lepszego, to mogę przyjść i zacząć pracować. I od tego czasu zacząłem pracować dla National Public Radio. National Public Radio jest dużą instytucją, jest to jedyna chyba taka wielka instytucja radiowa w Stanach, która ma chyba w tej chwili przeszło 300 stacji. Są to bardzo popularne programy. Program poranny, który się nazywa Morning Edition i program popołudniowy, który się nazywa All Things Considered. National Public Radio robi też wiele innych rzeczy. Są programy muzyczne. Po jakimś okresie czasu pracy tam zostałem dyrektorem technicznym niedzielnego wydania All Things Considered. Z wielką przyjemnością robiłem to, co tam robiłem, ze względu na ludzi, na kolegów, którzy tam pracowali. Zawiązałem tam bardzo wiele wspaniałych znajomości, które do tej pory podtrzymuję.
4: Wiele nagrań produkowanych przez Leszka Wójcika wydano na płytach. To m.in. Jewgenij Kisin, Marilyn Horn, Linton Price, Piotr Anderszewski. I oczywiście nominacje do Nagrody Grammy, Winterreise Schuberta z Joyce DiDonato i Yannickiem Nezet-Séguin.
0: Tą jakże radiową opowieścią dzisiejsze spotkanie już kończymy. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny czwartkowego popołudnia i życzymy spokojnego wieczoru. Magdalena Wojtulanis, Krzysztof Dziuba, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Performance. Czy to jeszcze część teatru?
2: Czy można nazywać go spektaklem?
1: I dlaczego w Polsce wciąż jest na uboczu?
2: Odpowiedzi na te pytania poszukamy w poniedziałek w audycji Teatr Teraz.
1: Naszymi gośćmi będą Anna Karasińska i Tomasz Plata.
2: Czekamy na Państwa kilka minut po 13.
1: Maria Czok
2: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.

0: Minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Rochsiciński, witam Państwa. Nietypowo, bo w czwartek rzadko się spotykamy. Dziś więc witam w zastępstwie Andrzeja Zielińskiego, który rozpoczął swój urlop. No i cóż, prawie miesiąc po szkolnych wakacjach, na sam koniec wakacji akademickich, chyba wszyscy zazdrościmy tym, którzy swój czas wolny mają przed sobą albo właśnie zaczęli urlop. Ale pozostają nam weekendy i zaczniemy właśnie od tego, jak można sobie umilić najbliższy weekend. Jednak po kolei. Tym razem w jazzowym klubie dwójki odwiedzą nas goście i to będzie główny temat naszego spotkania. Zbliża się premiera kolejnej jazzowej płyty w katalogu Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To będzie duet fortepian i saksofon, a konkretnie Kasia Pietrzko i Maciej Kądziela. Artyści powoli zmierzają do naszego studia. Zanim usiądą przed mikrofonami dwójki, to ja mam dla Państwa prezenty. To zaproszenia, dwuosobowe zaproszenia na niedzielny koncert pewnego pianisty. Jakiego pianisty i gdzie, no, wszystkiego jeszcze zdradzać nie będę. Może najpierw go posłuchajmy.

Leszek Możdżer i Crazy Girl Komedy na naszej antenie. No właśnie, mam dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert Leszka Możdżera. To już w tę niedzielę w Filharmonii Świętokrzyskiej. Proszę pisać roch.sieci

Chiński@polskieradio.pl. Chętnie się podzielę tymi zaproszeniami, tymi biletami. Filharmonia Świętokrzyska, czyli Kielce, a w Kielcach w ten weekend dzieje się naprawdę dużo. Solowy koncert Leszka Możdżera to jeden z wielu koncertów w mieście, dlatego że zbiegł się ten koncert z jubileuszową odsłoną festiwalu Memorial to Miles. Jubileuszową, bo odbywającą się w roku stulecia urodzin Milesa Davisa. Maciej Obara, Dave Douglas, String Connection, to między innymi ci muzycy wystąpią na tymże festiwalu. On potrwa od jutra do niedzieli, ta jego główna część, bo były już koncerty zapowiadające, no ale jak sami państwo widzą, dobry weekend na wizytę w Kielcach. Dobra wiadomość jest też taka, że zaproszenia na ten festiwal będą do zdobycia już jutro rano w Dwójce, w jazzowym poranku Dwójki. Zatem raz jeszcze, to co mam dla państwa w tej chwili, to bilety na koncert poza festiwalem Leszek Możdżer w Filharmonii. On dotrze do Kielc prosto z Londynu, z Polish Jazz Festival London, gdzie gra dzień wcześniej. Myślę, że do Kielc większość z nas ma bliżej. roch.siciński@polskieradio.pl. Czekam na państwa maile, czekają też dwa podwójne zaproszenia. A skoro już przyniosłem komedowską płytę Leszka Możdżera ze znaczkiem wytwórni Akt, to posłuchajmy jeszcze jednego utworu i niech to może będzie jedna z tych nieśmiertelnych, absolutnie nieśmiertelnych melodii Krzysztofa Komedy.

0: Słuchają Państwo Dwójki, za nami kołysanka z filmu Rosemary's Baby w interpretacji Leszka Możdżera. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które wciąż spływają od Państwa w sprawie koncertu Leszka Możdżera w Kielcach w tę niedzielę. I jednocześnie serdecznie gratuluję Pani Aldonie i Pani Edycie. To właśnie na Pań skrzynki mailowe zaraz wyślemy elektroniczne bilety na ten koncert, a do pozostałych słuchaczy, słuchaczek, którzy odzywali się na moją skrzynkę mailową, przypomnę, jutro jeszcze jedna okazja w jazzowym poranku Dwójki, aby zdobyć zaproszenia na wydarzenia w Kielcach, ale to już w ramach milesowskiego festiwalu. A co przed nami w audycji? Przed nami rozmowa z dzisiejszymi gośćmi, oni już za chwilę do Państwa się odezwą, ale wcześniej sięgamy po ich chyba pierwszą współpracę. Za chwilę to zweryfikujemy. Chodzi mi o projekt, który narodził się na festiwalu Chopin i jego Europa 5 lat temu. Gra dla Państwa zespół Kasi Pietrzko z gościnnym wówczas udziałem Macieja Kądzieli na saksofonie, a na froncie jest jeszcze Andrzej Chyra, czytający Norwida.
1: Wiesz, kto jest wielkim. Posłuchaj mnie chwilę. Nauczę ciebie poznawać wielkość nie tylko w mogile, w dziejach lub w niebie. Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy pochylić czoła, żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy zwyciężył zgoła. Niższym się stawszy, on zawiść poniża. A zawiść w czwały leci i czepia mu znamiona krzyża, wołając mały. I kłamie sobie, jak kłamała pierwej, gdy on z westchnieniem przyjmuje sławę i niesławę nerwy, prawdę sumieniem. Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali.

k temu jedynie, iż nie poznają się na wielkim mali pierwej, aż zginie. Podobnież niedźwiedź. Pierw trupa zakopie, by dobył strumny. Lecz to w Syberii, nie zaś w Europie bywa rozumniej.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a w naszym studiu zapowiadani goście, pianistka Kasia Pietrzko, witaj.
1: Witam, witam, dzień dobry.
0: I Maciej Kądziela, saksofonista, witaj.
2: Witam, dzień dobry Państwu.
0: Nie wiem, czy często wracacie do tej właśnie norwidowskiej płyty, ale dziś jest doskonała okazja, bo dziś 205. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. Czy to był początek waszej muzycznej współpracy? Bo mówiłem przed muzyką, że tak chyba jest, ale nie miałem takiej stuprocentowej pewności.
2: I tak i nie, bo był taki twór muzyczny, co się nazywał Jazz Forum Talent. I tak naprawdę tam zaczęliśmy pracować z Kasią.
1: Tak, ale Norwid jest...
2: Tam się poznaliśmy muzycznie.
1: Tam się poznaliśmy muzycznie, zaczęliśmy razem grać.
2: Zobaczyliśmy, że jest fajnie artystycznie pracować razem i wtedy Kasia...
1: I wtedy po prostu wydarzyło się tak, że ja dostałam propozycję z festiwalu Chopin i jego Europa na stworzenie projektu do właśnie wierszy Cypriana Kamila Norwida. I wiedziałam, że ten koncert będzie w Filharmonii Narodowej. I wiedziałam też, że chcę to zrobić oczywiście z moim trio, Kasia Pietrzko Trio. Ale chciałam, żeby ten koncert był specjalny. Dlatego zaczęłam myśleć, jaki instrument mogłabym do tego trio zaprosić. Bardzo chciałam trąbkę, ale, ale pomyślałam, że po śmierci pana Tomasza Stańko jakoś nie jestem gotowa, żeby zaprosić trębacza do składu. A tak się składa, że Maciej Kądziela, świetny saksofonista i kompozytor, ma coś z trąbki w tym swoim saksofonie. No i tak się zaczęła nasza współpraca. Zadzwoniłam do Maćka.
2: Dobrze, że nie ze skrzypiec.
1: No i tak to się zaczęło. My się po prostu podzieliliśmy pracą przy tym projekcie na pół i po dwóch tygodniach, kiedy się spotkaliśmy w sali, przegrywając początkowo te kompozycje, tematy, jakieś tam harmonię. Okazało się, że ta muzyka zaczyna po prostu ładnie razem, ładnie się kleić. I moja, i Maćka. I zaczęło to brzmieć jako całość.
0: No a efekty do odsłuchania na tej właśnie płycie. 5 lat minęło. Ja muszę Państwu wytłumaczyć, skąd pewne, może nie zazwyczaj słyszane na antenie Dwójki dźwięki. Takie delikatne kwilenie. Jesteście dziś w trio w naszym studiu. Franciszek chyba przywitać się jeszcze nie może, ale wiem, że to już nie jest debiut radiowy, prawda?
1: Ale już dotyka mikrofonu. Chyba jest dobrze.
0: Także Maciej Kądziela na razie częściowo wyłączony z dyskusji. To może jeszcze fragmencik norwidowski w związku z tą dzisiejszą rocznicą, a muzyki, waszej wspólnej muzyki mamy przygotowane więcej oczywiście.
3: Czułość bywa jak pełny wojen krzyk. Jak szemrzących źródeł prąd, i jako wtór pogrzebny, i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosi ci zwykł zegarek srebrny.

0: Kasia Pietrzko Trio, Maciej Kądziela, no i Andrzej Hyra na samym początku. To była Czułość z norwidowskiego projektu. Maćku, grywacie to jeszcze czasem?
1: Grywamy. W tym roku Norwid chyba pojawił się na scenie ze 3 razy. 3 razy się pojawi.
0: Czyli to wciąż projekt aktualny. Nie wiem, jak ten, do którego teraz przejdziemy, Jazz Forum Talents. Wspomniałeś już o tym zespole, powiedziałeś, że najprawdopodobniej to tam było to pierwsze zetknięcie muzyczne, artystyczne z Kasią, Kasią Pietrzko. Wiem, że ten zespół po drodze zmienił nazwę, już się nie nazywał Jazz Forum Talents. Nie wiem, czy jeszcze istnieje.
1: Nie istnieje ten zespół. Nawet bym nie nazwał tego zespołem chyba do końca, to był projekt stworzony pod egidą Jazz Forum i Szczecińskiej Agencji Koncertowej. Chyba jakoś tak to było, że te dwa byty połączyły siły i wymyśliły sobie, że wyciągną liderów z kilku zespołów i zrobią taki super band. I to chyba miało trwać 1,5 roku czy 2 lata i tak właśnie trwało.
0: No ale są tego efekty. My mieliśmy szczęście gościć was w cyklu Jazz.pl i w związku z tym ukazała się płyta Jazz Forum Talents. Z tegoż koncertu za chwilę fragmentu wysłuchamy. To będzie twoja kompozycja My Beautiful Song. Ale kiedy słuchaliśmy projektu norwidowskiego, to powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz a propos komponowania w grupie, albo chociaż w duecie, bo zwykle jednak artyści, taki mamy obraz tego, zamykają się w 4 ścianach przy fortepianie, czy z innym instrumentem przed komputerem i tworzą. A co się dzieje, kiedy

0: trzeba szukać kompromisów i tworzyć wspólnie i na przykład kompozycję podpisać dwoma nazwiskami.
1: Mi się wydaje, że dzieją się rzeczy bardzo dobre i często o wiele lepsze niż jakbyśmy sami to pisali. No bo w muzyce człowiek cokolwiek jakby nie pisał, to nie jest do końca obiektywny. Natomiast ego tu walczy z rozsądkiem, prawda? I tutaj umieć schować, umiejętność schowania ego i w dalszej współpracy z kimś, to jest ogromna sztuka. Przynajmniej dla mnie było to arcytrudne. Natomiast no, Norwid pokazał, że fajnie się to może skończyć.
0: Może trafiłeś na odpowiednią osobę po drugiej stronie po prostu. Maciej Kądziela przytaknął delikatnie, więc...
1: Po cichu to zrobiłem, tak. Ale zgadzam się.
0: Dobrze, to tym razem twoja kompozycja, My Beautiful Songs, albumu Jazz Forum Talents, Jazz.pl, wolumen pierwszy, a potem przejdziemy już do tego, czego jeszcze tak naprawdę nikt nie słyszał, bo będziemy państwu prezentować nowy projekt, zupełnie przedpremierowo.

I w tym momencie zawiesimy utwór wykonywany przez Jazz Forum Talents na tym końcu sola Kasi Pietrzko. Kasia Pietrzko w naszym studiu wraz z Maciejem Kądzielą, bo pora przejść do tego, co czeka nas w najbliższy wtorek, ale także do tego, co czeka nas na początku października. Wydajecie nową płytę po raz pierwszy wspólnie.

0: Ja muszę spytać, kto z was mówi w esperanto?
1: Nikt.
0: A jaki jest tytuł płyty? Bo ponieważ ja biegle nie mówię w tym języku, a wiem, że to właśnie z tego języka zaczerpnęliście tytuł, to wolałbym, żeby ktoś z was go wymówił na antenie dwójki.
2: Sub silento, to znaczy pod ciszą.
0: To jest dość zagadkowy tytuł, więc może Kasiu?
1: To jest zagadkowy tytuł, to prawda, ale na co dzień jest zgiełk. Mhm. Za ciszą tęsknimy, a to, co jest pod ciszą, jest najgłębniej w nas. Tak myślę sobie.
2: Cisza jest ciszą, ale co jest pod ciszą, prawda? To jest zagadka.
1: No pod ciszą, myślę, są marzenia. Myślę, że jest to, co są wszystkie nasze pragnienia i to, co najtrudniej wypowiedzieć. I właśnie chyba o tym jest ta muzyka. Stąd właśnie nagranie tego duetu nie było najłatwiejszym zadaniem, żeby... Bo my też nie chcieliśmy, żeby ta płyta była do końca jazzowa. Mhm. Żeby to nie był taki po prostu stricte jazzowy duet, tylko żeby było słychać wszystkie inspiracje, też te poza jazzowe. Bo nie samym jazzem człowiek żyje. Ja bardzo żyję na przykład muzyką przełomu XIX i XX wieku, którą bardzo żyję od ostatnich już 6 lat. I bardzo tą muzykę przyswajam. U Maćka są to wpływy ludowizny opoczyńskiej i jest to też mocna improwizacja, bo Maciek 8 lat siedział w Danii. W sensie...
2: Tutaj chciałem wejść w słowo,
1: tak.
2: Kasi, że ta płyta Sub Silento dla mnie to jest pewnego rodzaju powrót do muzyki improwizowanej, z której moja twórczość wychodzi. Prawda? Jednak ja zaczynałem... Przepraszam na sekundkę, tylko...
0: Nie mam problemu. To jest po prostu parcie na antenę, co jest absolutnie zrozumiałe.
2: Tak. No wracając do Sub Silento, bardzo chciałem wrócić do takiej czysto improwizowanej muzyki. No a dlaczego tutaj nie zrobić tego, jak jest okazja, prawda? Bo to jest poniekąd troszkę kontynuacja Norwida, w którym był Andrzej Hira i recytował, prawda, także to było takie bardzo nasycone, a Sub Silento pod ciszą są to często bardzo proste, niemalże introwertyczne improwizacje, które nie były napisane, po prostu weszliśmy do studia, na połowie płyty mieliśmy szkice, po których graliśmy, a część utworów, ona tam powstała, tu i teraz.
0: No, na pewno od dosłowności uciekacie na tym albumie, to nie ma wątpliwości, tu żadnej ani muzyki programowej, ani treści przekazywanej słownie usłyszeć nie można, no bo jest tu po prostu saksofon i fortepian. Całość zarejestrowana w Polskim Radiu,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, bez cztery.
0: I w katalogu Agencji Muzycznej Polskiego Radia ten album się ukaże. Kiedy?
2: 2 października jest premiera handlowa, to się mówi, a 29 września, czyli w przyszłym tygodniu, premiera koncertowa w klubie Jasmine. I tu mamy niespodziankę, bo dla słuchaczy Radia Dwójki mamy 4 darmowe bilety.
0: Okej, okay, to ja może zasugeruję w związku z najnowszymi wynikami badań Narodowego Centrum Kultury, które mówią, że kulturę Polacy, użyję tego słowa, konsumują zwykle wspólnie, to znaczy razem chodzą na koncerty, to zróbmy z 4 pojedynczych zaproszeń 2 podwójne. 2 podwójne bilety na wtorkowy koncert w klubie Jasmine w Warszawie czekają pod adresem roch.siecińskim@polskieradio.pl. Ale żeby nie wybierać się na koncert tak zupełnie w ciemno, to chyba już możemy zaprezentować przedpremierowo tak zwany singiel.
2: Promujący naszą płytę.
0: To rozumiem jest kompozycja wspólna, czy...
2: A singlem jest Feldafing, prawda?
0: Tak.
2: To jest kompozycja Kasi i powiem w 3 słowach o tym, bo Kasia jest z brzdącym na rękach. Feldafing powstało podczas rezydencji artystycznej Kasi, kiedy Kasia mieszkała w małym mieście pod Monachium i to miasto nazywało się Feldafing. Hmm. I
1: to była taka mini mieścinka.
2: Mini mieścinka i Kasia jako rezydent artystyczny miała tam tworzyć muzykę i właśnie utwór Feldafing tam powstał.
0: A więc premiera radiowa Feldafing, Kasia Pietrzko, Maciej Kądziela z nadchodzącej płyty Sub Silento.

0: Tak właśnie brzmi Sub Silento, nowa płyta, którą będzie można usłyszeć na początku października, jeśli ktoś z Państwa chciałby się w nią wyposażyć i wyposażyć w nią swoją kolekcję płyt w domu. Natomiast już we wtorek w wydaniu koncertowym w Warszawie w klubie Jasmine. Zaproszenia czekają pod adresem roch.siciński@polskieradio.pl. No to musimy porozmawiać jeszcze o jednym aspekcie, bo wspominacie o tym, że jest tutaj z nami kolejny członek tego zespołu. Franciszek, choć bardzo teraz cichy, bo karmiony. No jak to jest pracować właśnie w duecie, no jednak małżeńskim? No bo jesteście wówczas 24 na dobę wspólnie i w pracy, i w życiu prywatnym. Czy to pomaga, czy to przeszkadza? Szczerze.
1: Szczerze to ważne, że nie robimy tego cały czas. Czyli duet nie jest ani moim jedynym zespołem, ani Kasi. Natomiast też decyzja właśnie o duecie zapadła po tym, że od jakiegoś czasu w różnych zespołach pracujemy, a nigdy nie zrobiliśmy czegoś takiego tylko we dwoje, a że improwizatorsko i muzycznie bardzo dobrze się rozumiemy, co Norwid pokazał, to chcieliśmy taką klamrę w naszej współpracy postawić. Coś takiego, żeby... To, że jesteśmy małżeństwem, okej, spoko, wiadomo, że to na pewno ma jakiś wpływ na naszą pracę, ale przede wszystkim w pracy jesteśmy artystami.
2: Ja dodam od siebie takie zdanie, że ja zawsze jak idę do pracy... Może to źle brzmi w kontekście bycia artystą, muzykiem.
0: Nie no, jest to praca.
2: Ale jest to praca. Jakby ja pomijam to, że Maciek jest moim mężem. Że darzę go jakimś uczuciem. Tak.
0: Nie,
2: bym,
0: ale
2: tak
0: to
2: bym
0: pytanie
2: powiedziała.
0: Też powraca w zespołach rodzinnych. Są rodzeństwa, są te pokoleniowe przekazywanie pałeczki także na polskiej scenie jazzowej. No i często mówi się, że jak są więzy krwi, czy więzy małżeńskie, no to jest lepsze zrozumienie siebie nawzajem, czy ta intuicja już jest po prostu taka, że przewidujecie kolejny krok. I tylko w tym kontekście mnie to ciekawiło, bo wiem, że to też jest w jakiś sposób pragmatyczne. Znamy kilka takich małżeństw koncertujących w duetach. Chociażby w zeszłym roku na Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu była Linda Mayhan-O i Fabian Almazan, czyli małżeństwo, mm-hmm. które nie dość, że uczy na Akademii, nie dość, że prowadzi własne wydawnictwo, gra w rewelacyjnych zespołach, no to jeszcze potrafi, wychowując dziecko, ruszyć w trasę koncertową. Zresztą organizatorzy festiwalu mają w kontrakcie, że muszą wynająć opiekunkę. I to jest no, rodzinny biznes. Też trochę składający tą logistykę w całość.
1: To jest dobry tip, Kasia, bo, że tak, w Riderze nie i hospitality jeszcze... rider musi być opiekunka.
2: Nie jesteśmy jeszcze na tyle znani, ale myślę sobie, że jeden z naszych znajomych kiedyś coś takiego mądrego powiedział, że dziecko to jest etap w życiu i to jest etap, który zmienia wszystko.

0: I też nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale fajnie, że praca staje się tylko pracą, bo wcześniej ja żyłam tylko pracą, a teraz ten czas przy instrumencie i przy słuchaniu muzyki, która nie jest tak częsta jak kiedyś, daje mi, zauważam to spełnienie, które teraz mam. I to jest super.
1: Drodzy Państwo, nasze spotkanie powoli dobiega końca. Myślę, że też cierpliwość niektórych osób tu w studiu też dobiega końca. Ale bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Mamy dla Państwa jeszcze jeden utwór i to utwór tytułowy z nadchodzącej płyty Subsilento. Zupełnie przedpremierowo w dwójce, a w dniu premiery także będziemy Państwa o tym informować i przypominać o tej nowej płycie. Państwa i moimi gośćmi byli pianistka Kasia Pietrzko.
0: Dziękuję bardzo.
1: I saksofonista Maciej Kądziela.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. Magdalena Wojtulanis pozostaje za konsoletą. Roch Sieciński. Dobrego wieczoru.

0: Reklame.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 19.
1: Pogłosy.
0: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie Dwójki. W Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach będzie można oglądać wystawę zdjęć i pamiątek po Gerardzie Wilku, urodzonym w tym mieście tancerzu, gwieździe Teatru Wielkiego w Warszawie. O całym cyklu wydarzeń opowiadała dziś na naszej antenie tancerka i choreografka Zofia Rudnicka.
2: Gliwice chcą uczcić jakby pamięć wybitnego artysty, który jest ich wizytówką. Jest tym słynnym gliwiczaninem, który rozsławił to miasto przy okazji. Pracował na etacie w Teatrze Wielkim, gdzie awansował na pierwszego solistę, a jednocześnie występował w telewizji, pociągał go inny ruch, inny charakter tańca i z Krystyną Mazurówną zachwycał rozkołysanymi biodrami na przykład. Możecie Państwo to zobaczyć w teledyskach na YouTubie. To jest zadziwiające, że on na przestrzeni kilku lat, w 64 roku zaczął tańczyć w operze, w 70 wyjechał, a był słynnym modelem, tancerzem, artystą, aktorem, duszą towarzystwa. Każdy chciał z nim być. Był po prostu jedyny, wybitny i niepowtarzalny. No i w końcu wziął i wyjechał i zrobił światową karierę. Tańczył 11 lat w zespole Maurice'a Béjarta, Ballet du XXe siècle. Wystawa będzie otwarta jutro o godzinie 17.
3: Spotkanie
2: ze mną jako autorką książki o Gerardzie, Gerard Wilk, tancerz, i pokaz filmu Podróż magiczna, który nakręciliśmy z Gerardem, jak tańczył już u Béjarta, miał akurat jakieś wolne dni, udało mu się przyjechać. W drugi dzień będzie spektakl teatralno-baletowy Anatomia Wilka. Choreografii podjął się i realizacji całego spektaklu Dariusz Błażejewski. A w niedzielę z kolei o 15 będzie spotkanie z Krystyną Mazurówną, Piotrem Nardelim, osobami, które były związane z Gerardem bardzo mocno i ze mną, a wieczorem jeszcze raz zostanie powtórzona sztuka dramatyczno-taneczna pod tytułem Anatomia Wilka.
0: Trzydniowy maraton poświęcony życiu i twórczości Gerarda Wilka od jutra w Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach. Muzeum Sztuki w Łodzi przygotowuje serial oparty na słynnym dziele Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego. Czworo artystów przekłada koncepcję malarza na współczesny kontekst, mówił w Dwójce dyrektor łódzkiego muzeum Daniel Muzyczuk.
4: Na ten moment mamy jeszcze robocze montaże filmu Wilhelma Sosnala i filmu

0: filmu zrealizowanego przez Antona Widokle i Liama Gillika. W szczególności film Wilhelma jest po prostu aktorskim filmem fabularnym dotyczącym realizmu w malarstwie, ale też i doświadczenia zagłady jako doświadczenia, które kształtuje świadomość wizualną w języku strzemińskiego. Agnieszka Polska pracuje nad przełożeniem tego dzieła na myślenie o ekonomii uwagi, o sztucznej inteligencji i o obrazach wytworzonych w ogóle bezkamerowo. Co oczywiście w kontekście strzemińskiego jest rzeczą nową. Nie mógł on wyobrażać sobie sztucznej inteligencji w tamtym okresie. Mykoła Rydni to też twórca z Ukrainy, który uważnie obserwuje rozwój nowych technologii wojskowych. Bohaterem jego filmu jest snajper. Film też pyta o to, w jaki sposób być może przydaje się, czy wykorzystywana jest świadomość wzrokowa właśnie na polu walki.
1: Audiowizualna forma powstającego serialu w Muzeum Sztuki w Łodzi ma oczywiście pomóc w dotarciu do jak największej widowni z koncepcją teorii widzenia Władysława Strzemińskiego. 8 dekad życia, literatury i własnego spojrzenia na świat. W zapiskach ze współczesności słuchamy w tym tygodniu opowieści Juliana Kornhausera, poety, prozaika, krytyka literackiego i tłumacza, który świętuje 80. urodziny.
2: Chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów o swoich przygodach z prozą. Dlaczego z prozą? Jestem autorem 3 powieści, czy też mini powieści, a właściwie 4. Czwarta niestety nie doczekała się druku i już nigdy nie ujrzy światła dziennego, ponieważ maszynopis tej powieści nie zaginął, tylko został zniszczony przeze mnie, zresztą pod wpływem jakiejś silnej emocji i zbyt moim zdaniem surowej krytyki. No ale nie o tym w tej chwili chciałem pomówić. Moja pierwsza proza ukazała się w połowie lat 70. Była to powieść Kilka chwil. Z czego wyniknęła? Wyniknęła z tej burzy umysłów po 68 roku. Wyniknęła z przeżycia pokoleniowego. Tak, była to książka wyraźnie pokoleniowa, aczkolwiek przecież także i prywatna, także bardzo subiektywna. Charakterystyczny dla tej prozy jest język, jak myślę. Język bardzo poetycki, tak zresztą moi koledzy ją czytali. Wyraźnie twierdzili, że jest to powieść napisana przez poetę, że to widać od razu, od pierwszego zdania. Tak, ja nawet chciałem właśnie tak skonstruować tę książkę, żeby było widać moje poetyckie wnętrze. Książka ta była hermetyczna, ona miała taką atmosferę poetycką. Ona składała się z takich chaotycznych obrazów, nie była ciągiem narracyjnym, była jakby świadomym chaosem, który miał informować czytelnika o jakimś silnym zburzeniu. Tej książce wiele zawdzięczam, bo jakby na tej książce nauczyłem się mówić jako prozaik.
1: Wspomnienia Juliana Kornhausera na naszej antenie w kolejnej odsłonie zapisków ze współczesności jutro o 12:45. Kino, które zachwyca, wzrusza i pozwala spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Już jutro rusza 13. Festiwal Młode Horyzonty, największe w Polsce święto kina dla młodej widowni, a opowiadała o nim w dwójce dyrektorka festiwalu Kamila Tomkiel-Skowrońska.
3: Animacja, oprócz tego, że jest oczywiście kategoryzowana jako film dla młodej widowni, jest często uznawana jako film artystyczny. W związku z tym animacją jest troszkę łatwiej, kinu aktorskiemu trudniej. Natomiast my lubimy przyczepiać łatki, więc jeśli coś może obejrzeć dziecko, to nazywamy to kinem dziecięcym, kinem familijnym i segregujemy to do odpowiedniej szuflady, odkładamy. Natomiast my zachęcamy do tego, żeby się takiemu kinu też przyglądać, znaleźć w tym coś też dla siebie. Niekoniecznie trzeba być dzieckiem, żeby oglądać animację Lucy Lost. To jest film film, na którym naprawdę dorośli również się wzruszą i obiecuję, że nie stracą tych 90 minut. Bardzo często, ponieważ przypisujemy naszym filmom kategorie wiekowe, żeby zasugerować rodzicom, opiekunom, nauczycielom, od jakiego wieku sugerujemy, że ten film można oglądać, ale jak Państwo zerkną w nasz program, przy wielu filmach dajemy taką kategorię od iluś lat do nieskończoności. To jest właśnie nasza

0: obietnica, że niezależnie od tego, ile mamy lat, gwarantujemy, że na tym filmie naprawdę można spędzić dobrze czas.
1: W tym roku na rozpoczynającym się jutro festiwalu Młode Horyzonty pokazanych zostanie 175 filmów w blisko 60 kinach w całej Polsce. I to już wszystko w dzisiejszych pogłosach. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na portalu dwójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia, Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
3: Oświeceniowy poemat czy obrazkowa filozofia dziejów. Ród ludzki Stanisława Staszica to nie tylko 17 tysięcy wersów, ale także grafiki poprzedzającej każdą z 18 ksiąg. Nie były jedynie ilustracjami, były wizualnym komentarzem do staszicowskiej historiozofii. O wyłaniającym się z nich obrazie dziejów porozmawiamy w niedzielę o 18.30. Michał Nowak, zapraszam.
2: Jego zainteresowaniami i aktywnością zawodową można by obdzielić co najmniej kilka osób, a jeszcze trochę by zostało. Jest dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, teoretykiem muzyki i menadżerem kultury. Rafał Kłoczko będzie gościem audycji Cafe Muza, a porozmawiamy o jego drodze do dyrygentury nieoczywistej, fascynacjach, marzeniach i wyzwaniach zawodowych. Poza muzyką, jego wielką pasją są puzzle oraz nauka języków. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 10:00. Marcin Majchrowski. Autopromocja.
4: O wszystkim z kulturą.
5: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z Teatru Muzycznego w Gdyni. Monika Zając.
6: Adriana Prodeus. I 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: Trwa, zresztą dobiega końca powoli czwarty dzień tego festiwalu. My od samego początku Państwu relacjonujemy, co tutaj się dzieje. Jak czujesz, Adriano, to już jest taki moment, kiedy pojawia się lekkie zmęczenie tą festiwalową atmosferą, czy przeciwnie, tak narasta napięcie przed tą sobotnią galą?
6: Wiadomo, że kultowy klub festiwalowy Piekiełko kipi od energii, którą trzeba z siebie wyrzucić na parkiecie, więc zarówno filmowcy, jak i krytycy, jak i jurorzy, wszyscy mogą to zrobić wspólnie, bo zwykle tego czwartego dnia już znany jest werdykt. Większość filmów już widzieliśmy. To jest też taka innowacja obecnej dyrektor artystycznej Joanny Łapińskiej, że od pierwszego dnia można obejrzeć wszystkie filmy, więc dyskusja o nich toczy się właściwie od początku. Wszyscy już mają swoich faworytów. Jutro będziemy głosować na nagrodę dziennikarzy i oczywiście jest przestymulowanie, jest zmęczenie, ale jest wciąż głód, myślę, jakichś wrażeń, wymiany opinii i mam nadzieję, że nasi goście również nam w tym dopomogą.
5: No bo najważniejsze też jest kino i tu możemy chyba potwierdzić, że we wszystkich tych festiwalowych obiektach jest mnóstwo publiczności, bo ty, Adriano, oczywiście mówisz o swojej perspektywie osoby, która już wiele tych filmów mogła zobaczyć wcześniej, ale ja cały czas słyszę tutaj w kuluarach takie ożywione dyskusje i no jakby zastanawianie się nad tym, kto odbierze te nagrody. Ja myślę, że twórcy również na ten moment czekają niecierpliwie.
6: Ale muszę powiedzieć coś, co będzie przeciwko temu festiwalowi, mianowicie tematem, który krąży tutaj cały czas w kuluarach, jest lalka. Film
5: wielka
6: i serial.
5: Wielka nieobecna.
6: Tak, wielka nieobecna lalka w Gdyni. Wszyscy o tym dyskutują, to jest bardzo ciekawe. No, serial już jest oczywiście dostępny i ma bardzo skrajne oceny. Natomiast film no, będzie gościł na naszych ekranach niedługo, no ale już jest bardzo duża ciekawość z tym związana. I to, że lalki w jakiejś formie w Gdyni nie ma, jest uważam wielką szkodą, bo ewidentnie ciekawość, zainteresowanie orbituje wokół tego tytułu.
5: No ale z drugiej strony jest tak wiele, jak wspomniałaś, dyskusji w tej przestrzeni publicznej o lalce, że być może dzięki temu jest trochę więcej przestrzeni, żeby porozmawiać o tym, co również w polskim kinie poza lalką się dzieje, a dzieje się całkiem sporo. W naszym tu studiu w Teatrze Muzycznym są już pierwsi goście, bo my do godziny 20 będziemy Państwa również zapraszać do tej dyskusji o polskim kinie, a nasi pierwsi goście to są reżyserzy filmów, które znajdują się w konkursie głównym tegorocznym. tegorocznego festiwalu. Są z nami Maria Wider, reżyserka filmu Fluidy. Dzień dobry.
7: Dobry wieczór.

0: oraz
1: i Łukasz Ronduda, autor filmu Powiedz mi, co czujesz.
2: Dobry wieczór.
1: Wybraliśmy was jako duet, przyznam szczerze, dlatego że oboje zajmujecie się w swoim kinie znalezieniem jakiegoś nowego języka na młodość, na młode pokolenie i na to, jak wyraża się, no nie wiem, ta grupa ludzi ogromna, wchodząca teraz w życie, dorosłe w Polsce, jak ona jest różna od tego, co my znamy dotychczas z kina, i konstruujecie dwa bardzo różne języki do opowiedzenia o tym pokoleniu. Maria, ja najpierw do ciebie chciałabym skierować to pytanie, bo ty no, jesteś bliższa temu pokoleniu nieco niż Łukasz. Wybacz, Łukasz, że cię tak tutaj odsłaniam, twój rocznik, ale czy miałaś w ogóle takie poczucie, że mówisz w imieniu jakiejś generacji, że konstruujesz język, który, nie wiem, jakoś wypływa z wrażliwości bardzo wielu osób w tym wieku, wchodzących w dorosłość, czyli niewiele młodszych?
3: Ja robiłam ten film bardzo intuicyjnie. Nie zastanawiałam się za bardzo, czy tworzę jakiś język. Chyba nawet nie szukałam jakiegoś stylu, żeby to opowiedzieć. To po prostu samo się konstytuowało. Oczywiście bardzo bacznie przyglądam się pokoleniu XZ. To ja alfa. Jestem milenialsem alfa, więc musiałam oczywiście zrobić research i starałam się jak najbardziej wiernie, autentycznie opowiedzieć o młodych ludziach, bo też no właśnie absolutnie nie zaliczam się już do tej generacji. Natomiast no, to głównie wypływa z obserwacji niż z jakiejś większej przekminy, jaki ja tutaj chcę stworzyć język.
0: No ale ta przekmina chyba jednak gdzieś w tle musiała być. Ty jesteś absolwentką psychologii i to chyba też nie pozostaje bez znaczenia, gdy myślimy o temacie twojego filmu i o tym sposobie, twoim języku filmowym.
3: No ja na pewno takim moim głównym punktem zainteresowania jest po prostu człowiek i jakieś mechanizmy, które kierują ludzkimi zachowaniami. I to od zawsze mnie interesowało, dlatego też poszłam na psychologię. Po pierwsze, nie miałam jeszcze wtedy śmiałości, żeby pójść na reżyserię, ale też tak autentycznie to zawsze mnie bardzo ciekawiło, dlaczego ludzie się zachowują tak, jak się zachowują. I kiedy po prostu wybieram młodego bohatera, no to analizuję zachowania dla niego typowe, a kiedy robię film o starszej pani, która szuka miłości, to przyglądam się starszym ludziom.
1: Portretujesz tutaj rodzeństwo, niebinarne dziecko Miki i starszą siostrę Ninę, graną wspaniale przez Julię Totoszko, która myślę, że będzie jakimś odkryciem tegorocznego festiwalu w Gdyni. I okiem właśnie tego Miki pokazujesz no, taką perspektywę, no jednak seksualną, rodzącej się jakiejś takiej wrażliwości erotycznej na tą właśnie dziewczynę. I pokazujesz te jedne wakacje na Mazurach. Słyszymy teraz w tle zapowiedź, zaproszenie do kina.
0: Oj, to pewnie nie po raz ostatni, bo to co 5 minut się...
1: tak, ale niech nas to nie zdekoncentruje, bo jest to taka typowa historia coming of age, ale jednak właśnie perspektywa tego młodszego rodzeństwa niebinarnego i tej siostry szukającej trochę kłopotów, ale też niebywale wrażliwej, jakiejś takiej magnetycznej, zaprasza nas do tego świata. Powiedz, czy to był duży wkład osób, które zagrały tę rolę, czy to wszystko miałaś wcześniej już wykoncypowane na etapie scenariusza?
3: Wydaje mi się, że to jest jakieś połączenie mojej koncepcji, czy tam scenariusza, mojej wrażliwości z po prostu tym, co wniosły aktorki, bo Miki też jest grana przez Wiktorię Węglowską, młodą aktorkę wspaniałą. Miki jest grane, tak.
1: Tak, bo to niebinarne
3: pilnowanie
1: dziecko.
3: Końcówek to jest duże
1: zadanie. To jest
3: zadanie.
1: Nasza misja z tych starszych pokoleń.
3: Tak. Natomiast też trudno mi jest gdzieś tam ocenić, na ile to było wymyślone, a dziewczyny na pewno dużo wniosły, robiliśmy dość dużo improwizacji, niektóre sceny wyniknęły z improwizacji. Więc tak, też to są zupełnie dwie różne osobowości, dwie różne wrażliwości. Wiktoria jest bardziej introwertyczną osobą, cichą, Julia jest bardziej ekspresyjna i to też gdzieś tam się przeniosło na te osoby bohaterskie.
1: Osobą z obsady, która łączy te dwa filmy, jest oczywiście Jan Sałasiński, który w twoim filmie Maria gra takiego
3: wiejskiego chłopaka.
1: Tak, wiejskiego, niebezpiecznego być może chłopaka. Natomiast Powiedz mi, co czujesz, w filmie Łukasza Rondudy gra główną postać, inspirowaną

0: życiem i twórczością Patryka Różyckiego, wrażliwego, zamkniętego w sobie chłopaka, który... No,
1: wcześniej był wiejskim, niebezpiecznym chłopakiem.
0: Tak, a teraz jest już w kolejnej fazie
2: życia.
0: Tak. Powiedz, na ile ty korzystasz z osób z obsady, na ile one mogą rzeczywiście wzbogacić twój pomysł wcześniej spisany na papierze?
1: Ja się bardzo otwieram na aktora, jego osobowość i najpierw piszę scenariusz w oparciu o jakąś prawdziwą postać, jakąś inspirację, w tym przypadku Patryka Różyckiego. I w momencie, kiedy pojawia się aktor, tak jak tutaj Janek, to przepisuję scenariusz pod osobowość aktora, wspólnie z aktorem. I ten film miał być dla mnie takim filmem o nowej męskości. Takim chciałem mieć właśnie bohatera młodego mężczyznę, który wywodzi się z jakiegoś bardzo brutalnego kontekstu, z jakiejś biedy, tak jak Patryk Różycki. I odpowiada na tą brutalną rzeczywistość jakąś właśnie autentycznością, nastawieniem na bliskość, jakąś czułością. Bardzo mnie to interesowało, to zderzenie tej brutalności z tą taką niecodzienną odpowiedzią, która nie jest walką. I zainteresowało mnie również to, że ten bohater, będąc właśnie z takiego mało przebijowanego kontekstu, wybiera wrażliwość, a wielu jego kolegów, rówieśników wybiera siłę. Wybiera właśnie zafascynowanie takimi toksycznymi wzorcami męskości i chowa tą swoją wrażliwość. Gdzieś się jej wypiera.
0: W tym sensie twój bohater jest bardzo podobny do Daniela, głównego bohatera Wszystkich Naszych Strachów, Daniela Rycharskiego, na podstawie którego została osnuta ta historia o artyście również ze wsi polskiej. To jest film, którym zdobyłeś tutaj główną nagrodę na tym festiwalu, więc przyjeżdżasz tutaj jako laureat. Powiedz, czy to jest twój temat? Taki właśnie wrażliwy bohater z małej miejscowości, który ze swoją artystyczną duszą znajduje siłę właśnie w tej własnej kruchości i wrażliwości.
1: Tak, bardzo mnie to interesuje. Wtedy mieliśmy we Wszystkich Naszych Strachach chrześcijaństwo, a tutaj mamy kulturę terapeutyczną. I tak, bo ten temat tej nowej męskości, otwartej na emocje, interesuje mnie też osobiście po prostu.
2: Ja przyznam, że dla mnie najciekawsze były te fragmenty tego filmu, kiedy mowa była o odwstydzaniu się, bo wstyd to jest bardzo ważna emocja, z którą mierzy się główny bohater, ale też mam wrażenie, my jako widzowie się z tą emocją mierzymy i to jest chyba bardzo ważna prawda także o naszych czasach. To uświadomienie sobie, jak wielką siłę ma wstyd i to, jak możemy próbować z nim walczyć.
0: No też ta kultura zawstydzania tym się właśnie posługuje, prawda? Canceling tym się posługuje, wstydem jako bronią.
2: Ale odpowiedzią na to jest właśnie próba znalezienia w sobie tego sposobu na odwstydzenie się, które może, nie wiem, ten wstyd może płynąć z pochodzenia, może płynąć z jakichś kompleksów, a tymczasem dla mnie to jest bardzo ważna wartość tego filmu, jakby zwrócenie się ku odwstydzaniu, a nie zawstydzaniu.
1: Dokładnie, to jest główny temat filmu, to doświadczenie odwstydzania w relacji, w byciu, w próbie budowy jakiejś więzi, na zasadzie właśnie odwstydzenia. Bo wstyd jest taką relacją, która się pojawia w momencie, kiedy się pojawia nasze spotkanie z kimś innym. To jest emocja społeczna. Reguluje naszą obecność w społeczeństwie. I decyduje o naszej przynależności lub wykluczeniu. I oddziela nas tak naprawdę od innego człowieka, od wspólnoty, jest bardzo ważnym medium w polaryzacji. I to mnie też zachwyciło w tym młodym pokoleniu, że ono wynajduje metody właśnie takiego odsłonięcia się, wypowiedzenia tego wstydu, żeby się od niego uwolnić. To jest też, bardzo mnie to interesuje, że oni mówią, że są antytajemniczy. że tak jakby jest koniec z tajemniczością, że liczy się jakaś klarowna komunikacja emocjonalna.
2: Koniec właśnie. Z ironią, tak samo, to też jest.
1: Koniec z ironią, nareszcie.
0: Epoka nowej szczerości, ale ja chciałabym was oboje teraz zapytać, bo jest taki wątek obecny na tegorocznej edycji

festiwalu no, pewnej bardzo bliskiej relacji młodości ze starością. W sensie takim, że są nawet dwa filmy poświęcone temu tematycznie. W konkursie jest debiut Julii Rogowskiej pod tytułem Czas, który nie nadszedł, o takiej najbliższej przyszłości, o tym, że ludzie będą mogli wybierać terapię antygeriatryczną, czyli zatrzymanie w czasie, albo właśnie ten proces powolnego starzenia się. Jest w konkursie Perspektywy film Sick Agaty Trzebuchowskiej, horror, opowiadający o no, młodości opiekującej się starością i starości pożerającej młodość. I w ogóle wydaje się, że to jest jakiś temat chyba dzisiaj w kulturze bardzo

0: Więc chciałam was zapytać, jak wy w waszych filmach w ogóle pojmowaliście młodość? Bo ja czasami mam wrażenie, oglądając filmy o młodych ludziach, że my, jako te osoby, nie wiem, starsze trochę, mamy pewne oczekiwania, jaka ta młodość powinna być. Że ona ma być piękna, ona ma być wesoła, radosna, ma mieć mnóstwo energii, ma być obietnicą na przyszłość. Mówię ironicznie teraz, ale że to jest bardzo duża presja, pod którą młodzi bohaterowie, młode postaci, młodzi aktorzy, młodzi reżyserzy się znajdują. Jak wy o tym myślicie? Czy sądzicie, że w młodości też można być uwięzionym?
1: Ja na pewno chciałam odromantyzować jakby właśnie ten mit takiej młodości, jako tego czasu takiego wysnutego z jakiejś bajki, sielanki, że to jest tylko piękne młode ciało, romantyzm, spotkania właśnie kochanków nad strumyczkiem. Często tak jest niestety opisywana właśnie młodość, na przykład jak są filmy, w których są jakieś przestrzenie czasowe, to często jakiś jest zakładany taki filtr na obiektyw i ta młodość to była taka sielska, taka idealna, pastelowa, tak. Taka lekko za mgłą, w dużych nieostrościach. A ja bardzo chciałam właśnie przez taką lupę przybliżyć się do tego czasu i pokazać, że tam jest też dużo takich niepięknych rzeczy, takich trudnych, takich też wstydliwych. Tych pierwszych razów, które niekoniecznie są takie idealne i tak, że wracamy z łezką w oku, tylko bardziej właśnie z takim, to nie było dobre na przykład. I
2: dzieciństwo jako źródło traum przecież, to także w filmie, powiedzmy, cytujesz.
1: Tak, więc ja na pewno postrzegam w bardziej taki złożony sposób młodość i wydaje mi się, że jest tam tyle samo piękna, zdrowia, witalności, tego wszystkiego, co jest wpisane w biologiczną młodość, co też trudu zadawania sobie dużych pytań tożsamościowych i też mierzenia się z jakimiś wielkimi wyzwaniami życiowymi.
0: Łukasz, a ty chciałbyś się do tego odnieść?
3: Myślę podobnie. Powiedzmy, co czujesz, też mi chodziło o romantyzowanie tej pierwszej miłości, takiej młodej, pierwszej wielkiej miłości, która kojarzy nam się z takim wyobrażeniem, no właśnie poświęcenia się całkowicie tym emocjom, a ta młoda miłość obecnie wydaje, z moich obserwacji, wydaje się, że wygląda mniej romantycznie, jest więcej takiej świadomości, więcej refleksji, jest wręcz taka podwójność, jakaś dwujęzyczność. Z jednej strony są te emocje, z drugiej strony jest taka refleksja nad tymi emocjami, nad mechanizmami, które rządzą naszym zauroczeniem. I też wydaje mi się, że jest takie odejście od tego wiary w ten mit takiej wielkiej miłości pogrób, tych dwóch połówek jabłka. Gdzie te młode osoby, one chcą wejść, chcą mieć relacje do końca życia, ale chcą jednocześnie właśnie dobrze na początku sprawdzić, czy to będzie relacja do końca życia. I
0: podobną tematykę podejmowałeś w swoim poprzednim filmie Serce miłości o Zuzannie Bartoszek i Wojciechu Bąkowskim. Tam też ta postromantyczność, odczarowywanie romantycznego mitu się odbywało, ale tutaj już jesteśmy na innym etapie. Bardzo gorąco trzymamy kciuki za odtwórców ról w waszych filmach, bo to są naprawdę świetne kreacje. Izabela Dudziak w filmie Powiedz mi, co czujesz, też no, uważam, że wspaniale zagrała tą główną bohaterkę wspólnie z Janem Sałasińskim, który pokazuje dwie zupełnie różne twarze w tych filmach. Dlatego świetnie je porównać.
3: Chociaż można powiedzieć, że ten poprzedni, że Jan Sałasiński w filmie Marii jest tym wcześniejszym Patrykiem przed wyjazdem, tak. Wzięciem udziału w filmie Powiedz mi, co czujesz.
1: Wiejski łobuz.
2: Jak państwo słyszą, można, oglądając filmy z konkursu głównego, gdzieś odnajdywać bardzo różne połączenia. Tu musimy się zatrzymać, bo Łukasz Ronduda, wiem, że biegnie za moment na spotkanie, więc te wątki pewnie gdzieś w spotkaniu z publicznością będą nadal wybrzmiewać. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Łukasz Ronduda, reżyser filmu Powiedz mi, co czujesz, i Maria Wider, reżyserka filmu Fluidy, byli z nami w studiu w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękujemy.
2: No i trzymamy kciuki za oczywiście wszystkie filmy z konkursu głównego. Ja muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że na początku naszej audycji udało nam się spotkać i porozmawiać właśnie z twórcami filmów opowiadających o młodych ludziach, bo ja z kolei, Adriano, miałam takie wrażenie, może akurat tak mi się układało to festiwalowe

0: poznawanie tych filmów, że bardzo wiele jest w konkursie głównym filmów o trudnej historii. Druga wojna światowa jest bardzo silnie reprezentowana, czasy PRL, nasza rewolucja, przecież film Piotra Domalewskiego. Jakoś te tematy krążą. Być może o tym za chwilę będziemy mogły porozmawiać z naszym kolejnym gościem, ale zanim go przywitamy w studiu, to posłuchajmy wspólnie głosu jurora z konkursu głównego. Mnie udało się spotkać się z Mikołajem Trzaską, czyli saksofonistą, kompozytorem, także twórcą muzyki filmowej. No, tutaj filmy Wojciecha Zmarzowskiego na pewno byłyby zupełnie inne bez tej muzyki. Mam wrażenie, że bardzo ciekawymi refleksjami Mikołaj Trzaska postanowił się z nami podzielić.
1: Miałem dużo wątpliwości, ponieważ nigdy nie jestem zadowolony z werdyktów festiwalu w Gdyni. Zawsze uważam, że są niesprawiedliwe. Szczególnie jako autor filmów muzyki Wojtka Smarzowskiego i w ogóle fanatyk dobrego kina. Miałem takie poczucie, że może jeżeli to nie jest dobry pomysł na to, żeby oceniać filmy, a może w ogóle to nie jest pomysł, żeby te filmy oceniać, może czas sobie to darować. Już zaczynamy od jakiegoś czasu myśleć o tym, że proces edukacyjny nie jest do końca w porządku, ponieważ oceniamy uczniów zamiast ich jakoś wewnętrznie wspierać. A z drugiej strony to jest też okazja, żeby poprowadzić jakiś dialog o formie kina. Czym kino jest dzisiaj dla nas? Jakie mają wartości? Jaki kierunek jest wspólny? Myślimy o tym, że to kino jest przede wszystkim po coś. Że opowiadamy historie nie dlatego, żeby je tylko opowiedzieć, ale o to, że one mają coś znaczyć i pomogą nam iść ku jakiemuś światu, w co wierzę, w tak trudnym czasie potrzebujemy nie tyle trochę nadziei, ale oczywiście też, ale bardzo ważne, żeby istnieć w takim procesie rozsupływania gordyjskiego węzła, który istnieje w tej chwili. Ja myślę, że taką najlepszą receptą jest po prostu oddać się filmowi i w czasie, kiedy się go ogląda, jakby nie sięgać do warsztatu, nie sięgać do menu. Zamówiłem kotlet pożarski, tego jem po prostu. A może inaczej właściwie, przyszedłem na proszoną kolację, bo to trochę może tak. Jeżeli się zachwycę, to potem zapytam się szefowej kuchni albo gospodarza, gospodyni, jak dobrze, fajnie, to niesamowicie smakowało, proszę mi powiedzieć, opowiedzcie mi dlaczego, opowiedzcie mi. I wtedy ktoś mi opowiadał o całym procesie, że właśnie te ziemniaki to na chwilę były wsadzone do wody, a coś jest al dente, a coś jest takie. A tutaj te smaki się zdarzają i wtedy zaczynam myśleć o tym, jak. Ale przede wszystkim bardzo mnie interesuje, po co. Mi się wydaje, że jest nam potrzebne kino, które jest czułe, wrażliwe i które jest, nie chcę powiedzieć optymistyczne, bo nie chcę udawać, że świat jest w dobrej kondycji, ale myślę sobie, że można różnie mówić o przemocy. A mówimy o przemocy, bo przemoc nas otacza właściwie, nawet w życiu rodzinnym nas otacza przemoc. Więc ono z mikro do skali makro właściwie wędruje i o tym odwrotnie się nam odbija. Wszystkie filmy są o traumie właściwie, nie ma filmu, który by nie był o traumie. Ale ja myślę sobie, że szukam kogoś, kto nie chce babrać się w błocie, kto nie chce rozdrapywać ran, tylko może mówić o bólu i o cierpieniu w jakimś podzieleniu się tym. Dla mnie to jest najważniejsze, że ktoś nawet jak jeszcze do końca nie wie, co z tym bólem swoim wewnętrznym zrobić i chce go jakoś wykrzyczeć nawet, to jak przyjeżdża z tym na festiwal i ludzie mogą to zobaczyć, czasami niektórzy mogą się przerazić za bardzo, czasami niektórzy mogą się zablokować, ale wydaje mi się, że taka wielka szansa i chęć podzielenia się tym już jest jakimś krokiem do przodu, więc zgadzam się z tym, że poniekąd to kino ma charakter terapeutyczny, ale społeczny też. Że stykamy się z młodym pokoleniem, młodszym, które ma zupełnie inny system oglądania świata, zupełnie do czego innego przykłada ucho i zupełnie inaczej rozumie ten świat i być może, i to na pewno mają rację.
0: To Mikołaj Trzaska. No i chyba rzeczywiście sporo wątków tutaj w tej wypowiedzi się potwierdziło, także tych, o których mówili nasi pierwsi goście. A z nami jest już w naszym studiu w Teatrze Muzycznym w Gdyni gość kolejny, dziennikarz kulturalny Gazety Wyborczej Piotr Głuszkowski. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Ja ciekawa jestem, Piotrze, czy
2: odgadłeś, o jakim filmie mógł mówić Mikołaj Trzaska, no, który jest jurorem, nie wolno mu zdradzić oczywiście, co on myśli przed werdyktem, ale podał tyle różnych tropów, po których można by sądzić, które filmy podobały mu się najbardziej. Ja sądziłam, że może Dziki Wschód, film, który widzieliśmy na otwarcie, film Jana Holla,

0: Loubka, który no, dotykał pewnej traumy, pokazywał osoby nią dotknięte w sposób no taki, nie wiem, uczciwy, bez być może epatowania jakiegoś takiego dzielenia nadmiernego. Być może mówił o filmie Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, portretując tą przemoc obecną również w rodzinie, ale taką systemową, społeczną i pokazującą, w jaką stronę mógłby zmierzać świat, bo ten film kończy się tym, że nowe pokolenie zostaje, chłopiec ocalony z całej rodziny, który wcześniej zabił swojego ojca i który być może rozpocznie jakieś, nie wiem, nowe porządki, lepsze, służące temu światu. Nie wiem, może ojczyzna, może fluidy. O jakim filmie mógł myśleć Mikołaj Trzaska, mówiąc te wszystkie rzeczy?
1: A to ja nie wiedziałem, że przychodzę na quiz tutaj do was. Ja nie wiem, bo gdzieś tam pobrzmiewać może również przez ścianę, czyli film też o traumie, ale bez nurzania się w błocie i też opowiadając o traumie, a właściwie o miłości, bo ja tak sobie pomyślałem, że najpiękniejsze, czy takie jakieś najmocniejsze filmy w tym roku może mówią o miłości właśnie. Paradoksalnie, bo kiedy o nich słyszymy po raz pierwszy i kiedy opowiadamy te historie, to zwracamy uwagę często na zupełnie różne jej elementy, a gdzieś pod spodem jest ta miłość. Ja nie wiem, może to z wiekiem tak przychodzi, ale te historie o miłości ostatnio mi się jakoś do mnie przemawiają.
2: Ja muszę powiedzieć, że ja wiem, o jakim filmie mógł mówić Mikołaj Trzaska, bo gdy wyłączyłam mikrofon, to jeszcze długo gawędziliśmy, ale to
0: nie
2: rzeczywiście
0: tego,
2: nie zdradzę,
0: rozumiem.
2: Oczywiście, zobowiązałam się, ale też poza nagraniem, tego państwo nie usłyszeli, ale Mikołaj Trzaska też zwrócił uwagę na takie międzypokoleniowe rozliczenia, które też wybrzmiewają w wielu z tych filmów. Ja to też dostrzegłam w tych tytułach, które mogłam poznać. Jest jakaś taka potrzeba, mam wrażenie, w społeczeństwie, zatem także w twórcach, żeby rozliczać pewnego rodzaju międzypokoleniowe nieporozumienia, to, co dzieli pokolenie dzieci, pokolenie rodziców, odnajdywanie takich wspólnych tropów pomiędzy pokoleniem dzieci i pokoleniem dziadków. Nie wiem, czy wy również zwróciliście uwagę na taki wątek.
1: Jest rzeczywiście coś takiego, bo na przykład nawet na Violette Villas patrzymy oczami jej syna, który dorasta i zaczyna widzieć więcej, a może nawet nie tyle widzieć, co rozumieć więcej z tego, co widzi, a też nie widzi wszystkiego, więc ten portret Violetty nie jest pełny i nie może być pełny. Więc ta relacja gdzieś międzypokoleniowa rzeczywiście można powiedzieć, że przewija się w filmach. No ojczyzna też jest, główni bohaterowie to ojciec, córka, ale właściwie ten ojciec rozlicza się z wieloma pokoleniami swojego narodu w jakimś sensie, więc to pokoleniowe rozliczenie jest wielopiętrowe tam w tej opowieści.
0: Pojawiają się w wielu filmach takie emblematyczne obrazy. No, w trzech tytułach pojawia się generał Jaruzelski obwieszczający stan wojenny. Pojawiają się sceny holokaustowe. Pojawia się ten moment tuż po wojnie, kiedy ustanawiał się nowy porządek, no i twórcy tych filmów zdecydowanie twierdzą, że był to zły porządek, ale te podziały w wielu filmach, takie polityczne, są bardzo, wydaje mi się, czarno-białe, to znaczy no komuniści to są komuniści, prawda? Tam jest jakby takie twarde bardzo spojrzenie, czasami to są wręcz takie czytankowe niestety opowieści, choćby film Mniej obcy o zespole Lady Punk, no prezentuje właśnie taką bardzo czarno-białą wizję świata. Czy można tutaj dostrzec twoim zdaniem jakieś nowe właśnie spojrzenia na historię, jakieś nowe odkrycia? No oprócz tych wspomnianych przez ciebie śmiechowskich małżeństwa, które poznało się w więzieniu na Rakowieckiej, pukając do siebie przez ścianę alfabetem Morsa. No ta miłość właśnie się wtedy zrodziła. Czy w ogóle z naszej historii, z historii Europy jakieś nowe, nie wiem, wątki, nowe interpretacje wynikają z tegorocznych filmów konkursowych?
1: Gdybym miał ich szukać, to może właśnie przez miłość, bo ta opowieść przez ścianę jest opowieścią o miłości i łączącą te wszystkie wątki, które poruszyliśmy, ale też w mniej udany sposób to jakoś pojawia się w filmie Nasza rewolucja, który jest opowieścią, znaczy okazuje się finalnie opowieścią o historii.

0: historii, ale jest tam w tle taki drugi film, który jest opowieścią o miłości, znaczy taką opowieścią o miłości, na którą z kolei zabrakło czasu, zabrakło miejsca, bo ta historia drzwiami i oknami na różne sposoby się wdzierała.
1: To jest film o małżeństwie Kuroniów, Jacka i Gai Kuroniów w reżyserii Piotra Domalewskiego. No i film pokazujący rzeczywiście, jak system, jak jakaś taka przemoc zewnętrzna uniemożliwiła ich wspólne życie, ich wspólną sprawę.
2: Ale to też jest film o oporze. Ja tego filmu bronię, bo wiem, że on też różne opinie zebrał i mam wrażenie, że to również jest taki może trop łączący. Opowieści o ludziach, o oporze jednostki wobec systemu, który wydaje się być wszechobecny, przytłaczający, a tymczasem właśnie to też jest opowieść o nadziei. No ja dziś obejrzałam film Przez ścianę, który na mnie zrobił ogromne wrażenie i to jest właśnie to, no, jednostki kontra historia, kontra system. Ale chciałabym was poprosić jeszcze o wspomnienie o tym wątku wojennym, który się pojawia w tych filmach, bo powiedzieliśmy, że jest historia, powiedzieliśmy, że jest II wojna światowa, ale gdzieś ta wojna, konflikt to także jest taki temat krążący. I może zanim powrócimy do rozmowy, to dajmy głos jednemu z młodych twórców, to jest Nadim Sulejman, pochodzący z Damaszku, reżyser filmu krótkometrażowego, który walczy o nagrodę. To jest krótki film o wojnie, bardzo udana produkcja. No i tutaj takie trochę inne spojrzenie twórcy na właśnie też pojawiający się temat wojny, który w tym filmie jest obecny, ale być może trochę w inny sposób niż w pozostałych tytułach. Posłuchajmy.
3: W 2021 w ogóle mieliśmy zdjęcia do filmu. I film leżał na półkach łódzkiej filmówki 5 lat, a pisałem go ponad rok. Inspiracja była inwazja na Irak, którą pamiętałem jako dziecko z obrazów w telewizji. Obelżenia Bagdadu, upadek Bagdadu. Później to zaskakująco dla mnie wtedy informacja, że Polska była krajem inwazyjnym właściwie. Nie wiedziałem o tym. Myślałem, że ona była tam w ramach NATO, a jednak była jako agresor wraz ze Stanami Zjednoczonymi. Mój nowy dom, powiedzmy, tak wrogo nastawiony do mojego domu, w którym się urodziłem. Bardzo miałem dużą jakby potrzebę opowiedzenia o przemocy jako czymś nieodrębnym i o tym, jakby pokazać, jak przemoc w kontekście wojny, ale też w jakimkolwiek kontekście jest związana. Mam nadzieję, że się udało opowiedzieć o tym w mikro i makro skali. Jest to film bardzo złożony, mając bardzo wielu wątków i sam fakt, że fabuła filmu odgrywa się na planie szkolnego filmu łódzkiej filmówki, daje kolejną warstwę jakby tego meta opowiadania. Ponieważ jest to oczywiście automatyczny motyw, że bohater jest reżyserem studiującym właśnie w Łodzi, pochodzącym z kraju zgarnięto wojną, ale tylko ten kawałek co prawda jest moim, może jeszcze tam paru, ale to była taka poukładanka dla mnie, to było pisania, to było jak mozaika. Podobno najwięcej filmów na świecie powstało na temat II wojny światowej i Holokauście. Nawet podobno najwięcej książek. I bardzo ciekawe, że pomimo tego przesytu ilości filmów i książek, ciągle opowiada o tej wojnie jako czymś czarno-białym, w sensie z kosmosu przyszli naziści i już nazistów nie ma. Dla mnie to jest przerażające właśnie przekonania o tym czarno-białym obrazie wojny, bo on właśnie doprowadza do wojen, moim zdaniem. Kiedy jest przekonany o tym, że naprzeciwko no nie jest człowiek, kiedy się odczłowiecza ludzi, to Izraelczycy robią regularnie wobec Palestyńczyków, dlatego im tak łatwo przychodzi mordować, bo to są normalni ludzi. Nie są psychopatami. Śmierć białego człowieka jednak budzi zupełnie inny rodzaj reakcji niż śmierć tysiąc niebiałych. I to wynika właśnie z odczłowieczenia ludzi. Trudno mi powiedzieć w jednym zdaniu, co powoduje tym wszystkim, jak świat wygląda. Natomiast chciałem właśnie nad tym się zastanowić i na pewno może nawet kpić.

0: z tej sekty Holokaustu i II wojny światowej, która osobiście dla mnie jest przerażająca w swoich wymiarach idealizowania własnego cierpienia.
1: Film Nadima Sulejmana, krótki film o wojnie, został już nagrodzony na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi Film. Wtedy też jako jury dziennikarzy go dostrzegliśmy i ta nagroda mu przypadła za bardzo mocny głos w nowym polskim kinie. Myślę, że to było słychać też z tej wypowiedzi Nadima, że on ma bardzo konkretne poglądy i znajduje język filmowy zaskakujący, którym potrafi to opowiedzieć, bo to już nie są po prostu obrazki z wojny, które my znamy z newsów, które nas zalewają, wobec których wykształciliśmy jakiś rodzaj obojętności, tylko to jest coś, co jakby nas podchodzi trochę od tyłu. Więc bardzo trzymam kciuki za to, żeby Nadim również na tym festiwalu w Gdyni został dostrzeżony za krótki film o wojnie, ale ta wojna postrzegana na bardzo różne sposoby, również wojna czekająca nas w przyszłości. No, wojna nas otacza z bardzo wielu tytułów tegorocznego konkursu festiwalu w Gdyni. Jak myślisz, dlaczego, Piotrze?
2: No, myślę, że dlatego, że ta wojna nas otacza po prostu i polskie kino, jak rozmawiamy o wojnie, rozmawiamy o stanie wojennym, o historii, zobaczcie, że nie ma zbyt wiele współczesnych opowieści tutaj, znaczy takich, które by się rozgrywały współcześnie
3: i, teraz.
2: I dotykały tej współczesności takiej surowej, tej najbliższej. Najczęściej, ja mam taką obserwację nie tylko z tego festiwalu, ale też z poprzednich edycji, że polskie kino, jeśli dotyka współczesności, to najczęściej paradoksalnie poprzez jakieś historie sprzed lat. To znaczy, to robiła też Agnieszka Holland, chociaż ona może tu jest złym przykładem, bo ona w Zielonej Granicy dotknęła teraźniejszości.
1: Nadim Sulejman zresztą był jej asystentem przy tym filmie.
2: Więc, ale jest historia, którą opowiada Jan Holoubek w Dzikim, Dzikim Wschodzie, który wprost mówi, że w tej historii, która zaczyna się trochę jak western, gdzie samotny jeździec wjeżdża do sennego miasteczka gdzieś na wschodniej granicy w trakcie wojny właśnie, a przeradza się w opowieść o tym, o podziałach, o jakiejś nienawiści, a finalnie też o Holokauście. No jest też opowieścią o tym, co się dzieje. Ten świat, ta Polska przed wojną, która była Polską wielonarodową, później po wojnie zniknęła właściwie, tak? O wojnie mówi też ojczyzna, o której już wspomnieliśmy. Znaczy pokazuje właściwie świat po wojnie, świat, który dosłownie i metaforycznie trzeba jakoś odbudować, trzeba zbudować nowy, bo tamten świat, tamte zasady gdzieś też runęły i czy moralne zasady, czy autorytety gdzieś się też rozpadły.
1: No, o tym samym jest też Syrenka Picassa, film najstarszego reżysera w tegorocznym konkursie Janusza Zaorskiego, który tutaj bywał nieraz, był też w jury i on opowiada o właśnie tym czasie powojennym, przez który jakby rozumie teraźniejszość, bo mamy Syrenkę Picassa odnalezioną na ścianie w postaci fresku przez nową lokatorkę osiedla na Kole w Warszawie.
3: I to jest ten plan współczesny.
1: Tak, no ale przez tą Syrenkę przechodzimy oczywiście do 1948 roku, kiedy to Picasso podczas wizyty w Warszawie ją namalował w tym robotniczym osiedlu. No i pytanie, co z tego wynika? Janusz Zaorski bawi się historią, kpi sobie z tego, jak ona się właściwie nie zmienia i jak to Ministerstwo Kultury ciągle pełni jakąś taką, nie wiem, dwuznaczną trochę rolę wobec obywateli, wobec zabezpieczenia dzieł kultury. Naśmiewa się z bardzo różnych decyzji i z lat 40. i współcześnie. Czy w tym filmie na przykład uważasz, że jakaś, nie wiem, interpretacja współczesności przez historię się wydarza?
2: To jest w ogóle prawdziwa historia, znaczy do pewnego momentu jest prawdziwa, bo Picasso rzeczywiście był w Warszawie i rzeczywiście na woli, na budującym się, powstającym osiedlu namalował tę Syrenkę i później lokatorzy mieli już dość wizyt różnych gości, którzy tę Syrenkę chcieli oglądać namalowaną przez mistrza i ją zamalowali, tak? I dalej to już jest scenariusz tego filmu. Wiesz co, no, jest w tym jak...

0: jakiś, taka myśl, jak się też pomyśli, że w tym momencie, kiedy dzieje się ta historia, właściwie po drugiej stronie Warszawy na Rakowieckiej rozgrywa się historia bohaterów przez ścianę, tak? To są, wydaje się, że to są dwa zupełnie inne światy. Ten jeden taki słoneczny, jasny, a gdzieś kilka kilometrów dalej czarno-biały, dosłownie w tym filmie, który jest czarno-biały. Więc no tak, jest ta wojna, ale ja też myślałem o tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, bo rozmawialiśmy o zniewoleniu też w jakimś sensie, o buncie, który przewija się przez te historie i wojenne, i późniejsze, komunistyczne. Ale ten temat też na przykład powracał Jana Komasy. Tam bohater...
1: W Dobrym Chłopcu.
0: Bohater, który zostaje złapany i przetrzymywany przez rodzinę, której intencji nie do końca z początku znamy, a może właściwie do końca też nie do końca znamy te intencje. I to jest jakby na przykład taki film, który tę figurę zniewolenia wykorzystuje do tego, żeby opowiedzieć o tym, co jesteśmy gotowi poświęcić chyba trochę dla bliskości.
2: No, mnie ciekawi to nowe odczytanie historii przez polskich filmowców, zwłaszcza jednak te czasy nam nieco bliższe, PRL. Uważam, że to jednak jest ciekawe, jak te pokolenia, które już no, nie pamiętają albo pamiętają ten czas z dzieciństwa, mogą o nim opowiadać. Bardzo dziękujemy. Piotr Guszkowski, dziennikarz kulturalny Gazety Wyborczej, podzielił się z nami kilkoma refleksjami na temat filmów z konkursu głównego. Serdeczne dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ale pamiętajmy, że oczywiście festiwal w Gdyni to nie tylko konkurs główny, to także konkurs filmów krótkometrażowych, o tym za moment więcej. No i konkurs perspektywy. Mnie udało się także spotkać z Dorotą Kędzierzawską, reżyserką, a także przewodniczącą jury tego drugiego ważnego gdyńskiego konkursu, czyli konkursu perspektywy. Posłuchajmy.
3: W tej sekcji ja myślę, że jest najistotniejsze takie nowe spojrzenie i odkrycie tych reżyserów, tych twórców, których osobowość i myślenie o świecie możemy zobaczyć w filmie i którzy też bardzo szczerze opowiadają o tym, co ich dotyczy. Myślę, że to się czuje, czy coś jest wymyślone po to, żeby się nam podobało, czy to jest coś naprawdę z głębi duszy, z głębi serca, czym się chce reżyser podzielić z widzami. Na pewno jest coś takiego jak komediowe podejście do tematów. To jest to, co do tej pory zauważyliśmy, ale też właśnie takie szperanie w sytuacji człowieka, w obecnym świecie. Ja przed projekcjami nie czytam opisów, nie oglądam nawet fotosów, żeby sobie jakoś nie narzucać tego, co tam się w filmie znajduje. I ja niesamowicie cenię to, jak po seansie czy w trakcie seansu czuję osobowość twórcy, twórców. I czuję, że to jest coś, co dotyka reżysera bezpośrednio, czy panią reżyser bezpośrednio, o czym chcą opowiedzieć, że nie czuję kalkulacji, że czuję świeżość, że czuję odwagę, bo czasem jest tak, że film nie musi być doskonały, może mieć jakieś ułomności, ubytki, ale czuję się taką pasję, prawdę i chęć opowiedzenia historii jakby przez siebie. Wystarczy, że jest jedna, dwie osoby, które po prostu właśnie bezkompromisowo myślą o filmie i starają się opowiadać swoimi słowami, mają swój styl i się tego trzymają i nie poddają się jakby presji rynku, która chciałaby, żeby filmy się dobrze sprzedawały i żeby tłumy chodziły na te filmy. Ja myślę też, że jest wielka rola krytyki filmowej, która takie filmy po prostu powinna wyciągać i myślę, że widzowie mimo wszystko są spragnieni tego, żeby być popchnięci w jakąś stronę i chętnie słuchają podpowiedzi krytyków. Ja myślę też, że krytyka w Polsce ma takie wielkie znaczenie dla nas wszystkich, żeby więcej uwagi zwracać na te trudniejsze, niby trudniejsze tytuły, które są fantastycznymi naprawdę dziełami docenić.

0: znanymi, myślę, że na całym świecie.
1: To była Dorota Gędzierzawska, przewodnicząca jury w konkursie Perspektywy. No, chyba ona zachęcała, żebyśmy pisali i mówili o filmach z konkursu Perspektywy, ale my chcemy teraz mówić o konkursie filmów krótkometrażowych. W tym jury przewodniczącą jest Ewa Braun, a naszym gościem jest już Mieszko Homka, reżyser filmu Limo, etiudy fabularnej z łódzkiej filmówki, która jest prezentowana w tym konkursie. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Jesteś tutaj nie pierwszy raz na tym festiwalu. Miałeś już inne tutaj realizacje, wystąpiłeś też w roli aktorskiej w filmie Trzy Miłości, ale twój nowy film opowiada o takim trudnym wprowadzeniu w męskość i pewnym sprzeciwie, który młode pokolenie mężczyzn no, ma wobec tego wychowania przez starszych mężczyzn na twardzieli. Powiedz, czy widzisz w ogóle takie zjawisko, nie wiem, społeczne? Widzisz wokół siebie pewien moment wykluwania się jakiejś nowej męskości dziś?
2: Myślę, że tak. I chciałbym w sumie też o takim wykluwaniu opowiadać. To bardzo ładnie nazwane. Ale też według mnie ten film, przynajmniej tak chciałem, żeby był też o takim trochę pogodzeniu się na to wychowywanie i trochę zaśmianie się z tego tego modelu wychowywania. Trochę z dystansem i nie traktowania go serio, przez co można go trochę pogłaskać, tą starą szkołę tych mężczyzn i tych tatusiów.
3: Ale też lepiej ich zrozumieć. Wspominaliśmy wcześniej w audycji, że też wybrzmiewa taki wątek międzypokoleniowego pojednania i dla mnie to też jest bardzo ważne w twoim filmie. Nie tylko syn, który godzi się z pewnymi błędami, które wychowawczymi swojego ojca, ale także, który na niego czule spogląda i dużo jest czułości w twoim filmie.
2: Jest dużo czułości i jest też, myślę, że ci faceci się nawzajem wieloma rzeczami i cechami wkurzają. I to też jest według mnie czułość, że jest miejsce na to, żeby się powkurzać na siebie, właśnie może trochę się śmiejąc z tego.
1: Tak, pojawiają się też różne historyczne postaci, tam posługujesz się kostiumem historycznym, bardzo ironicznie. Powiedz, czy uważasz, że w tej chwili można się tak komunikować w filmie na dwóch poziomach, to znaczy trochę ironicznie, trochę na serio, że to jest rodzaj pewnego języka współczesności, że nie można wszystkiego mówić ironicznie albo że nie można mówić wszystkiego na serio, tylko to musi być gdzieś takie przełamane jedno z drugim?
2: Myślę, że można się tym bawić, że jak się rozmawia z kimś w barze, to też się czasem zażartuje, a czasem wiedzie kompletnie serio. I ja to lubię robić, chyba rozmawiając w barach i nie tylko, więc i chyba w filmach bym
1: tak,
2: tego
1: poznaliśmy
2: próbował.
1: Też twoją wrażliwość, twój język z dokumentu Niech zostanie bez tytułu, krótkometrażowego, za który dostałeś wiele nagród. Powiedz, czy bardziej ci ciągnie w stronę dokumentu czy fabuły?
2: Ja lubię to mieszać. Nawet w tym filmie teraz Limo, to pierwsza scena jest trochę podkoloryzowanym, ale moim wspomnieniem. Ja miałem tak, że tato poprosił, nakazał mi pokazać, jak ktoś uderzył mnie w twarz, więc pokazałem mu to. Więc wracając do pytania, ja bym chciał tym mieszać.
3: No i tak, to też jest dla ciebie moment, kiedy tutaj spotykasz się z publicznością, też poznajesz wiele osób z tego środowiska, jakoś pewnie wyobrażasz sobie swoją przyszłość w tym filmowym świecie, już za tobą różne role, także jak Adriana wspomniała, rola aktorska. Czy to jest taki dla ciebie właśnie moment, ten festiwal w Gdyni, żeby więcej pozastanawiać się nad swoją przyszłością, nad przyszłością kina?
2: Totalnie tak, totalnie tak. I też tutaj filmy, które oglądam, są super inspirujące w tym kontekście. I też ja mam takie wrażenie, żebym chciał, że dopiero zaczynam bieg i że w sumie chciałbym jeszcze dużo poeksperymentować i trochę się bardziej pobawić też takim intencjonalnym używaniem kamery i gry aktorskiej, że jeszcze to jest ten cały film kompletnie wielki kosmos do odkrycia dla mnie.
1: Twój film ubiega się o nagrodę imienia Lucjana Bokińca. Tam można wygrać 15 tysięcy złotych. No ale Lucjan Bokiniec był po prostu założycielem festiwalu. On jest taką postacią mityczną i chyba też wierzył w to, że właśnie wśród krótkich metraży można

0: znaleźć no, najciekawsze jakieś nowe głosy, nowe wrażliwości, które potem trzeba śledzić i dofinansowywać.
1: My za ciebie, Mieszko, w takim razie trzymamy kciuki nie tylko w kontekście tegorocznego konkursu. Reżyser filmu krótkometrażowego Limo, Mieszko Chomka, był ostatnim gościem w naszej gdyńskiej audycji. Serdeczne dzięki.
2: Bardzo dziękuję.
1: No i pora już na ostatnie słowa,
0: tak,
1: na pożegnanie.
0: Powtórzymy chyba pytanie przewijające się tutaj. Czy jakiś film z konkursu głównego przebije ojczyznę Pawła Pawlikowskiego? Czy też ten werdykt zapadł jeszcze przed rozpoczęciem się festiwalu? No, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Złoty klakier na razie jeszcze nie rozstrzygnięty, czyli ten konkurs na jak najdłuższe oklaski po seansie. Wiele osób rozmawia bardzo pozytywnie o filmie Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, ale myślę, że możemy być świadkami wielu zaskoczeń. Nie wiem, jakie wy mieliście obserwacje, ale liczę na zaskoczenie.
1: Ja trzymam kciuki za Przez ścianę. No i tak, tym myślę, już musimy zakończyć to nasze spotkanie. Te audycje w Teatrze Muzycznym w Gdyni realizował Dominik Lewicki, w studiu Dwójki w Warszawie Magdalena Wojtulanis. Dziękujemy i my, Monika Zając,
0: Adriana Prodeus.
1: Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Szalony finał warszawskiej jesieni 2026. To ostatnie prawykonanie z zamówień festiwalu BSCH Sławomira Wojciechowskiego, metamuzyka z graficznej partytury Bogusława Szefera i Theory of the Subject Tronta Reinholdsena, Ellen Ugelwick, fortepian i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Juliena Mamonde. Transmisja w sobotę o 19.30. Joanna Grodkowska.
3: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, już minuta po 20.00.

ale Magdalena Wojtulanic nadal przy konsolecie, a ja z Warszawy się z Państwem witam teraz. Marcin Majchrowski, dobry wieczór. Bardzo serdecznie się witam i zapraszam na beethovenowski kameralny koncert dzisiaj w naszej dwójkowej filharmonii. To wszystko jest uszykowane. Posłuchamy aż 3 kwartetów smyczkowych Ludwika van Beethovena. Nie boję się powiedzieć w absolutnie mistrzowskiej interpretacji, bo to będzie koncert kwartetu Belcza, który odbywał się podczas inauguracji festiwalu Zeister Musikdagen 18 sierpnia tego roku. To było. Ten festiwal potrwał do końca prawie sierpnia, do 29. A historia bardzo prestiżowego międzynarodowego przedsięwzięcia przecież sięga już prawie 4 dekad. Po raz 37 holenderskie miasto Zeist przyciąga wybitnych artystów oraz miłośników klasycznych brzmień, przede wszystkim brzmienia kwartetu smyczkowego, muzyki kameralnej, z tym właśnie akcentem na ten gatunek. A tematem tegorocznego festiwalu, a właściwie hasłem, ono wyglądało tak, był Kwartet Plus. Repertuar skupiający się wokół słynnych kwartetów smyczkowych, które miały występować w rozszerzonych czy poszerzonych składach. Festiwal, jak powiedziałem, zainaugurował 18 sierpnia występ jednego z najlepszych zespołów kameralnych naszych czasów, właśnie Belcza Quartet. To było w kościele Grote Kerksal i to właśnie dzisiaj tego inauguracyjnego koncertu słuchamy. I można powiedzieć, że to otwarcie to było od razu jakby wskazanie na poziom albo nadanie tonu całemu wydarzeniu, bo tutaj nie ma chodzenia na skróty, ani żadnych kompromisów, ani wykonawczych, ani repertuarowych, ani chyba też interpretacyjnych. Wielki hołd złożony Ludwikowi van Beethovenowi, spojrzenie symboliczne praktycznie na cały kwartetowy dorobek autora Kwartetto Serioso, bo 3 kwartety smyczkowe napisane na różnych etapach życia Beethovena złożyły się na ten program Kwartetu Belcza. Na cały wieczór najpierw wyrafinowana elegancja emanująca z kwartetu G-dur op. 18, numer 2, a op. 18 to jest pierwszy zbiór kwartetów Beethovena. No właśnie później ten mroczny i żarliwy, już wymieniony z tytułu przeze mnie, bo nie mogłem wytrzymać, jak to

się mówi, kwartet F-moll op. 95 Serioso, jeden z moich ukochanych zresztą kwartetów smyczkowych w ogóle. No a na końcu przejmujące późne arcydzieło, czyli wielki kwartet A-moll op. 132. Kwartet Belcza przyzwyczaił pewnie państwa do nieskazitelnego brzmienia, więc to była pod wieloma względami niezwykła odkrywcza podróż, właśnie z jednej strony pokazująca ewolucję języka muzycznego Beethovena, spojrzenie na formę i gatunek. Jeśli chcą państwo nośnych haseł, Beethoven i Belcza to jest, myślę, w roku 2026 połączenie doskonałe. A zaczynamy od dzieła, które między swoimi pięcioma braćmi gatunkowymi powstawało gdzieś tam od połowy 1798 roku, bo wówczas Beethoven pracował nad kwartetami op. 18. Miał świadomość, że musi w jakiś szczególny chyba sposób ukształtować partię instrumentów, odnieść się do tego, co jego niekochany nauczyciel miał w swoim portfolio kwartetowym, może także do Mozarta również. Tutaj łączył solistyczne akcenty z równowagą albo poszukiwaniem równowagi całej grupy czterech instrumentów smyczkowych. W tej rozmowie czwórki wyedukowanych mężów, tak czasami przecież teoria nawet określała kwartet smyczkowy, każdy jest nieustannie na pierwszym planie, każdy głos jest wyraźnie słyszalny. Pewnie właśnie ta świadomość spowodowała, że powstawały coraz nowe szkice i próby, a krytycyzm Beethovena wyostrzył się aż do tego stopnia, że przecież kwartet smyczkowy F-dur, który otwiera cały opus, jest dopiero jakby drugą wersją, drugą redakcją całości. Pierwszą wycofał Beethoven po dwuletnim namyśle, stwierdziwszy, że dopiero teraz nauczył się pisać kwartety. No ale my słuchamy dzisiaj kwartetu smyczkowego G-dur, op. 18, numer drugi, który w całym zbiorze jest jak najbardziej na swoim miejscu. Dzieło dość eleganckie i pogodne, w bardzo charakterystyczny sposób się rozpoczynające. Niektórzy komentatorzy w figurach tego początku chcieli widzieć nawet jakąś metaforę, uwaga, eleganckich, szlachetnych ukłonów i nobliwych grzeczności wymienianych w uprzejmym towarzystwie. Może to trochę teatralne i zbyt daleko posunięte, a jednak jakby patrząc na to z boku, absolutnie pachnie tutaj wyrafinowaną estetyką XVIII stulecia. Nawet tymi wszystkimi dworskimi, arystokratycznymi konwenansami, i wcale one ani złe, ani sztuczne w kontekście nawet historii kwartetu smyczkowego. Raczej wyrafinowane. Kwartet G-dur op. 18, numer drugi, Allegro moderato, Adagio cantabile allegro, Scherzo allegro i Allegro molto quasi presto. Gra kwartet Belcza.

Festiwal Zeister Musikdagen, 18 sierpnia tego roku, inauguracja całego długiego wydarzenia, które potrwało od 18 do 29 sierpnia, koncert kwartetu Belcza, Beethovenowski w programie. Zespół gra w składzie Corina Belcza, skrzypce pierwsze, Suyong Kang, skrzypce drugie, Krzysztof Chorzelski, altówka i Antoine Lederle, wiolonczela. To drugi w kolejności w tym wyborze na inaugurację festiwalu w Zeist. Był następny kwartet smyczkowy, bo rozpoczęło się wszystko właśnie tym kwartetem G-dur op. 18 numer 2. Jego właściwe wyrazowe zaprzeczenie, jeden z najmroczniejszych utworów Beethovena, czyli kwartet F-moll op. 95 Serioso. Rok 1810, wówczas Beethoven komponuje to jedno ze swoich rewolucyjnych, dramatycznych i właśnie ciemnych dzieł, wspomniany kwartet op. 95, zadedykowany nie arystokratycznemu mecenasowi, ale Nikolausowi z Meskalowi von Domanowce. To był kolega Beethovena ze szkolnej ławki. Pierwszy i jedyny zresztą kwartet, któremu nadał taki wyraźny podtytuł Beethoven Serioso. Muzyka, w której kompozytor poddaje wiwisekcji cierpienie, strach, zwiedza mroczne zakamarki człowieczego jestestwa. Prawykonanie odbyło się w maju 1814 roku, na takim porannym koncercie kwartetu Schuppanziga. Dzieło opublikowane zostało dopiero jednak w lutym roku 1816. Kwartet F-moll, rozpoczynający się

bardzo mocno. Jeśli ten był lekki kwartet z opusu 18, to ten, można powiedzieć, jest muzyką naprawdę ciężką, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kwartet Serioso. Allegro con brio, allegretto ma non troppo, allegra sai vivace ma serioso i larghetto espressivo, allegretto agitato. Jeszcze raz, kwartet Belcza.

Absolutnie nie ma się czemu dziwić temu aplauzowi, wybuchowi entuzjazmu. Kwartet Belcza wykonał kwartet smyczkowy F-moll op. 95 Serioso Ludwika van Beethovena. Drugie z trzech kwartetowych dzieł, które zostały zaprogramowane właśnie na inaugurację Festiwalu Muzyki Kameralnej Zeister Musikdagen. I to było 18 sierpnia tego roku w kościele protestanckim w Zeist. No a na finał jedno z ostatnich dzieł Beethovena, kwartet A-moll op. 132. Chronologicznie 13 dzieło gatunku powstawał w roku 1825, a jego publiczna premiera miała miejsce 6 listopada i znowu to było wykonanie kwartetu Schuppanzigha, można powiedzieć nadwornego kwartetu Ludwika van Beethovena. Powstał ten utwór po kwartecie op. 127 to był ten trzeci z dedykowanych rosyjskiemu arystokracie Nikołajowi Galicynowi, podobnie jak op. 127 i 130. Uważany za jeden z lżejszych w serii ostatnich kwartetów Beethovena. No tak, tylko tutaj trzeba od razu poczynić zastrzeżenie, że ta ogromna muzyczna przestrzeń, bo to rozmiary symfonii właściwie, ponad 42 minuty muzyki i to nadal jednak stanowiło wyzwanie, zwłaszcza pod względem rozmiarów i zastosowanych praktyk kompozytorskich. Chodziło przede wszystkim o technikę przetworzeniową, dzięki której te Beethovena myśli tematyczne, muzyczne ulegają tutaj rozwojowi i przekształceniom. Najbliższe ówczesnym wyobrażeniom obserwatorów w stosunku do kwartetu było w miarę lekkie i naturalne, to oczywiście w cudzysłowie, bo to cytaty Scherzo. Ono się nie spotkało z kontrowersjami, chociaż cały utwór A jakże i owszem przypadło do gustu recenzentom. Świadczą o tym chociażby teksty z wiedeńskiej prasy z roku 1828 czy 3 lata później publikowane w prasie w Berlinie, w prasie niemieckiej. A brzmieniowy świat tego dzieła znowu nie należy do jakiegoś optymizmu czy obiektywizmu, do tej przestrzeni niby od realnej. Beethoven wyraźnie podkreśla, że to jednak jego własna, estetyczna, indywidualna kraina. Formalnie dzieło rozbudowane, pięcioczęściowe Allegro najpierw, poprzedzone takim wstępem Assai Sostenuto, potem Allegro ma non tanto, Molto Adagio, Alla Marcia, Ossia Assai Vivace i jeszcze finał Allegro Appassionato. Corina Belcza, skrzypce pierwsze, Su Yong Kang, skrzypce drugie, Krzysztof Chorzelski, altówka, Antoine Lederlin.

Belcza Quartet, czyli Corina Belcza, skrzypce pierwsze, Soyeon Kang, skrzypce drugie, Krzysztof Chorzelski, altówka i Antoine Lederlain, wiolonczela, w interpretacji tego niezwykłego zespołu grającego z niemal perfekcyjną doskonałością i jakoś tak zawsze poukładanego, jak to się mówi, jeśli chodzi nawet nie tylko o to wszystko, co mają zaplanowane, ale skupienie i wykonanie, egzekucję tego właśnie podczas koncertu w wykonaniu tego niezwykłego zespołu zabrzmiał kwartet smyczkowy Amol opus 132 Ludwika van Beethovena i to był trzeci rozdział tego koncertu, który inaugurował 18 sierpnia tego roku festiwal Zeister Musiktagen, festiwal muzyki kameralnej skupiony na kwartetach smyczkowych właśnie w holenderskim mieście Zeist. Wcześniej kwartet F-moll, kwartet to opus 95 Serioso Ludwika van Beethovena, no i na początek zabrzmiał jeszcze jeden z pierwszych kwartetów Beethovena, a konkretnie kwartet G-dur opus 18 numer 2 z tego zbioru, nad którym Beethoven naprawdę długo pracował i musiał się wiele nabiedzić i natrudzić, aby wreszcie formę kwartetu smyczkowego opanować, bo to zawsze wzbudzało także i u Mozarta, i u Beethovena pewne artystyczne obawy o to, czy sił starczy i da się sprostać konkurencji i bardzo wysoko zawieszonej poprzedniej.

Beczce przez Józefa Haydna. Ten koncert naprawdę niezwykły, bo wszystkie trzy kwartety smyczkowe Beethovena w interpretacji kwartetu Belcza miały swój oddzielny koloryt, no ale takie przecież było założenie, żeby to była taka retrospektywa i przegląd właściwie tego, co na początku, w centrum i na samym końcu, jeśli chodzi o ten dorobek, tę część kompozytorskiej twórczości Ludwika van Beethovena. I z Beethovenem się jeszcze, proszę Państwa, nie żegnamy, bo za 10 minut wybije 22 i o 22 przyjdzie do Państwa Małgorzata Szymankiewicz, która już tutaj się szykuje do swojej audycji, ale ja chciałem, żebyśmy jeszcze posłuchali części drugiej sonaty skrzypcowej G-dur op. 30 numer 3 Ludwika van Beethovena. Grają Andrew Wan na skrzypcach i Charles Richard Ameleum.

0: Tempo di minuetto ma molto moderato e grazioso, czyli druga część sonaty G-dur op. 30 numer 3. Grali Andrew One na skrzypcach i przy fortepianie Charles-Richard Amelot. No i tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w Filharmonii Dwójki. Niepostrzeżenie, ale przybetowanie to zawsze niepostrzeżenie. Się to dzieje, minęła już 22. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Marcin Majchrowski.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Siwczyk.
2: A minęła 22.
3: Diagnoza literacka.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Program realizuje nadal Magdalena Wojtulanis, a w studiu Dwójki jest ze mną dr Martyna Goryniak, psycholożka i psychoterapeutka. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Od dziś co dwa tygodnie o tej porze zapraszamy na audycję Diagnoza Literacka. Będziemy się tu zastanawiać, co literatura może powiedzieć nam o ludzkiej psychice. Czy bohaterowie literaccy sprzed 100 czy 200 lat nadal pomagają nam zrozumieć nasze lęki, pragnienia, konflikty, nasze emocje? W nowym cyklu spotkań na pograniczu literatury i psychologii sięgamy po dzieła literackie, zarówno te, które trafiły już na półki z klasyką, jak i te współczesne, które takiego statusu być może nigdy nie zyskają. Sięgamy, by spojrzeć na nie z nieco innej perspektywy, bo potraktujemy je nie tylko jako opowieści o swoich czasach, nie jako fascynujące fabuły, ale także jako niezwykle trafne studia ludzkiej natury. A naszą przewodniczką po zakamarkach ludzkiej psychiki będzie dr Martyna Goryniak, która swoją rolę w tej audycji jak postrzega?
4: No, mnie przede wszystkim jest niezmiernie miło, że mogę być pani i państwa gościem w Diagnozie Literackiej. Jestem bardzo podekscytowana tą chwilą i też taka niepewna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest wspaniała szansa, żebyśmy mogli wspólnie pochylić się nad tymi wątkami literackimi, które w pewnym sensie są archetypowymi historiami o człowieku, o jego jakoś wewnętrznej konstrukcji i że dzięki temu, co tu będziemy robić, mam nadzieję, że to się uda lepiej zrozumieć i że dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć nas samych, ludzi, z którymi mamy styczność na co dzień i że to będzie takie pole, ponieważ będą mogli tutaj dzwonić też nasi słuchacze, że to będzie też takie pole do rozmowy i wymiany o tych kłopotach czy trudnościach albo dylematach, które przeżywają bohaterowie, które też są naszym udziałem w naszym życiu, bo to są sprawy uniwersalne, się nie zmieniają.
2: Już to pani zdradziła, państwa także zachęcamy do udziału w naszej audycji. W drugiej części będziemy odbierać telefony i o ile audycja zatytułowana jest Diagnoza Literacka, to będziemy diagnozować wyłącznie bohaterów literackich. To nie jest audycja, w której diagnozujemy państwa, naszych słuchaczy, ale chętnie posłuchamy i odpowiemy. Pani Martyna będzie odpowiadać na różne wątpliwości dotyczące zdrowia psychicznego, ponieważ nasza audycja, oprócz tego, że popularyzuje literaturę, będzie także audycją psychoedukacyjną.
4: Mamy taką nadzieję.
2: Tak. Na początek portret Doriana Graya, Oscara Wilda, opowieść o kulcie młodości, narcyzmie, fascynacji własnym wizerunkiem i także cenie, jaką płacimy za próbę ucieczki przed upływem czasu.
5: Proszę tu przyjść, Mr. Gray, i przyjrzeć się sobie samemu. Czy istotnie skończony? Szepnął, zstępując z podium. Zupełnie. A ty dziś cudownie pozowałeś. Bardzo ci dziękuję. W tym całkowicie moja zasługa, wtrącił Lord Henryk. Nieprawdaż, Mr. Gray? Dorian nic nie odpowiedział. Niechętnie przeszedł mimo obrazu i podniósł na niego wzrok.

0: Ujrzawszy go, cofnął się nieco, a twarz jego na chwilę okrył rumieniec radości. W oczach jego pojawił się błysk zadowolenia, jak gdyby widział siebie po raz pierwszy. Stał bez ruchu, zdumiony, na wpół tylko świadomy tego, że Hallward do niego mówi, nie rozumiejąc znaczenia jego słów. Poczucie własnej piękności spłynęło nań niby objawienie. Nigdy przedtem tego nie odczuwał. Nagle przyszedł Lord Henryk Wotton ze swoim dziwnym hymnem na cześć młodości i strasznym ostrzeżeniem przed jej krótkotrwałością. To go wzburzyło. A teraz, na widok odbicia własnej piękności, błyskawicznie pojął całą prawdę opisu. Tak. Pewnego dnia twarz jego stanie się zwiędła i pomarszczona, oczy szklane i bezbarwne. Jego wdzięczna postać wykrzywi się i zniekształci. Karmin zniknie z jego warg, a złoto spełznie z włosów. Życie, które ma ukształtować jego duszę, zepsuje ciało. Stanie się brzydki, wstrętny i odstraszający. Na tę myśl przeszył go ból dotkliwy niczym ostrze noża, wprawiając w drżenie każdy najdelikatniejszy fibr jego istoty. Miał uczucie, jak gdyby jakaś lodowata dłoń kładła mu się na serce. Czyż ci się nie podoba? Zawołał wreszcie Hallward, nieco urażony milczeniem, którego znaczenia nie rozumiał. Jakie to smutne, szepnął Dorian Gray, ciągle jeszcze mając oczy utkwione we własny portret. Jakie smutne. Ja się zestarzeję i będę brzydkim i odpychającym. Ale portret ten na zawsze pozostanie młody. Nigdy nie będzie starszy niż w dzisiejszym czerwcowym dniu. Gdybyż mogło być przeciwnie. Gdybym ja wiecznie pozostał młody, a obraz się starzał. Wszystko bym za to oddał. Wszystko. Tak. Nie ma na świecie nic, czego bym za to nie oddał. Poświęciłbym własną duszę.
1: To był fragment powieści irlandzkiego poety i dramatopisarza Oscara Wilda w przekładzie Marii Feldmanowej w interpretacji Marcina Przybylskiego. To jest jedyna powieść Wilda, a po raz pierwszy ukazała się w 1890 roku i właściwie wywołała skandal, głównie ze względu na liczne nawiązania do homoseksualizmu bohaterów. Potem wersję nieco Wild złagodził, ale właściwie nie recepcja dzieła chcemy się tutaj teraz zajmować, tylko niejako posłużyć się bohaterem, czyli Dorianem Grayem, jako właśnie archetypem narcyza w kulturze nowoczesnej, bo to jest ważne chyba, żeby podkreślić, że mowa już tutaj o kulturze nowoczesnej, to był przełom wieków. Krótkie streszczenie dla Państwa, jeśli Państwo nie czytali. Malarz Bazylii Hallward maluje portret niezwykle urodziwego młodzieńca, Doriana Graya, a pod wpływem słów Lorda Henryka Dorian wypowiada życzenie, by ten portret starzał się zamiast niego, bo sam chce pozostać wiecznie młody. I o ile on rzeczywiście się nie starzeje, to portret z każdą podłością, jakiej dokonuje Dorian Gray, starzeje się, krzywi i staje się taki potworkowaty ten portret. Finału nie ujawniamy, chcąc też Państwa zachęcić do lektury. Dość powiedzieć, że Wilde uchwycił obecny w jego czasach kult młodości i lęku przed starzeniem. W powieści niejednokrotnie znajdują się odniesienia do psychologii, prawda? To słowo psychologia zaczęło się pojawiać jako już takie próba nowożytnego spojrzenia na człowieka w sposób, który ma jakoś oddać poruszenia jego duszę. To jakie te cechy tutaj narcystyczne u Doriana Graya pani znajduje jako psycholożka?
2: Ja może zaraz o tym powiem, ale też pomyślałam, że to jest rzeczywiście wspaniały fragment, bo pokazuje, jak bardzo literatura i w ogóle kultura pozostaje właściwie wiecznie aktualna.

0: I kiedy mówi pani o kulcie młodości, to można sobie wyobrazić, co można było powiedzieć o tym, co się dzieje dzisiaj, prawda? Kiedy
1: do tego też będę chciała wrócić.
0: Diety i te wszystkie historie są po prostu naprawdę bardzo, no naprawdę to jest coś niebywale istotnego w naszej kulturze, więc pewnie jeszcze o tym pomówimy, no, ale tutaj pomyślałam o tym, że ten fragment, który pani się zdecydowała zacytować, on jest tym momentem, kiedy Dorian właściwie zawiera taki wewnętrzny pakt z diabłem, prawda? Uh-huh. Czyli on opowiada, ten moment opowiada o tym, że on się wyrzeka jakiejś części siebie, która jest po prostu immanentną częścią ludzką, prawda? Która z tą się wiąże, która się wiąże z cierpieniem, która się wiąże z przemijaniem, która się wiąże z brzydotą. Uh-huh. I to jest obecne w każdym z nas, to właśnie czyni nas ludźmi. On tą część tak naprawdę od siebie całkowicie odsuwa, jakby eksportuje ją, jakby eksportuje to wszystko na zewnątrz, prawda? Mhm. I teraz jakie to ma konsekwencje i jaka jest ta cena, którą narcystyczna osoba płaci za ten wybór, prawda? Często dokonany nieświadomie, bo to są wszystko tak naprawdę nieświadome procesy. Tutaj Wilde je opisał jako taki świadomy wybór, ale my wiemy, że o tym decydują, już psychologowie wiemy, także...
1: To zaraz nam pani o tym opowie, mam nadzieję.
0: Tak, że o tym decydują mechanizmy obronne, prawda? Mhm. Które właściwie poza naszą świadomością się dzieją. No i ma to taką cenę, że on zaczyna prowadzić życie fasadowego, tak jakby był całkowicie zidentyfikowany ze swoją fasadą, prawda? Co staje się przyczyną nie tylko ogromnego cierpienia dla niego, ale również dla innych ludzi, bo prowadzi do coraz większych podłości z jego strony i coraz większej ucieczki od konsekwencji tego, co robi, bo wtedy, kiedy nie chcemy mieć kontaktu z cierpieniem, a przede wszystkim z winą, która wynika z tego, że ranimy i krzywdzimy innych ludzi, no to oczywiście nasze kolejne zachowania są jeszcze bardziej destrukcyjne i oczywiście inni ludzie mogą się od tych naszych zachowań odsunąć, jeśli mają to szczęście, że mają tą pewną elastyczność, ale większość ludzi ma. Natomiast my sami nie jesteśmy w stanie uciec przed sobą. I ten moment konfrontacji z tą destrukcyjną częścią w nas następuje i on jest rzeczywiście w tej książce opisany, żeby nie ujawniać zakończenia, w sposób naprawdę niebywale dramatyczny i jest to ogromne cierpienie, które spada w końcu na tego bohatera.
1: Mhm. Tak w tym kontekście pomyślałam o tym, że dopóki portret niesie taki sam wizerunek, no bo właściwie mówimy przy okazji Narcyza o tej tafli wody, w której odbija się jego twarz, on się zakochuje, słyszy echo, ale echo powtarza jego słowa, więc jakbym znowu ma potwierdzenie odbicia siebie także w dźwięku. Nawiązuje tutaj do tego mitu pokazanego w Przemianach przez Owidiusza, czyli tego najstarszego źródła, w którym pojawia się Narcyz. No to jednak w którymś momencie następuje konfrontacja z tym zewnętrzem. To znaczy wtedy, kiedy ten jego portret zaczyna szkaradnieć, to tutaj jest ten moment początkowy, w którym coś się przestaje zgadzać. Jak to z kolei w psychologii wygląda? No bo mówi się o takim... Inaczej to sformułuję. Dopóki ja zgadza się z ja, to jest w porządku, ale ja w konfrontacji z innym, a tutaj czy też konfrontacja przebiega w ten sposób, że ten obraz zwrotny jest inny, no to tutaj zaczynają się problemy.
0: Tak, ponieważ sobie założyłyśmy, że to będzie też program, który ma taki psychoedukacyjny cel, to ja też może już to skomentuję tak właśnie na takim merytorycznym poziomie.
1: Bardzo proszę.
0: Bardziej. I powiem, że po prostu dokładnie za to, o czym pani w tej chwili mówi, są odpowiedzialne dwa niebywale destrukcyjne mechanizmy obronne. Jednym jest rozszczepienie, a drugim projekcja, prawda? Czyli Dorian się decyduje oddzielić od jakiejś części siebie, z którą nie chce mieć kontaktu, a następnie wyprojektowuje tą część na zewnętrzny obiekt. Tym obiektem jest ten portret, prawda? Mhm. Tutaj to jest jakaś symboliczna historia. Często w życiu ludzi tymi obiektami są inni ludzie. No i ponieważ przestaje z tym mieć kontakt, to przestaje też brać za to odpowiedzialność, a siła tego nieświadomego działa i powoduje coraz więcej destrukcji w jego kontaktach z innymi ludźmi i coraz więcej ranienia innych, prawda? Więc ja myślę, że ta historia Narcyza jest po prostu też historią o tym, że musimy w pewnym momencie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy być zidentyfikowani z naszym prawdziwym ja, z tym, co naprawdę myślimy i czujemy, z tym, kim jesteśmy, co zawsze będzie niedoskonałe, pełne potknięć i błędów. Po prostu jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, cierpimy.

0: chorujemy, umieramy, mamy taką brzydką część w sobie, mamy cień, to co Jung określił jako cień, prawda? Czyli jesteśmy czasem zawistni, czasem złośliwi, czasem rywalizujący, prawda? Czasem wściekli, czyli to nie jest to, co możemy w sobie, z czego możemy być dumni, prawda? Ale to też jest jakaś immanentna nasza część. I jeśli nie będziemy z tym chcieli mieć kontaktu, to to zacznie działać zza naszych pleców. I to jest właśnie to, co staje się rzeczywistością Doriana Graya. On buduje perfekcyjnie wyglądający na zewnątrz wizerunek, za którym kryje się pustka i ogromne wewnętrzne cierpienie.
1: To ja bym chciała uprościć, albo właściwie sprowokować, upraszczając to. Czyli za tym ogromnym cierpieniem właściwie, które osoby narcystyczne no, w pewnym sensie mają, stoi brak akceptacji siebie. No czyli nic prostszego. Przekonać siebie, żeby siebie zaakceptować. Prowokuje.
0: To jest wspaniały wątek, który pani tutaj podejmuje, bo kiedy mówimy o braku akceptacji siebie w odniesieniu do narcystycznych osób, to to może wywołać zdziwienie tutaj słuchaczy, bo osoby narcystyczne często prezentują się jako właśnie ekstremalnie zadowolone z siebie. Są po prostu, mają nie tylko perfekcyjnie wyglądający wizerunek, ale doskonały PR, który potrafią sobie zrobić. I też częściowo w ten PR wierzą, prawda? Im bardziej ta narcystyczna rana pod spodem jest taką ziejącą przepaścią i dziurą, tym więcej trzeba włożyć wysiłków, utrzymanie doskonale wyglądającej fasady na zewnątrz, prawda? Więc te osoby rzeczywiście nie sprawiają wrażenia, jakby były niepewne siebie, ale właśnie może ten ogromny wysiłek, który podejmują, żeby zrobić dobre wrażenie na innych, żeby zawsze perfekcyjnie wyglądać, żeby robić fantastyczne kariery, żeby zawsze pokazywać się z najlepszej strony, i to, że nie mogą być spontaniczni, żywi, naturalni i nie mogą ujawnić żadnego swojego błędu, właśnie on sygnalizuje, jak bardzo ta osoba jest wewnętrznie niepewna i nie akceptuje siebie w całości.
1: Myślę tutaj jeszcze o takim rozróżnieniu. Może powinnam była sprowokować to rozróżnienie na początku, bo czym innym, myślę tutaj o takich definicjach, które powinny się jakoś pojawić. No bo czym jest narcyzm, a czym jest narcystyczne zaburzenie osobowości? To jeszcze tutaj bym panią poprosiła o, bo myślę, że to też uporządkuje pewne rzeczy w przebiegu naszej rozmowy.
0: Tak, ja pomyślałam, że to może rzeczywiście jest ważne, żeby powiedzieć, że pewne aspekty narcystyczne są obecne w osobowości większości z nas. W te osoby, które wykonują takie zawody, które wiążą się z kierowaniem albo byciem w centrum uwagi, albo nauczycielskie zawody, prawie zawsze te części mają w sobie i muszą mieć, no bo bez nich prawdopodobnie nie zrekrutowałyby się do tego rodzaju działań. Ale to, co definiuje narcystyczne zaburzenie osobowości, to to, że narcyzm jest po prostu strukturą wtedy tak globalną i tak organizującą zachowanie drugiej osoby oraz przysparzającą właśnie tylu na powierzchownym poziomie korzyści, że właściwie cały sposób funkcjonowania osoby jest z tym zdeterminowany. No i też możemy zobaczyć różnicę, bo oczywiście, że każdemu z nas zdarza się czasem, no nie wiem, jakiejś nieroztropności zranić drugą osobę, bo jesteśmy na przyjęciu, chcemy się popisać i powiemy nieopatrznie coś, co okaże się na przykład raniące dla drugiej osoby, a nie pomyśleliśmy o tym wcześniej, prawda? Mhm. Świetnie się popisaliśmy, wydawało się nam, że zrobiliśmy bardzo dobre wrażenie, no ale ktoś po drugiej stronie jest zraniony. Tylko właśnie tutaj możemy zobaczyć tą różnicę, prawda? Bo większość z nas, jeśli zauważy emocjonalną reakcję kogoś, kto został zraniony po drugiej stronie, to będzie miała poczucie winy. I to poczucie winy z reguły spowoduje, że wycofamy się z tej sytuacji, przeprosimy tą drugą osobę i będziemy bardziej uważni następnym razem. Po prostu skorygujemy ten błąd. Natomiast narcystyczne osoby nie są zainteresowane tym, co się dzieje z drugą osobą pod wpływem ich działań. Nie biorą za to odpowiedzialności, nie chcą tego widzieć.
1: Tak,
0: nie chcą tego widzieć.
1: To jest bardzo widoczne. Czyli krzywda, którą się wywołuje u innych osób, no właściwie nie ma ciężaru dla osoby zaburzonej z narcystycznym zaburzeniem osobowości. I to wszystko w celu korzyści. Jak mówiła pani o takich korzyściach, które są powierzchowne? Jakiego rodzaju to są korzyści, no właśnie te krótkodystansowe?
0: Tak, ja pomyślałam, że tu jest jeszcze jedno może ważne rozróżnienie, które powinniśmy w tym momencie zrobić. To jest różnica może między narcystyczną strukturą a psychopatyczną. Bo jeszcze dalej

0: można powiedzieć, jeszcze bardziej skrajnym rodzajem trudności czy zaburzenia jest na psychopatyczny sposób funkcjonowania, w którym w ogóle już przestaje być, liczyć się druga osoba razem z jej uczuciami i właściwie staje się ona tylko narzędziem do manipulowania i do realizowania naszych celów, prawda? Osoby narcystyczne nie mają tego problemu nasilonego aż w takim stopniu, ale również potrafią zachowywać się w sposób, który jest manipulacyjny. Jeżeli druga osoba w kontakcie, w relacji jest dla nas tylko takim, wie pani, self-obiektem, to się tak nazywa, prawda? Self-obiektem, czyli jest postrzegana tylko z perspektywy tego, jak bardzo może być przydatna czy użyteczna do realizowania naszych potrzeb. Nie jako ktoś autonomiczny, kto ma własne myśli, uczucia, granice, kto czegoś chce albo nie chce, prawda? Tylko środek do realizacji naszego celu, to jest początek naprawdę ogromnych kłopotów w relacji. I my potrzebujemy obserwować, czy jesteśmy w stanie widzieć innych ludzi jako odrębnych od nas i autonomicznych i być rzeczywiście zainteresowani ich wewnętrznym światem oraz tym, co jest z ich perspektywy ważne oraz reagować na to.
1: A nie tylko postrzegać ich jako środki do realizacji jakiegoś celu. To skoro pani już powiedziała o psychopatii, to dokładamy do tego makiawelizm, żeby była ta triada zła. To jeszcze o to poproszę.
0: Tak, no można powiedzieć, że makiawelistyczna postawa to jest właśnie postawa, w której wykorzystuje się manipulację, czyli nie wprost zadeklarowany wpływ do tego, żeby druga osoba uzyskać od niej zachowania, które są potrzebne do realizowania naszych celów. Bez w ogóle brania pod uwagę dobra tej drugiej osoby, prawda? Czyli tylko realizując cel, który my mamy wewnętrznie, prawda? I wtedy ta druga osoba jest po prostu środkiem do zrealizowania naszego celu. To są wszystko tak naprawdę pojęcia, które się zazębiają, nakładają na siebie.
1: Wracamy jeszcze do naszego bohatera, do Doriana Greya. Dorian dąży do utrzymania idealnego wyglądu za cenę takiego moralnego rozkładu, który objawia się w tym portrecie, który namalował jego przyjaciel. No i tutaj chciałabym nawiązać do takiego współczesnego kontekstu. Myślę tutaj o mediach społecznościowych, gdzie osoby jakoś się kreują, właśnie są też pod presją wiecznej młodości, czyli nie wiem, wchodzi potem taka przesadna medycyna estetyczna, filtry, które gwarantują nam nawet nasze telefony komórkowe, sztuczna inteligencja, która poprawia naszą cerę. Myślę tutaj właśnie o, czy to jest jakiś poważny problem, czy on jest jakąś jednostką dla psychologów także, ten lęk przed utratą urody i takie kompulsywne dbanie o swój wizerunek.
0: Ja muszę się pani przyznać do tego, że kiedy tutaj jechałam, to miałam takie myśli, Boże, jak dobrze, że my spotykamy się w radiu, jest 22 i po prostu możemy się ukryć trochę za tym, że jesteśmy w takim środowisku, w którym tak naprawdę nasz głos dociera do słuchacza, ale we wszystkich innych środowiskach. Właśnie to nie jest coś więcej niż wygląd, to jest nie wygląd, tylko to jest wizerunek, prawda? Jak patrzymy na konta na Instagramie, które ludzie robią, to nie pokazuje tylko ich wyglądu, to pokazuje pewien styl życia, to służy tak naprawdę wywieraniu określonego wpływu na te oglądające osoby. I teraz, jeśli nasze życie zaczyna składać się z tego, żebyśmy nie wiem, zwiedzamy coś, ale tak naprawdę już przestajemy być zanurzeni w tym doświadczeniu, tylko zależy nam na tym, żebyśmy nagrali dobrze wyglądający film, który będziemy w stanie wrzucić na Instagram, no to właśnie mówi o tym, gdzie się przesunął środek ciężkości, prawda? Gdzie my w ogóle się znajdujemy i w ogóle w jaki sposób zmienił się nasz stosunek do nas samych. To jest coś tragicznego, prawda? Że na skutek rozwoju tych narcystycznych struktur i tego, że one są niekorygowane są te obrony, właściwie człowiek zaczyna opuszczać sam siebie, żywą i czującą część w sobie. Zaczyna tak naprawdę być wewnętrznie obojętny na to, kim jest, bo to, jak to wygląda, staje się ważniejsze niż to, jakie to naprawdę jest dla mnie w moim wewnętrznym przeżyciu. Więc to jest, to naprawdę jest cierpienie, prawda, kiedy opuszczamy samych siebie.
1: Ale ja jeszcze dopytam o te technologie, no bo sama ta struktura narcystyczna jednak jest jakimś procesem wewnętrznym. A czy to takie nowoczesne technologie jakoś wpłynęły na to, że no właśnie takie procesy postępują w nas bardziej? To znaczy myślę tutaj o mediach społecznych,

społecznościowych, które, no jeśli ktoś już, to jest bardzo uzależniające, jeśli ktoś się w to wciągnie, to robi to bardziej. Czy według pani, pytanie jest dość naiwne, ale niech będzie, czy według pani takie zachowania kulturowo pożądane,

0: Absolutnie tak i wie pani, też jest już mnóstwo badań, które po prostu pokazują, że no nasz mózg jednak rejestruje obrazy, które widzimy w mediach społecznościowych, tak jakby to były obrazy rzeczywistości, prawda? I kiedy jesteś, nie wiem, młodą dziewczyną, a widzisz, że po prostu powinnaś wyglądać tak, jak jakaś bardzo znana trenerka sportowa, która pokazuje, która reklamuje buty i jest wspaniała po prostu pod każdym względem i jej ciało jest po prostu bez skazy, to rzeczywiście może to powodować, że zaczynasz myśleć, że twoje ciało powinno takie być, zapominając o tym, że ciała ludzi tak nie wyglądają, prawda? Że być może są jakieś wyjątkowe osoby, które wykonują jakąś wielką pracę nad tym, ale my wszyscy jesteśmy jacyś i jesteśmy też w tym niedoskonali i wtedy nie jesteśmy w stanie przyjąć siebie, bo nasze ciała, moje ciało to jestem ja, prawda? To jest też taki kłopot, prawda? Że my często mówimy moje ciało i ja. Nie, to nie ma niczego takiego jak moje ciało i ja. Moje ciało to jestem ja, prawda? To jest to po prostu, poprzez co ja się wyrażam. I jeśli ono jest cały czas, nie wiem, katowane tymi tam ćwiczeniami, dietami, cokolwiek jest tam jeszcze w tej chwili tak bardzo na topie, no to można powiedzieć, że to wyraża jakiś stosunek, który mamy do siebie, jakiś rodzaj takiej, to jest mocne słowo, którego ja teraz użyję, ale w niektórych sytuacjach, jak patrzę na, rozmawiam z moimi pacjentami, to naprawdę uważam, że to słowo jest adekwatne, jakiś rodzaj nienawiści do siebie, prawda? Że to ciało takie, jakie jest, ono jest po prostu pod każdym względem nie do przyjęcia. Ono ma być dokrojone do tego obrazka, który jest tam na tym Instagramie uważane za prawidłowy wzór, a jeśli nie, no to właściwie ja jestem, staję się dla siebie obiektem nienawiści. No, to
1: ma stąd samookaleczanie być może.
0: Tak, to jest w tej chwili ogromnym źródłem trudności przede wszystkim dla młodych osób i wiadomo, że różne kryzysy psychiczne w nastoletnim wieku mogą mieć w tym swoje źródła, bo wtedy nie jesteśmy w ogóle wobec tego, co widzimy, krytyczni, a no, kryzys związany z tym, że dojrzewamy i nasze ciało się zmienia, po prostu powoduje, że to wywołuje bardzo dużo uczuć, więc tutaj nie chciałabym odchodzić od tego głównego wątku, ale fajnie, że o tym rozmawiamy, bo wydaje mi się, że to jest może coś takiego, co potrzebujemy zrobić sami wobec siebie i wobec własnych dzieci, żeby powiedzieć sobie w tym względzie stop, prawda? To nie jest rzeczywistość, to jest wypreparowany obraz, który ma spełnić określoną funkcję i po prostu realizuje, jest środkiem do zrealizowania jakiegoś celu, a to nie jest coś, co pokazuje prawdę.
1: Trzymamy się Doriana Graya. Dorian Gray w którymś momencie, bo obserwujemy go na przestrzeni lat, przeżywa kryzys wieku średniego, mimo że wciąż jest młody, boi się tej starości, ale momentem przełomowym jest to, kiedy uświadamia sobie właśnie, że ten portret się zmienia, znaczy ten portret, czyli to lustro teoretycznie, podczas gdy on sam pozostaje młody i tu zaczyna się jego obsesja.
2: Portret ten posiada tajemnicę jego życia i zdradza jego dzieje. Portret nauczył go kochać własną piękność. Czy teraz chce go nauczyć nienawidzić własnej duszy? Czy kiedykolwiek spojrzy jeszcze na ten portret? Nie, to tylko złudzenie wzburzonych zmysłów. Straszna noc, którą przeżył, pozostawiła po sobie upiorne cienie. W jego mózgu pojawiła się nagle owa mała, szkarłatna plama przyprawiająca ludzi o obłęd. Portret nie był zmieniony. Głupstwem było przypuszczać coś podobnego. A jednak portret patrzy na niego piękną, skażoną twarzą z okrutnym uśmiechem. Jasne włosy błyszczą w rannych promieniach słońca. Błękitne oczy spotykają się z jego spojrzeniem. Zdjęło go uczucie niewymownej litości, nie nad sobą, lecz nad swym namalowanym wizerunkiem. Był już zmieniony, a większej jeszcze ulegnie zmianie. Złoto jego spłowieje w szarość. Jego białe i pąsowe róże zwiędną. Za każdy grzech przezeń popełniony plama skazi i zmąci piękność portretu. Ale Dorian nie będzie grzeszył. Portret, zmieniony czy niezmieniony, będzie dla niego widomym znakiem sumienia. Oprze się pokusie. Przestanie się widywać z lordem Henrykiem, a przynajmniej nie będzie słuchał owych wyrafinowanych, szkodliwych teorii, które wówczas w ogrodzie Bazylego Hallwarda po raz pierwszy wznieciły w nim pragnienie rzeczy niemożliwych. Wróci do Sybilli Vane. Naprawi wszystko. Ożeni się z nią i postara się pokochać ją na nowo. Tak, to jego obowiązek. Ona musiała więcej cierpieć niż on. Biedne dziecko. Postąpił z nią samolubnie i okrutnie.

0: czar, który na niego wywierała, powróci. Będą z sobą szczęśliwi. U jej boku życie stanie się piękne i czyste.
1: Tutaj w tym fragmencie ujawniony jest też, nazwałabym tak tę osobę, coach narcyzmu, czyli Lord Henryk, który właściwie no, takim jest Machiavellim, bo tworzy pragnienia, w bohaterze tworzy pragnienia, o których on nie miał pojęcia, że może je takie mieć. Mhm. Ale tu, w tym fragmencie dlatego go wybrałam, bo jest taki moment, w którym można przypuszczać, że bohater może się zatrzymać. Więc moje pytanie jest teraz takie, czy narcyz może się zatrzymać? Myślę o tym, o zatrzymaniu się w tym, tej eskalacji własnych potrzeb, czy też właśnie stawiania swoich potrzeb na pierwszym miejscu kosztem innych ludzi, kosztem krzywdy i cierpienia innych ludzi.
2: Tak, wie pani co, to jest wspaniały wątek tutaj w tej rozmowie i wspaniałe pytanie, bo od razu może powiem, że odpowiedź na to pytanie brzmi tak, ale niestety, i to może być rozczarowanie, nie ten proces, który tutaj się pojawia, prowadzi do tego zatrzymania. Mhm. Niestety ten proces to jest zaprzeczanie przez fantazjowanie. Właśnie to makiawelistyczne podejście jego właśnie coacha, jego mentora, proponuje mu, zacznij zaprzeczać rzeczywistości. W rzeczywistości, kiedy jesteśmy dorośli, wiemy o tym, że po prostu rzeczy destrukcyjne, które robimy, mają swoje realne skutki i nie wszystkie z tych skutków jesteśmy w stanie odwrócić. Jeśli coś rozbijemy, to po prostu jest to rozbite. Jeżeli kogoś zranimy, to po prostu to jest realna rana i krzywda, którą zrobiliśmy. I oczywiście, że mamy różne sposoby reparacji. Możemy niektóre rzeczy, czasem możemy zadośćuczynić drugiej osobie, prawda? Czasem możemy przeprosić, ale jeżeli to jest możliwe tylko wtedy i to jest właśnie odpowiedź na pani pytanie, prawda? Kiedy jesteśmy w stanie doświadczyć zdrowej winy. Czyli nie wychodzimy z zaprzeczania, że ta krzywda się stała i z fantazjowania na temat tego, że możemy w magiczny sposób odwrócić rzeczywistość i spowodować, że to, co się stało, zostanie wymazane, zniknie. Po prostu to jest myślenie, które jest charakterystyczne dla dzieci, prawda? Zamknę oczy, będę trzymać to z daleka od siebie i to zniknie.
1: Albo schowam się po prostu się. Za swoimi rękoma.
2: Oczywiście.
1: Oczy schowam, prawda?
2: Oczywiście, schowam
1: nie
2: się.
1: Nie ma, jest.
2: Oczywiście. I to jest zupełnie naturalne, kiedy jesteśmy dziećmi, prawda? Ale kiedy jesteśmy dorośli, to wiemy, że rzeczywistość nie funkcjonuje w ten sposób. Żeby osoba narcystyczna mogła zatrzymać się i zrestrukturyzować te obrony narcystyczne, to konieczne jest zderzenie z rzeczywistością, właśnie uznanie jej takim jaką ona jest, prawda? Czyli realne zobaczenie, skutki mojego destrukcyjnego zachowania są takie i to jest realne cierpienie drugiego człowieka i realne cierpienie moje. Wtedy może pojawić się wina, która jest bardzo dojmującym, niezwykle bolesnym uczuciem, a jednocześnie niebywale uzdrawiającym, bo ona ma w sobie zawarty ten fragment, ten zalążek miłości. Właśnie dlatego czujemy winę, że tak naprawdę kochamy tą osobę, którą zraniliśmy i to jest właśnie coś, co pozwala nam, to jest ta trampolina, która pozwala się nam odbić od destrukcyjnego zachowania i powiedzieć sobie to, co mogę zrobić, żeby zadośćuczynić i przede wszystkim to jest coś, do czego nie mogę dopuścić nigdy więcej ze względu na tą osobę i ze względu na siebie, prawda? I to jest rzeczywista zmiana. Mhm. Nie to, że będziemy zaprzeczać rzeczywistości.
1: Mhm. Otwieramy nasze telefony 22 645 22 22. Jan Kantyzienko czeka przy telefonie na państwa. To jeszcze kontynuując ten wątek uzdrowienia, jest taka, jak to pani powiedziała, kiedy rozmawiałyśmy przed audycją, właściwie no, taka pozycja bardzo klasyczna, humanizowanie narcystycznego stylu Johnsona. I tak. To jest psycholog, który postulował takie bycie z narcystycznymi osobami w sposób, który jest dla nas bezpieczny, ale też nie raniący osób narcystycznych.

0: to nie zawsze, i tutaj powiem to w sposób taki bardzo prosty i może nieprecyzyjny, ale to nie zawsze wina leży po stronie osoby z tym zaburzeniem narcystycznym.
1: Tak, to znaczy wina nigdy nie leży po stronie tej osoby, prawda, bo za tą narcystyczną ranę nie ta osoba jest odpowiedzialna, prawda, tylko ci pierwotni opiekunowie, ale to nie zmienia faktu, że kiedy jesteśmy dorośli, to bez względu na to, jaką mamy historię za sobą, to my odpowiadamy za to, co z tą historią i przyszłością robimy i w jaki sposób wnosimy ją albo właśnie nie do naszych kolejnych relacji. Ja myślę, że wspaniałe jest w tym tytule Johnsona to, że on nazwał to humanizowaniem narcystycznego stylu, właściwie rekomendując, że potrzebujemy sami nawiązać kontakt i zaprzyjaźnić się z narcystycznymi częściami w sobie, żebyśmy byli w stanie w empatyczny sposób i współczujący zrozumieć drugiego człowieka, który też tą narcystyczną strukturę w sobie nosi, prawda? I wtedy możemy jakby humanizować ten narcystyczny styl w sobie, jeżeli te fragmenty, właśnie językiem jungowskim mówiąc, cienia, zintegrujemy i włączymy do jakiegoś naszego systemu poznawczego i po prostu będziemy uważni na to, w jaki sposób postępujemy z innymi ludźmi oraz na skutki, jakie to ma, prawda, dla relacji i w ogóle dla, też szerzej, dla wspólnoty, prawda, którą budujemy wszyscy jako ludzie.
0: 22 645 22 telefon do studia programu drugiego, gdzie dr Martyna Goryniak będzie odpowiadać na pytania, które państwo zadadzą. Myślę też jeszcze o tym, że samo słowo narcyzm, czy też kiedy mowa o narcyzach, to dużo też zmieniła kultura masowa i media. Gdzie jest problem, który leży, może inaczej, przepraszam, inaczej to sformułuję. Myślę o tym, czy takie pojęcie potoczne narcyzmu ma duże przełożenie na takie problemy, które, oczywiście nie proszę panią o zdradzanie historii swoich pacjentów, ale o takie ogólne zdanie. Czy to jest jakiś realny problem taki, z którym pani się też spotyka w gabinecie psychoterapeutki?
1: Oczywiście, że jest, ale ja też może tutaj, skoro już jesteśmy przy tej sprawie, to chciałabym powiedzieć, że to, co wydaje mi się teraz bardzo ważne, to może, żeby podkreślić, że to, co myślę, że się teraz stało bardzo niestety powszechne, to jest formułowanie bardzo pochopnych diagnoz, często z wykorzystaniem sztucznej inteligencji tworzonych. I dzięki temu takie cancelowanie, tak, no jest cancel culture, to jest jakieś bardzo już opisane w socjologii zjawisko, cancelowanie ludzi z tego powodu, że u nich te narcystyczne cechy widzimy. Tymczasem to jest zwykle reakcja na to, że nie chcemy tych cech widzieć w samych sobie i wtedy nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy zbudować mosty pomiędzy tą drugą osobą a sobą, tylko można powiedzieć, że wykluczamy coś, z czym sami nie możemy sobie poradzić wewnętrznie. Więc naprawdę tutaj chciałam może zaapelować, korzystając troszkę z tego, że jesteśmy tutaj wspólnie i rozmawiamy o życiu psychicznym ludzi, żeby naprawdę być bardzo ostrożnym, nie formułować samodzielnie diagnoz, a tym bardziej nie wykorzystywać tych diagnoz do odrzucania innych ludzi, bo to zupełnie nie taki jest cel diagnozowania, prawda? I też wymaga to zupełnie innych narzędzi, jakby innego przygotowania, żeby w ogóle móc to zrobić.
0: Czyli modele językowe sztucznej inteligencji nie powiedzą nam, czy ktoś, kto jest z nami zaprzyjaźniony, z kim pracujemy, kto jest naszym przełożonym albo podwładnym, jest osobą narcystyczną. Pan Leszek do nas zatelefonował, słuchamy pytania. Dobry wieczór.
2: Tak, jestem. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: No właśnie się zastanawiam, jak je zadać, żeby nie było za długie, a żeby oddawało to...
0: Proszę próbować.
2: Ja się zastanawiałem też nad taką sytuacją, w której no problem takiej osoby narcystycznej w efekcie zaczyna się gdzieś tam głęboko w dzieciństwie, w którym musi się bronić przed no jakąś krzywdą, której doświadcza. Przed tym, że ten świat, który postrzega ją

0: ani tą osobę nie radzi sobie i to jest właśnie to zamykanie oczu, tak? I no, musi się zbudować w sprzeczności wobec tego, co się wokół niej dzieje i jakby taka zaprzeczona trwa sobie, tak? I wydaje mi się, że później dotarcie do punktu, w którym no, możemy znowu uświadomić sobie, co z nami nie tak, wymaga zburzenia na nowo tej naszej zbudowanej przez ileś lat osobowości. I to jest chyba ta trudność, ta krucha osobowość zbudowana na kanwie tej obrony przed tą krzywdą, no wymaga ponownego zburzenia. I to jest chyba największa trudność, mi się wydaje. Takie stanięcie w konfrontacji właśnie z tym, że kurczę, muszę zrobić to jeszcze raz. Muszę to zaakceptować. Muszę jeszcze raz zrobić sobie krzywdę de facto, nie?
1: Albo to podjąć
0: trud. Największa trudność. Tak, właśnie no mówię, że jakby to jest jedyna forma obrony i funkcjonowania, tak? Ta ciągła walka z tą gdzieś tam głęboką krzywdą, może nawet nieświadomie już w pewnym momencie funkcjonująca ta krzywda, tak? Bo ona jest tak głęboko zakopana, tak schowana, że nawet nie jesteśmy w stanie do niej dotrzeć, tak? I jedyna forma funkcjonowania to jest ta, którą mamy. I to jest chyba trudność. I to jest chyba największy problem właśnie, żeby żeby jeszcze raz to zburzyć i postawić na nowo, nie? No bo tak. Znowu będziemy bezbronni totalnie, prawda?
1: Tak, ja bardzo panu dziękuję za to, że właśnie pokazał pan to od razu w połączeniu z doświadczeniem takim dziecięcym osoby narcystycznej i z tą raną i krzywdą, której ona doświadczyła. Nie będziemy się może tutaj bardzo nad tym rozwodzić, ale to, co może warto jest o tym sobie z tego zdać sprawę, to, że ta podstawowa rana, prawda, i to, co jest najbardziej destrukcyjne, czego narcystyczne osoby doświadczały w dzieciństwie, to było nie bycie widzianym takim, jakim się jest, tylko bycie tak naprawdę projekcją oczekiwań swoich rodziców, wizytówką swoich rodziców. I wtedy, kiedy doświadczyliśmy sytuacji, w której możemy być zauważeni tylko wtedy, kiedy realizujemy czyjeś oczekiwania, to musimy poradzić sobie jakoś z tym konfliktem, że albo mogę być sobą i stracić relację z tobą, albo mogę robić to, co ty chcesz, stracić siebie i zachować tą relację. I wiadomo, że kiedy jesteśmy dziećmi, to wybór możliwy jest tylko jeden, prawda? Bo tylko w tej relacji my jesteśmy w stanie przetrwać. I oczywiście ma pan rację, że tą ranę w sobie niesiemy. Natomiast właśnie tutaj myślę, że pani Małgosia bardzo trafnie o tym mówi, że to nie zburzenie tego nie jest krzywdą, tylko jest takim wyzwaniem wewnętrznym, duchowym czy psychicznym, które musimy podjąć, jeżeli chcemy rozwijać się i rosnąć jako ludzie. Ja pomyślałam w ogóle, że ta historia portretu jest starzejącego się. Najpierw jest po prostu taką historią symboliczną, bo wraz z tym, jak dojrzewamy, to jest też historia dojrzewania, prawda? Wraz z tym, jak dojrzewamy, musimy zacząć mieć kontakt z tymi cierpiącymi częściami w nas i z tymi skrzywdzonymi, prawda? I z tymi właśnie bolesnymi, które wyprodukowały bardzo, bardzo dużo obron i musimy być w stanie nie tylko poradzić sobie z tymi mechanizmami obronnymi, ale też zaopiekować to cierpienie, które jest pod spodem. No terapia, prawda, i miłość to są te narzędzia, za pomocą których my możemy to zrobić, bo to są jedyne leczące tak naprawdę siły, którymi my ludzie dysponujemy.
2: Jak pan Leszek mówił właśnie o tym ponownym próbie budowania, to sobie pomyślałam, że osoba z takim narcystycznym zaburzeniem osobowości zmaga się z ogromną samotnością. To jest takie uczucie, które, jak myślę, towarzyszy non-stop. I choćby, nie wiem, budować ten swój wizerunek w taki spektakularny i skuteczny sposób, to koniec końców pozostaje się samym ze sobą w tej samotności.
1: Tak, ja pomyślałam, że cierpienie związane z samotnością jest po prostu skutkiem tego, że jeśli nauczyłeś się, że nie możesz

0: być widziane jako taki, jaki jesteś, prawda? Nie możesz być widziany, kiedy myślisz i czujesz w autonomiczny i niezależny sposób, to w zasadzie to cię skazuje na takie życie, w którym musisz całe życie ukrywać to, kim jesteś, prawda? I wybudować fasadę dobrze wyglądającą, która jest społecznie dobrze odbierana. No i to jest tak, jak każdy, kto doświadczył takiej sytuacji, kiedy musiał się ukrywać, wie, no to oznacza to po prostu ogromną ilość psychicznej energii, która jest wydatkowana na to, żeby ukrywać się w sposób skuteczny i właściwie stałą obawę przed tym, że no, ktoś zostaniemy zdemaskowani, prawda? Że pojawi się jakieś pęknięcie, które pozwoli innym zobaczyć, kim jesteśmy naprawdę. Wtedy zostaniemy zniszczeni albo odrzuceni, prawda? Tak jak to było w naszym doświadczeniu, gdy byliśmy dziećmi.
1: Motyw narcyza, archetyp narcyza pojawiał się w kulturze nie tylko literackiej, ale także muzycznej. Czekamy na Państwa telefony 22 645 22, a teraz słuchamy mitów Karola Szymanowskiego, część druga, Narcyz w wykonaniu Kai i Justyny Danczowskich.

0: To jest audycja Diagnoza Literacka i zatelefonował do nas pan Piotr. Dobry wieczór, panie Piotrze.
1: Dobry wieczór. Ja przysłuchuję się audycji bardzo ciekawej na temat zaburzeń narcystycznych i psychopatycznych. Natomiast chciałem dwa słowa powiedzieć, bo oczywiście no, z dużym zainteresowaniem słucham kontekstu też kulturowego, osadzenia w kulturze tych zaburzeń. Natomiast wydaje mi się, tak trochę ze zdenerwowaniem, trochę mając jakieś tam doświadczenia z tego typu osobami, dyskusja, czy państwa opowieść idzie w kierunku trochę takiego usprawiedliwiania tych zachowań. Natomiast są to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia no, zachowań takich aspołecznych. Osobniki czy osobnicy, to kiedyś mężczyźni, dzisiaj coraz więcej kobiet. No do tego stopnia, że nawet jeżeli chodzi na przykład o procesy rozwodowe, to pojawiają się specjaliści, prawnicy, adwokaci, ale nie tylko, bo również psycholodzy sądowi, którzy zajmują się tym zaburzeniem po to, żeby te osoby nie wygrywały postępowań procesowych, a tak się do tej pory zdarzało. Osoby skrajnie inteligentne, często psychologicznie wykształcone, manipulujące do granic możliwości i no, są przypadki doprowadzania do śmierci nawet osoby, które jak gdyby z nimi próbują przynajmniej współpracować, żyć, w zależności od relacji, myślę, że bardziej o relacjach takich rodzinnych, osobistych. Bardzo niebezpieczne osoby, które mają świadomość tego, do czego doprowadzają. Natomiast oczywiście unikają bardzo często odpowiedzialności, nikt nie wie, że wspaniale manipulują i tak dalej. Są bardzo niebezpieczne osoby, ale już kończę, bo za długa pewnie wypowiedź, ale nie chodzi mi o takie zaburzenia, o narcyzm postrzegany kolokwialnie na zasadzie takiej, że ja jestem lepszy od innych, tylko myślę tutaj o takich zaburzeniach NPD, zaburzeniach narcystycznych już, mających swoje odniesienie też już no, w metodyce medycznej czy w diagnostyce medycznej.
0: Bardzo dziękuję.

0: Dziękujemy za tę kwestię niezwykle ważną, którą pan poruszył. To nie była nasza intencja, by usprawiedliwiać, prawda, narcyzów, ale już oddaję głos dr Martynie Goryniak.
1: Pomyślałam, że pan zwrócił może uwagę na taką najbardziej skrajną postać narcyzmu, która po prostu już właściwie zawiera psychopatyczne elementy w sobie i rzeczywiście to jest sytuacja, która może być bardzo trudna czy niebezpieczna i rzeczywiście no, świat, nie wiem, czasem polityki, właśnie świat właśnie rozwodzących się małżeństw, prawda, też filmy czasami pokazujące takie procesy, mi się przypomina Wojna państwa Rose, prawda, jako taki przykład filmu, w którym właśnie ta manipulacja drugą osobą w parze i w ogóle wzajemne niszczenie się rzeczywiście doprowadzone do skrajnej postaci, rzeczywiście doprowadza do destrukcji obojga tych bohaterów i myślę, że to jest film, który ma wiele lat, prawda, ale ten temat na pewno pozostaje w dalszym ciągu aktualny i rzeczywiście dobrze, że można być na to bardziej w tej chwili już wrażliwym, biorąc pod uwagę taką całą wiedzę psychologiczną na temat po prostu skrajnych form narcyzmu. Ja chciałabym zarekomendować państwu, jeśli chodzi o ten wątek, wspaniałą książkę François Hiroyen, Przemoc psychiczna, która właśnie opowiada o takiej formie przemocy, która jest trudniejsza do zidentyfikowania, bo nie jest związana z tym, że ktoś komuś wyrządza krzywdę fizyczną, prawda, co można poddać obdukcji i w prosty sposób zweryfikować, tylko jest to właśnie opis bardzo złożonych, manipulacyjnych zachowań, które mogą w środowiskach pracy, w związkach naprawdę prowadzić do daleko posuniętej destrukcji, nie tylko relacji, ale rzeczywiście wręcz grożą właśnie samobójczymi myślami albo zachowaniami innych ludzi. I rzeczywiście w momencie, kiedy sobie uświadomimy charakter tego procesu, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie się chronić, prawda? Ale ja bardziej myślę o tym, że to jest ochrona przed pewnym mechanizmem. Oczywiście ja zgadzam się z panem, że te mechanizmy są jakby implementowane przez konkretne osoby, ale rzeczywiście dobrze jest patrzeć na to globalnie, prawda? Że to jest zawsze jakaś interakcja pomiędzy dwoma osobami, w której dochodzi do tej destrukcji i oczywiście nie mówię tego, żeby usprawiedliwić osoby narcystyczne, ale chodzi tutaj o to, żeby widzieć tą diadę, prawda, żeby widzieć tą całość, że te osoby robią coś, ale po drugiej stronie mają kogoś, kto też pozwala, żeby to było robione, prawda, więc raczej tutaj potrzebujemy widzieć ten mechanizm, żeby wiedzieć, gdzie postawić granice i żeby to się działo szybciej, zanim dojdzie do naprawdę poważnych strat.
0: Mówi pani o tej drugiej stronie, która na pewne rzeczy pozwala, jak rozumiem, no nie zawsze jest to proces świadomy, prawda, ale się zastanawiam, w jaki sposób wśród osób, które są ofiarami takich skrajnych zachowań narcystyczno-psychopatycznych, jak wygląda ten proces pomocy? Też o tym powiedzmy.
1: Tak, to jest naprawdę ogromne zagadnienie i na pewno tutaj ta audycja nie mamy tutaj możliwości, żeby powiedzieć o wszystkim, ale to, co jest na pewno istotne, do czego bym państwa chciała też jako słuchaczy może, nie wiem, zaprosić czy rekomendować, to, żebyśmy w ogóle uczyli się tego, żeby zwracać uwagę na to, co dzieje się z naszym ciałem i na objawy lęku w ciele, które pojawiają się w reakcji na kontakt z drugą osobą. I ja bym rzeczywiście była zaniepokojona, gdyby osoba, z którą stale pozostaje w kontakcie, interakcja z nią przebiegałaby w taki sposób, że ja czuję permanentnie występujący dyskomfort, prawda? I często ludzie na przykład w środowiskach pracy mówią, już jak wchodzę do, nie wiem, biura tej osoby, to natychmiast podnosimy się poziom lęku. I wtedy potrzebujemy zobaczyć, czy to jest jakiś nasz osobniczy problem, którym się potrzebujemy zająć na terapii, czy jednak są pewne zachowania na przykład szczególnie dewaluujące albo upokarzające nas,
0: które tak zwana kultura mobbingowa.
1: Tak, które do tego prowadzą. I jeśli tak się, jeżeli to zidentyfikujemy i zidentyfikujemy takie zachowania, to po prostu potrzebujemy reagować i potrzebujemy reagować natychmiast, nie czekając.
0: tak sobie myślę, skoro tak trzymałam się też literatury, są ofiary Doriana Graya rozliczne tutaj. No i ich reakcje na krzywdę, której doświadczają, są też rozliczne. Jest Sybilla, która popełnia samobójstwo. Jest też Bazyli, autor tego

0: portretu, którego historia jest tragiczna, ponieważ to właśnie Dorian targnął się na jego życie, co też pozostaje potem jakąś ogromną raną wewnątrz samego Doriana. I w końcu tak sobie myślę, że Dorian jest ofiarą samego siebie. Także koniec końców, przynajmniej tak jest w tej wersji, którą zaproponował nam Oscar Wilde w swojej jedynej powieści Portret Doriana Graya, wydanej pod koniec XIX wieku w 1890 roku, czyli można już mówić o właściwie początku czasów nowoczesnych i też czasów, kiedy próba zrozumienia człowieka przybrała taki garnitur w postaci nauki, jaką jest psychologia. Proszę Państwa, za chwilę będziemy tę naszą audycję zamykać, ale chcemy Państwa zapraszać do tego, by Państwo może w jakiś nieco bardziej aktywny sposób uczestniczyli w naszej audycji. W związku z tym zdradzamy naszą następną lekturę. Będzie to Proces Franza Kafki i nasz bohater Józef K. Bardzo liczymy na to, że Państwo będą do nas pisać. Proszę pisać o zagadnieniach, jakie chcieliby Państwo, byśmy tutaj w audycji Diagnoza Literacka poruszyły. Małgorzata.szymankiewicz@polskieradio.pl w tytule wpisując diagnoza. Spotkamy się z Państwem za dwa tygodnie, a mamy nadzieję, że będą Państwo nam towarzyszyć. Pani Martno?
1: Tak, dziękuję serdecznie. Ale też chcę powiedzieć o tym, że to bardzo ucieszyłam się, że to będzie proces, bo myślę, że naprawdę to jest po prostu coś niebywałego, co Kafka zrobił. I to jest po prostu naprawdę coś ponadczasowego, o czym będziemy tutaj rozmawiały.
0: A też jeszcze zachęciła mnie pani, mówiąc o tej reakcji ciała, czyli takiej lękowej reakcji na to, co człowieka spotyka, czy też kontakt, który człowieka spotyka, więc...
1: Tak, ja też chciałam jeszcze powiedzieć, że jeśli tutaj będzie taka potrzeba, żeby jeszcze może zareagować na te rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, to być może jeszcze w tym kolejnym odcinku będzie tak, że ktoś z Państwa będzie chciał się jeszcze odnieść do tego, o czym mówimy, to zawsze to jest możliwe, bo to traktujemy jako cykl, prawda, to co tutaj robimy i też jesteśmy otwarte na to, jak Państwo, co z Państwa perspektywy jest ważne w tej wymianie naszej tutaj z Pani Małgosi mojej, ale też z Państwa jako słuchaczami.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy dr Martyna Goryniak.
1: Dziękuję.
0: I Małgorzata Szymankiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Jego zainteresowaniami i aktywnością zawodową można by obdzielić co najmniej kilka osób, a jeszcze trochę by zostało. Jest dyrygentem, kompozytorem, aranżerem, teoretykiem muzyki i menadżerem kultury. Rafał Kłoczko będzie gościem audycji Cafe Muza, a porozmawiamy o jego drodze do dyrygentury nieoczywistej, fascynacjach, marzeniach i wyzwaniach zawodowych. Poza muzyką, jego wielką pasją są puzzle oraz nauka języków. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 10:00. Marcin Majchrowski.
3: Witam Państwa, z tej strony Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 22:00 będę rozmawiał z doktorem Maciejem Łuczakiem na temat jego książki o Juliuszu Mieroszewskim. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam, Antoni Dudek.
2: Autopromocja.
4: Dwójka, jesteś na miejscu? Są dzięki.

Pomyślałem, że te nasze dwójki na miejscu to mogą być taką przyspieszoną, takim przyspieszonym kursem wymowy obcych imion i nazwisk.

Dzisiejsza audycja, podobnie jak ostatnie trzy, ma swojego głównego bohatera. Na szczęście, w przeciwieństwie do tychże poprzednich trzech naszych spotkań, bohater żyje. Żyje, ma się dobrze, a wręcz powiedziałbym, że jest u szczytu formy artystycznej, skoro w tym roku wydał dwie płyty, bardzo różne zresztą, obie znakomite. Zacznijmy od tej wcześniejszej, która ukazała się wiosną. Do jej nagrania sardyński saksofonista i klarnecista Enzo Favata zaprosił między innymi indyjską wokalistkę Bindu Lamini, z którą wybrał się w wyobrażoną podróż. Cel właściwie nie jest tutaj wskazany, wskazany jest natomiast środek lokomocji, to jest podróż koleją.

Jeśli powiedziałem to jakoś niewyraźnie, to jeszcze powtórzę, że bohaterem tej piątej struny jest Enzo Favata. Posłuchamy jeszcze fragmentów jego najnowszej płyty i kilku wcześniejszych. No niewiele tutaj było Sardynii, trzeba przyznać, ale w tych kolejnych nagraniach będzie, obiecuję. Pojawią się oczywiście również inne, stale powracające wątki w piątej strunie, bo wiadomo, w szaleńczo zmieniającym się świecie warto mieć pod ręką coś stałego. Troszkę o jesieni teraz chciałem. Mianowicie dlatego, że ta jesień jest u mnie niezwykle intensywna i od razu w związku z tym ogłoszenie, że za tydzień nie spotkamy się w piątej strunie, ale sam się tego boję. Spotkamy się w czwartek również, wcześniej, o 19 z minutami, żeby rozmawiać o lalce Bolesława Prusa i jej ekranizacjach. Będziemy rozmawiać w gronie naszym dwójkowym, dziennikarzy, którzy wszak na co dzień i na antenie literaturą się nie zajmują. Taki pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jeszcze zapraszam w następną niedzielę, to będzie 4 października, na transmisję z festiwalu Organy Plus w Gdańsku. Tam też będę. Tydzień temu były jesienne liście. Zaczęliśmy od nich w bardzo klasycznej, takiej grzecznej, powiedziałbym, wersji bez słów. Teraz też będzie wersja bez słów, ale dużo bardziej finezyjna. I muszę przyznać, że im dłużej jej słucham, tym bardziej mi się podoba.

No, Ahmad Jamal i Jesienne na liście w takiej oto wersji. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że Maniucha Bikont wydała właśnie płytę wspólnie z Triem Bastarda, czyli Michałem Górczyńskim, Tomaszem Pokrzywińskim i Pawłem Szamburskim. Ale będzie, tak jest zatytułowana. Płyta niezwykła już choćby z tego powodu, że piosenki, które się na niej znalazły, wszystkie mają teksty Marcina Wichy, a muzykę skomponowała sama wokalistka. Pierwotnie te piosenki powstały na Biennale Sztuki Dziecka w Poznaniu, ale jak to bywa z dobrymi piosenkami, tak naprawdę są dla wszystkich. I myślę, że dorośli usłyszą w nich zupełnie co innego niż dzieci. Pomyślałem, że do naszego spotkania szczególnie pasuje ta oto pieśń, która też chyba najbardziej z całej płyty mnie poruszyła.

0: wszyscy, papa.
1: No, jeszcze nie wszyscy, mam nadzieję. Ja to w ogóle ani nie umyty, ani nie przebrany. No i właśnie się z państwem jeszcze absolutnie nie żegnam. Natomiast wszystko to mogą zrobić państwo. Przynajmniej niektórzy, tak to sobie wyobrażam. Może to jest dobry sposób, może nawet najlepszy na słuchanie radia o tej porze. Słuchanie w łóżku, jak w dawnych czasach, kiedy nie było innych narzędzi komunikacji. Niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja, wracam do tematu jesieni, choć nie wprost. Po prostu w mojej pamięci przechowały się obrazy jesienne właśnie, związane z tą

muzyką, która za chwilę zabrzmi. Jest to w ogóle jedno z najpiękniejszych barokowych ostinat, jakie znam. Napisał te czekone Johann Heinrich Schmelzer. Właściwie on to tak naszkicował chyba, a całe piękno z tego szkicu wydobyła skrzypaczka Ellen Schmidt, której towarzysz

Alan Schmidt i Jack Kona, Johanna Heinricha Schmelzera. Na jesień oczywiście. Nie wyłącznie, ale jesienią szczególnie się przydaje. Wielbiciele serialu Star Trek z całą pewnością pamiętają Williama Shatnera, który nie wiem kogo grał, bo nie widziałem ani minuty tego serialu nigdy. Wiem natomiast, że oprócz kariery aktorskiej od dziesięcioleci rozwija także taką szczególną karierę muzyczną. Otóż nagrywa albumy, które balansują między piosenką śpiewaną, melorecytacją, jakąś taką poezją recytowaną w sposób zrytmizowany. I bo ja wiem, jakimś spektaklem rockowym. Przyznaję, że z tą działalnością zetknąłem się dopiero teraz, kiedy ukazał się nowy album, świetny zresztą. Shatner ma ponad 90 lat i coś mi się zdaje, że chyba jest nawet w lepszej formie od Willie Nelsona. Są na tej płycie teksty o miłości i

innych tajemnicach, jak głosi tytuł, a poczesne miejsce wśród nich zajmuje muzyka oczywiście i jej niezwykła moc.

na muzykę zawsze można liczyć. Można powiedzieć, że William Shatner melorecytował przed chwilką właśnie o tym, o czym piszę z Państwem na Facebooku, na grupie Piąta Struna, czyli o tym, że muzyka to wieczne zakochanie. No i sprawdziłem. Proszę sobie wyobrazić, że aktor i muzyk kanadyjski William Shatner jest 2 lata starszy od Williamsona, ma 95 lat, a to jest jego najnowsza płyta, która ukazała się całkiem niedawno. W ubiegłym tygodniu ukazała się z kolei druga w tym roku płyta Enzo Favate, Ritornare, na której, jak wskazuje tytuł, powraca on do swoich wcześniejszych utworów, ale też powrócił do zespołu Atlantico, który obok lidera tworzą Daniele Di Bonaventura, Marcello Peggin, Salvatore Maltana i Yuti Gandhi. No właśnie, jak sama nazwa wskazuje, w przypadku tego zespołu to chodzi o taką muzykę, którą można by umiejscowić mniej więcej w połowie drogi między Sardynią a Argentyną. Dużo jest na tej płycie pięknych melodii i czarodziejskich brzmień, tak nam jesienią potrzebnych.

Enzo Favata z kolegami z zespołu Atlantico. Daniele Di Bonaventura obok lidera, chyba najważniejszy, bo ten bandoneon tutaj tworzy to podstawowe brzmienie. Marcello Peggin, Salvatore Maltana i Juti Gandhi. Jeszcze jedna nowość teraz, tym razem szkocka. Właściwie pomyślałem, że ta piosenka bardzo by pasowała do poprzedniej audycji tej literacko-psychologicznej, no bo Rachel Sermani nagrała piosenkę wzruszającą, nie tylko z powodu ładnej melodii, lecz także, tak sądzę, szczerego tekstu o sobie, czyli o kimś, kto nieustannie się zmienia i czasami łapiemy się na tym, że takiego siebie sprzed iluś tam lat to już w ogóle nie poznaniemy, no bo też jedynym stałym elementem w życiu jest, jak wiadomo, zmiana.

Ponieważ głównym bohaterem dzisiejszej piątej struny jest saksofonista Enzo Vavata, pomyślałem, że dorzucę jeszcze jednego saksofonistę. Wiadomo, taki barszcz z dwoma grzybami zawsze lepszy od takiego z jednym, chociaż niektórzy twierdzą, że jest odwrotnie. Ten drugi saksofonista gra w mniejszym składzie, akurat na swojej najnowszej płycie, w trio. A w tym trio, co najmniej tak samo jak saksofon, ważny jest fortepian, przy którym zasiada Rita Marcotulli, a na kontrabasie gra Michel Benita. Na saksofonie zaś Andy Shepard. I kiedy słucham tej płyty, to tak sobie myślę, że najcudowniejsze na niej chyba jest to, że ci muzycy absolutnie w żadnym momencie donikąd się nie śpieszą.

0: A w ogóle ten leniwy temat to napisała Carla Bley. Trio Andy'ego Sheparda tak się nie śpieszyło, że już prawie 3 minuty po północy.
1: Piąta struna.

Teraz będzie dyptyk kanadyjski, ponieważ przed nami kącik Kanadyjki Joni Mitchell, ale wcześniej śpiewnik Kanadyjczyka Leonarda Cohena. Tym razem piosenka Cohena zaśpiewa duet kanadyjski dla odmiany, dość specyficzny. Tworzą go Buck 65, to jest pseudonim kanadyjskiego rapera, producenta, prezentera radiowego, który nazywa się Richard Tyfree. Wywodzi się właściwie z muzyki hip-hopowej, ale dużo też w tym, co robi, jest folku na przykład. Z kolei Jen Grant to taka folkowo-popowa wokalistka i autorka piosenek z Halifaxu w Nowej Szkocji. Kilkanaście lat temu nagrali Who by Fire, czyli piosenkę Cohena z albumu New Skin for the Old Ceremony z 1974 roku. Jej tekst nawiązuje do żydowskiej modlitwy Unetane Tokef, czyli rozważa różne możliwości, różne możliwe losy człowieka. Rozważa też nieuchronność śmierci. I tak sobie pomyślałem, gdy słuchałem tej wersji, jeśli to w ogóle możliwe, że jest ona mroczniejsza od oryginału.

Nie powiem, żeby kącik Joni Mitchell, który właśnie przed nami był, dużo pogodniejszy. Powiedziałbym, że będzie trochę pogodniejszy, ale na pewno bardzo jazzowy, bo dzisiaj ponownie, kiedyś już to się zdarzyło, przyniosłem koncertowy album Shadows and Light z 1980 roku. Zespół tworzą tutaj Pat Metheny, Jacob Astorius, Don Elias, Lyle Mays i Michael Brecker. No, naprawdę. Przede wszystkim są tutaj piosenki Johnny oczywiście, ale jest też na przykład Goodbye Pork Pie Hat z tekstem Joni Mitchell, ale muzyka to słynny temat, słynna kompozycja Charlesa Mingusa. Temat powstał w 1959 roku jako epitafium dla saksofonisty Lestera Younga. Tytuł nawiązuje do tego charakterystycznego kapelusza typu pork pie, który Young często nosił. No, krótko mówiąc, rzecz o rasizmie, segregacji, trwałości dziedzictwa jazzowego, to na pocieszenie i już w ogóle na pocieszenie o miłości, która nie zna żadnych barier ani granic.

Nie wiem, czy ta myśl, która zawitała mi w głowie, jest słuszna, ale kiedy ma się taki zespół jak Joni Mitchell na tym koncercie, to piosenki same się śpiewają, tak myślę. Enzo Favata przed nami po raz kolejny. I tym razem z mojej ulubionej, bo bardzo sardyńskiej płyty. Grają tutaj stali współpracownicy saksofonisty, ale przede wszystkim śpiewają panowie, którzy też z Enzo Favatą byli na festiwalu Mozartiana w Gdańsku. I przydarzyła mi się taka historia. Wchodzę na dzień przed koncertem do hotelu, patrzę, a tam przy stolikach siedzą jacyś mafiozi. Bałkańscy mafiozi, jak nic. Muszę powiedzieć, że się trochę wystraszyłem. Ale właśnie potem przypomniałem sobie, że następnego dnia koncertuje Enzo Favata i to byli po prostu śpiewacy tenora z Di Bitti.

zespołu, który wykonuje tak charakterystyczną dla Sardynii polifonię. No właśnie, bo jak ci panowie zaczynają śpiewać, to wszystko się zmienia.

Enzo Favata z zespołem i Tenores di Bitti. To od razu jeszcze jedno nastrojowe i tajemnicze trochę nagranie Enzo Favaty, które zrealizował 2 lata temu z argentyńską wokalistką Lucianą Elizondo. Właściwie ona jest gambistką, ale także śpiewającą i chyba nie znam nikogo innego, kto grałby na violi da gamba i śpiewał jednocześnie. Pieśń jest zza oceanu, to jest to, o czym mówiłem, że u Enzo Favaty często jesteśmy tak w połowie drogi między Sardynią a Argentyną. Opowiada o drzewach algarrobo, ich trwaniu i argentyńskim krajobrazie, który te rośliny współtworzą.

Enzo Favata na klarnecie, jego współpracownicy, a na pierwszym planie brzdąkająca sobie na swojej violi da gamba i śpiewająca Luciana Elizondo. Teraz kącik, który powstał niedawno, poświęcony nagraniom francuskiego zespołu Le Concert de l'Hostel Dieu, który w zasadzie jest, to znaczy tak, jest zespołem instrumentów historycznych i w zasadzie zajmuje się muzyką dawną, ale nadal często łączy ją na przykład z elektroniką albo z improwizacjami raczej charakterystycznymi dla współczesnego jazzu niż muzyki barokowej. A czasami w ogóle wykonuje muzykę bardzo współczesną, napisaną dla tego zespołu często. No w każdym razie jakoś zwykle nawiązuje do współczesności, to znaczy składa całość z elementów należących do świata sprzed kilkuset lat i do naszego obecnego świata. W tej interpretacji słynnej Tarantelli La Carpinese robi to bardzo subtelnie, ale jednak. A śpiewa Heather Newhouse, która zresztą jest Kanadyjką, więc taki troszkę ciąg dalszy kącika kanadyjskiego.

Le Concert de l'Hostel Dieu i Heather Newhouse. A teraz duo Unicord, taki zespół, który już kiedyś Państwu przedstawiałem. Duet tworzą pianista Paolo Ceccarini i harfista Ludwig Conistabile. I być może postanowili oni dostarczyć nam muzyki na każdy przełomowy moment roku kalendarzowego, pogodowego, atmosferycznego. No bo tak, w grudniu ubiegłego roku była opowieść zimowa, a teraz mamy utwór zatytułowany Kolejny deszczowy dzień.

duo Unicord. Domykamy wątek, główny wątek tej audycji, czyli Enzo Favate. Nie wiem, czy można domknąć Enzo Favate. Jego wątek w audycji, tak, zdecydowanie. Który oczywiście bywa rasowym, mówię o Enzo Favacie, już bywa rasowym muzykiem jazzowym i czasami w ogóle nie inspiruje się żadnymi tam lokalnymi tradycjami. Wydał choćby niedawno album poświęcony Coltrane'owi. Nagrał też kiedyś z trzema kolegami taki, no nie wiem, czy bardzo znany. W każdym razie to temat Charlie'ego Haydena i brzmi to następująco.

Tak, temat Charlie'ego Haydena w wersji Enzo Favate. Przetworzony, jak zauważyła pani Agnieszka, ale da się rozpoznać w pewnym momencie. A na zakończenie dzisiejszej piątej struny kącik tanie, ale ładne. I do tego tytułu muszę dodać jeszcze, że jednak dość patetyczna. Kiedyś stwierdziłem na antenie, że patos nie idzie pod rękę z taniością. No po prostu wydaje mi się, że jak tanio, to tanio, a patos jednak kosztuje. Ale czasami i tak się zdarza, że jest i tanio, i ładnie, i patetycznie. No, a chodzi o Maxa Richtera, który zapowiada swoją nową płytę tym utworem, który za chwilkę zabrzmi. To w przyszłym tygodniu słyszymy się w czwartek, ale o 19 z minutami, a potem w niedzielę wieczorem z Gdańska. Magdalena Wojtulanis, Piotr Matwiejczuk, dobranoc.

przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa. Dzisiejszą audycję rozpocznie kompozycja Wojciecha Błażejczyka Liturgy of the Object w nagraniu z prawykonania. Było to, przypomnę, zamówienie warszawskiej jesieni 2023. Utwór napisany do tekstu kompozytora Wojciecha Błażejczyka na podstawie fragmentów książek Jeana Baudrillarda Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Ericha Fromma Mieć czy być, a także notatek z podziemia Fiodora Dostojewskiego i popularnych sloganów reklamowych. W komentarzu czytamy: człowiek epoki dostatku nie egzystuje już jak uprzednio i odwiecznie w środowisku innych ludzi, lecz otoczony jest przedmiotami. Jego codzienne funkcjonowanie sprowadza się do odbioru dóbr i informacji oraz manipulacji nimi, począwszy od wysoko złożonej organizacji życia wraz z dziesiątkami urządzeń technicznych wykonujących na jego rzecz niewolniczą pracę,

przez niekończący się spektakl celebracji przedmiotu w reklamie, aż po całą masę gadżetów będących przedmiotem jakiejś niejasnej obsesji. To fragment z książki Jeana Baudrillarda Społeczeństwo konsumpcyjne. A my słuchamy liturgii obiektu Wojciecha Błażejczyka w wykonaniu Miłosza Pękali na obiektofonach, chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej prowadzonych przez Wilsona Hermanto.

Thank you.

Miłosz Pękala, obiektofony, chór i orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Wilsona Hermanto. Słuchaliśmy wykonania kompozycji Wojciecha Błażejczyka, Liturgy of the Object. Teraz, aby rozjaśnić nieco nastrój, inna kompozycja Wojciecha Błażejczyka to jego lśnienie, a gra kwadrofonik.

Lśnienie Wojciecha Błażejczyka grał zespół Kwadrofonik. A teraz powracam w tym tygodniu do improwizacji dokonanych wspólnie przez Sejneńską Spółdzielnię Jazzową. Majka Majkowskiego na kontrabasie, Tomasza Dąbrowskiego na trąbce i prowadzących ten zespół od instrumentów Mikołaja Trzaski i Ewana Parkera, saksofon, dwóch prowadzących wcześniej warsztaty z dziećmi i młodzieżą Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej. Oto obszerny fragment ich wspólnej improwizacji.

0: Mikołaj Trzaska, Ewan Parker, Mike Majkowski, Tomasz Dąbrowski i Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa. Słuchaliśmy ich improwizacji nagranej w laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w 2015 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Dwójka, jesteś na miejscu Tigran Hamasyan.

Tu dwójka, słuchają nas Państwo w piątek, 25 września. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Rozpoczniemy ją od wizyty w Kopenhadze na koncercie zespołu Concerto Copenhagen z 15 sierpnia ubiegłego roku. Program tamtego wydarzenia wypełniła muzyka m.in. Christopha Willibalda Glucka i Giuseppe Sartiego. Był to jeden z cenionych włoskich kompozytorów drugiej połowy XVIII wieku. Pisał przede wszystkim opery, ale jego kariera miała prawdziwie europejski zasięg. Pracował m.in. w Kopenhadze, Mediolanie i Sankt Petersburgu. My zaczynamy od uwertury do opery Didone Abbandonata.